0: W innym miejscu. To są racjonalne pytania.
1: Mówi radna Wejherowa Justyna Mazur-Dziadkiewicz, która wszystkie te pytania chce zadać władzom miasta na dzisiejszej sesji Rady poświęconej sprawie cmentarza. Urzędnicy z Wejherowa w rozmowie z Radiem Z przekonują, że działka, na której leży las, jest jedyną możliwą lokalizacją pod poszerzenie nekropolii. We Wrocławiu spór o ogródki restauracyjne na rynku. Miasto naliczyło kilkunastu restauratorom ponad 700 tysięcy złotych kar. Chodzi o zabudowane, głównie szklane konstrukcje, które nie spełniają wytycznych konserwatora zabytków. Miasto grozi też eksmisją tym restauratorom, którzy nie dostosują ogródków do nowych zasad. Ze szczegółami wrocławska reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
2: Nielegalne ogródki przetrwały całe lato i dalej stać będą. Ich właściciele są nieugięci. Kar nie zamierzają płacić, mówi Zbigniew Andrzej-Dobek ze Stowarzyszenia Nasz Rynek.
3: To, co miasto sobie wymyśliło, jest po prostu całkowitą abstrakcją.
2: A miasto dalej nalicza kary, bo ogródki nie mają wymaganych pozwoleń. Właściciele działają nielegalnie.
4: Tych 17 ogródków zajmuje przestrzeń miejską bez jakiejkolwiek umowy.
2: Jak mówi Michał Gus z Urzędu Miasta, w grę wchodzą pozwy eksmisyjne. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Większość restauratorów dostosowała się do nowych wytycznych. Ogródki nie mogą być zabudowane i nie mogą zasłaniać elewacji zabytkowych kamienic. Historyczna Łódź znów wypłynie na szerokie wody. Puck chce odtworzyć wczesnośredniowieczną Łódź słowiańską, którą będzie można nie tylko podziwiać, ale też pływać po zatoce. Wierną replikę jednostki będzie można dotrzeć w okolicy zatopionych pozostałości średniowiecznego portu, mówi burmistrzyni Pucka Hanna Pruchniewska.
5: Myślę, że dotrze to do wielu osób dość dosadnie, kiedy wsiądą na taką replikę łodzi, którą znaleziono na dnie i sobie uświadomi, popłynie tam nad to miejsce i sobie uświadomi, że właśnie gdzieś tam pod dnem tej repliki jest to cudo z wczesnego średniowiecza.
1: Będzie jeszcze jedna atrakcja. Pasażerowie będą musieli sami wiosłować, jak przed wiekami, by dotrzeć do celu. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Radio Z przedstawia
1: Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą. Pokój w hospicjum jest niewielki, ale czysty i schludny. Okna wychodzą na park. Można obserwować rosłe drzewa i skaczące wśród nich ptaki. Artur siedzi na krześle i obserwuje leżącego na łóżku ojca. Najważniejszym sprzętem medycznym w pomieszczeniu jest kroplówka, która dozowała mężczyźnie środki przeciwbólowe, ale i tak co chwila jęczał z bólu. Jest słaby. Stracił połowę swojej wagi. Rak odbiera mu siły i rozum. Ojciec zawsze palił, ale po śmierci matki zupełnie przestał o siebie dbać. Do papierosów doszedł alkohol i to w dużych ilościach. Ilekroć Artur go odwiedzał, nie potrafił uwierzyć, że mężczyzna o tak surowych zasadach i dużych wymaganiach mógł tak szybko, tak bardzo zapuścić się. A potem przyszła diagnoza i kilka miesięcy później są tutaj, czekając na koniec.
2: Chcę się wyspowiadać.
1: Artur prostuje się gwałtownie. Nie zorientował się, że ojciec już nie śpi. Jest równocześnie zaskoczony tą prośbą. Ojciec nigdy nie był religijny.
2: Chcę się wyspowiadać przed tobą.
1: Artur czeka z bijącym sercem. Widzi, że ojciec zbiera siły. Pomaga mu, podsuwając kubeczek z wodą. Mężczyzna pije dosłownie kilka kropel. Więcej nie jest w stanie.
2: Twoja matka nie mogła mieć dzieci. Bardzo cierpiała z tego powodu. Kiedyś była taka żywa kobieca, taka szczęśliwa. A potem jakby jakiś zły duch ją dopadł. Zabrał całą miłość, całe serce. Opętał ją. Opętał ją tutaj.
1: Ojciec podnosi powoli chudą dłoń. Jego skóra jest blada i cienka jak papier. Najpierw stuka się palcem w głowę, a potem w klatkę piersiową.
2: Myśleliśmy, że może inaczej. Staraliśmy się o adopcję. Przygotowaliśmy wszystko. Dom, dokumenty, rekomendacje. Ale wtedy ci ludzie od adopcji odkryli, że twoja mama była chora. Że leczyła się na depresję. Że miała myśli samobójcze. Nie chcieli nam dać dziecka, pomimo tego, że tyle ich czekało, że mogliśmy im dać dom. Pomimo tego, że to by ją uzdrowiło.
1: Przerywa na moment i daje palcem znać Arturowi, żeby znowu dał mu się napić. Ale pisarz nie rusza się. Czeka, aż ojciec podejmie przerwaną opowieść.
2: Myślałem, że kiedy ciebie weźmiemy, to wszystko się zmieni. Odzyskam moją żonę, odzyskam kobietę, którą kochałem. To było egoistyczne, przepraszam. Wziąłem cię dla siebie, nie żeby ci pomóc. Ale to nic nie dało. Widziałeś mamę. Starała się. Przysięgam ci, że się starała. Próbowała pokochać cię. Ale nie potrafiła. Jakby się nie starała, czego by nie robiła, nie udawało jej się to. Bo wiedziała, skąd cię wziąłem. To ją zabiło, Arturze. Ty ją zabiłeś. Jestem pewien. Gdyby nie ty, ciągle by żyła.
1: Artur oddycha z trudem. Przypomina sobie matkę. Jak zawsze była sztywna. Jak unikała przebywania z nimi sam na sam w jednym pomieszczeniu. Nawet wtedy, kiedy był mały. Jak na niego patrzyła. W jej spojrzeniu można było wyczytać wiele emocji. Strach, wzgardę, obrzydzenie. A czasem lodowatą obojętność. ale nie było tam miłości.
2: Na strychu jest zielona skrzynka w kącie, zamknięta na kłódkę. Tam znajdziesz odpowiedzi.
1: Artur wstaje, wychodzi bez słowa z pokoju i natychmiast jedzie do rodzinnego domu. Na strychu odnajduje zieloną skrzynkę, o której mówił ojciec. Nigdzie nie znajduje kluczyka do kłódki, więc po prostu wyłamuje skobel. W środku znajduje pisma, raporty, zdjęcia, gęsto zapisane notatki ojca. Całą dokumentację. I w końcu poznaje prawdę. A potem, kilka dni później...
0: Przepraszam cię, pan Artur. Dzwonię z hospicjum. Z przykrością pana zawiadamiam, że pan ojciec zmarł tej nocy.
1: Artur nie pojawił się na pogrzebie. Odnalezienie tego domu zajmuje mu dłużej niż się spodziewał. Notatki ojca, a przynajmniej mężczyzny, którego nazywał tak całe życie, są bardzo dokładne. Artur jest zdumiony, że miał na to wszystko czas, że pomimo tych wszystkich lat i słabnących sił, wciąż trzymał rękę na pulsie. Pewnie chronił w ten sposób żonę. Bał się, że błąd sprzed lat przyniesie niemiłe konsekwencje. Wolał być przygotowany. Tak, dokumentacji nie można nic zarzucić. Po prostu do tego domu trudno trafić, nawet jeżeli człowiek wie, gdzie się znajduje. Samotny budynek ukryty gdzieś w środku lasu. Porzucony przed laty przez dawnych właścicieli, którzy jeszcze w czasach PRL-u wyjechali szukać szczęścia za granicą. Słuch o nich zaginął. Może spotkało ich coś strasznego, a może urządzili się po prostu w tym lepszym świecie i nie widzieli powodu, żeby upominać się o jakąś ruderę w starym kraju. Budynek w każdym razie niszczał, aż kilka lat temu zamieszkał w nim pewien mężczyzna. Artur zatrzymuje samochód. Nowy. Niedawno go kupił za tantiemy ze sprzedaży debiutanckiej powieści, która okazała się być wydawniczą sensacją. Sam nie uważa, żeby była specjalnie odkrywcza. Ot kolejna opowiastka o seryjnym mordercy, który zabija kobiety gdzieś na Pomorzu. Ale dorobił się sporej grupy wiernych słuchaczy swojego podcastu, którzy dosłownie rzucili się na powieść. I dobrze. Dzięki temu ma pieniądze, żeby zacząć planować zupełnie inną, znacznie ciekawszą opowieść. Wysiada z wozu i staje przy bramie. Na podwórku widzi stojące rzędem kojce z psami. Zwierzęta są ogromne, muskularne. Wyglądają tak, jakby tylko czekały okazji, żeby rzucić się komuś do gardła. Zza budynku wyłania się mężczyzna. Jest w roboczym stroju. Wysoki, muskularny. Wyciera dłonie w brudną szmatę. Przygląda się podejrzliwie Arturowi.
3: Pan Popieska?
4: Nie, wie pan, jestem pisarzem i przyjechałem, żeby opowiedzieć panu pewną historię o Macieju Łosiu, o tym, co nam zrobił, ale przede wszystkim o tym, co my możemy zrobić jemu.
5: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już za chwilę w Radiu Z.

0: Radio Z przedstawia Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą.
1: Z czego się śmiejesz?
2: Bo to już drugi raz.
1: Jaki drugi raz?
2: Drugi raz ktoś chce mnie zabić w tym domu. Bo ty będziesz chciał mnie zabić, prawda?
1: I co, to jest takie śmieszne?
2: Nie jest. To jest z nerwów.
0: Nie potrafi przestać się śmiać. Zagryza wargi, ale to nic nie daje. Macha głową, jakby chciała dać reszcie znać, żeby nie zwracali na nią uwagi. Artur marszczy czoło. Wydaje się być zirytowany jej zachowaniem, ale po chwili kąciki jego ust unoszą się delikatnie w górę. Przenosi lufę strzelby na Maćka Łosia, uznając najwyraźniej, że w tym stanie Edyta nie jest dla niego żadnym zagrożeniem.
3: Krystian, to ty?
1: Krystek? Tak naprawdę mam na imię?
3: Tak, chcieliśmy ci dać na chrzcie.
1: Nie podoba mi się.
0: Edyta w końcu opanowuje nerwowy śmiech. Oddycha głęboko. Orientuje się, że z rany na jej głowie spływa stróżka krwi. Ciągle związana. Nie ma jak jej wytrzeć.
3: Codziennie o tobie myślałam.
1: Codziennie? Myślałaś? I niby co z tego wynika? Czy próbowałaś mnie odszukać? Czy próbowałaś mnie odebrać? Nie. Oddałaś mnie tym ludziom. Oddałaś przy pierwszej nadarzającej się okazji.
3: Żeby ratować Maćka.
1: No właśnie, Maćka. Wspaniałego Maćka, ulubieńca całej cholernej Polski, bo on był ważniejszy, bo to tylko jego kochałaś, pomimo tego, że zabił tych ludzi. Ale co tam? Lepiej oddać małe dziecko obcym, byleby tylko ratować mordercę.
3: To mój syn!
1: Tak jak ja! A nawet nie poznałaś, kiedy stanąłem tu przed tobą te parę dni temu. Patrzyłaś mi prosto w oczy i nie wiedziałaś, kim jestem.
0: Kobieta nie wie, co ma odpowiedzieć. Przejęta podnosi palce do ust. Zagryza je mocno, niemal do krwi. Przypomina teraz zaszczute zwierzę, które wie, że zbliża się koniec.
2: Jak się dowiedziałeś?
0: Artur przymyka powieki. Przez moment wydaje się być bardzo zmęczony. Dziewczyna jest pewna, że zaraz coś się stanie. Ktoś wykorzysta ten moment i spróbuje mu odebrać broń. Ale żadne z nich się nie poruszyło. Jakby pisarz wszystkich zahipnotyzował.
1: A po co ci to? Myślisz, że po tym nagrasz kolejny odcinek swojego nudnego podcastu? Mordercze fiołki. Co to jest w ogóle za nazwa?
0: Ta ignoruje zaczepkę.
2: Ja tego nie potrzebuję. Ale myślę, że ty tak. Że chcesz mi to opowiedzieć.
1: Niby dlaczego?
2: Bo tym się zajmujesz. Opowiadasz historię. Sam mi to powiedziałeś. Tylko to nie. Potrafisz.
4: Nie, czuję się dobrze. Mogę usiąść?
0: Kucharz chwieje się na nogach. W jego lewe ramię wciąż wbity jest sporej wielkości kawałek szkła. Jego koszula i spodnie są mokre od krwi. Twarz ma białą, oczy matowe, a na czole lśnią krople potu.
3: On jest ranny. Trzeba zadzwonić po pogotowie.
1: Nikt nie będzie nigdzie dzwonił.
3: Ale trzeba!
0: Artur obraca strzelbę w dłoniach. Robi zamach, jakby zamierzał uderzyć kobietę. Ona zasłania twarz dłońmi w obronnym geście, ale pisarz w ostatniej chwili powstrzymuje się i podejmuje decyzję.
1: Siadaj, brat, i umieraj.
0: Łoś podtrzymuje się kanapy, przesuwa się powoli, krok za kroczkiem, żeby wreszcie stracić równowagę i dosłownie upaść na skórzane poduszki.
1: A ty pytaj, jesteś w końcu dziennikarką. Przeprowadź ten ostatni wywiad w swoim życiu.
0: Edyta wzdryga się, kiedy słyszy oczywistą groźbę zawartą w słowach Artura. Ostatni wywiad w życiu. Nie tak to miało wyglądać, myśli. Ale do cholery. Przecież jest dziennikarką. Jej zawód polega na zadawaniu pytań. Na tym się teraz skupi w nadziei, że w międzyczasie coś wymyśli.
2: Jak się dowiedziałaś?
1: Mój ojciec, przybrany ojciec, prowadził bardzo dokładne notatki. Nie wiem po co. Może chciał mieć dowody na wszelki wypadek, a może po prostu... A może po prostu to była jego policyjna natura. Wiesz, oni tam tylko siedzą i piszą te raporty. On najwyraźniej też nie potrafił inaczej. Znalazłem je po jego śmierci. Było tam wszystko. O tym, co zrobił mój kochany braciszek. O tym, jak zafałszował śledztwo. O umowie, którą zawarła moja słodka mamusia. jak sprzedała swojego syna.
3: Zrobiłam to.
1: Zabiję cię, jak jeszcze raz powiesz, że zrobiłaś to dla niego. Zabiję cię teraz, bez zastanowienia, rozumiesz?
3: Myślałam, że będziesz mieć dobre życie.
1: Dobre życie? Dobre życie z kobietą, która udawała moją matkę i przez całe moje życie ani razu mnie nie pocałowała, ani razu mnie nie przytuliła, która nie mogła na mnie patrzeć, z facetem, który mnie wziął jak jakiegoś szczeniaka, żeby poprawić humor swojej żonie, a kiedy zobaczył, że to nie zadziałało, to mnie nienawidził całym swoim sercem. Także dlatego, że każdego dnia przypominałem mu, na co się zgodził, jaką zbrodnię zatuszował, kto dzięki niemu chodzi wolny po ulicach i robi karierę w wielkim świecie. Czy sobie zdajesz sprawę, że gdyby on tylko mógł, gdyby pozwalała mu na to reszta jego sumienia, to wsadziłby mnie do wora i utopił w najbliższym jeziorze? To właśnie było to dobre życie, które mi zapewniłaś. A wiesz, kto miał dobre życie? Wiesz, kto? Mój brat! Człowiek, za którego mnie poświęciłaś. Co nie, brat? Brat!
0: Łoś siedzi ze spuszczoną głową. Oczy ma zamknięte. Artur robi krok w jego stronę. Szturcha go lufą strzelby, ale kucharz w żaden sposób nie reaguje. Szturcha go mocniej i ciało opada bezwładnie na bok. W oczach pisarza pojawia się rozczarowanie.
1: Myślałem, że to dłużej potrwa. Obrabował mnie nawet z tej chwili. Bo on mnie obrabował, Edyta. Ze szczęśliwego życia, z dzieciństwa. Zabrał mi to wszystko, wyrwał mi serce, zmiażdżył je i zostawił tylko pusą skorupę. Tylko Seweryn to rozumiał.
2: Chłopak Budzikowskich. On przeżył? To on był tym porywaczem, prawda? Pracowaliście razem?
1: Ojciec go odnalazł tuż po zabójstwie. Wahał się, co z nim zrobić, ale skończyło się na tym, że go zastraszył. Oddał jakiemuś dziadowi na wychowanie. Płacił nawet jakieś pieniądze, które dziad przepił i bił Seweryna. Na szczęście szybko zmarł. Ojciec jednak wciąż obserwował Seweryna. Chciał mieć go na oku. Odszukanie go było łatwizną.
2: Skąd to porwanie?
1: Nikomu nie miała się stać krzywda, wiesz? Po prostu obaj chcieliśmy...
2: Zemsty.
1: Nie, żeby świat się dowiedział, kim jest Łoś. Żeby dowiedział się, co zrobił. Za co jest odpowiedzialny.
2: Dlaczego? Dlaczego nie poszliście na policję? Dlaczego nie opowiedziałeś o tym w swoim podcaście albo w książce?
1: Na policję? Mój ojciec był policjantem i patrz, jak to się skończyło. Łoś jest... O, przepraszam. Był kimś. Bałem się, że zna ludzi, którzy potrafią ukręcić sprawie łeb. A mój podcast? Jasne, to nie są mordercze fiołki. Trochę ludzi go słucha, ale to wciąż za mało. A książki? Jeszcze mniej osób je czyta. Potrzebowaliśmy prawdziwej widowni. Milionów ludzi, którzy będą słuchali naszych słów.
2: Radio Z.
1: O, od tego mieliśmy zacząć. No, bo wiadomo było, że w pewnym momencie wyrzucą nas z anteny, chociaż nie spodziewałem się, że stanie się to tak szybko. Ale wtedy temat zrobi się głośny. Podchwycą go inne media. Cokolwiek byśmy wrzucili do internetu, rozlałoby się po całej sieci. Ale tak, od Radia Z mieliśmy zacząć. To ja przyszedłem do nich z pomysłem na powieść w odcinkach. Seweryn miał porwać Maggie.
2: Dlaczego właśnie ją?
1: A to cię rozbawi. Bo lubił jej piosenki. Prawdziwy fan. No i w ten sposób chcieliśmy zrobić szum wokół audycji. Sprawić, żeby ludzie nas słuchali, żeby usłyszała o nas cała Polska. Zrobilibyśmy z tego prawdziwe show, jakiego w tym kraju, a nawet na świecie jeszcze nie było. I dobrze nam szło, chociaż śmierć tego całego ziemka to była wtopa. A potem... Sprawie było głośno. Udało mi się wciągnąć ciebie w to całe śledztwo.
2: Byłam elementem twojego planu.
1: O, nie pochlebiaj sobie. Nawet nie wiedziałem, że istniejesz. Ale wiedziałem, że jakoś będę musiał zwrócić uwagę na sprawę Budzikowskich. Ty pierwsza załapałaś, o co chodziło w zmianach w piosence. Pracowałaś w radio. Marzył ci się hitowy materiał. Pomyślałem sobie, że mogę to wykorzystać. I udało mi się. Chyba ociupinkę za dobrze. Stąd ta nieszczęśliwa sytuacja, w której się znaleźliśmy.
2: A detektyw?
0: Artur krzywi się.
1: Mój błąd. Zatrudniłem go na samym początku akcji. Chciałem zebrać informacje na temat tych ludzi z radia i Maćka Łosia. Gdzie mieszkają, jak wygląda ich dzień, no i takie tam. Sprzedałem mu bajeczkę, że sprawdzam potencjalnych kontrahentów, ale chyba nie uwierzył. Pewnego dnia zorientowałem się, że mnie śledzi. Mnie. Wyobrażasz sobie? Zwolniłem go natychmiast. A kiedy radio wyznaczyło nagrodę za informacje prowadzące do złapania porywacza, to chyba dodał sobie 2 do 2.
0: Edyta przypomina sobie tamten dzień i nagle pewne rzeczy stają się oczywiste.
2: To dlatego zaprowadziłeś mnie najpierw na cmentarz, prawda? Chciałeś zyskać czas.
1: Żeby Seweryn mógł się nim zająć. I się zajął. A potem Maggie. Za sprytna była. Trzeba było porwać kogoś mniej rozgarniętego.
0: Edyta przypomina sobie ich wspólne śledztwo. Wszystkie rozmowy, pierwsze spotkania. Zastanawia się, czy były jakieś znaki ostrzegawcze, które przegapiła. Ale żadnych nie widzi. To marne pocieszenie, ale jeśli tutaj zginie, to nie ze swojej winy.
2: No? I co teraz? Bo wiesz, że nie wywiniesz się już z tego.
1: Oho! Jeszcze zobaczymy. Przyjechałem tutaj wynajętym samochodem. Komórkę zostawiłem w Warszawie. Nikt nie wie, że tu jestem. Zabiję was obie. Przepraszam, Edyta, ale za dużo już wiesz. Będzie to kolejna masakra w Jusze Mazowieckim. Kto wie? Może nagram nawet podcast o przeklętych domach. Pewnie się będzie dobrze słuchać.
0: Artur otwiera oczy szeroko. Policja jedzie w ich stronę. Ani ona, ani on nie wiedzą, skąd się tu wzięli. Pisarz celuje na przemian w Edytę i w swoją matkę. Do dziewczyny dociera, że w strzelbie jest tylko jeden nabój i że Artur musi wybrać, kogo zabije. Jego oczy lśnią nienawiścią, jak krwawe diamenty.
5: Będzie pan miał ogromnego guza, no ale czaszka jest cała. Zaraz pojedziemy jednak do szpitala i zrobimy badanie na tomografię. Z takimi urazami to, no wie pan, nigdy nie wiadomo.
1: Jasne. Dziękuję.
0: Pielęgniarz jeszcze raz ogląda opatrunek. Kiedy odchodzi, za jego pleców wyłania się Edyta. Ma jedną rękę w temblaku, pełno plastrów na twarzy i bandaż na głowie. Przez chwilę patrzą na siebie, a potem dziewczyna nieśmiało siada obok niego. Drzwi stojącej obok karetki są otwarte. Drzemie tam kierowca. Z radia płynie nocna audycja Zetki.
2: Jak się czujesz?
1: Nieźle. A ty?
2: Fatalnie.
1: A oni?
0: Edyta przypomina sobie tamtą chwilę. Artur wybrał swoją matkę. Zabił kobietę na miejscu. I wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Maciek Łoś, o którym myśleli, że jest martwy, nagle poderwał się z Rykiem. Wpadł na pisarza. Oboje przewrócili się. Łoś znalazł jakiś kawałek szkła, zaczął nim dźgać Artura. Ten jednak był silniejszy. Zdołał z siebie zrzucić kucharza, który nie miał już siły na kontynuowanie walki. Podobnie jak pisarz, który tylko wyciągał dłoń w stronę dziennikarki. Kilkanaście sekund później do domu wpadli funkcjonariusze policji.
2: Łoś i jego matka nie żyją. Artur jest w szpitalu. Są duże szanse, że wyjdzie i stanie przed sądem.
0: Łukasz kiwa głową.
2: Dziękuję.
1: Za co?
2: To ty zawiadomiłeś policję, prawda?
0: Chłopak uśmiecha się lekko.
1: Leżałem tam na ziemi. Odzyskałem przytomność. Wy byliście zajęci sobą. Odczołgałem się na bok i po prostu wykręciłem właściwy numer. To chyba pierwszy plus tego, że nikt nigdy nie zwraca na mnie uwagi.
2: To nieprawda.
1: Ty nie zwracasz na mnie uwagi. Po prostu tak jest. I tyle. Poczekaj.
0: Chłopak grzebie w kieszeni bluzy. Wyciąga z niej niewielkie pudełeczko. Otwiera je i w środku znajduje się pierścionek z brylantem.
2: Łukasz.
0: Łukasz nie zwraca na nią uwagi. Chwyta ją za rękę. Klęka. Wsadza pierścionek na palec. Pasuje idealnie. Przez chwilę przygląda mu się. Potem zdejmuje pierścionek. Zajmuje to więcej czasu niż jego założenie, ale w końcu udaje się. Rzuca go z powrotem do pudełka, a pudełko do kieszeni. Wstaje i otrzepuje kolana.
1: I już. Będziemy mogli mówić, że zerwaliśmy zaręczyny. To brzmi poważniej, bardziej dojrzale, niż gdybyśmy po prostu się rozstali.
0: Edyta pociąga nosem i uśmiecha się smutno. Łukasz siada obok niej.
2: Ale zostaniemy przyjaciółmi?
1: Raczej nie. Ale może kumplami.
2: Mi pasuje.
0: Przez chwilę przyglądają się pracującym wokół policjantom, którzy zabezpieczają ślady.
1: Czy oni nie powinni nas jakoś odseparować? Wiesz, żebyśmy nie mogli uzgodnić wspólnej wersji wydarzeń?
2: Powinni, ale jakoś akurat ten element nie wychodzi im za dobrze. Skąd wiesz takie rzeczy?
1: Z twojego podcastu.
2: Słuchałeś go?
1: Każdego odcinka.
0: Patrzą na siebie. I ta jedna krótka chwila jest jak ze starych dobrych czasów. Edyta chce to nawet powiedzieć, ale wtedy z radia w karetce dochodzi do nich dżingiel. Minęła właśnie
6: Radio Z. Niech to usłyszą w Radiu Z.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonuje, musimy zrobić wszystko, by doszło do trójstronnych rozmów z Rosją. Ukraiński przywódca zabrał głos po spotkaniu z przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Dodał, że rozmowy były bardzo merytoryczne. Po groźbach Donalda Trumpa Grenlandia wzmacnia współpracę z Unią Europejską. Z wizytą na wyspę pojechała Ursula von der Leyen, która spotkała się z premierem Grenlandii Jensem Fredrikiem Nielsenem. Szefowa Komisji Europejskiej przyjechała z potężnym wsparciem finansowym dla wyspy, m.in. na krytyczne surowce, energię odnawialną, kable podmorskie i centra danych. Łączna wartość wsparcia ma wynieść ponad 500 000 000 euro. Grenlandia nie należy do Unii, ale jest z nią stowarzyszona jako kraj i terytorium zamorskie. Co najmniej 5 osób zginęło w wypadku samolotu transportowego firmy Amazon na lotnisku w Miami. Boeing 767 lecący z San Juan w Puerto Rico po wylądowaniu wypadł z pasa startowego, uderzył w wiele pojazdów i się zapalił. 3 osoby w stanie krytycznym zostały przetransportowane do szpitali, 2 kolejne są lżej ranne. Jak przekazał komendant lokalnej straży pożarnej, samolot uderzył w wiele pojazdów, w wyniku czego kilka ofiar zostało uwięzionych w zniszczonych samochodach. Jak dodał, konieczna była skomplikowana akcja ratunkowa z udziałem zespołu ratownictwa technicznego. Komendant przekazał też, że strażacy musieli się zająć również pilotami, którzy zostali uwięzieni w samolocie. W akcji brał udział prawie 200 strażaków. Dokładną przyczynę incydentu ustalą Federalna Administracja Lotnictwa i Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. O sprawach, które nie mogą przejść bez echa. O wszystkim, co ma znaczenie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
2: Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu wracają po wakacjach. Zmiany w programie. Jesteśmy w nowym studiu, a za kilka tygodni będziemy w studiu jeszcze nowszym. I zmiany w zestawie gości. Idziemy z duchem czasu i będziemy zapraszać oddzielnie polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz Rozwoju Plus, których polityczny związek rozpadł się w wakacje. Dziś w tych odrębnych już rolach pani Anna Zalewska, która została z Jarosławem Kaczyńskim w Prawie i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
3: Jestem z tego powodu dumna. Dzień dobry,
2: witam. Janusz Cieszyński z kolei wybrał Mateusza Morawieckiego i buduje z nim Rozwój Plus. Witam serdecznie.
4: Jestem zadowolony, ale chciałem pogratulować koleżance, bo została babcią.
2: Gratulacje, drodzy państwo. Same zmiany. Babcią. Czy jest coś, jest taka jakaś serdeczność u państwa jednak została? Mimo to liczę na ognistą dyskusję, w której będą uczestniczyć także Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska.
5: Dzień dobry.
2: Krzysztof Hetman, Polskie Stronnictwo Ludowe.
6: Dzień dobry.
2: Andrzej Szejna, Lewica.
7: Dzień dobry.
2: Szanowni państwo, ostre wystąpienie Donalda Tuska w Sejmie za nami. Cytując fragmenty akt śledztwa dotyczącego Zonda Krypto, premier zasugerował, że w aferę tę umoczeni są prezydent Karol Nawrocki, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz inni politycy PiSu i Konfederacji. Dariusz Joński, czy premier nie poszedł za daleko, cytując zeznania twórcy Zondy Krypto, jednego z twórców, Przemysława Krala, który jest w tej chwili skruszonym przestępcą, idzie na współpracę z prokuraturą i może mówić różne rzeczy.
5: Nie, uważam, że opinia publiczna, słuchając tego wszystkiego od kilku tygodni, chcę wiedzieć tylko więcej. Więcej i więcej, dlatego że przez lata ta sprawa w ogóle była niewyjaśniana. Przecież prokuratura 5-krotnie umarzała.
2: I 2-krotnie za waszych czasów.
5: Tak, ale ten sam prokurator. I proszę zwrócić uwagę, co się stało od lutego tego roku, kiedy prokuraturze regionalnej w Katowicach wszystko się zmieniło. 6 prokuratorów zostało od tej sprawy odsunętych, nowy zespół został powołany, 3 nowych prokuratorów, 1000 świadków przesłuchanych, połączone sprawy i w ciągu 8 dni mamy 5 zatrzymań. A czy poprzednia władza umarzała, nie przeszkadzało nic, że Zonda Krypto, a wcześniej BitBay i właściciel tak de facto miał obroty dzienne większe niż giełda papierów wartościowych, około 1,5 miliarda dziennie, giełda w tamtym czasie około 900 milionów. Więc ginie facet, ma wbitą siekierę w samochód, później ginie. z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że jest zamordowany i nikogo wtedy nie interesowało z władzy, mówię o prokuratorze krajowym też, mówię o ministrze sprawiedliwości, żeby tą sprawę w jakikolwiek sposób wyjaśnić. Gdyby nie zmiany w prokuraturze, gdyby nie przyspieszenie, to być może dalej byśmy o sprawie w ogóle nie rozmawiali.
2: Będę podkreślał, że ta zmiana w prokuraturze nastąpiła wiosną tego roku, po 2 latach waszych rządów, a zatem przez 2 lata waszych rządów, co najmniej przez 2 lata w tej sprawie nic się nie działo.
5: Naprawa wymiaru sprawiedliwości i czyszczenie po prokuraturze Ziobry, który doskonale wiemy, co się działo w prokuraturze katowickiej, która była takim zbrojnym ramieniem
2: Ziobry. Pan Zobrze, jak wiedzieliście, to mogliście w 23 czy 4 roku coś zrobić. Ja chcę zapytać o taką rzecz. Czy jest okej, że premier wychodzi i bierze zeznania skruszonego przestępcy, atakując polityków konkurencji politycznej swojej?
5: Czy jeśli politycy byli w tym umoczeni, no przepraszam, panie redaktorze, no my mamy taką sytuację, że jeden z posłów Konfederacji poleciał do Krala, wrócił i po 5 dniach na mównicy sejmowej proponował, żeby Zondek Rupto połączyć w aplikację M-Obywatela. No takie, to nie była kpina, to nie były żarty. Drugi leci na wyspę, nie wiem czy przypadkowo, czy nieprzypadkowo, wraca i mówi, że no składa poprawki.
2: Michał Moskal, poseł PiSu.
5: Tak, wie pan, ja mam te poprawki. Skarbnik PiSu, pan Moskal, który był prawą ręką kiedyś Kaczyńskiego, i pan Kowalski, który był najbardziej chyba zaufanym człowiekiem Ziobry, składa poprawki we wrześniu, a w październiku Ziobro dostaje pieniądze na konto 450 tysięcy. Przypadek? Może to kolejny przypadek, tylko jak popatrzę w te poprawki, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj będzie okazja, to tak na dobrą sprawę to było wzmocnienie. W wielu tych przypadkach tych poprawek to było wzmocnienie Zonda Krypto, bo tam jest złagodzenie kary więzienia, bo propozycja rządowa była od 6, od 8 miesięcy.
2: Dobrze, Iwan, nie wchodźmy w detale.
5: I tak dalej. Ale złagodzenie, zmniejszenie wpłaty finansowej, tak zwanej tej wpłaty, która była nadzorcza, to dobrze, były poprawki, pan, które tak de facto...
2: Dobrze, ale nie wchodźmy w detale, bo to są
5: bardzo istotne,
2: które i tak...
5: Bardzo istotne, ale... bo te poprawki szły w kierunku pomocy Zonda Krypto.
6: Dobrze. Ale to nie wystąpienie...
5: Panie redaktorze,
6: chcę powiedzieć
5: tak. Panie redaktorze.
6: Ale nie, ale znajmy tutaj proporcje. To nie wystąpienie premiera jest tutaj problemem. Chociaż kryptoprawica dzisiaj ginie od własnej broni, którą używała przez ostatnie 8 lat, tylko problemem jest to, w jaki sposób kryptoprawica chroniła całe to wielkie jedno oszustwo, gdzie w tle mamy prawdopodobnie, tak jak powiedział pan poseł Joński, morderstwo. I trzeba jasno powiedzieć, oni blokowali jakiekolwiek zasady, teraz dziwią się skutkom tego całego oszustwa.
2: Tak.
6: I blokowaniu zasad, i chronienia tego, gdy rządzili, bo nic kompletnie nie robili. Teraz dziwią się skutkom, a na końcu zwalają winę na kogoś innego. To jest w ogóle wypracowany mechanizm w ostatnich latach przez całą opozycję i kryptoprawicę. W tyle mamy jeszcze jakieś pieniądze, które poszły do pana Ziobry. Nie wiadomo jeszcze gdzie, do kogo. Tam jest ogromny strach i absolutny strach przed wzięciem odpowiedzialności za wszystko, co robili w ostatnich latach w tej sprawie.
2: Pani Anna Zalewska,
6: albo czego nie robili, gdy rządzili.
2: Abstrahując od tego, co Donald Tusk powiedział w Sejmie, ja zacytuję jeden z kluczowych fragmentów, bo tak premier opowiadał o kontaktach Zbigniewa Ziobry z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem, który miał problemy z prokuraturą i wpłacił niemal 500 000 złotych na fundację Zbigniewa Ziobry. Premier tak cytował zeznania Krala, który z kolei relacjonował, co mówił mu pośrednik w relacjach ze Zbigniewem Ziobro, bo był taki pośrednik, który dopiął ten przelew na 500 000, dawny agent CBA Artur Chodziński. I tak cytuje premier zeznania, opowieść Krala o tym, co mówił mu Chodziński. Zbyszek zapoznał się z aktami, to jest skandal, mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, czyli sprawy przeciwko Kralowi, to natychmiast by interweniował, obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to kręci łeb wszystkim tym sprawom i żeby się nie martwił. Teraz nawet wie pani, jeżeli to są zeznania skruszonego przestępcy, no to prawie 500 000 na fundację Ziobry poszło, a Ziobro część z tych pieniędzy wypłacił sam sobie jako pożyczkę. Teraz już będą za granicą. to źle wygląda.
3: Panie redaktorze, źle wygląda, że my się dajemy wciągnąć w gangsterkę polityczną, którą uprawia Donald
2: pani,
3: Tusk.
2: Pani minister, pani minister, były prokurator generalny, człowiek, który na sztandary wziął walkę z przestępczością.
3: Również w tym bierze, uczestniczy,
2: dobrze, ale czy to jest normalne, że bierze pieniądze?
3: Abstrakcyjny fragment jakichś przesłuchań skruszony przestępca.
2: Pani poseł, ale kasa poszła, to jest fakt.
3: Tak jak poszła na TVN, tak jak poszła na różnego rodzaju kluby sportowe, TVN... tak jak poszła na Polsat, tak jak poszła na Republikę. Kasa płynęła...
2: Pani minister, pani minister, TVN czy Jerzy Owsiak nie jest w stanie załatwić niczego w organach państwa.
3: Brawo, brawo. Opozycja szczególnie. Mówimy o sytuacji, gdzie od 2023 roku, niestety od 13 grudnia, rządzi Donald Tusk i zresztą od 2023 roku miał trochę usprawnić
2: pani minister,
3: rozporządzenie.
2: Ale pani minister, tu w tym studiu siedzimy, pani poseł.
3: Rozporządzenie MiG,
2: pani poseł, ale chwileczkę, nie mówmy o tym.
6: To jest właśnie ten
2: mówmy
6: mechanizm,
2: o czymś zupełnie innym. Proszę mi spojrzeć w oczy, była pani ministrem. Gdyby była pani ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, przestała nim być, ale miała ambicje, żeby wrócić. Zgłasza się do pani gość, który od wielu lat ma sprawy karne, a jedna z nich dotyczy zniknięcia jego poprzednika, który prawdopodobnie został zamordowany. I pani od tego człowieka bierze pieniądze i mówi, że to jest jak kupowanie reklam w mediach?
3: Informuję tylko pana redaktora i państwa, że za informacje o niebezpieczeństwie, o tym, że zonda krypto, tak jak mówiły różnego rodzaju raporty estońskie, bo jest to spółka,
2: pani
3: Bezu,
2: ale
3: czy
2: ja
3: była to spółka
2: nie pytam panią
3: estońska,
2: o raporty estońskie, pytam panią
3: że
2: o pieniądze.
3: Powinien wszystkich, tak jak 30 tysięcy tych, którzy ryzykując grali na giełdzie czy inwestowali w giełdę, że nie powinni mieć absolutnie żadnych kontaktów z tą firmą.
2: Pan, dlaczego Zbigniew Ziobro
3: europoseł, miał? Pan europoseł mówi tutaj o poprawkach wrześniowych.
2: Tak
3: ależ
2: jest.
3: Panie europośle, właśnie we wrześniu zdaje się, bo ja w polskim parlamencie, tak jak pan również nie jestem, odbywały się spotkania podkomisji koalicji 13 grudnia, gdzie również zapraszani byli przedstawiciele zonda krypto.
2: Pani minister,
3: zdaje się, że
2: pani minister, jedno pytanie mam. Pani minister, pani minister, mam prośbę, mam prośbę. Pani minister, pani minister.
3: Był wykładowcą na
2: pani minister, mówię to do pani, bo pewnie Janusz Cieszyński już nie dostaje takich przekazów dnia, które biuro prasowe pani...
3: Potrzebuje.
2: Ja mam prośbę jedną. Niech oni się bardziej...
3: Analizuje, czy
2: pani minister,
3: również
2: pani minister,
3: te absurdy,
2: pani minister,
3: które
2: ja mam prośbę.
3: Przekazują moi koledzy.
2: Studio się zmieniło, ale jak państwo słyszą w programie, nie zmieniło się zbyt wiele. Mam do pani prośbę. Niech oni się bardziej postarają, jak przychodzi pani do tego programu, dlatego, że ja panią pytam o pieniądze, które popłynęły. I teraz możemy sobie różne rzeczy opowiadać. Może państwo uczestniczyli w jakichś imprezach, których zonda była patronem. Ja w żadnej. Natomiast nie pytam nawet o to, czy ktoś występował na konferencji sponsorowanej przez zondę. Ja pytam o kasę. Czy pani wzięła 500 000 od kogoś takiego jak Kral, gdyby pani była zastępcą, byłym prokuratorem generalnym?
3: Byłam na szczęście ministrem edukacji.
2: Pani minister,
3: natomiast
2: pytam.
3: Zawsze każdego polityka i zdaje się, że nawet Zbigniew Ziobro powiedział, że gdyby wiedział, to nie wziąłby ale... takich
2: pani minister,
3: pieniędzy.
2: To ostatnie pytanie.
3: I to nie
2: ale
3: on,
2: pani minister, pani minister, to fundacja, którą on kieruje i sam pożyczył pieniądze z tej kasy, która poszła do fundacji, on wziął część dla siebie jako pożyczkę. Jeszcze ostatnie zdanie.
6: Panie redaktorze, ma pan rację. Ma pan rację, że to jest jeszcze bardziej obciążające, że zrobił to były minister sprawiedliwości. Ale zadajmy pytanie, czy ktokolwiek powinien wziąć pieniądze od takiego człowieka?
2: Naszym słuchaczom
3: to rzeczywiście to jest pytanie do wszystkich,
6: czy ktokolwiek,
3: którzy
6: jakikolwiek
3: się
6: uczciwy człowiek wziąłby pieniądze od takiej osoby.
2: Pani minister, pani minister.
3: Nie powinni być przestrzeżeni przez
2: pani
3: służby
2: minister.
3: Polskie, że to jest
7: no, ale to
3: podejrzana
7: właśnie
3: były
7: firma. Funkcjonariusz CBA
2: pani,
7: go przestrzegał.
2: Chwileczkę. Przestrzegał. Doprecyzujmy jedno. Pani powiedziała, że Zbigniew Ziobro...
3: Ale pan to wie na podstawie...
2: Pani minister!
7: No dziennikarzy, którzy rozmawiali z Chodzińskim.
2: Drodzy
7: Chodziński
2: państwo,
7: powiedział mu, słuchaj, ja ci powiem, kim on jest, a ty zdecydujesz, czy brać pieniądze.
2: Łatwiej będzie państwu uczestniczyć w tym programie i go prowadzić, naszym słuchaczom coś z niego wynieść, jeżeli pozwolą im państwu ten program prowadzić. Pani minister powiedziała, że Zbigniew Ziobro wziął 500 000, bo nie wiedział, kim jest Kral.
3: Zdaje się,
2: pani minister,
3: Zbigniewa Ziobry.
2: Tak, i ja chcę panią zapytać, jako przedstawicielka formacji, której Ziobro jest wiceprezesem. Od 2018 roku prokuratura w Katowicach, kierowana przez Tomasza Janeczka, prawą rękę Zbigniewa Ziobry, umarzała sprawę, główne śledztwo w sprawie Zondy trzykrotnie. Z doniesienia Komisji Nadzoru Finansowego, którą kierowali wasi ludzie, KNF-em kierowali wasi ludzie. Trzy razy ta sprawa była umarzana. I Ziobro nie wiedział, że coś jest nie tak. Sprawa śmierci Sylwestra Suszka.
3: Proszę,
2: uszczęta pani minister,
3: nie
2: proszę
3: o śmierci.
2: Proszę mi powiedzieć.
3: Ustalmy pani, z szacunku dla rodziny, że mówimy zaginiony.
2: Panią, proszę mi, dobrze, w sprawie zaginięcia Suszka, wszczęta w 2022 roku. I prowadzona za czasu Zbigniewa Ziobry. Kral był prawnikiem Suszka, zastąpił go w Zonda Krypto. A Ziobro mówi, że nic o tych sprawach nie wiedział? Naprawdę?
3: No to musi pan skontaktować się ze Zbigniewem Ziobro.
2: To wy ja chyba nie macie byłam, z nim kontakt.
3: Ja nie byłam minister sprawiedliwości.
2: Ale czy pani nie widzi, że
3: ja
2: to,
3: wiem, że
2: to
3: wtedy,
2: się nie zgadza?
3: Kiedy odbywało się największe złodziejstwo, rządził Donald Tusk i rządzi niestety.
2: Dobrze.
3: Nie zrobił z tym nic.
7: No właśnie za jego czasów ruszyło śledztwo w tej
3: sprawie. Janusz, nie ruszyło, Janusz, dopiero jak okazało się, że...
7: Generalnie niech pani wprowadza prawdę. Czy pani, czy pani chce zrobić z ludzi idiotów naprawdę?
2: Janusz Cieszyński.
3: Ja mówię o datach, ja mówię o...
2: Janusz Cieszyński, bo tak się składa, że KNF-em w tamtym czasie, w 2018 roku, kierowali ludzie Mateusza Morawieckiego. Dzisiaj też jest tak, że państwo jako Rozwój Plus odcinają się od tej afery. Nawet Mateusz Morawiecki mocno najdelikatniej zaatakował Jarosława Kaczyńskiego, wypominając mu, że Michał Moskal, ten, który spotykał się potajemnie z Przemysławem Kralem, był w przyszłości asystentem Kaczyńskiego, więc to jest...
3: Potajemnie w Komiarce pojechał.
2: No i pani co, no nie przyznał się raczej do tego, że był. Dopiero z akt się dowiedzieliśmy. Janusz Cieszyński, czy to jest afera, czy to nie jest afera?
4: No, jest gigantyczna afera polegająca na tym, że rządzi Donald Tusk i tysiące ludzi straciło pieniądze. No to jest gigantyczna afera i myślę, że ona powinna być wyjaśniona i dlatego jako Rozwój Plus proponujemy powołanie komisji śledczej. W ramach takiej komisji śledczej bylibyśmy w stanie te kwestie wyjaśnić.
2: Rozumiem, to ja dopytam. Postawa... W 2018 roku KNF składa doniesienie do prokuratury. To doniesienie jest trzy razy umarzane.
4: Redaktorze, nie tylko. Nie tylko składa doniesienie do prokuratury. Wtedy następuje kluczowa rzecz, mianowicie giełda BitBay, czyli poprzednik Zonda Krypto, zostaje wpisana na listę ostrzeżeń KNF i przestaje móc działać legalnie w Polsce. BitBay od tamtej pory przeskakiwał między różnymi europejskimi jurysdykcjami, ale w Polsce decyzją szefa Komisji Nadzoru Finansowego, powołanego właśnie na wniosek Mateusza Morawieckiego, został wyrzucony
2: no,
4: z Polski i każda osoba... Ale panie redaktorze, ale to znaczy, dzisiaj rozmawia, znaczy w tej sprawie w ostatnich...
3: Nie musi pan
4: w ostatnich,
3: nas konfrontować.
4: W ostatnich
2: widzę, że to samo wychodzi.
4: W ale nie wiem, co panu wychodzi, ale ja panu chętnie odpowiem na pana pytanie. W tej sprawie największym problemem jest to, że ludzie stracili pieniądze. I dzisiaj słyszymy od pana Giertycha, wiceszefa klubu PO, że on załatwi, że te pieniądze wrócą. To jest bardzo interesujące, bo estoński syndyk czy likwidator Zonda Krypto mówi, że jest 440 milionów euro roszczeń w Zonda Krypto i chyba 100 tysięcy euro majątku. Pytanie, czy Roman Giertych rzeczywiście dowiezie tę swoją obietnicę? Bo przypomnijmy, Kral, złodziej, który zabrał ludziom pieniądze, dzisiaj jest głównym źródłem informacji w tej sprawie. I pan o to pytał.
3: Które chciałem
4: się do tego
2: odnieść. Czy to jest dla pana wiarygodne źródło informacji?
4: Proszę pana, ten facet walczy o to, żeby nie beknąć za to, że ukradł setki milionów złotych klientów z Zonda Krypto.
2: Chcę pana zapytać.
4: I powie wszystko.
2: Chcę pana zapytać jako byłego... Panie ministrze, chwileczkę. Chcę pana zapytać, panie ministrze. Ma pan ponadprzeciętną wiedzę o tym świecie krypto. Był pan członkiem rządu Mateusza Morawieckiego. Mówi pan, od 2018 roku byliście w stanie uzyskać to, że Zonda musiała uciekać z Polski, działała ze Stonii.
3: Pani... BitBay.
2: Dobrze, BitBay, potem Zonda, bez znaczenia, panie minister. Właściwie wtedy to już Zonda. Od 2018 roku. I pan widział, że prokuratura umarza tę sprawę. Chwileczkę, proszę mi doskończyć. Że Kral finansuje prawicowe media, że finansuje kongres CPAC w kampanii wyborczej Karola Nawrockiego.
3: Finansuje każdego.
2: Nóż się pan w kieszeni nie otwierał?
4: Panie redaktorze, od tego, żeby informować... Znaczy, po pierwsze tak. O szczegółach spraw prokuratorskich nie wiedziałem. To chyba oczywiste, że tego nie wiedziałem. To nie były publiczne informacje. Natomiast od samego początku wiedziałem, że no, kiedy jest taka sytuacja, że spółka z branży finansowej zaczyna wydawać nieproporcjonalnie dużo na promocję, to już to przecież widzieliśmy. Był Amber Gold, był Cinkciarz i Zonda Krypto. Jest zawsze ten sam mechanizm. I to wtedy oznacza jedno, że ten, kto dostał pieniądze klientów, zaczął się do nich dobierać i finansować z nich swój biznes. I od tego, żeby w takiej sytuacji od razu wejść, jest najpierw Komisja Nadzoru Finansowego i KNF za rządów Mateusza Morawieckiego od razu wszedł do gry i każdy...
2: Prokuratura nic nie zrobił.
4: I każdy, ale przepraszam, a następny krok to są służby, które powinny doprowadzić do tego, przecież pan Kral, złodziej, który ukradł naprawdę setki milionów złotych, funkcjonował na terenie Unii Europejskiej. Bywał, jak rozumiem, w Hiszpanii, gdzieś tam latał po Europie. Dlaczego, panie, przepraszam, dlaczego nie było europejskiego nakazu aresztowania złodzieja Krala?
2: Ja to wytłumaczę, dlatego ale, że wszystkie sprawy przez prokuratora były umarzane.
4: Ale przepraszam prosto, bardzo, ale nim, ale przepraszam
3: chyba
4: bardzo, przepraszam bardzo,
3: nie,
4: panie redaktorze.
3: Prokuratura krajowa na to nie pozwoliła, panie redaktorze.
4: Sam pan powiedział, panie redaktorze, że to dotyczy też spraw, które były prowadzone w obecnej kadencji, kiedy stało się jasne, że Kral okradał ludzi. I przecież Oni mają dostęp do danych z systemu bankowego. Oni widzieli, że Kral przelewał pieniądze ludzi.
2: Ostatnie zdanie, panie Michał, jedno pytanie. Czy pan, zadałem to pytanie Anie Zaleskiej, z gracją unikała odpowiedzi, czy pan nie uważa, że to jest nie okej wzięcie pół miliona przez fundację byłego prokuratora generalnego od faceta, który, jak pan mówi, właściwie wszyscyście wiedzieli, że on kradnie.
3: Nie,
4: proszę pana, to proszę, po pierwsze, to, że Kral jest złodziejem, wyszło na jaw w momencie, w którym przestał wypłacać pieniądze klientom.
2: Dobrze, czy pan wziąłby pieniądze takie, jak wziął Ziobro, czy nie widzi pan tym nic naprawdę niewłaściwego?
4: Panie redaktorze, ja kilka miesięcy temu powiedziałem, że moim zdaniem Zbigniew Ziobro powinien oddać te pieniądze. Dla czystości sprawy i dla jego wiarygodności.
2: A ja pytam,
4: w polityce.
2: Nie pytam, czy powinien oddać.
4: Ja to zdanie podtrzymuję. Zbigniew Ziobro powinien oddać pieniądze, które wziął od
2: Andrzej Szejna.
3: Ja uważam, że wszyscy powinni oddać, w dodatku pokazać faktury, pokazać kuluary rozmów, w jaki sposób do tych transakcji dochodzi.
2: Ja bym był nawet tego zwolennikiem, Andrzej Szejna.
4: Tak, czyli pan jest też za komisją śledczą.
2: Wie pan co? Ja jestem za tym, żeby, wie pan dobrze, żeby najpierw działała prokuratura, bo akurat prokuratura w ostatnim czasie się za to realnie wzięła, tak? Więc jeżeli państwo jako politycy mieliby przeszkadzać prokuraturze, to jestem przeciwny komisji śledczej Andrzej Szejna.
8: Tak, więc szanowni państwo, mamy do czynienia z sytuacją, w której mafijna ośmiornica gangsterska oplotła środowiska prawicowe PiS-u, Konfederacji, otoczenie Karola Nawrockiego, również dzisiejszego rozwoju plus i wiemy, gdzie te macki, wiemy, gdzie te macki sięgały.
2: Okay. Ale nie, to jest ciekawy wątek.
4: To ale nazwisko jednej osoby
8: pana,
4: z rozwoju plus, oplecionej przez Krala.
8: Wy wszyscy do niedawna, szanowny panie, byliście w tym samym klubie parlamentarnym, który głosował za tymi samymi poprawkami. Byliście jeszcze jednym środowiskiem PiS i rozwój plus. Więc
2: panie Misze, ja nie będę bronił Cieszyńskiego, on sobie sam poradził. Powiem panu tak między nami, że akurat Kral nie przepadał za ludźmi Morawieckiego właśnie dlatego, że KNF go ścigała. Dlatego dzisiaj Mateusz Morawiecki atakuje Jarosława Kaczyńskiego, bo wie, że w tej historii nie ma jego ludzi.
8: Może przepadał, może nie przepadał, ale to był jeden klub parlamentarny. Wiemy, gdzie te macki sięgnęły. Sięgnęły do pana Moskala, który potem składał poprawki razem z Januszem Kowalskim. Sięgnęły do pana Wiplera, sięgnęły również do otoczenia pana prezydenta, nie wiemy jakie były, do pana Gruzy, do pana doradcy, dzisiaj pana prezydenta, który spotykał się z panem Suskiem.
4: Proszę mi wyjaśnić,
2: zaraz pan mi się oddam głos. Chodzi o to, co powiedział Donald Tusk w Sejmie. Paweł Gruza był wiceministrem finansów w rządach Prawa i Sprawiedliwości, potem był pełniącym obowiązki prezesa PKO BP i Gruza w Ministerstwie Finansów miał się spotykać między innymi z Rafałem Zaorskim, który inwestorem, który w tej chwili został zatrzymany, aresztowany za okradanie Zondy Krypto i no, tutaj jest taka sugestia premiera, że Gruza, który dzisiaj jest doradcą ekonomicznym prezydenta, też jest to
8: teraz kontekst
4: ważnego kontekstu.
8: A propos
4: Pawła Gruzy.
2: Zaraz pan mu oddam głos, niech Andrzej Szejna
8: w gruzie, tylko daj, proszę mi pozwolić dokończyć.
2: To nie Andrzej Szejna...
8: Bo kilka wątków tu nie zostało poruszonych, bo to jest pierwsza kwestia. I za tego
3: pan
8: typu,
3: nie używa gangsterskiego za
8: tego,
3: języka.
8: Dlatego do tego typu, no, nie mogę używać języka gangsterskiego, jeżeli mówię o politycznej i mafijnej gangsterce, której byliśmy świadkami z udziałem mafii oraz polityków PiS-u, Konfederacji. Oraz nie wiemy, jaka była rola doradców pana prezydenta.
2: Pani minister, Andrzej
8: Szejna. Teraz przechodząc dalej. Państwo próbujecie odwracać kota ogonem, mówiąc, że te zonda krypto finansowały jeszcze inne tam telewizje, Owsiaka i tak dalej. Ale przepraszam, ani telewizja jedna, druga, ani Jurek Owsiak nie głosują w Sejmie za ustawami. Przecież o to chodziło w tej...
3: Ale co ma opozycja? Jakie są możliwości
8: i to była nielegalny
3: opozycji?
8: I to odbywał się nielegalny opowiada? Lobbying wobec PiS-u, wobec dzisiejszego rozwoju plus, wobec
3: Konfederacji. I uważa pan, że Konfederacji, składa poprawki, a koalicja...
4: Którego efektem plus.
3: I to opozycja, paranoja.
2: Proszę pana, i państwo...
8: Owsiak, nie, i nikt z tych innych środowisk nie składa kilkakrotnie weta do dobrych ustaw dotyczących regulacji rynku, które mają, mają spowodować zaopiekowanie się naszymi inwestorami, obywatelami i ukrócenie tego typu kryminalnego procederu. I dzisiaj doszliśmy do takiej sytuacji, kiedy prawda wyszła na jaw. Tak? Mówiliśmy dużo o tej ośmiornicy, widzieliśmy, że ona funkcjonowała za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy, że prokuratura Ziobry umarzała postępowania i wreszcie dowiedzieliśmy się, że Fundacja Ziobry wzięła pieniądze, które również pan Zbigniew Ziobro do swoich prywatnych celów użył.
2: Ja też stawiam
8: bardzo poważne pytania. Jakie informacje posiada pan Zbigniew Ziobro dotyczące swojej formacji politycznej, Jarosława Kaczyńskiego, tych procedur, w ogóle całej historii działania PiS-u czy suwerennej Polski w czasie rządów PiS-u, że dzisiaj nic mu się nie dzieje. Włos z głowy mu nie spadnie człowiekowi, który nie dość, że oczywiście uciekł z kraju w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości. Jest dzisiaj widać umoczony w kwestie dotyczące zonda krypto, umarzania, popłynęły pieniądze i nadal jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości i wszyscy
2: Krzysztof,
8: w tym studiu.
2: Krzysztof Hetman, bo jest to argument, chwileczkę.
8: No bronią go po prostu ślepo.
4: Bez sprostowania. Jest
8: strachu. Ja się pytam, czy państwo zdanie... bronicie Zbigniewa Ziobro, bo się czegoś boicie, że on coś ujawni w waszych formacjach, bo jeżeli...
2: Za dużo teorii spiskowych. Jedno zdanie, Janusz Cieszyński, potem Krzysztof Hetman, do którego mam konkretne pytanie.
4: Pan minister Szejna się zachowuje jak taki kieszonkowy Tusk i rzuca insynuacjami na lewo i prawo. Paweł Gruza spotkał się z przedstawicielami kilkuset protestujących przed budynkiem Ministerstwa Finansów ludzi, kiedy był wprowadzany podatek od kryptowalut. Paweł Gruza był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za podatki, który Zaorskiemu i całej reszcie pokazał, no nie powiem co, ale tylko figę pokażę, a pokazał dużo więcej.
2: Prokuratura niestety też figę pokazywała. Ja mam jedno pytanie.
4: Ale za prokuraturę nie odpowiadał Gruza, no bądźmy poważni.
2: Byliście jednym rządem. Krzysztof Hetman, mam pytanie, bo Anna Zalewska mówi tak. No ale co jako opozycja mogliśmy temu królowi dać? Nie rządziliśmy, to za co miał nam płacić?
9: Panie redaktorze, no to jest właśnie ten mechanizm, o którym mówiłem na początku. Co mogli dać? Blokować zasady. Nie chcieli zasad i reguł, a teraz nie chcą odpowiedzialności. A teraz nie chcą odpowiedzialności.
2: Pan zmienił pani pytanie, więc ale co pan ma na myśli? Weta prezydenta?
9: Pan Kral, z PiS-u zrobił kryptolobbystów. Płacił im za to, żeby mącili w tej wodzie, w tym projekcie ustawy, który rząd przedstawił, aby uregulować kwestie.
2: Ale wy macie większość, nie musieliście słuchać poprawek PiS-u.
9: No i nie słuchaliśmy. Ale oczywiście, że nie słuchaliśmy. Ale fakt, panie redaktorze, oczywiście, że nie słuchaliśmy.
3: No,
9: poprawki zostały odrzucone, ustawa została przegłosowana. Oni próbowali, no oczywiście, no widać, jakim był biznesmenem. No nawet zmarnował pieniądze na tych kryptopisowców, którzy próbowali w tej wodzie zamącić nazwisk. Już tu padło i nie tylko z PiS-u, bo i z Konfederacji, bo to dajmy jeszcze. A na końcu tej drogi
3: to
9: prezydent... Na końcu tej drogi pan prezydent zawetował te reguły i te zasady. I to jest ten mechanizm, o którym mówię dzisiaj od początku tego programu. Najpierw chcieli zasad i reguł, a teraz nie chcą odpowiedzialności.
2: Ale zanim pan odniesie się do tego, co powiedzieliśmy do tej pory, to chciałbym jeszcze o jeden fragment zeznań Krala, który pan premier przytoczył w Sejmie, zapytać. Tak brzmi słowo wedle premiera, fragment zeznań Krala. Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, i tutaj pada nazwisko, Tusk go nie wymienił, mówiąc, że to jest publicznie znana osoba, że pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej
3: przecież
2: sprawie.
3: Nikt nie stawiał, że Karol Nawrocki w ogóle wygra. Trzaskowski
7: Panie
3: był prezydentem.
7: Ale
3: to chodzi o
7: chwileczkę, spokojnie, się bez nerw.
2: Kim może być pana
7: zdaniem? Czy musicie naprawdę tak się zachowywać? I w Sejmie pani koleżanka nie potrafiła się zachować i pani przerywa każdemu.
2: Panie proszę, ja tu staram się być, chociaż nie jest to łatwe zadanie,
3: panu nie zdążyłam,
2: marszałkiem.
3: Panem redaktorem.
2: Ja poproszę, drodzy państwo, w nowym studiu taki przycisk jak pan marszałek Czarzasty od wyłączania głosu. W każdym razie, kto jest X-em? Pan się interesuje tymi sprawami. Kto jest X-em?
7: Nie wiem, kto jest X-em, mogę się domyślać,
2: no to
7: że
2: proszę
7: ktoś,
2: się domyślać,
7: ktoś z otoczenia Nawrockiego, jak pomyślę...
3: Kto jest X-em, no?
2: No kto jest X-em?
7: Nie posłucha, może się pani czegoś dowie. No.
2: Panie pośle, kto jest X-em?
7: Mogę się domyślać, że ktoś z otoczenia Nawrockiego i wyobrażam sobie, że ktoś z tego świadka pomorskiej ekipy jego dawnych kolegów to może być. Wie pan, jeśli pan, Karol Nawrocki jako prezydent, idzie do studia konkurencyjnej stacji i mówi, dzwoni do niego staruch i on prosi, żeby na święta dał mu prezent i ułaskawienie.
2: O liderze kibiców.
7: No mówimy o staruchu, a ten ostatecznie później daje ułaskawienie. To mnie już nic w tej sprawie nie zdziwi.
2: No ale nie pan, ale tamta rzecz, nie, to trochę nieporównywalne historie, bo tamta sprawa była publiczna, no wszyscy to widzieli na żywo, więc tam nie było żadnych układanek. Tu są zeznania, które zdaniem premiera sugerują, że był rodzaj paktu z Kralem, że w razie wyboru Karola Nawrockiego będzie mógł liczyć na ułaskawienie.
7: Widzę na zdjęciach pana Chodzińskiego, który był łącznikiem byłego agenta CBA. No, kolegę można powiedzieć Ziobrę, chociaż teraz jest szorstka przyjaźń.
2: Ale
7: jednak
2: on, nie
7: on
2: jest
7: był łącznikiem. On był jednak łącznikiem między politykami PiSu i Kralem. On zaprosił tego na wyspę. On między
2: nie,
7: innymi
2: bo
7: był...
2: On nie jest X-em, bo on poznał...
7: Nie jest X-em, ale mówię, że...
2: On poznał, tylko wyjaśnię naszym słuchaczom, on poznał Krala już po wygranej Karola Nawrockiego, więc nie mógł w kampanii niczego obiecać.
7: Ale w Pałacu Prezydenckim, czy to zdjęcie z panem Karolem Nawrockim sobie
4: z 11
7: zrobił.
4: Listopada, natomiast, gdzie kilkaset osób
7: panie redaktorze,
4: robiło sobie zdjęcie z panem prezydentem,
7: na jedną rzecz
4: bądźmy
7: uwagę.
4: Poważni.
7: Jeśli pan mnie pyta, czy Karol Nawrocki może ułaskawić kolegów, tak, może, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, to biorąc pod uwagę jego całe towarzystwo, mogą chodzić o kto wie, nawet kupować czy sprzedawać ułaskawienia. Natomiast tu pani poseł powiedziała, a co my możemy w opozycji? Otóż mnie jeden do jednego przypomina się afera Skoku.
3: Opozycja
7: byłem wtedy, niech teraz pani posłucha, byłem wtedy w komisji finansów i była sytuacja taka, że wtedy też PiS był w opozycji, prezydentem był świętej pamięci Lech Kaczyński. Podobna sytuacja do dzisiejszej. Chcieliśmy uregulować skoki, żeby skoki były nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. PiS oczywiście był przeciw. Lech Kaczyński nie zawetował, ale odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, co spowolniło wejście o ponad 2 lata. I co się stało? Ze skoku wyparowało ponad 3 miliardy złotych. I też PiS był przeciwko temu, żeby Komisja Nadzoru Finansowego...
4: Wyciera sobie pan gębę świętej pamięci profesora Lechem Kaczyńskim.
2: Ale tak było. Panie pośle, chwileczkę.
7: Teraz mamy dokładnie taką samą sytuację, że prezydent blokuje jakiekolwiek zmiany.
2: Ja lubię opowieści historyczno-polityczne, ale jeżeli uważacie, że ktoś... Dobrze, pamiętam dokładnie historię skoków. Jeżeli pan uważa, że ktoś ukradł ze skoków pieniądze, to przypominam, że do dzisiaj twórca skoków, Grzegorz Bielecki, senatorem PiSu, rządzicie, macie prokuraturę. Jak uważacie, że ukradł, to wyślijcie prokuratura. Prokuratora, więc ja pytam...
7: Co zostało? Wiem, że już
2: ja pytam o to, czy dla pana zeznania takie... Chwileczkę. Zeznania takie, jak składa Kral pod tytułem ktoś mi obiecał, że jak Nawrocki wygra, to coś tam. Czy to jest wiarygodne i czy premier powinien to cytować?
7: Ja uważam, że Kral, ponieważ działał w zorganizowanej grupie przestępczej, to już wiemy, nie tylko wie i mówi, co wie, ale jestem przekonany, że jednak nagrania również ma. SMS-y również
2: wiemy,
7: ma.
2: No wie pan, no, to jest gdybanie na razie.
7: Nie, prokurator generalny powiedział, że są nagrania.
2: Są nagrania, ale nie jesteśmy pewni,
7: powtarzam,
3: czy to Kral nagrywał, a nie służby.
7: Prokurator generalny powiedział, że są w posiadaniu prokuratury
3: tak
7: nagrania,
3: jest
7: natomiast
3: że...
7: jestem przekonany, że każda grupa zorganizowana grupa przestępcza, każda mafia po prostu zbiera materiały, zbiera dowody i taśmy są jedne z tych dowodów,
4: patrzcie,
7: więc jestem przekonany, że one się pojawią.
4: Przekonamy.
7: No jedne już się pojawiły, między innymi Zaorskim. Teraz się pojawiły, chociaż dotyczyły wielu lat.
4: Kilka miesięcy temu się pojawiły. Wszyscy wiedzą, że Zaorski to przekręt, który inwestują.
2: Mówimy o nagraniach,
7: dlaczego nie
2: dokonał za swego życia jeszcze Sylwester Suszek. Drodzy Państwo,
4: to wpisał BitBay.
2: Drodzy Państwo, Sylwester Suszek nagrał Rafała Zaorskiego i twierdząc, że nie oddał mu pieniędzy, między innymi dlatego dzisiaj Zaorski jest w areszcie, pani Anna Zalewska.
3: Ja będę z uporem maniaka mówić, że dajemy się wkręcać i realizujemy scenariusz obłąkaną narrację Donalda Tuska, bo ta jego narracja i tego cytaty, powoływanie się na jakieś autorytety, to nie jest skruszony bandyta, to jest bandyta, o którym służby wiedziały od co najmniej roku, jeśli nie dłużej.
7: A ten bandyta zapraszał pani kolegów na wyspę.
3: Na co wskazuje? Fakt szukania kontaktu Romana Giertyka, między innymi siostrą Suszka, i szukanie drogi do Krala, kiedy opowiada o tym, że w maju dopiero został pełnomocnikiem.
2: No,
3: i to jest, i panie redaktorze, to jest naprawdę na poziomie to, o czym my dyskutujemy. To też świadczy o żurku, zresztą skrytykował to prezes
7: 30 tysięcy ludzi oszukanych, a pani uważa, że to jest
3: adwokacki,
7: tak?
3: Rosati, ale...
7: 30 tysięcy ludzi jest oszukanych.
3: To celebryty
2: pani minister,
3: którego cytował Donald Tusk.
7: Pani już wszystko ze wszystkim pomieszała.
3: Pani 30 tysięcy, bo przez...
7: Nie, nigdy się nie upominaliście. Nigdy się nie upominaliście o poszkodowanych.
2: Bardzo proszę, pani minister, mam prośbę. Ale niech tu pani nie wprowadza jakichś wątków Murańskiego, w ogóle nie o tym
3: nie
2: mówimy.
3: Nie, no bo to jest ten sam poziom.
7: Pani jak zawsze zamydla.
2: Ale chwileczkę. Drodzy Państwo, Andrzej Szejna jest adwokatem. Ja nawet z adwokatami z PiS-u rozmawiam i powiem pani, że nikt nie skrytykuje Giertycha, bo adwokaci generalnie nie krytykują siebie nawzajem za
4: bardzo. Paweł Jabłoński nie skrytykuje Giertycha, adwokat, no proszę pana. No, niech
3: ale,
4: pa, no,
3: ale przecież trafił pan w ogóle Giertychem po raz drugi zajmuje.
4: Paweł Jabłoński wygrał kilka spraw z Giertychem i non stop mówi o nim, jaka jest prawda.
2: Proszę
4: pana, tego łobuza.
2: Proszę pana, mówię o tym, że adwokat, bez względu na to, co twierdzi Jabłoński, pana kolega o Giertychu,
4: adwokat.
2: To obydwaj adwokaci. Adwokaci nie krytykują siebie nawzajem za
3: pani
2: rozmaitych klientów. Dobra, pani minister, ja rozumiem, że pani jest po to, żeby zamulować tę dyskusję.
3: Nie,
2: ja wracam
3: do
2: pani minister! Na Boga!
3: Komentował cytaty Donalda Tuska.
7: Pani krzykiwać i
2: bardzo
7: zamulać.
3: Zawsze posługuje się precyzyjnymi...
2: Państwo, ja zaraz wam oddam pani antenę. Poprowadzi pani ten program?
3: Z przyjemnością.
9: Tak, przed chwilą pytał pan, panie redaktorze, co może opozycja. Właśnie
7: o
9: to.
7: Tak.
4: O właśnie.
7: Zamulać, zakrzykiwać.
2: Chciałbym, żeby
4: decydują
2: pani...
4: Decydują o prawie i prowadzą programy.
2: Chciałbym, żeby pani zawsze słuchała Przemysława Rosatiego, szefa adwokatury. Mam wrażenie, że pani słucha tylko, jak mówi o Giertychu. To raz. Dwa.
3: Nie powiedział
2: ja
3: Tusku.
2: Pytam panią, jeżeli kontakty wasze, czy pani kolegów polegają na wyjazdach na wyspę do Krala, czy braniu pieniędzy od jego kancelarii przez Fundację Ziobry, czy to jest okej? Okay? No ja o to pytam. Nie, tam wie pani, Giertych, nie Giertych, Murański, ja mam to, mówię szczerze, w nosie. Ja pytam konkretnie, czy pani się podoba, że pani koledzy jeździli na spotkania, zgłaszali potem poprawki i brali kasę?
3: Ja
2: no
3: uważam,
2: o to pytam.
3: Ja uważam, że nikt absolutnie nie powinien być narażany na to, żeby brać pieniądze od złodziei, o których wiedział
2: polski rząd. Ziobro został narażony na branie pieniędzy?
3: Polski rząd.
2: Ale nie, pani minister.
3: Każdy, kto byłby poinformowany, a przede wszystkim 30 tysięcy obywateli, o których słusznie
2: minister,
3: upomina się
2: ale
3: europoseł...
2: Ale czy pani zdaniem, pani
7: tak,
2: minister...
7: Tak, ale wy się nie potraficie upominać.
3: Ja uważam,
7: czy
3: się nigdy że nie większość to ofiary...
2: Pani minister...
3: Ofiary
2: Ziobro
3: rządu
2: został narażony.
3: Służb, które
2: pani
3: nie
2: minister!
3: O tym, kim jest Zonda Krypto.
2: Niech pani potraktuje mnie swojego wnuka. Niech mnie pani posłucha.
3: Mój wnuk ma 3 tygodnie, panie redaktorze.
7: Nawet wnuka pani nie posłucha.
2: Pani uważa, że Ziobro został narażony na wzięcie 500 000? Narażony, czyli Tusk go naraził na wzięcie 500 000 od gangstera, tak?
3: Ja tylko pamiętam.
2: Pytam.
3: Pamiętam cytat ze Zbigniewa
2: Pytam.
3: Ziobry, który mówił, że nie wziąłby tych pieniędzy.
2: Ale wziął je, no.
7: Wziął.
3: Gdyby wiedział,
7: Janusz Cieszyński.
3: Gdyby wiedział, że...
7: przekazał pełną informację.
2: Dobrze, Janusz Cieszyński, bardzo proszę.
7: Panie redaktorze, Panowie przecież chodzi, ale Janusz powiedział, Cieszyński, że go informował. Bo
4: raz jeszcze. Posługiwanie się przez premiera zeznaniami złodzieja Krala, który powie wszystko, żeby nie odpowiedzieć za to, że ukradł pieniądze tysięcy klientów, jest absolutnym skandalem. To nie ma, bo dostajemy taki malutki wycineczek tego, co wiemy na ten temat, i akurat taki, który jest bardzo wygodny dla mówcy, czyli dla Donalda Tuska, i akurat taki, który pochodzi z jednego z najbardziej niewiarygodnych źródeł w tej sprawie. Dlatego my domagamy się powołania komisji śledczej, tak, żebyśmy poznali wszystkie te materiały. Bo nie tylko jedno zdanie czy dwa zdania zeznań Krala, nie. Wszystkie zeznania Krala i wszystkie zeznania też tych bandytów, bo dzisiaj zatrzymano Bandziora, czy wczoraj zatrzymano Bandziora.
8: Panie redaktorze,
4: bardzo dobrze, przepraszam, ale panie ministrze, proszę dać mi dokończyć, zaraz pan będzie się upewniał. Bardzo dobrze, że są zatrzymywani bandyci, bo jak to było możliwe, że do tej pory to się nie działo? Co oni robili na wolności?
7: Bo
4: to
7: jest, bo prokuratura nie działała, ja pytam za waszych czasów.
2: W 2022 roku. Chcę panu powiedzieć, i panie ministrze, ja znam tę sprawę, naprawdę. Interesuję się nią. Te rzeczy, które się dzieją teraz, zatrzymanie Romana Rzep, pseudonim Rudy, zatrzymanie współpracowników gangstera, pseudonim Maniek, to są rzeczy, które było wiadomo zaraz po zniknięciu Słuszka. To są ludzie, którzy są zamieszani w jego zniknięcie. Prokuratura wie o tym od lat. Od lat, kiedy najpierw Ziobro, potem Adam Bodnar, teraz Waldemar Żurek odpowiadają za prokuraturę. A zatem, wracając do punktu wyjścia, prokuratura miała te materiały jeszcze za rządu Zbigniewa Ziobro, żeby tych ludzi zatrzymywać.
4: Panie redaktorze, ale czy pan słyszał, co ja powiedziałem? Ja powiedziałem, że to dobrze, że to się wydarzyło. Teraz. Rozumiem.
2: No się wydarzyć 4 lata temu.
4: Ale powinno się wydarzyć tak szybko, jak prokuratura miała te informacje. I właśnie po to, panie redaktorze, powinna być też komisja śledcza, żeby wyjaśnić, kiedy były informacje wiarygodne, wystarczające do zatrzymania pana Rudego i koleżanek pana Manika.
8: Dwie uwagi do wypowiedzi pana ministra Cieszyńskiego. Dwie uwagi do tego, co powiedział pan minister Cieszyński. Po pierwsze, panie ministrze, po to została wprowadzona do kodeksu karnego instytucja świadka koronnego, żeby doprowadzać do przełomu w śledztwach i nie dla ochrony przestępców, ale żeby tych przestępców złapać i zebrać materiały dowodowe. Druga sprawa, materiał dowodowy zebrany również poprzez świadka koronnego podlega ocenie sądu. Po trzecie, chciałem się odnieść do państwa propozycji komisji.
3: Nie, ocenił to Donald Tusk.
8: Donald Tusk ocenił miał prawo do czego go upoważnił minister sprawiedliwości, prokurator generalny, działając w interesie publicznym. I trzecia sprawa. Ja mam poważne wątpliwości co do intencji rozwoju Plus, czy kogokolwiek, kto chce powołania komisji śledczej w jednej kwestii, mianowicie w takiej, że posłowie, czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy Konfederacji, czy właśnie Rozwoju Plus, chcieliby i mają ogromną ochotę dobrać się do akt sprawy, do informacji, których dzisiaj dostępu nie mają, i te informacje wykorzystać potem ewentualnie, żeby mieć świadomość, kto z ich otoczenia, z ich środowiska
2: Państwo,
8: jest w tą sprawę zamieszany.
2: Drodzy Państwo, mamy jeszcze jeden ważny temat, chciałbym pomówić. Ja tylko przypomnę, że politykom już zdarzało się cytować zeznania skruszonych przestępców. Mariusz Kamiński kiedyś na bazie zeznań gangstera Brody oskarżał Koalicję Obywatelską, że powstała za pieniądze mafijne. Przegrał potem proces w tej sprawie. Z kolei Donald Tusk, opierając się na zeznaniach jednego ze skruszonych gangsterów, stwierdził, że afera taśmowa, która doprowadziła do oddania władzy przez Platformę w 2015 roku, była robiona w kooperacji z Rosjanami, a potem okazało się, że ten sam świadek koronny, który tak twierdził, obciążał jego syna za wzięcie rzekomej łapówki, więc
4: jeszcze
2: sprawa jest
4: Jacek
2: bardziej
4: Murański. Niech pan nie zapomina o Jacku Murańskim.
2: Ja się tak dobrze na MMA, jak pan nie znam.
4: Ale słowne,
2: przechodzimy do drugiej części. Bardzo proszę.
1: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
2: pan Janusz Cieszyński twierdzi, że ja tu uprawiam słowne MMA. Staram się być z dużym trudem sędzią w tym MMA, w których państwo uczestniczą. Drodzy państwo,
4: ciągnie pana na ring.
2: Mam ciąg, tak, na ring, to prawda. Niedawny minister rządu Donalda Tuska, pan Maciej Berek, został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Koalicja nie była w tej kwestii zgodna, bo choć to zgodne z prawem, to niezgodne z zapowiedziami obecnej władzy, która chciała wprowadzić 4-letnią karencję dla członków rządu, którzy chcieliby zostać sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Dariusz Joński, no to tak, obiecywaliście, nie dotrzymujecie.
3: Niczego nie dotrzymamy.
7: Zgodnie z ustawą wybraliśmy konstytucjonalistę, człowieka z ogromnym doświadczeniem. Tam potrzeba człowieka, który też jest praktykiem, który faktycznie posprząta tą stajnię Ogiasza. Dzisiaj jakbyśmy popatrzyli...
2: Ale co Berek ma zrobić w Trybunale, proszę powiedzieć, bo ja nie potrafię do końca tego zrozumieć, jaki jest
7: to samo, co ta cała reszta, która została wybrana, sędziów, która też jest niedopuszczona przez szefa Trybunału Konstytucyjnego, który może mieć w przyszłości dość duże problemy z prawem w związku z aferą podsłuchową i Pegasusem, mówię o Świączkowskim. W związku z tym to trzeba faktycznie naprawić. I pomysł z wyborem Berka moim zdaniem jest bardzo trafiony, bo tak naprawdę sprawa, każda władza może korzystać z ludzi bardzo dobrych prawników, urzędników. Ja pana doktora Berka, dzisiaj już sędziego Berka, traktuję jako właśnie taką osobę.
2: Wie pan, która... to, ale Anna Zaleska nam powie, że jej zdanie warto o tym prawnikiem jest Bogdan Święczkowski, więc każdy nie, ma
7: Bogdan Święczkowski, były wiceminister, ale przede wszystkim
2: to ręka... nie był chyba wiceministrem, był szefem ABW i prokuratorem krajowym.
7: No i był przez chwilę posłem nawet wybranym, bo on kandydował z listy i PiS-u. Został wybrany, tylko zrezygnował, ale faktycznie był posłem. Natomiast
2: bardziej skomplikowane.
4: Został zrezygnowany.
2: Jego mandat został wygaszony. Dobrze, tak. nie wchodźmy w detale.
7: Tak, natomiast jak popatrzymy na ten skład razem z panią, z panem Piotrowiczem i z panią Pawłowicz, to nie mam żadnej wątpliwości.
2: Panie Pawłowicz już nie ma w Trybunale.
7: No nie ma w Trybunale, ale w 2019 roku nie kandydowała, poszła na emeryturę dokładnie na 10 dni, po czym została wybrana jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a pan Kaczyński teraz mówi, że ona w ogóle politykiem nie była. No więc ja przypomnę, że była i posłanką i była nawet w prezydium klubu Prawa i Sprawiedliwości, a pan Piotrowicz był od 2000 bodajże, jak
2: dobrze,
7: pamiętam, 5 roku posłem, a w 19 roku nie został posłem. Nie idziemy, chcemy pokazać i to, co obiecywaliśmy, i do tego teraz zmierzam, to, co obiecywaliśmy ludziom, to odbudowanie zaufania do Trybunału Konstytucyjnego i każdy za parę miesięcy, na koniec dnia, każdy zobaczy, czy udało się to zrobić, dobrze, czy też nie udało. Na takiego jak Świączkowski. Wie pan, Świączkowski się zabarykadował w Trybunale Konstytucyjnym. Trzeba zrobić wszystko w ramach prawa i tu nie ma miękkiej polityki, ja mam tą świadomość, żeby faktycznie odblokować, otworzyć te drzwi, żeby sędziowie nie siedzieli Krzysztof na schodach, Hetman, tak jak w tej chwili, bo Świączkowski ich nie wpuszcza do Trybunału Konstytucyjnego.
2: Powtarzam pytanie do przedstawiciela koalicji, co dalej, bo teraz tak, arytmetyka, wraz z wyborem Berka, większość w Trybunale mają wybrani przez obecną władzę sędziowie, jest ich 8 wobec 7 sędziów, którzy pochodzą z nadania Prawa i Sprawiedliwości, tyle, że prezydent nie odbiera przysięgi od 4 sędziów wybranych przez obecną koalicję, odebrał przysięgę tylko od 3. Między innymi o to się toczy gra, wracam z pytaniem do Krzysztofa Hetmana, cóż z tego, że wasi sędziowie, jak mówi Donald Tusk, mają w tej chwili arytmetyczną przewagę w Trybunale, jeżeli 4 z nich nie jest do Trybunału wpuszczana. Co się będzie działo dalej? Na ile wejście Berka cokolwiek zmienia?
9: Panie redaktorze, wierzę, że jest sposób i pomysł na to, aby przywrócić do normalnej pracy Trybunału
2: Konstytucyjnego.
9: Ja tej wiedzy nie mam, ale wierzę, że ten sposób na przywrócenie normalnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym jest. I do tego był potrzebny niezwykle zdeterminowany, kompetentny doktor Maciej Berek, co do którego kompetencji absolutnie nikt nie ma najmniejszych wątpliwości.
2: Niektórzy członkowie koalicji, łącznie z Włodzimierzem Czarzastym, widać mieli, bo albo nie głosowali, albo byli przeciw.
9: Jeśli chodzi o kompetencje pana Berka, nikt absolutnie nie ma wątpliwości. To jest, wątpliwości były zupełnie innej natury i jakiej? Wie pan doskonale, jakiej.
2: Natomiast
9: chciałbym przypomnieć, że ta propozycja związana z tym, aby w większym stopniu regulować sprawy związane z tym, kto może kandydować do Trybunału Konstytucyjnego, zostały przecież zawetowane przez pana prezydenta.
2: Zapisaliście to w ustawie, że ustawa została zawetowana.
9: W związku z powyższym, jeśli nie można zrobić tego w taki sposób, to trzeba to zrobić w taki, aby to było skuteczne i sprawcze. I do tego jest potrzebny właśnie taki zdeterminowany, doświadczony i kompetentny dr Maciej Berek wraz ze swoimi koleżankami i kolegami sędziami, którzy już zostali wcześniej wybrani
2: Pani
9: przez
2: Anna
9: Polski
2: Zalewska,
9: Sejm.
2: Bo koniec, kropka. Nie wiadomo, jak zachowa się prezydent Karol Nawrocki, czy zaprosi Berka na ślubowanie do Pałacu Prezydenckiego. Powtarzam, czwórki sędziów nie zaprzysiągł, odebrał przysięgę tylko trójki do tej pory. Czy pani zdaniem prezydent to zrobi, bo wy jako Prawo i Sprawiedliwość kwestionujecie, że minister Berek spełnia prawny wymóg doświadczenia prawniczego, czynnie wykonywanego zawodu prawniczego przez co najmniej 10 lat. I czy pani zdaniem prezydent wykorzysta to, żeby odmówić ślubowania Berkowi?
3: To oczywiście decyzja pana prezydenta, natomiast pan redaktor, zaczynając ten wątek, powiedział, że został wybrany zgodnie z prawem. No nie został wybrany zgodnie z prawem, dlatego że rzeczywiście nie udokumentował w żaden sposób swojej aktywnej działalności jako radcy prawnego przez 10 lat. Owszem, pokazał i oświadczył, i to zaświadczenie, które już było po tym, jak na komisji został przegłosowany, przedstawił, też tak brzmi, że on oświadczył, że pełnił taką funkcję i że rzeczywiście był czynny.
2: Też że jest od 20 lat zarejestrowanym radcą.
3: Pojawił się tam wątek jakichś umów, zleceń i to wtedy, kiedy
2: Boże, opytam panią o coś innego.
3: Ale nie, ja muszę to dokończyć, bo my mówimy o tym, czy on jest legalny, czy nielegalny. Umów zleceń i niestety to wybrzmiało jakby w okresie, kiedy on pełnił funkcję ministra. To raczej nie jest zgodne z ustawą antykorupcyjną. Ale to oczywiście będzie na pewno wyjaśniane i myślę, że Kancelaria Prezydenta będzie prosiła o tego rodzaju dokumenty. To po pierwsze. Po drugie, no, państwo podjęli decyzję, żeby kawałek Tuska wszedł do...

0: Konstytucyjny, po czym do tego Trybunału Konstytucyjnego bardzo chce wejść, powoduje, że chodzi, że wszyscy nie mają wrażenia, ale mają pewność, że chodzi po prostu o zrobienie kolejnej awantury, kolejnej
1: Pani, rozumiem, jedno pytanie. Bo pani kwestionuje, że Berek ma doświadczenie, on rzeczywiście przedstawił doświadczenie, że został zarejestrowany 20 lat temu w Izbie.
0: Nie,
1: to było oświadczenie. Dobrze, a czy pani nie przeszkadzało, jak wybieraliście, pani nie, bo już pani była w Europarlamencie, ale Stanisława Piotrowicza, który miał rzeczywiście doświadczenie zawodowe, ale jako prokurator w PRL-u, zapewne 10-letni, to wam to nie przeszkadzało wtedy?
0: Panie redaktorze, jesteśmy tu i teraz, rozmawiamy o panu Berku, rozmawiamy o tym, co stanowi o tym, że nie powinien on zostać sędzią. Jeżeli rozmawiamy o politykach w Trybunale Konstytucyjnym, myślałam o Trybunale Sprawiedliwości, podam jedną sprawę. Śledzę, przepraszam.
1: Ja pani,
0: w każdym bądź razie również byli to
1: ja pani podpowiem, inni, jak pani klub, pani już wtedy nie było, powtarzam, więc pani absolutnie nie obciążam. Zapewne by była pani osobą, która miała wątpliwości wokół Piotrowicza. Małgorzata Golińska, jedyna posłanka PiS-u, która nie poparła Piotrowicza, dostała za to biurę od Jarosława Kaczyńskiego. Janusz Cieszyński, co będzie z Trybunałem po wejściu Berka? Czy w ogóle inaczej? Czy prezydent powinien odebrać przysięgę od Berka, pana zdaniem?
2: Moim zdaniem absolutnie nie, dlatego że Maciej Berek nie wykonywał de facto zawodu radcy prawnego, po prostu nie spełnia kryterium formalnego i tutaj wygrało kryterium lojalności politycznej. Ja sobie przejrzałem teraz na szybko dyskusję z Sejmu na temat właśnie tej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, którą pan prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału, która nie weszła w życie i tam pani poseł, koleżanka pana posła Jońskiego z Platformy Obywatelskiej zakończyła swoją wypowiedź słowami: odbieramy Trybunał politykom i oddajemy go Konstytucji. To no była dobrze, wasza pan,
1: to
2: intencja.
1: Panie Misze, wystarczyło, żeby wasi prezydenci zaakceptowali takie rozwiązanie i Berek nie mógłby wejść do Trybunału Konstytucyjnego. Wyście przyjęli przepisy na bazie, których Berek idzie do Trybunału.
2: Ta posłanka, która w 2024 roku mówiła o odbieraniu Trybunału politykom, dzisiaj za politykiem zagłosowała i to jest kolejny błąd, dlatego że prawda jest taka, że od wielu, wielu lat wokół Trybunału Konstytucyjnego zamiast tego, do czego ten organ jest, czyli żeby rozstrzygać wątpliwości prawne, jest wojna polityczna. I to zaczęło się w 2015 roku. Kiedy powołano sędziów na zapas.
1: To prawda, to,
2: i trwa do dzisiaj.
1: Całe lata minęły. Myślmy o tym samym przodu. Andrzej Szejna jako prawnik.
0: A ten rząd
1: Andrzej Szejna jako prawnik. Proszę
2: dać mi jeszcze dwa zdania dopowiedzieć. Trzy powiedziałem, pan mi dwa razy przerwał, to jeszcze...
1: Wie pan co, jeszcze dalej wybiegnijmy w przeszłość, jeśli chodzi o Trybunał. Pytam państwa, co będzie
0: przyszłość?
1: Do przodu, wybierzmy
2: do
1: przyszłość.
2: Panie redaktorze, do przodu. Powinno być tak, że w Trybunale Konstytucyjnym zasiadać powinni eksperci od prawa, niepowiązani z polityką.
1: Za swoich rządów takich nie
2: wyszło. I spełniający kryteria.
3: I Piotrowicz.
2: I spełniający kryteria.
0: Andrzej
1: Szejna, bardzo proszę.
2: Spełniający kryteria formalne, których Maciej Berek nie spełnia.
1: Drodzy państwo, Andrzej Szejna, bardzo proszę.
4: Szanowni państwo, zobowiązaliśmy się do tego, że przywrócimy Trybunał Konstytucyjny obywatelom. Dzisiaj to jest maszynka polityczna działająca na zlecenie to prezydenta Nawrockiego, to prezesa Kaczyńskiego, a zwykły obywatel dzisiaj nie może dochodzić swoich praw, roszczeń według skargi konstytucyjnej, bo Trybunał Konstytucyjny nie jest władny podjąć decyzję.
1: Co się stanie w podwejściu Berka?
4: W związku z tym, działając w stanie wyższej konieczności, przywracamy praworządność w Trybunale Konstytucyjnym. Co się dalej stanie? No tego się obawia i prezydent, i Siączkowski, że dzisiaj, jak pan powiedział, większość demokratyczna, która nie będzie słuchała prezesa z PiS-u, czy prezydenta z PiS-u, będzie mogła podejmować decyzje. Między innymi takie, które pozwolą na
1: uchwalenie finansów. Andrzej Szejna, oprócz tego w studiu byli Krzysztof Hetman, Dariusz Joński, Janusz Cieszyński, Anna Zalewska.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zapraszam za tydzień.
5: To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś, a demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem, tak chyba wygląda codzienność. A myślę znów o niej przed snem, i to jest mój lek na bezsenność.

0: Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Świat komentuje wciąż jeszcze nieoficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Krajowego w niemieckim landzie Saksonia-Anhalt. Zgodnie z prognozą dla stacji CDF, opracowaną po zliczeniu większości głosów, zwyciężyła w nich prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec z wynikiem 44%. Szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani, oświadczył, że zwycięstwo AfD to zła wiadomość i oznacza zwycięstwo siły politycznej, która jest sprzeczna z liberalnymi i zachodnimi wartościami. Radość ze zwycięstwa Alternatywy dla Niemiec wyraził z kolei drugi włoski wicepremier, lider prawicowej ligi Matteo Salvini, który na platformie X napisał: to spektakularny sukces, który dowodzi silnej chęci zmian, bezpieczeństwa i pracy, wbrew tym, którzy na lewicy podsycali strach i katastroficzne scenariusze. Także od hiszpańskiej skrajnej prawicy płyną gratulacje dla liderów AfD. To nadzieja dla Niemiec i dla Europy, napisał w serwisie X Santiago Abascal, szef partii Vox. Z kolei lider katalońskich separatystów i były premier Katalonii Carles Puigdemont napisał, że zwycięstwo AfD wydaje się tragedią będącą rezultatem łańcucha nieodpowiedzialnych działań. Jego zdaniem zagrożona jest idea demokracji. Szef francuskiej skrajnie lewicowej partii Francja Nieujarzmiona, Jean-Luc Mélenchon, oświadczył, że rezultat Alternatywy dla Niemiec w Saksonii-Anhalcie jest przejawem zaślepienia polityki centrowej w Europie. W tych warunkach niemiecki projekt militarny, by stworzyć pierwszą armię konwencjonalną w Europie, jest dla Francji nie do zaakceptowania, napisał Mélenchon. Były premier Francji Gabriel Attal ale uznał wynik AfD za prawdziwy sygnał ostrzegawczy i wezwał, by wyciągnąć wnioski z tej sytuacji. W imieniu skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego wypowiedział się deputowany tej partii w parlamencie Jean-Philippe Tanguy. Przypomniał, że jego ugrupowania zerwało związki z AfD. Jego zdaniem wynik wczorajszych wyborów to przejaw niezadowolenia z partii, które nie kontrolują imigracji, gospodarki i cen energii. Tymczasem przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech, Josef Schuster, stwierdził, że jest przerażony zdecydowanym zwycięstwem AfD. Wspólnik byłego prezesa Zonda Krypto, przesłuchiwany przez prokuraturę, Roman Rzet, przedwczoraj został zatrzymany w związku z aferą. Zabezpieczono u niego dokumentację związaną z działalnością giełdy kryptowalut i kosztowne zegarki. Mężczyznę zatrzymano w obawie przed ucieczką za granicą. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Roman Rzet miał stać za powstaniem giełdy kryptowalut Bitbay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Śledztwo prokuratury dotyczy oszustw i prania brudnych pieniędzy. W sprawie jako pokrzywdzony zeznawał też marszałek województwa lubelskiego z PiSu Jarosław Stawiarski, który inwestował w kryptowaluty.
2: Mamy do czynienia z sytuacją, w której mafijna ośmiornica gangsterska oplotła środowiska prawicowe PiSu, Konfederacji, otoczenie Karola Nawrockiego.
1: Mówi Andrzej Szejna z Lewicy. Stawiarski według doniesień mediów miał interweniować u prezesa Zondy Krypto i próbować odzyskać pieniądze z upadającej giełdy.
0: Stawiarski mógł zainwestować w giełdę kryptowalut kilkaset tysięcy złotych. Tymczasem w Sejmie jest już wniosek o powołanie komisji śledczej do zbadania afery Zonda Krypta. Złożyli go posłowie Rozwoju Plus. Jak tłumaczą, jeśli obecna władza nie ma nic wspólnego z tą sprawą, to należy jak najszybciej przegłosować powołanie komisji. Pod wnioskiem podpisało się w sumie ponad 60 posłów, także z Razem i Konfederacji. Wchodzą nowe przepisy dla młodych kierowców. Osoby, które odbiorą prawo jazdy po 3 września, będą objęte 2 lub w przypadku 17-latków 3-letnim okresem próbnym. To rygorystyczny przepis, który oznacza m.in. zerowy limit alkoholu w organizmie, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa jazdy Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
3: Żadna najmniejsza nawet dawka alkoholu w organizmie nie może się pojawić. Kierowca po uzyskaniu 12 punktów karnych będzie musiał skierować swoje kroki do ośrodka doskonalenia techniki jazdy, gdzie będzie musiał poddać się szkoleniu.
0: Takie karne godzinne szkolenie ma kosztować kierowcę 500 zł. Jeśli kierowca popełni 2 poważne wykroczenia, starosta będzie mógł wydłużyć mu okres próbny o kolejne 2 lata. Nowe przepisy mają być odpowiedzią na policyjne statystyki, z których wynika, że najwięcej wypadków powodują kierowcy w wieku od 18 do 24 lat. Szczecin, pierwszym dużym miastem, gdzie we wszystkich autobusach i tramwajach będą defibrylatory. Jeszcze w tym roku do pojazdów trafi ponad 270 takich urządzeń. Przetarg już został rozpisany, mówi zastępca prezydenta miasta Łukasz Kadłubowski.
4: W 274 pojazdach pojawią się właśnie urządzenia ratujące na co dzień życie. Jeżeli chodzi o duże miasta w Polsce, będziemy mieli największe to pokrycie, jeżeli chodzi o transport publiczny.
0: Pieniądze na defibrylatory pochodzą z rządowego budżetu na cele obrony cywilnej. co podliczy dodatkowe miliony zarobione na śródmiejskiej strefie płatnego parkowania. Dzięki zmianie przepisów od maja strefa działa dłużej i można na niej wprowadzać wyższe stawki. Ile Sopot zarobił? O tym z Trójmiasta reporter Radia Z Maciej Bąk.
5: Wzrost jest imponujący, bo prawie dwukrotny. W ubiegłe wakacje kurort z parkometrów zarobił ponad 4 miliony złotych. Po tym sezonie jest to aż 7 milionów. Dodatkowe zyski to jednak tylko pewien skutek uboczny, bo jak podkreśla Anna Dyksińska z Zarządu Dróg i Zieleni, chodziło przede wszystkim o wymuszenie rotacji na miejscach parkingowych i to się udało.
6: Blisko 80% wszystkich biletów dotyczy parkowania do 2 godzin.
5: Śródmiejską strefę wprowadziły w tym sezonie także Ustka czy Łeba. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
0: W centrum Sopotu pierwsza godzina parkowania kosztuje blisko 10 zł. Stawki rosną im dłuższy jest postój samochodu. Najwięcej to aż 13 zł za godzinę. Rowerowa rewolucja w Krakowie. Kładki, tunele, łączniki i bezkolizyjne przejazdy mają poprawić płynność jazdy jednośladem. Konkretne rozwiązania przedstawił powołany 2 lata temu zespół do spraw rozwoju infrastruktury rowerowej. W jego skład wchodzą urzędnicy i aktywiści. A więcej o tym krakowski reporter Radia Z Przemek Taranek.
7: Kraków ma bogatą sieć ścieżek i dróg rowerowych, ale problemem jest brak połączeń między nimi. Przykładem jest wąski tunel na stopniu Wodnym Dąbie w ciągu Wiślanej Trasy Rowerowej, gdzie trzeba zejść z roweru i go przeprowadzić, mówi Marcin Dumnicki ze Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów.
8: To mamy 230 bodajże kilometrów super infrastruktury w korytarzu rzeki. Jedyny zakaz ruchu rowerów na tej infrastrukturze to jest właśnie w Krakowie.
7: Takich miejsc jest oczywiście więcej. Eksperci policzyli, że ich likwidacja wymagałaby wydatkowania około 70 milionów złotych rocznie z budżetu miasta. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Propozycje konkretnych rozwiązań są na stronie kraków.pl. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
9: Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Do powrotu do Polski zabrakło jej 8 dni. 23-letnia Angelika Kluk znika z kościoła w Glasgow, pozostawiając w pokoju paszport, pieniądze, laptop i kupiony bilet na samolot. Tego samego dnia znika również cichy, uczynny pan Złota Rączka, którego proboszcz nazywał darem z niebios. Śledczy odkrywają, że mężczyzna używał dziesiątek nazwisk, przez całe dorosłe życie krzywdził kobiety, a jego przeszłość prowadzi do zaginień sprzed kilkunastu lat. Nazywam się Kamila Rolak, jestem kryminologiem i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Z jak zbrodnia.

Jest luty 1983 roku. W Skoczowie, niewielkim mieście na Śląsku Cieszyńskim, przychodzi na świat Angelika Kluk. Dorasta razem ze starszą siostrą Anetą w mieszkaniu przy ulicy Morcinka. Kiedy jest jeszcze dzieckiem, rodzice się rozstają, a opiekę nad córkami przyjmuje ojciec o imieniu Władysław. Pracuje w budownictwie, bierze dodatkowe zajęcia i robi wszystko, żeby dziewczynkom niczego nie brakowało. Chce dla nich tylko jedynego, żeby skończyły szkołę, poszły na studia i miały po prostu życie łatwiejsze niż on. Angelika od początku dobrze się uczy, jest spokojna, obowiązkowa, lubiana. Nauczyciele zapamiętają ją jako pilną uczennicę, a sąsiedzi jako dziewczynę uczynną, bezinteresowną i bardzo religijną. Nie szuka zamieszania, nie ciągnie jej do ryzyka, nie jest osobą, która lubi zwracać na siebie uwagę. Ma za to jedną wyraźną pasję – Norwegię, język norweski i kulturę Skandynawii. Po maturze wybiera skandynawistykę na Uniwersytecie Gdańskim, czyli kierunek, który wymaga wyjazdu na drugi koniec Polski, ale też daje jej szansę na życie, o którym już od dawna myśli. I w Gdańsku Angelika mieszka w akademiku, skupiając się głównie na nauce. Zna ją niewielkie grono ludzi, bo nie należy do osób, które budują swoje życie wokół imprez czy głośnego towarzystwa. Jest cicha, pracowita, konsekwentna. Tak zapamiętują ją osoby znajome. Jako studentkę, która przede wszystkim chciała ukończyć studia, zarobić na kolejny rok nauki i wrócić do swoich planów. Latem 2005 roku pojawia się okazja, żeby wyjechać do pracy do Szkocji. Co do samego kierunku wyjazdu, wszystko jest zgodne. Pada na Glasgow z najprostszego możliwego powodu. Od jakiegoś czasu mieszka tam już na stałe siostra Angeliki, bo Aneta pracuje tam jako sekretarka. Zna więc miasto, zna realia i może po prostu pomóc na starcie ze znalezieniem lokum i ze znalezieniem pracy. No, zawsze raźniej, gdy w obcym kraju czeka ktoś swój. Latem 2005 roku Angelika wyjeżdża więc po raz pierwszy, na całe wakacje. Początkowo mieszka w wynajmowanym pokoju, ale szybko okazuje się, że nie będzie mogła tam zostać. Jedna z relacji mówi wprost, że właściciel praktycznie z dnia na dzień wyrzuca ją na bruk. I to właśnie wtedy, w potrzebie, dziewczyna trafia pod adres, który na zawsze zwiąże się już z jej nazwiskiem. Do kościoła świętego Patryka. W dzielnicy w zachodniej części Glasgow, tuż przy centrum. Dzielnica ta nie uchodzi za najlepszą okolicę. Sporo tutaj nieużytków po upadłych interesach, a na rogach nie brakuje pubów z tanim piwem i towarzystwem, jakie, no, tanie piwo przyciąga. Ale sam kościół jest w tym krajobrazie wyspą. Od lat słynie jako miejsce otwarte dla potrzebujących. Prowadzi program dokarmiania bezdomnych o biblijnej nazwie Chleby i ryby, a miejscowy proboszcz ma zasadę, że człowiekowi potrzebie się nie odmawia. Proboszczem tym jest 63-letni ksiądz Jerry Nugent i przy tej postaci trzeba się zatrzymać, bo odegra on w tej historii rolę znacznie większą i znacznie mroczniejszą niestety niż ktokolwiek mógłby wtedy przypuszczać. Nugent dobrze kojarzy młodą Polkę, która co niedzielę pojawia się u niego na mszy. Gdy dowiaduje się o jej kłopotach, proponuje układ praktykowany już na tej plebanii od dawna. Mieszkanie i wyżywienie w zamian za pracę, za sprzątanie kościoła i plebanii, za dbanie o ogródek i pomoc przy drobnych naprawach. Część źródeł jednak ujmuje to inaczej. Sugeruje, że Angelika po prostu dostała tam posady sprzątaczki, ale w zasadzie sens układu jest taki sam i dla studentki z Polski jest to propozycja niemal idealna, bo nie wydaje ani funta na czynsz i jedzenie. Kościół leży świetnie, w zasadzie w samym sercu miasta, a wszystko, co zarobi w dodatkowej pracy na mieście, może sobie odkładać w całości. Angelika więc zgadza się od razu, bez najmniejszego wahania. Spędza przy kościele świętego Patryka całe wakacje 2005 roku i daje się poznać jako osoba sumienna, uczciwa, zaprzyjaźnia się ze wszystkimi pracownikami i mieszkańcami plebanii, a gdy pod koniec lata wraca do Polski na uczelnię, już wie, że przy następnej dłuższej przerwie po prostu przyjedzie tu znowu.
Jest jednak coś, co według późniejszych wyjaśnień miało się wydarzyć tamtego lata i co wypłynie dopiero później, w najgorszym możliwym momencie, ale chcę o tym Państwu opowiedzieć już teraz. Ksiądz Nugent będzie twierdził najpierw na łamach jednej z brytyjskich gazet, a potem przed sądem, że latem 2005 roku połączył go z Angeliką romans. Według jego wielu wersji to ona miała zainicjować pierwszy kontakt pewnego wieczoru przy telewizji, a potem miało dojść między nimi do współżycia seksualnego. Aneta, siostra Angeliki, od początku kategorycznie temu zaprzecza. Mówi, że ksiądz kłamie, że jej siostrę łączyła z nim wyłącznie przyjaźń i że Nugent, o czym parafii powszechnie wiadomo, ma poważny problem z alkoholem, a po pijanemu zmienia się nie do poznania. Czy ta rzekoma relacja była faktem, czy konfabulacją człowieka, który ma na przykład na sumieniu rzeczy znacznie gorsze niż kłamstwo, tego nie rozstrzygnie nikt. Angelika wraca do Glasgow na przełomie czerwca i lipca 2006 roku, czyli po ukończeniu kolejnego roku studiów. Ma dokładnie 23 lata. Plan jest taki sam jak rok wcześniej. 3 miesiące pracy, powrót na początku października, bo od początku października znów zaczynają się zajęcia. Zanim wyjedzie, żegna się ze starymi znajomymi ze Skoczowa. Mimo lat spędzonych w Trójmieście, utrzymuje kontakty z czasów liceum i przy każdej wizycie w rodzinnych stronach stara się z nimi widywać. Tym razem, korzystając z ładnej pogody, paczka idzie na kaplicówkę, wzgórze górujące nad Skoczowem. Spędzają tam przyjemnie popołudnie, wszyscy życzą Angelice powodzenia za granicą, jednak nikt jeszcze wtedy nie wie, że widzą ją po raz ostatni. W Glasgow wszystko układa się w znajomy rytm. Angelika znów zatrzymuje się przy kościele świętego Patryka. Układ sprawdził się rok wcześniej, więc no czemu go zmieniać? I znów wszyscy cieszą się z jej przyjazdu, bo zdążyła, jak wspomniałam wcześniej, tutaj wyrobić sobie opinię osoby, na której po prostu można polegać. Do tego Angelika jest gorliwą katoliczką, co w oczach księży i pracowników no tylko dodaje jej wiarygodności. Angelika po prostu pasowała do tego miejsca. Zarobkowo pracuje także poza kościołem. Niemal od razu po przyjeździe znajduje posadę niani u zamożnej rodziny. I to właśnie ta praca odmienia jej ostatnie lato, bo zamożna rodzina zatrudnia nie tylko opiekunkę do dzieci, ale i osobistego kierowcę. A kierowca nazywa się Martin i ma około 45 lat. W każdym razie jest od Angeliki starszy o niemal 2 dekady. Zaczynają spędzać razem czas także po pracy i między nimi dość szybko rodzi się uczucie. Jest tylko jeden zasadniczy problem. Martin ma żonę, Ann, czyli Annę. Najdziwniejsze jest to, że Martin niczego nie ukrywa. Nie jest to opisywane jako klasyczny romans w ukryciu, bo nie ukrywa tego ani przed Angeliką, ani przed żoną, którą o wszystkim informuje. No, mówi jej wprost, że się zakochał. Ann początkowo reaguje tak, jak no, zareagowałaby chyba większość, czyli nerwowo, stawiając ultimatum. Ale z czasem, i tego nie zrozumie chyba nikt z zewnątrz, po prostu przestaje się sprzeciwiać. Według relacji uznaje, że młoda Polka nie jest dla niej konkurencją i godzi się na układ, którego natury nikt postronny do końca nie pozna. To, co wiadomo, to to, że uczucie Angeliki było prawdziwe, że się zakochała w Martinie. W jej pamiętniku, który wypłynie w czasie procesu, znajdzie się wpis o miłości jeszcze małej i niedojrzałej, ale rosnącej i rozumiejącej coraz więcej. O tym, że nie chce, aby to był sen, tylko życie przeżyte z szeroko otwartymi oczami. Siostra Aneta zresztą zna prawdę o tym związku i wcale od początku jej nie popiera. Uważa, że Angelika jest warta dużo więcej niż mężczyzna, którym musi się dzielić. A ksiądz Nugent, i to odnotowują różne źródła, po tym jak dowiaduje się o Martinie, zmienia się wobec swojej lokatorki nie do poznania. Robi się wobec niej oschły, szuka pretekstów do uwag i podnosi głos. Atmosfera na plebanii gęstnieje, choć nikt z zewnątrz nie wie dlaczego.
Z drugiej strony, szanowni państwo, no skoro Angelika kreowała się na katoliczkę i mieszkała na plebanii u księdza, który wyznaje normy katechizmu Kościoła katolickiego, to naturalnym jest, że związek seksualny, tym bardziej z żonatym mężczyzną, jest po prostu niedopuszczalny. Jest w tym obrazku jeszcze jedna postać. Mniej więcej w tym samym czasie co Angelika, prawdopodobnie już po jej pierwszym przyjeździe, na plebanii pojawia się pierwszy mieszkaniec. To drobny, niski, starszy mężczyzna około 60, o twarzy sprawiającej wrażenie zmęczenia życiem. Przedstawia się jako Patryk. Wszyscy szybko zaczynają do niego mówić po prostu Pat. Trafił tutaj, tak jak w zasadzie trafiła większość podopiecznych tego kościoła. Od dłuższego czasu przychodził 2 razy w tygodniu do prowadzonej w kaplicy jadłodajni dla bezdomnych na ciepły posiłek, aż wpadł na pomysł, że mógłby tutaj również znaleźć jakieś zajęcie. Zaczął codziennie dopytywać proboszcza, czy nie trzeba czegoś naprawić, pomalować, zreperować za drobną opłatą. A ksiądz zawsze coś mu znajdował. Z czasem zauważył, że Pat jest w tym bardzo dobry, naprawdę dobry, sumienny, dokładny, fachowy i zaproponował mu bliźniaczy układ do tego, jaki miała Angelika, czyli mieszkanie na plebanii w zamian za rolę pełnoetatowej złotej rączki. Patryk przyjął propozycję z wdzięcznością. Był cichy, małomówny, zamknięty w sobie. O zapłatę, co ciekawe, nigdy się nie upominał. Proboszcz tłumaczył to sobie po ludzku. Pewnie człowiek wiele w życiu przeszedł. Praca przy kościele daje mu rodzaj oczyszczenia. Z czasem sam się otworzy. Nie sprawdził jego danych. Nie zweryfikował jego dokumentów. No bo po co? Przecież nigdy nie odmawiał ludziom w potrzebie, a ten człowiek zawsze był czysty, schludny, uprzejmy, pomocny. Więc ksiądz Nagent nazwie go później darem z niebios. Pat najczęściej i najchętniej współpracuje właśnie z Angeliką. Mówi o niej z sympatią, określa ją jako moją małą pomocnicę, a wszyscy wokół widzą, że ta dwójka doskonale się dogaduje. On patrzy, słucha i czeka. I tak mijają 3 miesiące. Nadchodzi ostatni tydzień pobytu. Angelika ma już kupiony bilet. Relacje różnią się o 1 dzień co do daty powrotu, mówiąc raz o niedzieli 1 października, a raz o poniedziałku 2 października. No tak czy inaczej, do wyjazdu zostaje mniej więcej 8 dni. W sobotę, 23 września, dziewczyna pozwala sobie na drobną przyjemność. Znajomy zabiera ją na pole golfowe, bo Angelika bardzo chciała spróbować gry w golfa. Kilka osób widzi wieczorem, jak mężczyzna odwozi ją pod kościół. Jest to 65-letni sędzia. Sędzia ten zaczął bywać na mszach w kościele świętego Patryka razem z żoną i tam właśnie poznał młodą Polkę. Zaprzyjaźnili się, a on postanowił wprowadzić ją w świat golfa. W ostatni weekend zabrał ją na strzelnicę golfową. Przyzna później, że nawet na pożegnanie wręczył jej prezent. Potem nadeszła niedziela, 24 września 2006 roku. Jest to dzień jak każdy. Angelika ma jeszcze swoje obowiązki, a na ten konkretny zaplanowane jest malowanie. Relacje opisują to zajęcie odrobinkę różnie. Raz jako malowanie szopy ogrodowej tuż przy ośrodku dla bezdomnych, a raz jako malowanie w garażu desek, z których dopiero ma powstać ta szopa na narzędzia. Ale co do 2 rzeczy są zgodne, że Angelika nie musiała tego robić, bo pomoc przy tej pracy nie należała akurat do jej obowiązków i że robiła to w towarzystwie jednego człowieka, Patryka. Proboszcz widzi ich razem po południu w przykościelnym garażu, niewielkim pomieszczeniu pełniącym rolę warsztatu i magazynku z betonową podłogą, narzędziami i puszkami farby, do którego w zasadzie poza Patrykiem nikt po prostu nie zagląda. I to jest ostatni raz, kiedy ktokolwiek postronny widzi Angelikę. Wieczorem tego samego dnia dzieje się coś, co u tej konkretnej dziewczyny jest alarmem, bowiem urywa się z nią wszelki kontakt. Jej telefon jest wyłączony, każde połączenie od razu przechodzi na pocztę głosową. Nie może się do niej dodzwonić ani Martin, ani Patrick.
Zresztą Martin, nawiasem mówiąc, od 10 dni przebywa z żoną na urlopie na Majorce i próbuje mieć jakiś kontakt na odległość, jednak się nie udaje. Siostra również nie ma z nią kontaktu. Próbują to sobie tłumaczyć, być może rozładowana bateria, jakaś zmiana planów, może pakuje się, są to przecież ostatnie dni przed wyjazdem, ale w poniedziałek rano Angelika nie zjawia się w pracy. A to już nie mieści się żadnym wytłumaczeniom, bo przecież przez te wszystkie tygodnie i przez te wszystkie miesiące dziewczyna nawet ani razu się nie spóźniła. Jej punktualność i sumienność są na plebanii wręcz przysłowiowe. Każdy o nich wie i jest to sprawa oczywista. Mijają godziny. Zaniepokojeni księża zaglądają w końcu do jej pokoju na tyłach kościoła i to, co tam znajdują, zamiast uspokoić, od razu budzi niepokój. Wszystkie rzeczy Angeliki są na miejscu. Wszystkie. Pieniądze, karta do bankomatu, dokumenty, paszport, ubrania i bilet powrotny do Polski. Jest także pęk kluczy, który zawsze zabierała, wychodząc poza teren kościoła. Są jej buty, jest kurtka, brakuje tylko telefonu, dokładnie tego, który milczy. A pokój jest niezamknięty, jakby wyszła dosłownie na chwilę. Tyle, że od tej chwili minęła już doba. Jeszcze tego samego dnia na plebanie przychodzi Aneta oraz Martin z żoną, bo, co warto odnotować, Anna angażuje się w tę sprawę od pierwszych godzin, osobiście wypytując, co dzieje się z Angeliką. No, bardzo dziwny trójkąt, bardzo dziwna relacja. Jednak nikt nie umie odpowiedzieć. Ksiądz, jak twierdzi, absolutnie nic nie wie. Około 23 w poniedziałek na miejscu pojawia się wezwana przez Anetę policja, czyli przez siostrę. I tu jedna z relacji uczciwie opisuje coś, co niestety znamy z wielu podobnych historii. Pierwsi funkcjonariusze nie podchodzą do sprawy w zasadzie w ogóle poważnie. Młoda, dorosła dziewczyna, wakacje, Glasgow. Statystyka mówi, że w ogromnej większości takich zgłoszeń zaginiony wraca sam w ciągu 48 godzin, no i zwykle z niezbyt chwalebną historią do opowiedzenia. Ale im dłużej policjanci są na miejscu, tym bardziej ta statystyka przestaje pasować. Portfel z pieniędzmi i kartą, paszport, bilet, klucze, buty. Nikt nie znika dobrowolnie, zostawiając dosłownie wszystko. Będąc bez żadnego grosza, bez dokumentów, a przede wszystkim bez butów na zmianę. Sprawa więc błyskawicznie zmienia kategorię. Dowodzenie przejmuje doświadczony detektyw i rusza cała machina. Przesłuchania wszystkich mieszkańców i pracowników plebanii, odtwarzanie ostatnich 48 godzin z życia zaginionej, przeszukanie kościoła, przeszukanie plebanii i podwórza, a także przegląd nagrań z ulicznego monitoringu i kamer pobliskiej stacji benzynowej. Wnioski z pierwszego rozpoznania są frustrująco ubogie. W zachowaniu Angeliki nikt nie zauważył ostatnio nic niepokojącego. Przecież pracowała zgodnie z harmonogramem, czas wolny spędzała ze znajomymi z kościoła albo z Martinem, a jedyną odskocznią była ta sobotnia lekcja golfa. Pierwsze, powierzchowne przeszukanie kościoła bez jakiegokolwiek specjalistycznego sprzętu, bez psów, nie dało nic. Policjanci sprawdzili w zasadzie tylko, czy zaginiona nie jest gdzieś przetrzymywana. No nie jest, a przynajmniej tak to wygląda. Mijają kolejne dni. Angelika nie wraca. Nie daje znaku życia. Do poszukiwań włącza się liczna Polonia z Glasgow. Rozwieszają plakaty ze zdjęciem dziewczyny i krążą te plakaty po całym mieście, a także prowadzą własne poszukiwania. Siostra Aneta nagłaśnia te sprawy w internecie, a informacja trafia do prasy i telewizji. W czwartek, 28 września, policja oficjalnie zwraca się o pomoc do mediów. We wszystkich serwisach w kraju pojawia się wizerunek zaginionej Polki, a jej siostra osobiście apeluje o każdą, choćby najmniejszą i najdrobniejszą informację. I przy tej okazji śledczy proszą o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu jeszcze jednej osoby. Bo w międzyczasie wydarzyło się coś, co w tych okolicznościach nie mogło ujść uwadze. Z plebanii zniknął Patryk, czyli Złota Rączka. Ostatni człowiek, o którym wiadomo, że widział Angelikę. Przysłuchiwany na gorąco jeszcze w poniedziałek w nocy, zeznał wtedy spokojnie, że tak, owszem, że pracowali razem w niedzielę po południu, że po wszystkim rozeszli się i każde poszło w swoją stronę.
nikt nic nie wie. Po tym przesłuchaniu policjanci zwolnili go do domu, a gdy następnego dnia chcieli po prostu uzupełnić jego zeznania, okazało się, że ten nie przyszedł już do pracy. Nie przyszedł też w żaden kolejny dzień. On, któremu nigdy wcześniej się to nie zdarzało, przepadł dokładnie tak samo, jak przepadła Angelika. Policja publikuje więc jego zdjęcie z ostrożnym komunikatem. Świadek w sprawie był już przesłuchiwany, chcemy uzupełnić informacje. Problem w tym, że o człowieku ze zdjęcia nie wiadomo praktycznie nic. Proboszcz, który dał mu dach nad głową, musi przyznać, że nigdy nie zweryfikował jego tożsamości. Policja ma imię, nazwisko i fotografię. Jak się jednak okaże, z tych trzech rzeczy prawdziwa jest tylko fotografia. Nadchodzi piątek 29 września. Detektyw decyduje o czymś, co z perspektywy czasu okaże się decyzją przesądzającą. Kościół zostanie przeszukany jeszcze raz. Tym razem naprawdę dokładnie, metr po metrze. Na miejscu pojawia się specjalna grupa funkcjonariuszy i techników. I dość szybko coś przykuwa ich uwagę. Nieopodal konfesjonału na podłodze coś się nie zgadza. Jedna relacja mówi o niewielkiej wypukłości rysującej się pod dywanem, a inna o fragmencie wykładziny przypominającej sztuczną trawę, który wyraźnie odstaje od reszty i daje się podważyć. A jeszcze inna o świeżych śladach na posadzce, które zdają się prowadzić pod dywan. Wykładzina zostaje podniesiona, a pod nią, wpuszczona w stare deski, znajduje się klapa. A tam właz do niewielkiej skrytki w podłodze kościoła, o której istnieniu mogli wiedzieć tylko nieliczni. Klapa idzie w górę. W środku, w ciasnym zagłębieniu przeciętym belką, podtrzymującą podłogę, leżą grube, ogrodowe worki, jeden duży i kilka mniejszych, a całość jest częściowo przykryta plandeką. Nikt z obecnych już nie ma wątpliwości, co widzi. Najczarniejszy scenariusz właśnie się spełnił. Detektyw powie później, że sam sposób, w jaki ukryto Angelikę, upchniętą w dziurze pod podłogą, przykrytą plandeką i workami, świadczył o całkowitym braku szacunku dla ludzkiego życia. A więc już wiemy, że tam zostało znalezione martwe ciało dziewczyny. To, co dzieje się w ciągu następnych godzin, jest wzorcowym przykładem kryminalistycznej cierpliwości i zarazem jednym z najbardziej klaustrofobicznych obrazów tej historii. Na miejsce przyjeżdża technik kryminalistyki. Specjalistka, którą detektyw ciąga właśnie po to, żeby ciało można było zbadać bez naruszenia jakichkolwiek śladów. Bardzo ważne, ciała nie można ruszać, dopóki nie zostaną zabezpieczone wszystkie ślady, bo wydobywanie go z tak ciasnego, trudnego miejsca mogłoby po prostu bezpowrotnie zniszczyć to, co najcenniejsze. Problem jednak w tym, że wejście do skrytki przecina na pół belka podtrzymująca podłogę. Zespół rozważa nawet jej przecięcie, ale ostatecznie to sama ona, technik kryminalistyki, postanawia wcisnąć się przez wąski otwór i położyć się tuż obok ciała. Jak opowie później, czuła bardzo mocno, że próbki trzeba pobrać na miejscu, natychmiast, bo najpierw trzeba było ostrożnie usunąć to, co zasłaniało zwłoki. Centymetr po centymetrze, w ciasnocie i półmroku, zabezpieczyć ślad po śladzie. Kobieta ta spędziła w tej norze ponad 3 godziny. Dopiero późnym piątkowym wieczorem, z użyciem specjalnego sprzętu, napęczniały, ciężki worek zostaje ostrożnie wydobyty na powierzchnię. Technicy do końca bali się, że worek ten pęknie, bo szczelny plastik zrobił po prostu swoje. Rozkład ciała postąpił szybciej, niż odbyłoby się to normalnie. A wtedy ta formalna identyfikacja będzie wymagała badań DNA. No ale przecież w duchu już wszyscy znają odpowiedź. Wyniki badań przychodzą w niedzielę 1 października rano, w dniu, w którym Angelika miała wsiadać do samolotu do Polski. Tego samego dnia do Glasgow przylatuje z Polski jej ojciec. Człowiek, który samotnie wychował dwie córki i który do ostatniej chwili wierzył, że to nie jego dziecko znalezione w kościele.
Od tej pory pan Władysław będzie konsekwentnie unikał mediów. Rozpacz tego ojca pozostanie w tej głośnej, rozpisywanej na czołówki sprawie jedyną rzeczą naprawdę prywatną. Obraz, jaki wyłania się z oględzin i badań, jest trudny do przyjęcia i opowiem go państwu tak oszczędnie, jak się da. Angelika ma skrępowane ręce, plastikowymi opaskami zaciskowymi, takimi trytytkami, a w ustach ma knebel z kuchennej ściereczki, który jest dodatkowo zaklejony taśmą. Została brutalnie pobita i wielokrotnie ugodzona nożem w klatkę piersiową. Na pewno nastąpiło nadzabijanie. Została też zgwałcona. Ślady krwi pokrywają jej ręce, twarz, ale w samej skrytce krwi nie ma niemal wcale. Z czego płynie osobisty wniosek. Zginęła gdzie indziej, a do kościoła po prostu trafiła już później. W jednym z mniejszych worków śledczy znajdują zakrwawione ubrania i nóż. Widać, że ktoś próbował go wyczyścić, ale niedokładnie. Natychmiast narzędzie zbrodni zostaje zabezpieczone i policja ma je w rękach od pierwszych chwil. Pozostaje więc pytanie, gdzie rzeczywiście rozegrało się to zdarzenie. A odpowiedź przychodzi szybko. Garaż. Dokładnie ten sam przykościelny garaż-warsztat, w którym Angelika pracowała w niedzielę z Patrykiem. Jeden z policjantów zauważa na betonowej podłodze niewielką brunatną kroplę, potem kolejną i kolejną i każda zostaje obrysowana czarnym mazakiem, więc gdy technicy kończą, obrysów jest już ponad 30. Na podłodze, na ścianach, na suficie. Ewidentnie widać, że sprawca czyścił to miejsce, ale nie dość dokładnie, żeby rekonstrukcja zdarzeń nie mogła tego odtworzyć. A rekonstrukcja wygląda następująco. Napastnik najpierw ogłuszył Angelikę, użył do tego drewnianej nogi od stołu, którą po prostu rzucił potem w kąt pomieszczenia, a na której zostanie znaleziona krew ofiary, podczas gdy w jej włosach i przy ranie znajdują się dokładnie te odrobiny drewna. Jednak ten cios jej nie zabił. Dziewczyna żyła, gdy sprawca krępował jej ręce, gwałcił i gdy zadawał kolejne ciosy nożem. Potem ułożył ją na plandece, dzięki czemu ciągnąc ciało do kościoła nie zostawiał po drodze tych śladów. I w biały dzień, przez ogólnodostępny teren, obok chodnika, którym chodzą ludzie, przeciągnął ją do świątyni i ukrył pod podłogą przy konfesjonale. Nikt tego nie zauważył, a najbardziej wstrząsający wniosek biegłych pozostawię na koniec. Bo, drodzy państwo, to jest bardzo brutalne. W chwili, gdy sprawca zamykał nad nią klapę w podłodze, Angelika jeszcze żyła. Skrępowana, zgubiona, pobita, została zamknięta pod konfesjonałem w ciasnym, klaustrofobicznym pomieszczeniu, w którym, umierając z bólu, się udusiła. Zakrwawione dżinsy sprawcy znajdą się w przykościelnym koszu na śmieci. Wszystko to zaczęło układać się w spójny obraz, w którego centrum stoi człowiek, którego nie ma. Czyli Patryk. Cichy, uczynny konserwator, ostatni towarzysz popołudnia Angeliki, który ulotnił się w chwili, gdy w kościele pojawiły się pytania. I właśnie wtedy, gdy jego zdjęcie krąży już w mediach, telefony na policji zaczynają dzwonić. A informatorzy mówią rzecz, która zmienia wszystko. Człowiek z fotografii nie nazywa się Patrick. To nie jest Patryk. Nazywa się Peter Tobin. I nie jest bezdomnym majsterkowiczem o smutnych oczach. Jest notowanym przestępcą seksualnym, który niedawno opuścił więzienie i przebywa na zwolnieniu warunkowym. Weryfikacja natychmiast potwierdza wszystko, a do układanki dochodzą kolejne elementy. Jeden bardziej kompromitujący od drugiego. Tobin, jako skazany za przestępstwa seksualne, miał bezwzględny obowiązek meldowania policji każdej zmiany miejsca pobytu. Nie robił tego jednak od 11 miesięcy i przez 11 miesięcy nawet nikt tego nie zauważył, więc drodzy państwo, nie narzekajmy tylko na polskie służby. Już w listopadzie 2005 roku, gdy wyprowadził się z poprzedniego miejsca zamieszkania, nie zawiadamiając nikogo, wydano za nim nakaz aresztowania.
Jedna z relacji mówi o skazaniu na 3 lata, ale według dostępnych ustaleń dodatkową karę, czyli 30 miesięcy więzienia, dostał za złamanie obowiązków rejestrowych. I orzeczono to dopiero w maju 2007 roku, czyli dopiero po jego ujęciu. Formalnie poszukiwany w praktyce mógł bez przeszkód mieszkać na plebanii i w środku Glasgow, jeść w kościelnej jadłodajni i uchodzić za dar z niebios, złotą rączkę. Ostatnie potwierdzenie zresztą przyniosło laboratorium. Materiał genetyczny zabezpieczony na ciele ofiary pozostaje porównany z bazami danych. Szkocka baza kryminalna milczy, ale angielska daje trafienie, dokładnie to, na które wszyscy czekali. DNA należy do Petera Tobina. Rusza więc obława na skalę całego kraju. Komunikaty ostrzegają, że poszukiwany jest niebezpieczny i że może posługiwać się innym nazwiskiem. I rzeczywiście, gdy Tobin w końcu się znajduje, ma już kolejną tożsamość. Zostaje namierzony w Londynie, w szpitalu, do którego zgłosił się z dolegliwościami. Jedna relacja mówi o bólu w klatce piersiowej, a inna o zawale serca. Finalnie rozpoznaje go pielęgniarka i natychmiast zawiadamia policję, gdy pacjent w poważnym stanie legitymuje się po prostu podejrzanymi dokumentami. Na miejscu niemal natychmiast zjawiają się funkcjonariusze i dokonują zatrzymania. A scena tego zatrzymania, odtworzona później w sądzie, mówi o tym człowieku więcej niż jakakolwiek ekspertyza, bowiem Tobin nie czeka, aż policjant skończy pytanie. Od razu mówi słowami: Peter Tobin, to mnie szukaliście. Po czym natychmiast dodaje, że poddaje się i że jest poszukiwany za morderstwo. Żadnej paniki, żadnego zaskoczenia. Spokój człowieka, który dokładnie wie, co zrobił i który nawet moment własnej klęski próbuje kontrolować. Formalnie zostaje jednak zatrzymany nie pod zarzutem morderstwa, na które po prostu jeszcze nie ma kompletu wyników badań, ale za złamanie warunków zwolnienia. Oficjalnie Tobin zostaje odnaleziony w poniedziałek 2 października, czyli 8 dni po zabójstwie. I tutaj wychodzi na jaw szczegół, który brytyjska opinia publiczna przyjmie z niedowierzaniem. Okazuje się, że ta sama policja przez 2 dni prowadziła gorączkowe poszukiwania człowieka, który od 48 godzin siedział już w rękach policji w Londynie, zatrzymany po prostu w innej sprawie. Można tylko westchnąć. Sam zatrzymany do niczego się nie przyznaje. Twierdzi później, że z morderstwem nie ma nic wspólnego, chociaż pamiętajcie państwo, że początkowo się przyznał, ale kiedy dowiedział się, że to nie poszukują go za morderstwo, no to zmienił zdanie. Więc teraz twierdzi, że z morderstwem nie ma nic wspólnego. Owszem, tamtego dnia, jak twierdzi, doszło między nim a Angeliką do zbliżenia, ale całkowicie dobrowolnego, po którym po prostu rozeszli się każdy w swoim kierunku. A to, co mogło stać się z nią później, to pewnie jakiś nieszczęśliwy zbieg okoliczności, w który został biedny, wplątany. Problem jednak w tym, że materiał dowodowy jest, mówiąc delikatnie, dla niego przytłaczający. Tobin od dnia zbrodni nie zmienił i nie wyuprał ubrań. Na koszulce więc nosi na sobie DNA Angeliki, a na jego zegarku są jej ślady krwi. Na plandece, na której przeciągał ciało, zostaje zabezpieczony także odcisk jego palca. Jego DNA jest również na ściereczce, której zakneblowano usta ofierze. Zostaje przetransportowany do Szkocji i natychmiast osadzony w areszcie. W Glasgow, tymczasem pod zamkniętym na 4 spusty, otoczonym policyjnym kordonem kościołem, ludzie składają kwiaty, bo do środka już nie można wejść. Świątynia pozostaje zamknięta do końca czynności, a proboszcz zapowiada, że przed ponownym otwarciem trzeba będzie odprawić ceremonię oczyszczającą. Dla lokalnej społeczności to wszystko jest ciosem podwójnym, bo miejsce, które od lat uchodziło za azyl dla najsłabszych, okazało się sceną zbrodni. Proces rusza 23 marca 2007 roku przed Najwyższym Sądem Karnym Szkocji, obradującym w Edynburgu, i potrwa dokładnie 6 tygodni, a zapamiętany zostanie nie tylko z powodu wyroku. Obsada tej sali sądowej to osobny znak rangi tej sprawy.
Oskarżenie prowadzi jeden z najsłynniejszych prokuratorów. Jednak linia obrony jest prosta. Zbliżenie było dobrowolne, a zabójcą jest na pewno ktoś inny. I obrońca Tobina robi wszystko, żeby wskazać sądowi kandydatów. Pierwszym kandydatem jest oczywiście ksiądz. Ksiądz Nugent. To właśnie teraz, w trakcie procesu, duchowny publicznie ujawnił swoją wersję o romansie z Angeliką, o której wcześniej wspominałam. Wersję, o której nikt wcześniej nie słyszał i którą siostra ofiary z miejsca nazywa kłamstwem. Nugent rzeczywiście zeznaje, że kupował Angelice prezenty, że kupił jej laptopa, że kupił jej bilety do Polski, a nawet, że raz poleciał z nią do kraju i razem spędzili trochę czasu w Gdańsku. Jednocześnie ksiądz ten plącze się w zeznaniach i udziela stosunkowo wymijających odpowiedzi do tego stopnia, że zostaje skazany za obrazę sądu na 100 godzin prac społecznych. Zostaje też przyłapany na kłamstwie w sprawie kluczowej. Bowiem twierdzi, że nie miał pojęcia o istnieniu skrytki w podłodze, na co znajduje się świadek zeznający, że wykładzinę w kościele położono już za czasów jego posługi. A właz znajduje się tuż obok konfesjonału, więc no nie w sposób było tego nie zauważyć. Na jaw wychodzą także kolejne fakty z życia proboszcza. Uzależnienie od alkoholu, depresja, uwodzenie parafianek i korzystanie z usług prostytutek. Obrona buduje na tym całą tezę. Zazdrosny ksiądz, który na kilka dni przed śmiercią Angeliki dowiedział się o jej związku i którego stosunek do niej gwałtownie się zmienił, no mógł mieć motyw. W tym samym duchu obrońca wskazuje kolejne osoby. Sędziego, który zabrał ją na golfa, samego Martina, a nawet jego żonę Ann. Zeznaje też rosyjska studentka, która, podobnie jak Angelika, dorabiała przy parafii. Mówi, że gdy ostatni raz widziała ofiarę, ta była w garażu z Tobinem i panowała tam, jak to określa, dziwna atmosfera. Dodaje, że jej zdaniem ksiądz mógł wiedzieć o zbrodni, a nawet o miejscu ukrycia ciała, choć zastrzega, że nie ma na to żadnych dowodów. Na sali sądowej czytane są fragmenty z prywatnego pamiętnika zamordowanej. Gazety zaczynają rozpisywać się o jej związku z żonatym mężczyzną, o romansie z księdzem, o niepotwierdzonych plotkach i w końcu zeznaje także Martin. Przyznaje, że kochał Angelikę, że żona o wszystkim wiedziała i akceptowała ten stan rzeczy. Wychodzi także na jaw, że Ann od pierwszych godzin uczestniczyła w poszukiwaniach, a po odnalezieniu ciała oboje złożyli pod kościołem kwiaty z odręcznymi listami. Anna pisała na swoim, że jej życie zostało dotknięte przez anioła. Martin żegnał się z moją małą, piękną, używając polskiego słowa, którym się do niej zwracał. Prasa cytuje te listy obok spekulacji o trójkątach, o swingersach, o niepotrzebnych seksualnych fantazjach. Sam Martin próbuje zresztą odzyskać jakąś kontrolę nad tą własną historią, bowiem już 3 dni po wyroku, 7 maja, BBC wyemituje półgodzinny dokument, który nazywa się Angelica, My Angel, w którym mężczyzna po raz pierwszy opowie publicznie o prawdzie ukrytej za sensacyjnymi nagłówkami, o swoim uczuciu, o akceptacji żony, o tym, jak przerwał lawinę oskarżeń i o insynuacjach w czasie procesu. No właśnie, wróćmy do procesu. Biegli przyznają, że na samych narzędziach zbrodni nie udało się znaleźć śladów biologicznych Tobina, które ten najpewniej po prostu usunął, jednak jego DNA jest na taśmie zaklejającej usta ofiary. Obrona to natychmiast kontruje, mówiąc, że jako konserwator miał do tej taśmy po prostu dostęp na co dzień. Tyle, że w zestawieniu z krwią Angeliki na jego zegarku, mieszaniną DNA na jego koszulce, odciskiem palca na plandece i śladami nasienia, no ta linia po prostu brzmi absurdalnie. Wymowny jest zresztą sam finał postępowania. Tobin, jak każdy oskarżony, ma prawo nie zeznawać i sędzia przypomina przysięgłym wprost, że na oskarżonym nie ciąży żaden obowiązek przedstawiania dowodów ani zeznawania we własnej sprawie. W mowie końcowej prokurator zbiera wszystko w jedno zdanie, które można potraktować jako streszczenie całego śledztwa. Staranna analiza dowodów daktyloskopijnych, kryminalistycznych, poszlakowych i zeznań świadków wykazuje, że to Tobin zgwałcił i zamordował Angelikę Kluk,
bo to on widział ją żywą po raz ostatni. To on uciekł, to on ukrywał się pod fałszywymi nazwiskami. I sąd nie ma wątpliwości. 7 maja 2007 roku Peter Tobin zostaje uznany za winnego zgwałcenia i zamordowania Angeliki Kluk i skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie najwcześniej po 20 latach, czyli w wieku ponad 80 lat. Gdy zapada wyrok, na sali sądowej robi się poruszenie, a ponad gwar wybija się jeden głos. Siostra Angeliki krzyczy w stronę sądu: dziękuję. Zresztą sędzia, ogłaszając tę karę, nie sili się na sądową powściągliwość. Nazywa Tobina wprost złym człowiekiem i dodaje, że w całej swojej prawniczej karierze widział wielu złych ludzi i słyszał o wielu strasznych zbrodniach, ale nie zetknął się ze sprawą bardziej tragiczną i bardziej straszną niż ta. Ciało Angeliki wraca do Polski dopiero pod koniec października i w tym smutnym epilogu jest jeden jasny punkt, o którym warto powiedzieć. Sprowadzenie zwłok z zagranicy to w zasadzie prawie zawsze ogromny koszt, który dla rodziny utrzymującej się z pracy, tak jak w tym przypadku jednego mężczyzny na budowach, byłby bardzo trudny do udźwignięcia. Z pomocą przyszedł klub piłkarski z Glasgow, dokładnie ten, w którego bramce stoi wówczas Artur Boruc, przekazując ojcu Angeliki równowartość 25 tysięcy złotych na transport córki do kraju. Pogrzeb, zgodnie z wolą rodziny, odbywa się w ścisłym gronie najbliższych, bez fleszy, bez reporterów. Lokalna policja pomaga chronić zrozpaczonego ojca przed obiektywami tabloidów, także tych polskich. Angelika finalnie zostaje skremowana w Skoczowie podczas kameralnej ceremonii, w której uczestniczą ojciec, siostra i garstka najbliższych przyjaciół. W tym momencie Angelika spoczywa niedaleko miejsc, w których dorastała, w których spędziła najszczęśliwsze lata, jak sama napisała w jednym z dzienniczków. Zginęła dokładnie 8 dni przed powrotem do domu. I wróciła do domu, jednak w najgorszym z możliwych sposobów. Nazywam się Kamila Rolak i dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Jeżeli chcecie Państwo poznać sprawę, w której sąd uznał, że największym zagrożeniem dla dwojga niemowląt był ich własny ojciec, wróćcie do poprzedniego odcinka o Piotrze P. 3-miesięczna Lilianka zmarła dzień po wyjściu ze szpitala, a 5-miesięczny Mieszko kilkanaście miesięcy później. Zachęcam do subskrypcji kanału, podbijania go. Bądźcie Państwo bezpieczni. Do usłyszenia.

0: 5. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. W tym tygodniu paliwa wyraźnie zdrożeją, zapowiadają analitycy rynku paliw. Diesel może kosztować o ponad 40 groszy więcej za litra, a benzyna o ponad 20 groszy. Powodem są ograniczone dostawy ropy z krajów Zatoki Perskiej, napięcia między Iranem a USA oraz wysokie marże rafineryjne, mówi Radiu Z Jakub Bogucki z epetrol.pl.
1: Kwestie tego, w jaki sposób rafinerie pozyskują tą ropę, ile są z niej w stanie uzyskać. To, że jest w tym momencie także duży popyt na paliwo, chociażby dieslowskie, to wszystko razem nakłada się na ten właśnie fakt dużych zarobków przetwórców ropy naftowej i te wysokie marże rafineryjne.
0: Według analityka jak na razie nic nie wskazuje na to, by ten trend zwyżkowy w cenach hurtowych, a potem na stacjach mógł się zatrzymać. W Sejmie jest już wniosek o powołanie komisji śledczej do zbadania afery Zonda Krypto. Złożyli go posłowie Rozwoju Plus. Pod wnioskiem są też podpisy parlamentarzystów Razem i Konfederacji. Podkreślają, że jeśli obecna władza nie ma nic wspólnego z tą sprawą, to należy jak najszybciej przegłosować powołanie komisji. Więcej na ten temat reporter Radia Z Daniel Szus.
2: Komisja śledcza miałaby zbadać okres od 2014 roku, kiedy powstała giełda Bitbay, czyli poprzedniczka Zonda Krypto. Według posła Rozwoju Plus Pawła Jabłońskiego państwo zawiodło w tej sprawie i nie zapobiegło kradzieży pieniędzy Polaków.
3: Tą sprawę musi wyjaśnić nie Roman Giertych, tak jakby pan Tusk chciał. To trzeba wyjaśnić jawnie w ramach komisji śledczej z udziałem wszystkich klubów parlamentarnych.
2: Z kolei były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro domaga się od premiera ujawnienia akt ze wszystkich śledztw dotyczących Zonda Krypto.
0: Pod wnioskiem podpisało się w sumie ponad 60 posłów. Sanepid rusza do szkolnych stołówek. Inspektorzy sprawdzą m.in., czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci. Ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru i mięsa. To będą kontrole bez zapowiedzi, wyjaśnia Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
4: Wszystkie kontrole, które prowadzimy, prowadzimy na podstawie naszych harmonogramów. Przygotowujemy je na podstawie analizy ryzyka. Placówki są kontrolowane tak jak zawsze. To nowe rozporządzenie jest tylko jednym z elementów, który będzie weryfikowany. Kwestia właśnie kontroli bez zapowiedzi jest o tyle istotna, że czasami faktycznie są to przypadki skrajne. Mówimy tutaj na przykład o zatruciach pokarmowych.
0: W zeszłym roku szkolnym sanepid przeprowadził kontrolę w prawie 13 tysiącach stołówek. Nieprawidłowości stwierdzono w prawie 2 tysiącach miejsc. Po latach na Żuławy mają wrócić pociągi. PKP PLK ogłosiły przetarg na odbudowę trasy z Nowego Dworu Gdańskiego do Szymankowa. Linia została zamknięta pod koniec lat 80. Pociągi mają kursować m.in. przez Nowy Staw. Dziś tamtejsza stacja jest nieczynna. Mieszkańcy w rozmowie z reporterem Radia Z Maciejem Bąkiem wspominają, jak kiedyś podróżowało się koleją po Żuławach.
5: Stoimy, wspominamy, bo z dzieciństwa pamiętamy to inaczej. To funkcjonowało wszystko teraz. No bardzo miło, no ale zobaczymy, jak będzie, nie?
6: Kiedy ostatni raz tu jechał pociąg?
5: W latach 90, ale osobowy, nie? Jeszcze trakcja parawa, pamiętam, tu była.
7: Nie? Autobusowa później była komunikacja, nie? Myśmy jeździli, bo ja jeździłam nawet do Szymankowa do pracy, więc...
6: Pociągiem lepiej niż autobusem.
7: No znaczy się, ja jeździłam, bo ja jeździłam jakiś czas pociągiem, to wolałam pociągiem jeździć.
0: Pociągi na tę 25-kilometrową linię wrócą w przyszłym roku. Prawie jak metro, tak ma działać kolej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dostała właśnie gwarancję unijnego dofinansowania. Kolejnych 16 składów w ramach Metrokolei dokupi województwo śląskie. Dzięki temu pociągi między głównymi miastami regionu mają kursować nawet co 15 minut. Chcemy, by kolej była głównym środkiem transportu, mówi Łukasz Zych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
8: Nowe pociągi będą oczywiście dostosowane do wszystkich aktualnych standardów. Będą wygodne, komfortowe, będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
0: Ale zanim Metrokolej ruszy, trzeba jeszcze poczekać. Muszą powstać dodatkowe tory w ramach przebudowy węzła kolejowego w Katowicach, a potrwa to jeszcze 2 lata. Nowa ścieżka dla bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów przed Urzędem Dzielnicy Warszawa-Wola. Drogę rowerową przemalowano na czerwono. Ma to zwrócić uwagę rowerzystów, że w tym miejscu piesi wychodzą z budynku. Mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich. W przyszłości tego typu spowalniacze dla rowerów mogą pojawić się także w innych miejscach Warszawy.
9: Propozycja burmistrza Woli była taka, żeby w jakiś sposób poprawić bezpieczeństwo. No i we współpracy z Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym takie rozwiązanie właśnie powstało. Jeżeli jeszcze gdzieś ono mogłoby się sprawdzić, to oczywiście będziemy to rozważać.
0: Czerwony kolor ma zwracać uwagę kierowców na pieszych. W pobliżu znajduje się Urząd Dzielnicy, dlatego w tym miejscu jest zwiększony ruch. Dziki w Warszawie wychodzą na ulicę i coraz częściej dochodzi do ataków na ludzi. Od początku roku takich zdarzeń było 150, czyli dwa razy więcej niż rok wcześniej. Najwięcej na Wawrze i Białołęce, mówi Łukasz Karbowicz z Lasów Miejskich.
10: Samych zgłoszeń, które do nas trafiły różnymi kanałami, ponad 14 tysięcy już na dany moment, a mamy tak naprawdę początek września. To, że jest dużo pożywienia, powoduje to, że tych dzików rodzi się więcej i przeżywa przede wszystkim więcej.
0: Służby radzą sobie na różne sposoby, dziki są przepędzane, a część z nich jest odławiana i usypiana. Od prawie 3 tygodni służbom ucieka jeżozwierz. Mieszkańcy warszawskiego Bemowa i Żoliborza spotykają go nocami i ostatnio prawie został złapany. Nie zatrzymało go nawet zamknięcie na jednym z ogródków, z którego uciekł przez otwór w ogrodzeniu, mówi Wojciech Osowski z policji.
11: Były wezwane wtedy, zgłaszająca wezwała policjantów, były dwie załogi na miejscu. Przyjechał lekarz weterynarii, próbując go złapać, no niestety nie udało się i oddalił się jeżozwierz.
0: Egzotyczny zwierzak uciekł w połowie sierpnia z prywatnej hodowli w okolicach Warszawy. Jeśli ktoś zauważy jeżozwierza, niech koniecznie zadzwoni pod 112 lub do ekopatrolu Straży Miejskiej. Donald Trump nie zatrzymuje się, jeśli chodzi o zmianę nazw geograficznych po Zatoce Amerykańskiej i Jeziorze Ameryka. Teraz w mediach społecznościowych prezydent USA zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nową Amerykę. Wiele osób proponuje zmianę nazwy Nowy Meksyk na Nowa Ameryka, o wiele bardziej prestiżowa i piękna dla mieszkańców tego potencjalnie niewiarygodnego stanu. Wow, kocham to, napisał Trump i opublikował mapę z nazwą stanu zmienioną na Nowa Ameryka. Gubernatorka Nowego Meksyku Michelle Lujan Grisham powiedziała stacji Fox News, że nazwa stanu nie podlega dyskusji. Była nasza jeszcze zanim powstały Stany Zjednoczone, oświadczyła. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 5:30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
2: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
1: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
2: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
1: A skrócenie szkoleń BHP?
2: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
1: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
2: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
3: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
0: Po reklamie.
4: Jest 5:30, wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiok.
5: AfD zwyciężyła w wyborach w Saksonii-Anhalt z wynikiem prawie 44%. To już oficjalne wyniki przekazane przez niemiecką Państwową Komisję Wyborczą. Prawicowo-populistycznej Alternatywie dla Niemiec nie udało się jednak zdobyć bezwzględnej większości w Parlamencie Krajowym Saksonii-Anhalt.
4: Druga w wyborach jest rządząca dotychczas Hadecja, czyli CDU. Do Landtagu dostały się też socjaldemokratyczna SPD, Zieloni, Lewica i populistyczna BSW.
5: AfD chce szybkiego zakończenia wojny na Ukrainie i normalizacji stosunków z Rosją, czyli zniesienia sankcji i ponownego uruchomienia gazociągu Nord Stream. Wypadek lotniczy w Stanach Zjednoczonych. Co najmniej 5 osób zginęło i 5 zostało rannych, gdy samolot towarowy Amazona nie zmieścił się na pasie podczas lądowania. Staranował liczne samochody stojące w pobliżu lotniska. Zatrzymał się dopiero na pobliskim polu. Jak to wyglądało, możecie zobaczyć na filmie na radioz.pl.
4: Silniki samolotu zapaliły się. Obu pilotów udało się bezpiecznie ewakuować. Nie wiadomo na razie, co spowodowało katastrofę. Sprawę wyjaśni śledztwo.
5: Andrzej Poczobut został honorowym obywatelem Sopotu. Były więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki odebrał tytuł w Operze Leśnej podczas corocznego koncertu dla mieszkańców i przyjaciół Sopotu.
4: O tym, by wyróżnić Poczobuta, Rada Miasta Sopotu podjęła jednogłośnie. Samorządowcy podkreślają, że to wyraz szacunku za niezłomną postawę polsko-białoruskiego dziennikarza w walce o demokrację, wolne słowo i solidarność.
5: Szczecin chce przywrócić popularność roweru miejskiego. Od tego miesiąca, kto wsiądzie na miejskie siodełko, będzie mógł wziąć udział w konkursach i wyzwaniach.
4: Codziennie jeden z wypożyczających dostanie zwrot środków za swoją jazdę. Na nagrody mogą liczyć też ci, którzy wypożyczają najwięcej.
5: Dla uczniów miasto przygotowało specjalne, bezpłatne rowery. Każda szkoła może zamówić jednoślady na rowerową lekcję WF-u, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
6: To jest taka alternatywa do takich, no może nie nudnych, ale bardziej z tradycyjnych, sztampowych lekcji WF-u. Tu wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły. Odbierzemy je potem po zajęciach.
4: Promocyjna akcja potrwa do końca miesiąca.
5: Poranne wiadomości Radia Z co pół godziny. A 7:50 gościem Bogdana Rymanowskiego będzie były premier Mateusz Morawiecki. Dziś prezes Rozwoju Plus.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Bardzo przyjemny dzień przed nami. Dzisiaj wszędzie 12 stopni i dużo słońca niż w ostatnich dniach.
9: No to wspaniale, to dużo będzie więcej, można pójść na co?
8: Dużo, powiedziałem, dużo słońca. Dużo więcej słońca niż w ostatnich dniach.
9: Ale będzie można pójść na trawkę, rozłożyć kocyk i się troszeczkę poopalać?
8: Nie będzie można ze mną pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko.
9: A to nie, to ja nie.
7: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.

0: Dzień dobry, kochani. Wspaniały dzień. Rozpoczynamy nowy tydzień z Radiem Z. Poniedziałek, 7 września.
1: Super, że jesteście z nami. Wiemy, że poniedziałek uznawany jest za najgorszy i najtrudniejszy dzień tygodnia, ale z nami to nie jest prawda. Z nami poniedziałek jest łatwy.
0: Mam świetną informację dla wszystkich mężczyzn, tak. Bo dzisiaj są imieniny Reginy.
1: Regina.
0: Reginy, tak.
1: Brzmi jak margaryna.
0: Tak. Regina. I znalazłem przysłowie. W dzień świętej Reginy wabią chłopaków dziewczyny.
1: Sam wymyśliłeś to przysłowie.
0: Nie, serio, to jest autentyk.
1: Nie ma takiego przysłowia.
0: Jest.
1: Jak? Święto co?
0: W dzień świętej Reginy wabią chłopaków dziewczyny.
1: W każdy poniedziałek pełen jest antałek.
0: Nie, takiego nie ma powiedzenia na pewno.
1: Ale wymyślcie swoje powiedzenia, swoje przysłowia.
0: Tak.
1: Najlepiej, żeby tam w środku był poniedziałek. Zapraszamy.
0: I koniecznie dajcie nam znać, czy wy już nie śpicie, ludzie. I dlaczego tak wczesnej porze?
1: Numer do nas 321-321-321, bo to jest ogólnopolska centralka porannego wstawanka.

0: Wstajecie z Radiem Z, a to my już od rana jesteśmy, czekamy na was, wstaliśmy przed wami, żeby
1: dzień
0: wam
1: dobry.
0: Powiedzieć, która jest godzina, jaki jest dzień tygodnia, bo to jest dzień dobry bardzo w Radiu Z.
1: I jak zawsze pytamy i odbieramy telefony od was, mówimy: ludzie kochani, dlaczego wy już nie śpicie o tak wczesnej porze? 321-321-321, dzień dobry.
2: Dzień dobry, z tej strony Arturo, nie śpię już od 3:30, bo rozwozimy świeże pieczywko. Pozdrawiam serdecznie, witam, życzę miłego dnia.
0: Świeże pieczywko, zapach świeżego pieczywka o poranku to jest po prostu magia. To warto wstać wcześniej, żeby to poczuć.
1: A wiesz, że ja mieszkam niedaleko piekarni, takiej dużej.
0: A to współczuję.
1: I u mnie pachnie cały czas. Cały czas pachnie pieczywem. I weź tu bądź na diecie, człowieku.
0: Ale co innego jest zapach z piekarni, co innego zapach świeżej bułki, no.
1: U mnie wieczorem i pachnie pieczywem.
0: Wieczorem.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
6: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
5: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
6: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
5: A skrócenie szkoleń BHP?
6: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
5: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
6: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
7: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhp.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
11: Ale fajny dźwięk wydaje kubek.
12: O, szósta.
11: Szósta rano jest. Paula Michalik, Michał Adamiuk w studiu. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Dzień dobry.
11: Wiadomości w Radiu Z.
14: Roman Rzet wraca do prokuratury. Dziś kontynuacja przesłuchania zatrzymanego w sprawie zonda krypto.
15: AfD zgarnia całą pulę. Ma prawie połowę głosów w wyborach w Saksonii-Anhalt.
14: Jeden krok do ćwierćfinału US Open. Iga Świątek musi tylko pokonać dziś Chinkę.
11: Szósta.
14: Wspólnik twórcy zonda krypto znów stanie dziś przed prokuratorem. Katowiccy śledczy będą kontynuować przesłuchanie Romana Rzet, zatrzymanego w weekend.
15: To on razem z Sylwestrem Suszkiem zakładał przed laty giełdę BitBay, czyli poprzedniczkę zondy krypto. Jest piątą osobą zatrzymaną w tej aferze.
14: Daniel Wrzos zbiera wszystkie najnowsze informacje. Dzień dobry. Co do tej pory wiadomo o Romanie Rzet?
16: Wiemy, że chce mówić i współpracować z prokuraturą, dlatego będzie zeznawać kolejny dzień. Roman Rzet został zatrzymany, ponieważ była obawa, że ucieknie za granicę do Chin. A to znacznie utrudniłoby pracę prokuratorów. To on de facto stał za giełdą BitBay, która później przekształciła się w zonda krypto. Śledczy chcą się dowiedzieć, czy miał on coś wspólnego z niewyjaśnionym dotąd zaginięciem Sylwestra Suszka, czyli prezesa BitBay. Obaj blisko współpracowali, mieli wspólne nieruchomości m.in. w Hiszpanii. Policja zabezpieczyła u niego dokumentację z działalności zonda krypto i kosztowne zegarki.
15: Prokuratura przesłuchała także marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Miał zainwestować w kryptowaluty kilkaset tysięcy złotych i czuje się pokrzywdzonym.
14: Polityczne trzęsienie ziemi w Niemczech. W wyborach do Landtagu w Saksonii-Anhalt miażdżące zwycięstwo odnosi populistyczna AfD. Według oficjalnych już wyników ma 44%.
15: Samodzielnie rządzić nie będzie, bo zabrakło jej bezwzględnej większości. CDU, która zajęła drugie miejsce, przeżywa klęskę, mówi kandydat partii Tobias Król.
14: Będziemy musieli dokładnie przeanalizować, dokąd odpłynęli wyborcy, które tematy okazały się dla nich najważniejsze i czy w kampanii większą rolę odegrały kwestie lokalne, czy jednak polityka prowadzona na szczeblu krajowym.
15: Do Landtagu dostały się też socjaldemokratyczna SPD, Zieloni, Lewica i populistyczna BSW.
14: Negocjatorzy Trumpa w Moskwie i Kijowie przekonywali w weekend do powrotu trójstronnych negocjacji.
15: Obie walczące strony przekazały swoje warunki zakończenia wojny i nadal są to warunki rozbieżne. Porozumienia brak.
14: Rozmowy śledził reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, jest szansa na kompromis?
2: Raczej nie. Rosja czuje się silna, znacznie wzmożyła ostrzały Ukrainy i powraca do pierwotnych warunków, czyli Ukraina ma rozbroić armię i oddać Donbas. To niemożliwe. Jak mówił po spotkaniu z Amerykanami prezydent Wołodymyr Załęski, Ukraina musi bronić każdego centymetra swojego terytorium. Jesteśmy silniejsi na polu boju i tylko dzięki sile możemy doprowadzić do przyszłych negocjacji. Te według Załęskiego powinny odbywać się albo przy udziale USA, albo także przy wsparciu Europy.
15: W rozmowach Ukraińców z negocjatorami z USA wzięli udział przedstawiciele Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.
14: Budżety mniejszych miast pęcznieją dzięki śródmiejskim strefom płatnego parkowania. Sopot podsumowuje wakacje i okazuje się, że wpływy z opłat za postój prawie się podwoiły.
15: Od tego roku już nie tylko największe miasta w Polsce mogą tworzyć strefy, gdzie stawki są wyższe i obowiązują dłużej.
14: Liczby, które robią wrażenie, zna reporter Radia Z Maciej Bąk.
10: Władze Sopotu przeliczyły już, ile kurort zarobił na wakacyjnym parkowaniu. Jak mówi Radio Z Anna Dyksińska z Zarządu Dróg i Zieleni, kierowcy zostawili w mieście ponad 7 milionów złotych.
12: W analogicznym okresie ubiegłego roku było to niewiele ponad 4 miliony.
10: W śródmiejskiej strefie w Sopocie godzina postoju kosztuje między 10 a 13 złotych. Wysokie stawki sprawiły, że 80% kierowców parkowało nie dłużej niż przez 2 godziny, czyli cel w postaci wymuszenia rotacji został osiągnięty. Sopot, Maciej Bąk, Radio Z.
15: Nad morzem śródmiejskie strefy płatnego parkowania wprowadziły też m.in. Łeba i Ustka. Tutaj mają działać jednak tylko w sezonie.
14: A to wielki dzień przed Igą Świątek.
15: W Nowym Jorku nasza najlepsza tenisistka powalczy o awans do ćwierćfinału ostatniego wielkoszlemowego turnieju w tym roku.
14: Na US Open jest specjalny wysłannik Radia Z Mateusz Ligenza.
13: Dzień dobry.
14: Dzień dobry, Mateusz. Iga zmierzy się z Chinką Qin Wenzhen. Ma z nią rachunki do wyrównania?
13: Tak, bo Świątek na pewno ma w pamięci przegrany półfinał Igrzysk w Paryżu z tą właśnie rywalką na swojej ulubionej ceglanej nawierzchni. Dziś obie tenisistki są na innych etapach kariery. Iga jeszcze nie straciła seta na US Open i zachwyca w ostatnich tygodniach. Chinka z powodu kontuzji straciła rozstawienie i musiała przedzierać się przez kwalifikacje. Ma w nogach o 3 mecze rozegrane więcej od Świątek.
17: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym.
13: Mówiła Polka, mecz zaplanowano na korcie centralnym Arthur Ashe Stadium. Może pomieścić ponad 20 tysięcy widzów. Jazda Iga. Nowy Jork, Mateusz Gęza, Radio Z.
15: Początek meczu o 17.30 naszego czasu. A więcej wiadomości sportowych u nas za pół godziny.
14: 7:45, polityczne otwarcie tygodnia. Gościem Radia Z i Bogdana Rymanowskiego będzie były premier Mateusz Morawiecki.
11: To chyba koniec wiadomości, już teraz powinien być, Marek.
18: Nie,
11: już...
18: no jeszcze nie, właśnie nie? Czekaj teraz.
11: Czekaj, a, dobra.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest miasto Inowrocław.
18: Nie, on tak dobrze im szło, że aż...
11: A, okej.
18: Nie miałem serca przerywać. Prognoza pogody. Dzisiaj, dajesz. Słuchajcie, w całej Polsce bardzo ładny dzień, słoneczny i przeprzyjemne temperatury, bo 23 stopnie na południu.
11: Super.
18: W centrum 20, na północy super. 19, 17 w Suwałkach i tam może troszkę pokropić, ale tylko tam.
11: No trudno.
8: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody było miasto Inowrocław.
8: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
11: Gdybyśmy wszędzie mieli równo, byłby komunizm, a od tego ustroju się odeszło, bo ten ustrój wcale się nie sprawdził. Tak to mamy wolny rynek i demokrację.
18: Kogo cytujesz?
11: Siebie.
18: Ale to mądre.
11: Dzień dobry, o poranku, witamy.
18: Ale rano wszyscy mają porówno zaspane oczy, nie?
11: To prawda.

0: Pięknie śpiewasz, Kamil, naprawdę. Ja w ogóle chciałbym dzisiaj w Radiu Z to poranku się przyznać do czegoś.
1: Przyznaj się,
0: ja
1: Marku,
0: jestem kompletnie nieprzytomny. Przepraszam Państwa.
1: Co się stało?
0: Ja się w ogóle nie obudziłem jeszcze.
1: Dlaczego?
0: Nie mogę się obudzić, no.
1: Może coś
0: to wszystko
1: ale
0: robię.
1: Poczekaj,
0: nic.
1: Ale ja ci może coś zaśpiewam, bo ja wczoraj byłem u kolegi, na przykład graliśmy na skrzypcach na gitarze, to ja może coś ci zaśpiewam, jestem rozśpiewany.
0: A masz, nagrywałeś coś?
1: Tak, mam.
0: No to dawaj, pokaż.
1: Ale poczekaj.
0: Kamil Baleja nie śpiewa, ale będzie grał na gitarze, a jego kolega, przyjaciel będzie grał na skrzypcach.
1: A ty wiesz, to jest ładne, nie? Popatrz.
0: No posłuchajcie.
1: Popatrzcie.
0: A dalej od mikrofonu trochę.
1: Dobra, o. Naprawdę to my, ja gram na gitarze, tak?
0: Daj posłuchać, no.
1: To jest Abba, The Winner Takes It All.
0: No. Dobra, przypomniałem sobie, w moim dzieciństwie moja ulubiona bajka to była Pszczółka Maja i tam najgorszym czarnym charakterem była Tekla. I ona jak wychodziła, to grała na skrzypcach i cała Polska się budziła.

0: Dzień dobry, bardzo w Radiu Z.
1: Kłaniamy się nisko.
0: Poniedziałek, 7 września, moi drodzy. Co tam dzisiaj w kalendarzu? Dzisiaj są imieniny Ryszarda.
1: No!
0: Ryszarda, przecież każdy Polak wie, że co?
1: Że?
0: No,
1: że to, jak to było w tym filmie?
0: No, że co?
2: Ryszard, wszystkie Ryśki to porządne chłopy.
1: Tak, i słuchajcie, dla wszystkich Ryśków z okazji imienin teraz w Radiu Z wesołe 100 lat!
0: 100 lat. O, jakie ładne.
1: Jak słyszę takie 100 lat, to aż mi sucho w ustach.
0: Tak, ja od razu widzę takiego wujka z akordeonem, który ma koszulkę na krótki rękaw i już mocno widoczne ślady potu.
1: Ale nie wiem, czy kiedykolwiek się zastanawialiście, dlaczego wszystkie Ryśki to są porządne chłopy, bo tak rzeczywiście jest. To nie tylko to powiedzenie z tego filmu.
0: Dlaczego wszystkie Ryśki to porządne chłopy?
1: No, dlaczego?
0: Wiem, dlaczego?
1: No bo to nie Kamile, ani Marki. 21 po 6.

Sa smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną

same Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Jennifer Lopez, kolejna piękna kobieta, która w ogóle, ale to w ogóle się nie starzeje.
1: Ja kiedyś byłem zakochany w Jennifer Lopez.
0: Jak to kiedyś?
1: No kiedyś, bo już teraz nie.
0: A teraz?
1: Teraz tylko żona.
0: Teraz tylko żona.
1: Tak, dokładnie.
0: A Dua Lipa? A,
1: oj, no ale to w Dua Lipie to jesteśmy razem zakochani z moją żoną.
0: To wiesz, prawda, no stąd to imię Dua, dokładnie. Że zawsze dwóch jest, aptyfikantów.
1: Dokładnie. Zaraz będą wiadomości w Radiu Z, to 6:30.
0: Tak, i tam Donald Trump, który już zmienił nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka, ale będzie kolejna zmiana geograficzna nazwy.
1: Co tym razem chce zmienić? Polskę?
0: Pan prezydent proponuje. Nie, no zobaczymy. A. Dowiesz się w wiadomościach Radio Z.
1: Dobra.
0: Usiądźcie i zapnijcie pasy. Radio Z i
2: już. Reklama.
3: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
11: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: Travisto Fast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
13: Sąsiadko, witam.
14: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
13: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
15: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
14: Sylwester, mój kicisz wrócił.
13: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
14: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
15: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
14: Pan Rębiszewski?
16: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
0: Tak, tak, to już poniedziałek. Na szczęście jest Radio Z. 7 września, godzina 6:30. Paula Michalik i Michał Adamiuk. Wiadomości. Radio Z.
18: Marszałek województwa lubelskiego przesłuchany jako świadek w sprawie afery Zonda Krypto. Jarosław Stawiarski zaprzecza, jakoby miał zostać zatrzymany. Dementuje to też prokuratura.
19: Polityk PiSu twierdzi, że jest jednym z wielu pokrzywdzonych działaniami Przemysława Krala. Szefa giełdy miał zainwestować kilkaset tysięcy złotych. Według Rzeczpospolitej interweniował u Krala, by uratować swoje pieniądze z upadającej giełdy.
18: Lawina skrajnej prawicy, dreszcze w Unii Europejskiej. Tak największe włoskie gazety komentują zwycięstwo prawicowo-populistycznej partii w Saksonii-Anhalt.
19: Włoska prasa pisze, że Europa wkracza w rok strachu przed wyborami w kilku państwach. Według La Republiki nad Berlinem zawisł mrok. Niemcy zapisały wczoraj nowy rozdział w swojej historii i jest to rozdział niepokojący, pisze publicystka gazety.
18: La Stampa ocenia, że wynik wyborów w niemieckim kraju związkowym to dzwonek alarmowy dla rządów w Unii Europejskiej.
19: Jak wiecie z Radia Z, AfD uzyskała w Saksonii-Anhalt 44% głosów. Nie daje to jednak bezwzględnej większości w parlamencie landu. Potrzebna będzie koalicja.
18: Donald Trump nie poprzestaje na jeziorze Ameryka i Zatoce Amerykańskiej. Teraz w swoich mediach społecznościowych sugeruje zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nową Amerykę.
19: Jest zdaniem prezydenta o wiele bardziej prestiżowa i piękna dla mieszkańców tego potencjalnie niewiarygodnego stanu. Gubernatorka Nowego Meksyku mówi telewizji Fox News, że nazwa stanu nie podlega dyskusji. Była nasza, zanim powstały Stany Zjednoczone, oświadczyła.
18: Idzie ocieplenie. Jutro na południu Polski ma być nawet 30 stopni. Dla południowo-wschodniej ćwiartki na naszego kraju szykują się alerty pierwszego stopnia.
19: W prognozie zagrożeń także intensywny deszcz dla województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i części wielkopolskiego, a dla dolnośląskiego i opolskiego burze. Ta prognoza dotyczy na razie środy i czwartku.
18: W najbliższym czasie w Radiu Z wiadomości sportowe. Marcin Powideł z nami.
20: Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Do medalu zabrakło niewiele. Nasze siatkarki opuszczą Stambuł jako czwarta drużyna Mistrzostw Europy. Polki przegrały z Serbią mecz o brąz 1-3, ale wrócą do domu z podniesioną głową, mówi Magdalena Stysiak.
23: Jest wielka szkoda, ale dałyśmy naprawdę maksa. Wyszłyśmy z grupy bez żadnej przegranej. Głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy.
22: Po złoto drugi raz z rzędu sięgnęły Turczynki, które w finale po tiebreaku pokonały Włoszki. W środę rywalizację o prymat na starym kontynencie rozpoczną panowie. Czerwoni bronić będą tytułu. A polscy piłkarze coraz śmielej radzą sobie w lidze francuskiej, a dokładnie w Stade Rennais. Przemysław Frankowski zdobył gola, a Sebastian Szymański błysnął asystą w wygranym 2-1 meczu z Angers. Podobnie było przed dwoma tygodniami w zremisowanym 2-2 spotkaniu z PSG. Z tą różnicą, że panowie zamienili się rolami, obaj mogą liczyć na powołania do reprezentacji na najbliższe mecze Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną oraz Szwecją, które rozegrane zostaną 25 i 28 września. Piątą bramkę w MLS zdobył także Robert Lewandowski. Piłkarze Chicago Fire zremisowali w Toronto 4-4. Gola dla Kasim Paszy strzelił również Adrian Benedyczak. Jego zespół także zremisował za Medsporem 2-2. To trzecie trafienie Polaka w tym sezonie Ligi Tureckiej.
1: Co tam w pogodzie, moi drodzy, zapytacie? No właśnie, co w pogodzie zapytacie? A ja wtedy sobie powiem, co w pogodzie.
24: I otworzył sobie mapki na IMGW i nie wie, jaka pogoda.
1: Ciepło będzie.
24: No.
1: Nieprawda, jestem bardzo przygotowany. Jestem przygotowany do prognozy pogody. Idzie ocieplenie.
24: Po 8 będziecie mogli zgasić światło.
21: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda. Na program zaprasza sponsor Barilla, producent włoskich makaronów, sosów i pesto.
1: Nie mapki, tylko tutaj nasze biuro prognoz pracuje intensywnie.
24: Biuro prognoz, czyli Iza.

0: partię dawnych lat.
1: Tu można chrząknąć.
0: Ciemność w oczach znika.
1: Tu nie wolno.
0: Aha.
1: No widzisz, no właśnie, ja się wstrzeliłem, a ty nie.
2: Okej, dobrze, czy ja w ogóle nie chrząkam na antenie? Zacznijmy od tego, bo jestem kulturalnym młodzieńcem.
1: Ty kaszlesz.
2: Proszę państwa, dzisiaj o godzinie 7.50 nasze nowe radiowe wariaty, nasi radioci kochani, czyli Michał Kępa, Wojciech Fiedorczuk, znowu będą tropić absurdy. Dzień dobry panowie, o czym dzisiaj?
3: Cześć, witamy, a dzisiaj cóż, dzisiaj polski sport i sprawa dotycząca prezesa PKOL-u.
4: Ratujemy polski sport i dzwonimy do Marcina Najmana, niech nam poradzi.
1: A, rzeczywiście, no to on może uratować Najman.
2: Marcin Najman, bokser.
1: To jest bokser.
2: Kickbokser.
1: Który wprawia dobry humor w większość internautów.
2: Ale czekaj, powiedz wprost, to jest bokser, z którego teraz śmieje się cały internet.
1: Ty to powiedziałeś.
2: Tak. I będziemy do niego telefonować o godzinie 7.50. Radio Z i już.
5: Na program zaprosił sponsor Barilla, producent włoskich makaronów, sosów i pesto.
6: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.
10: Happy birthday. So make a wish.

0: Bąki, witamy bardzo gorąco.
1: Siemaneczko.
0: Za 12 minut będzie godzina 7, to jest dzień dobry bardzo w Radiu Z.
1: Tak, jak mówi młodzież, serwus.
2: Jak mówi młodzież.
1: Serwus, bratki.
0: Młodzież Hitlerjugend.
2: Teraz się mówi bratku, to jest takie podobno. Kiedyś ziomal, teraz bratku. Co ty powiedziałeś?
0: Nic.
2: No to dobrze. Bo się przesłyszałem.
0: Nie, co ty, nie.
2: Słuchajcie, przeczytałem w internecie,
1: no, opowiadaj.
2: Że tancer... Szybko, mów coś.
0: No.
2: Że tancerka Magda Tarnowska, która tańczy tam w tym, co tańczą, co nie wiecie.
0: Twardowska?
2: To, Tarnowska.
0: A, dobra, no.
2: Tarnowska. Magda Tarnowska.
0: Tarnowa.
2: To ona się boi, nie wiem, czy Tarnowa, ale ona mówi, że się boi, że będzie bardziej znana niż jej gwiazda.
0: A,
2: w sensie w tym programie i będzie stała na wywiadach z boku, żeby, no, żeby tam nie
0: komplikować. Czekaj, kto? Nazwisko.
2: Magdalena.
0: No.
2: Patrz mnie na usta.
0: No.
2: Tarnowska.
0: Córka tego starego Tarnowskiego, tak? Co, co tam miał warsztat samochodowy. I,
2: no, chyba tak, no.
0: I blachy przebijał.
1: Koło rzeźni tam.
0: Koło rzeźnika, tak, pamiętam. To był taki Tarnowski, no.
2: No był. No i co?
0: Bartek, co ty robisz, przepraszam?
2: No właśnie.
1: Ja staję z boku, żebym nie był bardziej znany od was.
2: A, to dzięki.

0: Już za chwilkę w porannym programie Radia Z wiadomości punktualnie o 7:00, w tym najważniejszy news z wczoraj. Bartek?
1: Czyli Wout van Aert wygrał 15. etap Vuelta Espania.
2: Boże, jak to musiałeś długo ćwiczyć, żeby to powiedzieć na jednym oddechu.
1: Nie, znam się na kolarzach.
2: Na czym się znasz?
0: Nie, bo on, ale nie jeździsz, tylko oglądasz.
1: Nie, i czasem zakładam lajkrę.
2: Szacunek. I wtedy ludzie mówią: patrz, mamo, Baleron jedzie na rowerze.
0: Za chwilkę wiadomości o 7:00.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Chcesz rzucić palenie,
14: ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
16: Desmoxan. I już nie palisz.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To hit okazje z kartą Moje Intermarché.

0: To skwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
10: Po reklamie.
11: Świetnie, że jesteście z nami o poranku. Na zegarach godzina 7. Wiadomości w Radiu Z prezentują Paula Michalik i Michał Adamiuk. Zapraszamy.
12: Jest więcej chętnych na komisję śledczą do sprawy Zonda Krypto. Wniosek już w Sejmie.
13: Polityczne przemeblowanie w Niemczech. AfD wygrywa lokalne wybory.
12: Rekord, który nikogo nie cieszy. Paliwa zbliżą się do cen, jakich nie widzieliśmy.
11: 7.
12: Mateusz Morawiecki i jego Rozwój Plus chce prześwietlić w Sejmie aferę Zonda Krypto. W parlamencie jest już wniosek o komisję śledczą.
13: Podpisało się pod nim ponad 60 parlamentarzystów, także z Konfederacji i Partii Razem.
12: Reporter Radia Z, Daniel Wrzos, z nami o poranku. I co, wystarczy głosów, żeby komisja powstała?
14: No raczej nie, ponieważ komisji śledczej nie popiera ani PiS, ani rządząca koalicja, która uważa, że skuteczniejsza w tej sprawie jest prokuratura. Przełom nastąpił, kiedy zaczął zeznawać prezes Zonda Krypto Przemysław Kral. Za czasów Zbigniewa Ziobry śledztwa były kilkukrotnie umarzane. PiS ma na to jedną odpowiedź. To afera Tuska, twierdzi europosłanka Anna Zalewska.
15: Kiedy odbywało się największe złodziejstwo, rządził Donald Tusk i rządzi niestety. Dobrze. Nie zrobił z tym nic.
14: Ale posłowie z Rozwoju Plus, proponując powołanie komisji, mówią: sprawdzam, ponieważ miałaby ona zbadać okres od 2014 roku, kiedy powstała giełda Bitbay, czyli poprzedniczka Zondy.
13: W prokuraturze w Katowicach kolejny dzień ma zeznawać dziś Roman Rzet, wspólnik założyciela giełdy Bitbay, która później przekształciła się w Zonda Krypto.
12: Polaków dzieli pomysł powołania polskiej ICE, czyli służby antyimigracyjnej, wzorowanej na amerykańskiej. Za pomysłem stoi były premier Mateusz Morawiecki i jego Rozwój Plus.
13: W najnowszym sondażu Ibris dla Radia Z 44% jest przeciwko, 38% za. Według posła Janusza Cieszyńskiego z Rozwoju Plus, polską ICE popierają mieszkańcy przygranicznych terenów.
16: Duże społeczne oczekiwanie, szczególnie w tych częściach Polski, które są bliżej wschodniej, ale też i zachodniej granicy, żeby była skuteczna i sprawna służba migracyjna.
12: Polska skutecznie przeciwdziała nielegalnej migracji, więc kolejna instytucja jest niepotrzebna, uważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.
17: Ja jestem przeciwny, żeby coś takiego robić, tym bardziej, że dzisiaj pokazujemy w Polsce, że jesteśmy w stanie mieć szczelną granicę. Nie tylko zapora, ale też to, co robi Straż Graniczna, robi to bardzo dobrze.
12: Sondaż dla Radia Z pokazuje, że za powołaniem służby deportacyjnej opowiadają się głównie wyborcy PiS-u, Konfederacji i Partii Razem.
13: A Mateusz Morawiecki będzie gościem Bogdana Rymanowskiego po wiadomościach za godzinę.
12: Na zachodzie zmiana, alternatywa dla Niemiec wygrywa lokalne wybory w landzie Saksonia-Anhalt. AfD zgarnia prawie 44% głosów.
13: Pierwszy raz od II wojny ultraprawicowa partia wygrywa w Niemczech wybory. To, czy będzie rządzić landem, zależy jednak od pozostałych ugrupowań, bo samodzielnej większości nie udało się uzyskać.
12: Reporter Radia Z Miłosz Gocłowski śledzi komentarze. Miłosz, co mówią i piszą na świecie?
18: Skrajne komentarze płyną praktycznie z każdej strony świata. Lider hiszpańskiej prawicowej partii Vox mówi o nadziei dla Europy. Separatyści z Katalonii piszą o tragedii. Podobnie we Włoszech. Tu zdaniem podzielili się wicepremierzy. Ultraprawicowy Matteo Salvini śle gratulacje i mówi o nowej Europie. Znacznie bardziej umiarkowany Antonio Tajani sukces AfD określa złą wiadomością. Gratulacje dla AfD także z USA. Elon Musk na swojej platformie pisze: dobra robota w Rosji. Od wczoraj publicyści wieszczą nowe, lepsze otwarcie dla niemiecko-rosyjskich relacji.
13: Wygraną AfD komentuje też premier Tusk. W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą cieszyć się z triumfu AfD w Niemczech.
12: Tankowanie w tym tygodniu może zaboleć. Analitycy przewidują, że diesel pójdzie na rekord i przebije 9 zł za litr. Benzyna 95 może zbliżyć się do 8 zł.
13: Rekordowe stawki są wypadkową kilku czynników, wylicza analityk Jakub Bogucki z epetrol.pl.
19: Z całą pewnością problemy z dostępnością ropy, problemy z zakupem, z jej tranzytem, konieczność omijania niebezpiecznych regionów świata, trudności takie lokalne, chociażby jak, nie wiem, niski poziom zapasów w wielu miejscach, problemy z żeglugą na Renie, to wszystko razem gdzieś tam dokłada jeszcze się do tego, że te koszty są wysokie.
13: Ale największy wpływ na podwyżki będzie mieć, jak już od miesięcy, sytuacja na Bliskim Wschodzie.
12: Paliwa nie brakuje polskiej rakiecie. Iga Świątek na US Open nie zwalnia.
13: Dzisiaj walczyć będzie o ćwierćfinał z Chinką Qin Wenzhen.
12: Jej występ na korcie centralnym Arthur Ashe Stadium będzie relacjonował specjalny wysłannik Radia Z Mateusz Ligenza. Ponownie łączymy się z Nowym Jorkiem. Mateusz, o Polce znowu zrobiło się głośno.
20: Głównie za sprawą legendarnego amerykańskiego tenisisty Andy'ego Roddicka. W swoim podcaście dziwił się, że Polka dwa ostatnie turniejowe mecze rozgrywała na trzecim co do wielkości obiekcie. Mam wrażenie, że w USA rozmawiamy o idze, gdy tylko gra w finale lub gdy sensacyjnie przegrywa. To okropne, ma więcej szlemów niż Szarapowa czy Kleister, zasługuje na większy szacunek. Świątek na pewno będzie mogła liczyć na wsparcie polskiej publiczności, która od pierwszych dni tutaj robi wszystko, by głośnym dopingiem wspierać ją z trybun. Nowy Jork, Mateusz Gęza, Radio Z.
12: Początek spotkania o 17.30 naszego czasu, relacji naszego dziennikarza prosto z Nowego Jorku. Słuchajcie w Radiu Z.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
23: Sponsorem prognozy pogody jest miasto Inowrocław.
24: Jesień pomalutku się skrada do nas, słuchajcie. Dzisiaj bardzo przyjemne temperatury na południu 23 stopnie, w centrum 19-20, na północy 17 w Suwałkach. I w Suwałkach przelotny deszcz, ale poza tym bardzo ładnie, słonecznie, super.
25: Jesień jest trochę jak taki facet, mąż, który przychodzi i się skrada, mówi: cześć, śpisz?
22: Dzień dobry. Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
23: Sponsorem prognozy pogody było miasto Inowrocław.
21: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. Raz23drukuj.pl.
24: Ludzie, mamy poniedziałek, 6 po 7.
25: Witamy Was bardzo gorąco. Dzień Dobry Bardzo.

0: Teraz będzie podwójny bęk na antenie. Uważajcie, moi drodzy, 14 po 7, bo lekarze alarmują, że kawa szkodzi.
1: Bęk.
0: Tak, no bęk, podwójny bęk.
1: Jeden bęk?
0: Tak, teraz będzie drugi bęk. Kawa szkodzi, jak się dodaje do niej bezlaktozową śmietankę, rozumiecie?
1: Bęk, bęk, bęk.
2: Co się dodaje? Bez co się dodaje?
0: Bezlaktozowa śmietanka do kawy.
2: Ale po co to komu? Komu to potrzebne?
0: No bo wiecie, jak to jest, jak ktoś nie pije mleka, ma nietolerancję laktozy, to wtedy sobie kupuje taką śmietankę bezlaktozową i używa bezlaktozowej śmietanki i ona jest bardzo niezdrowa, mówią lekarze.
1: Mój sąsiad ma nietolerancję laktozy. Chodzi i krzyczy: Polska dla Polaków. Radio Z
2: i już. 14 po 7.

0: Macie jeszcze chwilę, żeby się wczuć w tę piosenkę, bo to jest bardzo ładny numer o poranku.
1: Dobra. A teraz do szkoły!
0: Właśnie tak.
2: 21 po 7.
0: Tak, co teraz będzie?
2: No, my przeglądamy różne plotkarskie, prawda, tutaj gazetki, prawda, i takie plotkarskie różne portale. Małgosia Socha, słuchajcie, tak. Jeboczek.
0: Jeboczek?
2: No to jest taki kawałek świni.
0: No tak.
2: Jeboczek.
1: Sochy boczek.
2: Sochy boczek. Socha, Małgorzata zdradziła plotkowi, że utrzymuje, słuchajcie, smukłą sylwetkę, między innymi właśnie dzięki temu, że regularnie spożywa boczek na śniadanie.
0: Pani Sylwia ma ładny boczek.
2: Jaka Sylwia?
0: Małgorzata, przepraszam.
2: O czym ty myślisz?
0: Nie.
2: Kamil, czekaj, o czym nie wiemy? Jaka Sylwia?
0: Socha, Sylwia. Małgorzata Socha, to blisko do Sylwii jest, prawda?
2: Ale twoja żona to jest Ania.
0: Przestań już, nie pogrążaj mnie.
2: Sylwia powiedział, no.
0: Nie powiedziałem Sylwia. Socha powiedziałem.
1: Jaka Kamila? Powiedz mi, o co ci chodzi?
0: No, ale to jest ciekawe, słuchajcie, bo na przykład jajecznica na boczku to jest idealne śniadanie, prawda? To jest w ogóle doskonałe.
1: No i tak, ja jem boczek na śniadanie i jakoś nie chudnę.
0: Może to, no, warzyw dołóż.
2: No właśnie, jakiś warzyw dołóż, Bartek, no.
1: Chcesz mnie zabić?

0: I to będzie najważniejsza informacja tego poranka, bo w studiu pojawił się Bogdan Rymanowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Bogdan, miło mi bardzo.
0: Bogdan ma poszetkę, słuchajcie.
2: Tak, poszetkę? Co to jest poszetka?
3: Tak się zastanawiam, jaka jest etymologia słowa poszetka?
4: Poszetka to jest taka chusteczka, którą wkładasz w kieszeń, rozumiesz, tak. Bartku, marynarki, tak. Żeby ci dobrze. Ładnie wystawały takie rogi.
3: Ale czemu nie można było nazwać to wie, tak. Dlaczego to jest poszetka, no marynarka?
0: Poszedł stąd i poszedł.
2: Nie, nie, ja myślę, że jak masz szetkę, to musisz się wytrzeć tą chusteczką, która jest właśnie poszetce.
0: A skąd pochodzi? Z francuskiego pochodzi, tak? Od poszedł, słuchajcie, on oznacza małą torbę. Wiecie, to słowo oznacza z francuskiego małą torbę.
4: Poszedł, to znaczy poszedł.
0: Poszedł stąd.
3: No dobrze, słuchajcie, czy ja mogę mieć tą poszetkę, jak przyjdzie dzisiaj mój gość?
4: A, dzisiaj dokładnie. Mateusz Morawiecki.
3: Bo jak on to zrozumie? Żeby sobie poszedł?
0: No nie poszedł stąd. Nie, no co ty, absolutnie. Ale no pan Mateusz Morawiecki też elegancko ubrany, więc dzisiaj będzie dwóch eleganckich dżentelmenów w jednym studiu.
4: No, mamy nadzieję, że nie będzie szczekania.
3: Z mojej strony nie będzie, tak. Zapewniam.
4: A ty wiesz, że my dzisiaj o 8:40 dzwonimy do trenera psów w związku z tym, że posłanka szczekała w Sejmie?
0: Zapytamy, czy trzeba smaczki dawać, jak posłanka szczeka.
3: O kurczę.
4: No, także my zapraszamy do słuchania Bogdana, a Bogdan zaprasza do...
3: Szczekania?
0: Nie, do słuchania. Słuchania.
4: Słuchania, dzień dobry bardzo.
3: Zapraszam.
4: W Radiu Z zapraszamy. Radio Z
5: i już. Sponsorem programu było raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. Raz23drukuj.pl. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
7: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
6: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
8: Też możecie wygrać.
6: Wielki finał 28 września.
9: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
6: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
12: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Po reklamie.
15: Punktualnie 7.30, jest poniedziałek, 7 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
16: Mocne słowa szefa rosyjskiej dyplomacji. Oskarżenia Zachodu, że Moskwa stoi za incydentem dronowym na lotnisku w Lipsku, są w gruncie rzeczy początkiem prawdziwej wojny, mówi Siergiej Ławrow.
17: Wyrzucili konsulat generalny z Bonn, powiedzieli, że zrywają porozumienie, zamykają rosyjski dom w Berlinie. Pamiętam, że przed wybuchem II wojny Niemcy też zamykały swoje misje dyplomatyczne, oznajmił Ławrow.
16: W listopadzie ruszy proces proboszcza z Kozienic oskarżonego o oszustwa. Według śledczych ksiądz pożyczył od kilkudziesięciu parafian prawie 1 600 000 złotych na rzekome inwestycje. Miał parafii wyrządzić szkodę na 2 700 000 złotych.
17: Kazimierz H. będzie odpowiadał z wolnej stopy. Nie przyznaje się do zarzucanych mu oszustw, odmówił złożenia wyjaśnień. Nie odpowiedział też na pytania śledczych. Grozi mu do 10 lat więzienia.
16: Ogromne problemy komunikacyjne w Indonezji po wybuchu wulkanu Anak Krakatau. Chmura popiołu spowodowała zamknięcie 8 lotnisk. Utknęły na nich setki tysięcy podróżnych.
17: Główne lotnisko Jakarty i 3 inne porty mają być zamknięte dziś do wieczora. Zagrożeniem są nie tylko kolejne erupcje, ale i wyrzucane przez wulkan rozżarzone skały i lawa.
16: W Pucku szykuje się jedyna w swoim rodzaju atrakcja turystyczna. Lokalny szkutnik odbuduje replikę średniowiecznej łodzi słowiańskiej.
17: Będzie ona pływać po Zatoce Puckiej, a wiosłować będą uczestnicy rejsów. Burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska zapowiada, że szkutnik będzie pracował tak, by wszyscy mogli to zobaczyć.
18: Będzie to się działo pod namiotem transparentnym, będzie można się tej pracy przyglądać i będzie można w niej uczestniczyć. Czyli będzie można, nie wiem, w jakimś momencie szlifować, będzie można różne rzeczy wykonywać, więc ja mam nadzieję, że to też to przyglądanie się pracy szkutnika zachęci, żeby ten ginący zawód może ktoś jednak też zaczął wykonywać.
17: Niedaleko Pucka, na dnie Zatoki Puckiej, są pozostałości po średniowiecznej osadzie rybackiej. Wśród nich fragmenty łodzi, takich samych jak ta, która już w przyszłym roku będzie mogła wypłynąć w swój pierwszy rejs.
16: Wiadomości sportowe i Marcin Powideł.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
1: Trzy gole padły w hitowym starciu trzeciej kolejki Premier League. Arsenal wygrał z Chelsea 2-1. Remisem 1-1 zakończył się pojedynek Juventusu z Milanem. Na ławce rezerwowych starej damy całe spotkanie spędził Kamil Grabara. A klasyk francuski dla PSG. Paryżanie pokonali na Stade Belodromu Olympique Marsylia 3-2. U nas szóstej porażki z rzędu doznali piłkarze Rakowa, tym razem 0-1 z Lechem.
14: My po prostu jesteśmy na etapie transformacji, takiej zmiany trochę pokoleniowej. Zresztą Lech kilka sezonów temu też miał taki problem i dzięki temu, że ten sezon był trudniejszy. Do gry wprowadzili się inni młodzi zawodnicy, którzy dzisiaj stanowią trzon tej mistrzowskiej drużyny. Mam nadzieję, że w Rakowie będzie podobnie.
1: Mówił trener ostatniej drużyny w tabeli Dawid Szulczek. Lech liderem, punkt przed Legią, która po golach Jakuba Żewłakowa w 95. i 101. minucie zwyciężyła w Lublinie 3-2. Dalej Górnik i Jagiellonia. Obie drużyny także wygrały swoje mecze. Zabrzanie 1-0 z Krakowią, Jaga 2-1 ze Śląskiem. A dzisiaj emocje zadba Iga Świątek. Pojedynek naszej tenisistki z mistrzynią olimpijską Chinką Qin Wenjen w 1/8 finału US Open o 17.30. Radio Z jest w Nowym Jorku. Trzymamy rękę na pulsie. Relacje z kortów Flash and Meadows usłyszycie w naszych wiadomościach.
5: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
19: Jak Jaga gra, to też jest Baba Jaga, czy nie ma zespołu Baba Jaga?
15: To jak przyjeżdżają z żonami na trening.
19: Aha, wtedy jest Baba Jaga. 23 stopnie jest, słuchajcie, będzie dzisiaj na południu najcieplej, najchłodniej północ, północny wschód 17, w centrum 19, ustoję, dam radę.
15: No dobra.
19: Dużo chmur, fajny dzień przed nami, fajny, a jutro jeszcze cieplej.
12: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
15: A ja przeczytałem, że antycyklon Urlich ma zmienić pogodę i co?
19: No i teraz jak najgorzej, jak przyjdzie von Jungingen, to już w ogóle będzie pozamiatane.
15: To trzeba będzie wyciągać miecze z padacza.
20: Będzie wiało z prędkością 1410 km na godzinę.

0: Ta piosenka niestety pasuje do rzeczywistości porannej. Monday morning, poniedziałkowy poranek. Melanie Fiona. Chyba poniedziałkowy poranek coś jej zrobił, że napisała o tym piosenkę. Za 28. Słuchajcie, archeolodzy na Dolnym Śląsku odkryli naszyjnik sprzed 5000 lat. Kto to szczeka?
1: Co szczeka?
0: To pani poseł?
1: Nie, to nie pani poseł.
0: O 8.40 dzwonimy do trenera psów w związku ze szczekaniem posłów w Sejmie.
1: Boże, no, u nas szczekają, to jest zaraźliwe, słuchajcie.
0: Słuchajcie, no i na Dolnym Śląsku odkryli naszyjnik sprzed 5000 lat, wykonany z 42 zębów.
1: Jak?
0: No zęby ludzkie normalnie i to naszyjnik.
1: Ale taki, co, że ktoś sobie tam wszedł na imprezę 5000 lat temu i mówi tak: czekaj, Kaśka będzie miała perły, Jolka będzie miała złoto. Stefan, gdzie jest mój naszyjnik z zębami?
2: 42 zęby. No. I weź se tu zrób kanałówkę.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
12: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Marian, jaki laptop jest top?
16: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
17: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów. 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
21: ceny. Po reklamie.
1: A już za chwilę w Radio Z jest pan, pani na głośno mówiącym.
0: Dzwonimy w sprawie nowego szefa PKOL-u.

0: Poniedziałek rano wstajecie z Radiem Z. No i słuchajcie, po tym jak zatrzymali pana Piesiewicza i zabrali mu ten drogi zegarek, no to nie wiadomo, kto będzie szefem nowym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: Tak zwanego.
2: No to trzeba by gdzieś, nie wiem, zadzwonić, kogoś popytać.
0: No są kandydaci. Jest tak. Pan Robert Korzeniowski, olimpijczyk, i podobno kandyduje Otylia Jędrzejczak, polska medalistka pływaczka.
1: A tam Jędrzejczak,
2: ja
1: słuchajcie.
2: Jeszcze.
1: Słuchajcie, my właśnie w tej sprawie dzwonimy do boksera, do kickboksera, z którego śmieszkuje cały internet, czyli do Marcina Najmana. Dzwonimy.
3: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
4: Już jestem.
5: Dzień dobry, witam serdecznie panie Marcinie. Z tej strony Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk. Z Radia Z dzwonimy, jest pod nagłośno mówiącym, od razu powiem. Panie Marcinie, w ważnej sprawie dzwonimy, bo my się ważnymi sprawami w radiu zajmujemy tylko. Czy pan rozważa w ogóle kandydaturę swoją na prezesa PKOL-u, proszę powiedzieć?
4: MKOL-u.
5: Nie, PKOL-u. Chociaż może być i MKOL. Tak.
4: Literka nam się pomyliła. Ja mogę startować, ale tylko do MKOL-u.
5: Do międzynarodowego.
4: Albo do FIFA.
6: Żeby wyżej, tak? Ale nie chce pan przejść przez naszą tutaj krajową ścieżkę?
4: To zostawcie już tam męcenom, tym wszystkim. Ja się zajmuję poważnymi sprawami. Czy MKOL pan... albo FIFA.
5: A jakie miałby pan program, proszę powiedzieć, w tym MKOL-u ewentualnie?
4: Najlepszy.
5: Ale jakieś wprowadzone nowe dyscypliny, czy coś takiego?
6: MMA?
4: Słuchaj, to jeszcze nie jest moment na składanie takich deklaracji.
6: Ale myśli pan o...
4: Ja cały czas myślę.
5: A to na pewno. A proszę powiedzieć, a skok w dal z miejsca, czy pan by wprowadził ewentualnie?
4: Z miejsca nie, ale w tył.
5: A, to ciekawe.
6: W tył?
4: Ale... No bo to jest troszkę trudniejszy.
6: Trójskok w tył, czy zwykły w tył?
4: Nie, trójskok w tył z saltem na koniec.
6: Z saltem, czyli... No to też jest ciekawe.
5: No dobrze, ale nie namówimy pana, żeby pan na PKOL na początek poszedł tutaj, bo to dobra robota, sponsorzy są, no wie pan.
4: Ja się z takimi rzeczami nie zajmuję, ja się zajmuję tylko poważnymi sprawami, więc powtarzam, jeżeli będziecie mnie szukali do MKOL-u albo do FIFA kogoś, bo UEFA też się nie będę zajmował.
6: UEFA nie.
4: To wtedy dzwońcie i weźcie się za robotę jakąś.
5: Dobra, dziękuję.
6: Porządną.
4: No, porządną. Na razie.
6: Wszystkiego dobrego.
3: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
7: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: To my, od samego rana, witamy was uśmiechami. Kamil, Bartek i Marek.
1: Bibułę weźcie jeszcze dzisiaj do pracy. Do szkoły w sensie, żebyś nie zapomnieli o bibule. Przepraszam.
0: Stan wojenny, bibułę do pracy oszalałeś.
2: Wydrukowałeś bibułę, Kamil?
1: Trzeba mieć bibułę kolorową na dzisiaj, pamiętajcie. Przypominamy.
0: I ludziki z kasztanów już niedługo. Za chwilę u nas wiadomości o 8:00, później gość Radia Z, Bogdan Rymanowski. I dzisiaj kto?
1: Mateusz Morawiecki. Zapraszamy. Radio Z
3: i już. Reklama. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.

0: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
1: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
0: A gdzie tak jest?
1: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
0: O, już zatrudniam.
1: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Po reklamie.
5: Godzina 8 już się zbliża, jest poniedziałek, 7 września. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
6: Zamarzła, nie doczekawszy pomocy, rusza proces za śmierć Natalii Zędrychowa.
7: Niemcy robią ostry skręt w prawo, AfD miażdży rywali w lokalnych wyborach.
6: A gościem Radia Z jest były premier Mateusz Morawiecki.
5: Ósma.
6: Dramat Zandrychowa wraca przed sądem. Rusza proces trzech policjantów oskarżonych w sprawie śmierci 14-letniej Natalii.
7: 3 lata temu dziewczynka zasłabła w drodze do szkoły. Zmarła z wychłodzenia przed jednym ze sklepów.
6: Proces będzie się toczył w Wadowicach. Przed budynkiem sądu jest tam reporter Radia Z Przemek Taranek. Przemek, dlaczego prokuratura oskarża policjantów?
8: Zanim Natalia straciła przytomność, zadzwoniła do ojca. Później nie odbierała już telefonu. Mężczyzna natychmiast zgłosił to policjantom w Andrychowie, ale według prokurator Oliwii Bożek-Michalec, która prowadziła śledztwo w tej sprawie, nie podjęli oni odpowiednich działań.
9: Przede wszystkim odstąpiono od lokalizacji telefonu pokrzywdzonej, który był sprawny, o czym funkcjonariusze policji wiedzieli.
8: Nie wysłali też nikogo na poszukiwania. Dziewczynkę znalazł pod sklepem znajomy ojca. Wtedy jeszcze żyła. W głębokiej hipotermii trafiła do szpitala. Niestety nie udało się jej uratować. Wadowice, Przemek Taran. Radio Z.
7: Policjanci nie przyznają się do winy. Za nieumyślne narażenie Natalii na niebezpieczeństwo grozi im do 3 lat więzienia.
6: Historyczny zwrot. W Niemczech skręcają ostro w prawo. AfD z miażdżącą przewagą wygrywa wybory do lokalnego parlamentu w landzie Saksonia-Anhalt. 44% robi wrażenie, ale to zbyt mało, by samodzielnie rządzić. Potrzebny będzie koalicjant.
7: Choć to wybory lokalne, niemiecka prasa uderza w kanclerza. Czy Merz jest właściwym człowiekiem na tym stanowisku, pyta Der Spiegel.
6: To dla niego ostatnie ostrzeżenie, zauważa Tagesspiegel.
7: Czas lewicy minął, podsumowuje Die Welt.
6: Polacy nie chcą mieć w kraju służby deportacyjnej. Przeciwko pomysłowi Mateusza Morawieckiego jest 44% pytanych w sondażu Ibris dla Radia Z. Polskiego ICE chce 38%.
7: Morawiecki szuka poparcia wśród skrajnej prawicy, uważa Andrzej Szejna z lewicy.
10: Widać, że pan Morawiecki w pewnym szale przedwyborczym stara się znów ścigać wzorem Prawa i Sprawiedliwości na głupie i szkodliwe pomysły z Konfederacją Brauna i pana Mencena.
7: Najwięcej przeciwników instytucji, która miałaby wyłapywać nielegalnych imigrantów, jest wśród wyborców koalicji rządzącej.
6: Autor tego pomysłu jest gościem Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
11: Dzień dobry, dzień dobry. Mateusz Morawiecki, były premier i lider Rozwoju Plus, jest gościem Radia Z. Witam, panie premierze.
12: Dzień dobry.
11: Zaczynamy od krótkiej piłki. Pytanie jest naturalne i proste. Czy zwycięstwo AfD w Niemczech to zagrożenie dla Polski? Tak czy nie?
12: Tak.
11: Tak odpowiada nasz gość. Państwo również mogą zabrać głos w tej sprawie. Zapraszam oczywiście na radioz.pl. A dlaczego tak?
12: Dlatego, że ja jestem wśród tych chyba nielicznych polityków dzisiaj, którzy wcale się nie cieszą, jak Niemcy chwalą się tym, że rosną ich wydatki na zbrojenie, że armia niemiecka staje się coraz silniejsza. To dlatego, że wolałbym tutaj widzieć pełną równowagę pomiędzy Polską a Niemcami, a tak naprawdę wolałbym, żeby polska armia była znacznie silniejsza. Bo właśnie łączę tutaj kropki ze sobą, bo jeżeli AfD jest tą bardzo radykalną partią, która też potrafi wobec Polski formułować wnioski rewizjonistyczne, czyli zwrotu na przykład ziem, i mają taką czelność, żeby domagać się od Polski odszkodowań za to, że nie wydaliśmy człowieka, który jest podejrzany o udział w wysadzeniu rury niemiecko-rosyjskiej, to są sygnały bardzo niepokojące, jak również te, które dotyczą współpracy z Rosją. Dlatego właśnie jest to dla Polski zagrożenie.
11: A polscy politycy, panie premierze, powinni bojkotować AfD, czy z nimi rozmawiać, przekonywać?
12: Nie, nie powinniśmy bojkotować AfD, powinniśmy z nimi rozmawiać, powinniśmy ich przekonywać, bo miejmy na uwadze to, że wybory w Saksonii-Anhalt są pewnego rodzaju sygnałem ostrzegawczym, ale zarazem to, co się stało, wzrost AfD jest dzieckiem lewicowo-liberalnych elit w Brukseli. Może się pan zdziwił teraz, ale wyjaśnię. Otóż to właśnie polityka tych elit doprowadziła do tego, że mamy do czynienia z ogromnym buntem społecznym przeciwko likwidacji miejsc pracy, przeciwko migracji, która przyjeżdża do Europy, przeciwko polityce klimatycznej. To jest to, z czym ja walczyłem przez 5-6 lat, jak byłem premierem, bardzo skutecznie.
11: No, politycy Konfederacji mają zupełnie inne zdanie na ten temat.
12: Nie mogą mieć innego zdania, ponieważ ja mówię...
11: żyrował.
12: Wręcz przeciwnie, panie redaktorze, jak taki poważny zarzut pada, to musi mi pan dać 30 sekund czasu. Czerwiec 2018 to moje działania Wiktora Orbana i Andrzeja Babisza doprowadziły do zablokowania migracji na 6 lat i grudzień 2019, grudzień 2020 skuteczna obrona Polski przed Zielonym Ładem.
11: 30 sekund minęło.
12: Dzisiaj wróćmy do sprawy AfD.
11: Puenta a propos. Donald Tusk napisał, że w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD. A trochę się ich nazbierało
12: mówi pan
11: w konfederacjach
12: premier,
11: i PiSu. Czy premier ma rację?
12: Mówi pan premier, obecny premier, który dążył do resetu. Mówi premier, który chciał wpuścić wszystkich tutaj do Polski migrantów, a potem zobaczymy, kto jest kim. Mówi premier, który żyrował politykę
11: czy idioci i zdrajcy są w konfederacjach i w PiSie?
12: Nie ma idiotów i zdrajców. Są ludzie, którzy mają zupełnie inne spojrzenie na tę sprawę. Panie premierze, zwracam się do premiera Tuska. A kto żyrował rurę niemiecko-rosyjską? Bo wydaje mi się, że ten gazociąg Nord Stream 2 to wspierała partia, której pan był członkiem, w sensie Donald Tusk.
11: Ja pamiętam bardzo mocne słowa Radosława Sikorskiego przeciwko tej rurze i tak dalej, i
12: tak dalej. A nie pamięta pan wsparcia Angeli Merkel i CDU,
11: panie
12: i
11: premierze,
12: EPP,
11: to już jest przeszłość. Donald Tusk wymienił PiS i Konfederację, mówiąc o idiotach i zdrajcach, nie wymienił pańskiego ugrupowania. Pan wie z jakiego powodu?
12: Nie mam pojęcia, panie redaktorze.
11: A wie pan, że politycy PiSu sugerują, że przygotowuje się pan do koalicji z Donaldem Tuskiem.
12: Dzieleniem włosa na czworo i szukaniem ilu diabłów jest na końcu szpilki. Powiem tylko bardzo wprost. To polityka lewicowo-liberalnych elit stworzyła AfD, ponieważ nie byłoby takiego buntu na zachodzie Europy, której wyrazem jest zwycięstwo AfD w Saksonii.
11: Zostawmy AfD. Co by pan doradził Zbigniewowi Ziobrze po tym, jak się okazało, że jego fundacja dostała pieniądze od szefa zonda krypto, pana Przemysława Krala? Powinien wrócić do Polski?
12: Radziłbym całej polskiej klasie politycznej, również jemu, pełne poparcie dla naszej propozycji komisji śledczej. Nie mamy nic do ukrycia i chyba to jest dobry test na polską klasę polityczną. Kto jest za komisją śledczą, a kto nie jest? W końcu ja byłem premierem przez 5 lat, kiedy proponujemy od 2018 do końca naszych rządów.
11: Ale widzimy dzisiaj, że komisja rządowa nie poprze prawdopodobnie komisji śledczej.
12: Ja
11: tak samo pańskie były ugrupowanie PiS.
12: Ale ja mam swoje wyjaśnienie, dlaczego koalicja rządząca nie chce poprzeć komisji śledczej. Bo padną tam bardzo trudne pytania. Padnie pytanie, a co zrobił pan, panie premierze, z tą wiedzą, którą pan pozyskał już równo rok temu, a być może wcześniej, że zonda krypto to jest oszukańcza machina, poprzez którą ten złodziej Kral kradnie pieniądze Polakom. Co zrobił pan z tym, że ABW wiedziało już od 11 września zeszłego roku od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o tym, że tam mamy do czynienia prawdopodobnie z tak zwanym schematem Ponziego, z piramidą Ponziego, czyli dolewaniem pieniędzy przez nowych uczestników.
11: Czy ten fakt, który wyszedł na jaw, panie premierze,
12: są tak naprawdę kradzione przez tego złodzieja Krala.
11: Czy ten fakt, że minister Ziobro przyjął pieniądze na swoją fundację od pana Krala, jest dla niego kompromitujący, czy nie?
12: Z tego tłumaczy minister
11: Ziobro
12: i Prawo i Sprawiedliwość.
11: Czy można przyjmować takie pieniądze na swoje fundacje, czy nie?
12: Absolutnie od złodzieja Krala nikt nie powinien przyjmować pieniędzy. Panie redaktorze, mamy do czynienia z państwem z dykty, ponieważ obecny rząd wiedział o tej aferze co najmniej od roku.
11: A czy ta afera pogrąży Prawo i Sprawiedliwość? Pogrąży prawicę?
12: Mam nadzieję, że ta afera pogrąży Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską, bo poruszamy się od złodzieja Kacprzyka do złodzieja Krala, od pani Konieczyńskiej z Platformy, która rozdawała pieniądze znajomym, po Chabowskiego z Prosektorium.
11: Ale to nie politycy Koalicji Obywatelskiej lecieli na Ibizę, żeby się spotkać z panem Kralem, ale tylko były pański kolega, pan poseł Moskal.
12: Bardzo były. Politycy Platformy Obywatelskiej wiedzieli o tym, co się dzieje z Zonda Krypto już co najmniej od roku. Panie redaktorze, czy słyszy pan, co ja mówię? Cała machina, cały aparat państwa powinien zareagować już rok temu. Tymczasem obecny rząd i Koalicja Obywatelska patrzyła na to, jak kolejni ludzie wpadali w pułapkę.
11: Ale Sławomir Cenckiewicz, pan kojarzy Sławomira Cenckiewicza? Chyba doskonale.
12: Dobrze, znam Sławomira.
11: Wie pan, że on niedawno napisał, że on przestrzegał polityków prawicy przed kontaktami z panem Kralem.
12: Ja też przestrzegałem polityków prawicy. Cieszę się, że
11: konkretnie
12: jestem
11: konkretnie, kiedy, gdzie?
12: W Radiu Z u pana w kilka miesięcy temu
11: już
12: w Polsacie.
11: Ta sprawa dotyczyła ustawy i zakazu obrotu kryptowalutami.
12: W Radiu RMF już kilka lat temu. Pół roku temu, czy nawet 9 miesięcy temu w Polsacie. Mniej więcej podaję daty, proszę sobie sprawdzić, w których miejscach.
11: Prezes Kaczyński napisał, że nie przypomina sobie pańskiego sceptycyzmu wobec kryptowalut.
12: Nie przypomina sobie, to bardzo proszę, żeby odsłuchał te wywiady, jeżeli sobie nie przypomina naszych rozmów, bo ja sobie przypominam.
11: Te wywiady już były trochę post factum.
12: Nie, panie redaktorze, przepraszam bardzo, w Bloombergu, w RMF-ie, wcześniej w Polsacie nie były to wywiady post factum, to były wywiady, w których przestrzegałem przed tym, co się działo z piramidą Ponziego, co się dzieje, się dzieje z Zonda Krypto. Mówiłem o tym, nawet porównując Zonda Krypto do Amber Gold. I wzywam dzisiaj całą polską klasę polityczną i PiS, i Platformę do tego, żeby poparła komisję śledczą.
11: Jak panu się podobało szczekanie pani poseł Dominiki Chorosińskiej, kiedy przemawiał Władysław Kosiniak-Kamysz?
12: Nie widziałem tego. Słyszałem jedynie o tym.
11: To wstyd dla Sejmu?
12: Mogę powiedzieć tyle, że rozumiem, że miało to przypomnieć aferę pedofilską z Kłodzka. Rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z czymś, ja bym takich środków wyrazu oczywiście nie użył, ale mogę powiedzieć również to, że to jest kolejna afera zamieciona pod dywan.
11: A jest pan dumny z tego, że pani poseł Chorosińska była ministrem kultury w pana rządzie?
12: Panie redaktorze, proszę pozwolić
11: mi dokończyć. Moje pytanie jest proste.
12: Tak,
11: proszę odpowiedzieć na moje pytanie.
12: No poprzednie, od pani Wielichowskiej do pani Konieczyńskiej z Jeleniej Góry. Na Dolnym Śląsku mieliśmy do czynienia z gigantycznymi aferami, z okradaniem powodzian. I
11: to teraz proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Czy jest pan dumny z tego, że pani poseł była ministrem kultury w pańskim trzecim rządzie?
12: Każdy ma prawo popełnić jakiś błąd, unieść się emocjami.
11: Tej decyzji, tej nominacji?
12: No,
11: że pan powołał panią poseł na ministra?
12: To była nowa propozycja, z którą mieliśmy wówczas do czynienia. Ja powtarzam, dużo ważniejsze jest to, żeby przypomnieć Polakom haniebną aferę, którą znowu zamieciono pod dywan.
11: Trzy krótkie piłki w tym momencie. Panie premierze, poproszę odpowiedzi tak albo nie. To ja będę liderem polskiej prawicy. Tak czy nie?
12: Tak.
11: Jak dojdę do władzy, skończę z systemem kaucyjnym. Tak czy nie?
12: Tak.
11: Dziki w miastach natychmiast do odstrzału. Tak czy nie?
12: Na pewno dziki w miastach powinny być jako problem zlikwidowane. Jeżeli potrzebny jest do tego odstrzał, ja myślę, że są inne sposoby poradzenia sobie z tym problemem. Można spokojnie zapobiegać temu, żeby się dziki w miastach pojawiły. W związku z tym mamy tutaj inne mechanizmy walki z tym problemem.
11: I mamy odpowiedź na naszą sondę, w naszej sondzie. Czy zwycięstwo AfD w Niemczech to zagrożenie dla Polski? Tak odpowiada 64% uczestników naszej sondy. Nie, 36%. Przechodzimy teraz do internetu na radioz.pl, Facebooka i YouTube'a.
13: Nie ma idiotów i zdrajców w Konfederacji i w PiS-ie, odpowiada na słowa Tuska Mateusz Morawiecki.
7: To polityka lewicowo-liberalnych elit stworzyła AfD, mówi w Radiu Z prezes Rozwoju Plus.
13: Od złodzieja Krala nikt nie powinien przyjmować pieniędzy, komentuje były polityk PiS doniesienia o przelewach dla Ziobry.
7: Przestrzegałem, co się dzieje z Zonda Krypto, przekonuje dziś były premier.
13: Rozmowa trwa, oglądajcie na radioz.pl.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już.
15: Na program zaprasza sponsor. OSM Łowicz. Polski producent wyrobów mleczarskich.
16: Witamy o poranku, 13 minut po godzinie 8. To jest dzień dobry bardzo w Radiu Z.
17: To będzie przepiękny dzień, mimo tego, że nazywa się pierwsza literka na P, a tak. Ostatnia K.
16: Piątek.
17: Blisko, 13 po 8.

0: to jest numer końcowy odliczajny.
1: Odliczajnie.
0: Po angielsku.
1: No się słyszę, że już tak.
2: Fajno ciam-ciam.
0: Końcowy odliczajny.
1: A teraz miał być telefon od słuchaczki, tak?
0: Mamy tak.
1: 321-321-321. Dzień dobry.
0: Tak, bo my się zastanawiamy, dlaczego wy nie śpicie o tej porze.
3: No cześć panowie, z tej strony Aneta z Gdańska. No ja nie śpię, ponieważ wyjeżdżam na urlop. Ruszyliśmy właśnie z Gdańska i jedziemy w stronę Karyntii, południowa Austria. Pa!
1: Karyntia. Urlop. Tak, Karyntia ma w nogach Słowenię ma w nogach.
2: Urlop. Było coś takiego,
1: urlop,
2: nie?
1: Urlop, pamiętacie?
2: Urlop.
1: To zleciało. To
2: takie szwedzkie uzdrowisko.
1: Nie. Urlop to jest ten moment, kiedy wiecie, pracuje się cały rok, potem jest mrugniesz okiem, mrugniesz drugi raz i po urlopie.
2: Dzień dobry bardzo.
0: Tego słuchaczce nie życzymy. Miłego urlopu.

0: 21 minut po godzinie 8. To jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Tak gramy, tak was budzimy. Teraz będzie ważna informacja dla młodych kierowców.
1: Śmiało. A kiedy kończy się młody kierowca?
0: Ty już na pewno nie jesteś młodym kierowcą.
1: Teraz
0: wiesz?
1: Jest chyba tak, że jak masz 16 lat, tak, to możesz zdać prawo jazdy i jeździć pod okiem starszego kierowcy.
0: Ale słuchajcie, bo to jest duża zmiana. Są nowe zasady dla was. Zerowy limit alkoholu w organizmie i obowiązkowe szkolenia jazdy po zdobyciu 12 punktów karnych.
1: No tak, i uwaga, teraz za 3 wykroczenia młodemu kierowcy grozi cofnięcie prawa jazdy.
0: No, 3 mandaty,
1: 3 razy cię złapie policja na przykład albo fotoradar, jesteś out.
0: 3 promile jesteś out.
2: Ale promile to się nie da drzwi otworzyć.

0: Ola Boga. O Matulu. Tak właśnie mówią kierowcy w Warszawie.
1: Co się dzieje?
0: Południowa obwodnica Warszawy właśnie jest, ma wielkie ojeja.
2: Było no to niech jadą północno.
1: Było nie budować obwodnicy, nie byłoby korków.
0: Nie da rady, jak mieszkasz na południu, nie da rady jechać północno.
1: Żartujemy. Kierowcy, jesteśmy z wami, pozdrawiamy was serdecznie.
0: A szczególnie powiemy, co się stało, to my powiemy, co
1: właśnie,
0: się stało.
1: Będziecie zaraz w wiadomościach Radia Z, także no jesteście sławni, kochani. O 8.30, zostańcie z nami.
3: Na program zaprosił sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich. Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny!
8: Tomek!
9: Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny!
14: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Po reklamie.
4: Mamy już 8.30, wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Damiuk, zapraszamy.
5: Zwycięstwo AfD w Niemczech budzi niepokój w Polsce. Mateusz Morawiecki przyznaje w Radiu Z, że sukces skrajnej prawicy go nie cieszy, podobnie jak rosnąca siła niemieckiej armii.
6: Były premier dodaje, że wolałby, aby nasze wojsko było silniejsze od Bundeswehry.
7: Ja jestem wśród tych chyba nielicznych polityków dzisiaj, którzy wcale się nie cieszą, jak Niemcy chwalą się tym, że rosną ich wydatki na zbrojenie, że armia niemiecka staje się coraz silniejsza, a to dlatego, że wolałbym tutaj widzieć pełną równowagę pomiędzy Polską a Niemcami, a tak naprawdę wolałbym, żeby polska armia była znacznie silniejsza.
6: Morawiecki w Radiu Z przekonuje też, że to polityka lewicowo-liberalnych elit stworzyła AfD.
5: Uwaga kierowcy na południowej obwodnicy Warszawy. 5 samochodów zderzyło się na jezdni w stronę Ursynowa.
6: Karambol spowodował ogromny korek przed zjazdem na patriotów. Ma on już kilka kilometrów.
5: Donald Trump ma dziś rozmawiać przez telefon z Putinem i Zełenskim. Po wizycie przedstawicieli amerykańskiego prezydenta na Kremlu i w Kijowie żadna ze stron nie ogłosiła przełomowych deklaracji. Steve Witkoff i Jared Kushner w Moskwie byli w sobotę, a w ukraińskiej stolicy wczoraj.
6: Zełenski ocenił spotkanie jako bardzo merytoryczne. Rozmowy, jak mówi, dotyczyły gwarancji bezpieczeństwa i gospodarczych dla Ukrainy, a także dostaw pocisków do systemów obrony powietrznej oraz pakietu wsparcia na zimę.
5: Ratownicy w Nepalu stają przed wyzwaniem bez precedensu, przyznają eksperci. W himalajskich tunelach elektrowni trwają liczne operacje poszukiwawcze. Zaginionych jest ponad 5,5 tysiąca ludzi, wśród nich setki pracowników elektrowni wodnych.
6: Nadzieję rozbudziło uratowanie w piątek i sobotę 3 pracowników w głębi tuneli. Akcja ratunkowa trwa już 13 dzień. W powodzi 26 sierpnia zginęło prawie 1400 osób. Katastrofę spowodowało zawalenie się masywu górskiego i osuwisko lodowcowe.
5: Sanepid rusza do szkolnych stołówek. Inspektorzy sprawdzą m.in., czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci.
6: Jak wielokrotnie informowaliśmy w Radiu Z, na talerzach dzieci w szkole ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru oraz mięsa.
5: Kontrole będą niezapowiedziane, uprzedza Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
8: Wszystkie kontrole, które prowadzimy, prowadzimy na podstawie naszych harmonogramów. Przygotowujemy je na podstawie analizy ryzyka. Placówki są kontrolowane tak jak zawsze. To nowe rozporządzenie jest tylko jednym z elementów, który będzie weryfikowany. Kwestia właśnie kontroli bez zapowiedzi jest o tyle istotna, że czasami faktycznie są to przypadki skrajne. Mówimy tutaj na przykład o zatruciach pokarmowych.
5: W zeszłym roku na 13 tysięcy skontrolowanych stołówek nieprawidłowości były w prawie 2000 miejsc.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: I chłodzenie się jeszcze przyda. Nie dzisiaj, co prawda, bo dzisiaj maksymalnie na południu 23 stopnie, ale jutro na południu Polski piękne słońce i 29 stopni. Dzisiaj 23 na południu, w centrum 20, na północy 19. Wszędzie mnóstwo słońca, chociaż czekajcie, pokropić może przelotnie na...
11: Gdzie?
10: W Mazurach.
11: No. A chmury nie ma takiego regionu jak Mazury.
10: Chmury mogą się pojawić na Dolnym Śląsku.
9: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Radio Z i już.
12: Na program zaprasza sponsor. OSM Łowicz. Polski producent wyrobów mleczarskich.
10: Jest taki region, jest Marmia i Smazury.
11: Marmia i Smazury?
10: Marmia
11: tak. I tam smardze rosną, tak?
10: Tak.
11: Smardze na Smazurach.

rano i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Plotka głosi, że Steven Tyler był mały i mama nie miała reklamówki na zakupy. Potrzebowała 5-kilową reklamówkę na ziemniaki. To pakowała do buzi, bo ma taką wielką buzię.
1: Otwórz buzię.
0: Otwórz buzię, Steven. I Steven otwierał buzię, tam się mieściło wszystko.
1: Jak płonęły lasy w Kalifornii, tak, to Steven Tyler był przyczepiany do helikoptera i nabierali nim wodę.
0: Dokładnie. Jak rybacy chcą dużo ryb naraz złowić, to biorą Stevena Tylera. A Steven Tyler połyka odrobinkę i już ma plankton.
1: Jak Steven Tyler zamówiłem koparkę na budowę, no i właśnie przyjechał Steven Tyler. Jak Steven Tyler poszedł do lekarza i lekarz mówi, zrób A.
0: No.
1: I zrobił A, to lekarz mówi, ej, nie wszyscy.
0: Jak on zrobił A, to musieli potem fundamenty remontować.
1: Kochani, już za chwilkę u nas, bo miał być teraz nasz kynolog, trener psów w związku ze szczekaniem posłanki Chorosińskiej, tak, w polskim Sejmie,
0: tak,
1: ale powiedział, że musi wyprowadzić psa.
0: Okej.
1: Okay. Więc jak wróci, dosłownie za 9 minut się z nim połączymy w sprawie szczekania.
0: Bo to jest poważny temat. Posłanka szczekała w Sejmie. Co to oznacza? Jak ją okiełznać? Czy potrzebuje kagańca? Sprawdzimy za chwilę.
2: Na program zaprosił sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już dziś widzimy się w Inowrocławiu na rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
2: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
9: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Kanapki do szkoły to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
12: U mnie na śniadanie króluje jajecznica z kiełbaskami mini, bez osłonki.
11: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyga. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
0: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
2: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
3: Za pieniądze w Radiu Z.
0: Wejdź do gry, wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
4: Też możecie wygrać.
0: Wielki finał 28 września.
5: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
0: Milion złotych może być twój, a co ty zrobisz z milionem?
6: Po reklamie.

0: Dajesz Wiki, Wiki Gabor, superhero w Radiu Z. Kochani, cała Polska żyje tym, że posłanka szczekała w Sejmie. W związku z tym teraz jest z nami na antenie Mateusz Glazik. Dzień dobry Mateuszu, kynolog, trener psów.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Dzień dobry, ale powoli, bo tak, to było w czasie wystąpienia pana ministra obrony narodowej. Pani posłanka PiS Dominika Chorosińska szczekała. Dźwięk jest kiepskiej jakości, ale posłuchajmy, żeby nasz ekspert mógł to też ocenić. Poprosimy. Czy to był taki, twoim zdaniem, Mateuszu, dowód na to, że posłanka domagała się na przykład smaczków? Moje psy kochają królicze suszone uszy. Może to by załatwiło sprawę, żeby więcej nie szczekała w Sejmie? Wszak to poważna instytucja.
1: Wiecie, no prawda jest taka, że szczekanie może być objawem na przykład wymuszenia atencji, więc tutaj co mówicie, może być coś na rzeczy.
3: Okay. A czy pan ekspert jest w stanie rozpoznać po szczekaniu, jaka to była rasa?
1: Oj, tutaj ciężko, bardzo ciężko.
2: Bardziej jakiś ratlerek twoim zdaniem, czy taki bulldog?
0: Taki York chyba, znaczy dźwięk był słabej jakości, ale taki mały. Bo ten mały, im mniejszy, tym głośniej szczeka, prawda, panie trenerze?
1: Coś w tym jest, jednak duże psy częściej szczekają, kiedy muszą.
2: Okej, kiedy muszą.
3: Okej.
2: Może musiała pani posłanka zaszczekać do tego. Okej, rozumiem.
1: A proszę, no tutaj jak sami państwo zauważyli, tak, że to było podczas wystąpienia ministra obrony narodowej, a są psy czasami, kiedy jeżeli szczekają, to jeżeli jest jakieś zagrożenie.
2: Może się bały.
0: Panie Mateuszu, panie trenerze, a czy w związku z tym, że posłanka szczekała, czy wy w tej szkole waszej łapa w łapę nie myślicie o tym, żeby zmienić piosenkę "Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z posłem"?
2: Nie wiem, czy pan ekspert zna taką piosenkę. Też jest, jak już tak przy piosenkach jesteśmy o psach. To jest taka piosenka
3: Kto dogoni posła?
2: Tak,
3: kto dogoni
2: posły posła? Małe dwa chciały przejść przez rzeczkę.
3: Nie? Jeszcze jest do serca przytul
1: nie
3: posła.
2: Do serca przytul posła, to bardzo ładne. Co robić z takim szczekającym psem? Kaganiec mu założyć, czy co? Posłem? Przepraszam.
0: Znaczy mamy w domu posła.
2: Tak.
0: Jak zrobić, żeby on był grzeczny?
2: Tak.
3: Nie gryzł.
1: Znaczy, z punktu widzenia behawioralnego szczekanie jest formą komunikacji posła, więc jak zakażemy, to może... Tak. To może być po prostu koniec komunikacji. Rozumiem. Więc może czasami lepiej, żeby troszkę...
2: Wyprowadźcie posła na spacer.
0: My chcemy koniec komunikacji z posłami. My nie chcemy nic wspólnego.
3: Może chce mu się siku.
0: Może ktoś za rzadko posłów wyprowadza.
2: Taki apel, proszę wyprowadzić posłów przed następnym posiedzeniem, bo znowu będzie wstyd na całą Polskę.
0: Bardzo dziękujemy, Mateuszu. Wszystkiego dobrego.
1: Również dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.
3: Cześć.

0: do when you've laid your hands upon me and told me who you are.
1: Pani poseł, bardzo prosi mnie nie przeszkadzać, dobrze?
2: Pani poseł zwraca uwagę i dobrze. No tak. już, pani poseł, już spokojnie.
1: Pani poseł, tak.
2: Chcieliśmy powiedzieć, że dzisiaj w naszej zabawie rządza pieniądza do wygrania jest 400 tysięcy złotych, kochani. To są wielkie pieniądze specjalnie dla was przygotowane u nas.
1: Nawet posłowie szczekają z radości. No. A pod koniec września, słuchajcie, w wielkim finale 1 000 000 złotych do wygrania.
3: Wystarczy wziąć teraz telefon do ręki, wysłać SMS z hasłem Radio Z na numer 7353, a taki SMS kosztuje 3,69.
2: Jeżeli zrobicie to w ciągu najbliższych 5 minut, to każdego SMS-a pomnożymy razy 14 400 razy. Taki super ekstra bonus specjalnie dla was.
1: Radio Z pod 7353.
4: Radio Z i już.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Co powiesz na weekend pełen energii?
11: Tak!
10: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Toyota prezentuje... Rok potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od

0: pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się 9, jest poniedziałek, 7 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
3: Morawiecki uderza w PiS w sprawie zonda krypto. To słuchajcie, co mówi w Radiu Z.
4: 12 chętnych na prezydenta Krakowa. PKW zarejestrowała kandydatów.
3: Słodko-gorzki powrót naszych siatkarek z Turcji. Są dwie wiadomości.
2: Dziewiąta.
3: Rząd nie robił nic, a Morawiecki ostrzegał przed zonda krypto, przekonuje w Radiu Z były premier i szef Rozwoju Plus.
4: Przekonuje też do powołania komisji śledczej, która wyjaśniałaby aferę. Sprawę upadłej giełdy kryptowalut porównuje do Amber Gold.
3: Prosto po rozmowie z nim Bogdan Rymanowski.
5: Tak jest.
3: A co Morawiecki mówi o kontaktach z zonda krypto jego byłych kolegów z PiSu?
5: Były premier wprost mówi, że jego dawni koledzy powinni się wytłumaczyć ze swoich kontaktów i przyjęcia kasy od szefa zonda krypto.
6: Absolutnie od złodzieja, krala nikt nie powinien przyjmować pieniędzy. Mamy do czynienia z państwem z dykty, ponieważ obecny rząd wiedział o tej aferze co najmniej od roku.
5: Morawiecki ma nadzieję, że ta afera pogrąży koalicję obywatelską. Poruszamy się od złodzieja Kacprzyka do złodzieja krala, od pani Konieczyńskiej z PO, która rozdawała pieniądze znajomym, po Chabowskiego z prosektorium, dodaje w Radiu Z były premier.
3: 12 nazwisk powalczy ostatecznie o fotel prezydenta Krakowa. Także Łukasz Gibała, który w ostatniej chwili zebrał brakujące podpisy poparcia. Wcześniej część została zakwestionowana, bo w adresach osób popierających go zabrakło słowa Kraków.
4: Kandydaci na kandydatów, którym nie udało się zebrać 3000 podpisów, muszą je zniszczyć. Mają na to czas do godziny 16 dziś. Mówi o tym Szemkowi Tarankowi dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
7: Zgodnie z kodeksem wyborczym w przypadku niedokonania zgłoszenia kandydata w wyborach, pełnomocnik wyborczy tego komitetu dokonuje protokolarnego zniszczenia kart wykazu podpisów obywateli w terminie 3 dni.
8: Czy przepisy regulują, w jaki sposób te podpisy powinny być zniszczone, zutylizowane?
7: Czytając literalnie, musi być sporządzony protokół ze zniszczenia, także tutaj nie mamy wskazanego jakby narzędzia, formy, jak to ma być zrobione.
3: Podpisów nie udało się zebrać 11 chętnym do startu w wyborach. To dane wrażliwe, na listach są nazwiska, adresy i numery PESEL.
4: Wybory prezydenta Krakowa 27 września.
3: Policzone są dni starego dworca PKS w Gdańsku. Pomorski konserwator nie zgodził się właśnie na wpisanie go do rejestru zabytków.
4: Ochrony budynku chcieli społecznicy. Wygrał deweloper, który w miejscu przy ulicy 3 Maja chce postawić kompleks z hotelem i usługami.
3: Tę sprawę od początku śledzi gdański reporter Radia Z Maciej Błąk.
9: Gdański dworzec PKS jest dziś antywizytówką miasta. Budynek jest od lat zaniedbany i nikt w niego nie inwestuje, ale gdy pojawiły się zapowiedzi jego rozbiórki, grupa mieszkańców Gdańska oprotestowała tę decyzję, bo jak pisali autorzy petycji, zbudowany w latach 70. obiekt to ciekawy przedstawiciel architektonicznego modernizmu. Trzeba po prostu o niego zadbać i przywrócić mu dawny blask, podkreślali. Konserwator uznał, że specjalnej wartości historycznej tutaj nie ma i nie zgodził się na objęcie go ochroną przysługującą zabytkom. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
4: Obrońcom gdańskiego dworca przysługuje jeszcze odwołanie do generalnego konserwatora zabytków.
3: Medalu nie ma, a porażka z Serbią boli jeszcze mocniej, bo polskie siatkarki po Mistrzostwach Europy spadają w światowym rankingu z miejsca 4. na 5.
4: Jest też jednak dobra wiadomość. 4. miejsce w turnieju daje Polkom gwarancję gry na przyszłorocznym mundialu.
3: W wiadomościach dziennikarz sportowy Radia Z Marcin Powideł.
10: Zgadza się.
3: To jak ocenić występ polskich siatkarek w Turcji?
10: O, pozytywnie, a przede wszystkim obiecująco. Trener Stefano Laverini nie mógł skorzystać w tym sezonie z kilku ważnych dla kadry zawodniczek. Postawił na młodość, za brak doświadczenia zespół zapłacił porażkami w półfinale z Italią i meczu o brąz z Serbią, ale 7 wcześniejszych zwycięstw daje nadzieję i wiarę na przyszłość.
11: Dałyśmy naprawdę maksa. Wyszłyśmy z grupy bez żadnej przegranej. Głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy.
10: Mówiła Magdalena Stysiak. Emocje w kolejnych dniach. Zadbają już siatkarze, którzy Mistrzostwa Europy rozpoczną w czwartek w Sofii meczem z Portugalią.
3: Polacy bronić będą tytułu wywalczonego 3 lata temu w Rzymie.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Tytan Professional.
2: Upały wracają. Jutro na południu 30 stopni.
5: Chyba do Afryki wracają,
2: nie,
5: wiesz?
2: Nie, bociany wróciły do Afryki.
13: W poniedziałek, dzisiaj słuchajcie, no tak jest, fajnie dzisiaj jest, 22, 23, 20 na północy. Ewelina Pacyna, co to
14: mi się podoba. Fajnie jest, mamy poniedziałek, pogoda piękna, jutro upały, także...
15: Ewelina 3 minuty temu mówiła jesień.
13: Nie, tak? Ale zobaczyła ciebie, Norberciku, i powiedziała, i mówi, o ty, łobuzie.
14: Będzie naprawdę fantastyczny tydzień.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Tytan Pro.

0: No i teraz nie powiem, co powiedziałaś przed chwilą, ale to było bardzo miłe. 14 minut po 9 i szybko zleci. Ewelina, Norbert, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Uwaga, około 1,5 miliona Amerykanów bierze dzień wolny od pracy, aby grać w dniu premiery pewnej kultowej gry. Jak wyliczono, to może spowodować straty dla gospodarki Stanów Zjednoczonych bliskie miliarda dolarów.
1: Wow, ale zawsze to lepsze, kochani, niż jak w tym dowcipie. Szefie, nie przyjdę dzisiaj do pracy. Dlaczego? Bo mi się nie chce.

0: Roar, to Kaśka Perry. Mamy 22 minuty po 9, tu Radio Z. Poniedziałek, a niektórzy jeszcze myślami przy weekendzie, przy relaksie. Jak nasza słuchaczka Magda.
1: Może jakiś spa dla mnie. No na pewno masaż, ale to taki porządny. Taki porządny masaż.
2: Rządny. I w sumie to jest możliwe, bo dzisiaj w Rządzie Pieniądza czekają na was ogromne pieniądze. Nagroda główna 400 tysięcy złotych i gracie jednocześnie w finale września o 1 000 000 złotych. Wystarczy wysłać SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT.
0: A od teraz do 10 każde zgłoszenie wpada do gry 10 tysięcy razy. Tak się szczęście rozmnaża. Korzystajcie. Radio Z 7353.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już dziś widzimy się w Inowrocławiu na rynku. Mamy dla was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
12: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Nowość w Radiu Z. Marisa, będzie pięknie. 20 minut do 10. Kochani, coś dziwnego dzieje się z włosami prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa.
1: Bo od wielu lat pan prezydent mierzy się z plotkami dotyczącymi swoich włosów, w szczególności pytaniami, czy nosi perukę. Oczywiście kategorycznie temu zaprzecza, ale najnowsze fotografie przykuły uwagę mediów na całym świecie. Otóż prezydent pokazał się w wyraźnie ciemniejszych włosach.
0: Szkoda, w pomarańczowych było mu do twarzy. Radio Z.
2: Reklama. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: jakbyś chciała mnie, Ewela, kiedyś poderwać, to na tę piosenkę.
1: Okej,
0: zapamiętam. 8 minut do godziny 10. Przez 8 minut jeszcze jest bonus w grze o 400 tysięcy złotych.
1: 10 tysięcy szans, jednym SMS-em o treści kasa pod 7353. Grajcie!

0: TTO. Come along w Radiu Z. Ewela, a kim ty chcesz być w przyszłości?
1: Wróżką. Zębuszką.
0: Ja bym chciał być kierowcą Formuły 1. Myślisz, że to jest do zrobienia?
1: Myślę, że wszystko na to wskazuje. Na przykład były premier Mateusz Morawiecki chce być przyszłym liderem prawicy.
0: Tak, zapowiada walkę o głosy wyborców swojej byłej partii. A jak chce to zrobić? O tym już opowiemy wam w wiadomościach Radia Z punktualnie o 10.
1: Zapraszamy.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
15: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy.
14: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
16: Też możecie wygrać.
14: Wielki finał 28 września.
17: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
14: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Po reklamie.
0: Dochodzi 10:00, słuchacie Radia Z. W studiu Paula Michalik i Michał Adamiuk. Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
18: Morawiecki rzuca wyzwanie Kaczyńskiemu, chce poprowadzić prawicę.
1: Ultraprawica górą w Niemczech. Kanclerz zwołuje pilne zebranie.
18: Wąskie gardło na autostradzie, drogowcy wkraczają na A1.
1: Dziesiąta.
18: Były premier chce być przyszłym liderem prawicy. Mateusz Morawiecki w Radiu Z zapowiada walkę o głosy wyborców swojej dawnej partii.
1: I zarzeka się, że nie interesują go już spory wewnątrz PiSu.
18: Reporter Radia Z Daniel Wrzos z nami tak w wiadomościach. To jak Morawiecki chce przejąć stery prawicy?
19: Będzie przekonywać wyborców do tego, że jest sprawczym politykiem poprzez realizację programu, a nie tak jak Donald Tusk, który obiecał 100 konkretów i sporo z tego zostało.

0: Jedynie na papierze. Morawiecki zapowiedział też publikację książki, w której będzie o strategii rozwoju Polski.
1: Będzie tam sporo propozycji, które dla polskiej klasy politycznej, a myślę, że na tym polega rola lidera, będą propozycją ciekawą.
0: Morawiecki dodał, że to w jego ugrupowaniu Rozwoju Plus są osoby, które odpowiadały za wielkie projekty inwestycyjne, jak CPK czy Polski Atom.
2: Otoczenie byłego premiera zleciło badania. Po nich zapadnie decyzja, jak ostatecznie będzie się nazywać jego partia.
3: Kanclerz Niemiec zwołuje pilne spotkanie ze swoją partią po wygranej AfD w Landzie Saksonia-Anhalt. Pierwszy raz od II wojny ultraprawica zwycięża w niemieckich wyborach, zdobywając prawie 44% głosów.
2: CDU, czyli partia kanclerza Friedricha Merza, doznała druzgocącej porażki, zebrała tylko 18%.
3: Sytuację w Niemczech po tym politycznym trzęsieniu ziemi śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, kanclerz już skomentował wyniki?
4: Nie, Friedrich Merz obserwował wczorajszą klęskę swojego ugrupowania w berlińskiej siedzibie partii i na razie, przynajmniej oficjalnie, głosu w tej sprawie nie zabrał. Jego partyjni koledzy mówią już jednak o historycznej wręcz porażce i szokującym momencie dla Niemiec. Po spotkaniu z politycznym zapleczem kanclerz ma przemówić do ludu i mobilizować elektorat przed kolejnymi zbliżającymi się wyborami w innych krajach związkowych. Według politologów to ostatni moment dla CDU na odwrócenie trendu, inaczej definitywnie straci władzę.
2: Za 2 tygodnie wybory odbędą się w Berlinie i Mecklenburgii, po Morzu Przednim.
3: Potrzeba miliardów złotych inwestycji w cyberbezpieczeństwo, by skutecznie chronić nasze dane, uważa prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bo Polska jest jednym z państw najczęściej atakowanych w sieci.
2: Postępowanie po wycieku danych z bazy medycznej MyDoktor trwa, ale są też inne zagrożenia. O tym po rozmowie z prezesem urzędu reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
5: Te miliardy na inwestycje w odporność na cyberataki są potrzebne, mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
6: Jesteśmy krajem, który rzeczywiście jest poddany wojnie hybrydowej.
5: Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo naszych danych, wykorzystania ich przez oszustów.
6: Ale są także potrzebne do przygotowania, bym powiedział, jakichś działań dywersyjnych, tak? To jest kwestia już nie tylko i wyłącznie ochrony naszej prywatności.
5: Ale kwestia bezpieczeństwa kraju. Grażyna Wiatr, Radio Z.
2: Liczba cyberataków w zeszłym roku wzrosła o 150% w porównaniu do poprzedniego.
3: Drogowcy wchodzą dziś na A1 z Łodzi do Gdańska. Prace będą się toczyć między węzłami Piątek i Kutno Wschód.
2: A jak się zmieni organizacja ruchu, wyjaśni reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
7: Mogli przejechać tylko lewym pasem autostrady. Z ruchu wyłączone będą pasy prawy i awaryjny. Drogowcy między węzłami Piątek i Kutno Wschód muszą wymienić tak zwaną dylatację, która chroni drogę przed pęknięciami i odkształceniami, mówił mi Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Trzeba to zrobić, jest to absolutna konieczność po to, żeby się później jeździło bezpieczniej i wygodniej.
7: W miejscu prowadzonych prac trzeba będzie mocno zwolnić do 80 km na godzinę. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: Utrudnienia w tym miejscu potrwają do piątku. Po weekendzie wrócą, drogowcy przeniosą się na lewy pas.
3: Teraz po drodze mamy do wiadomości ekonomicznych. Z nami jest już Darek Klimczak.
9: Dzień dobry, zapraszam.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
9: Nie mamy nic przeciwko robotom w sklepach. 80% z nas zgadza się, aby maszyny humanoidalne wykonywały niektóre zadania podczas zakupów, choć raczej miałyby to być proste czynności, na przykład wskazanie produktu na półce, informacja o cenie czy promocjach. Takie rzeczy jak sam wybór produktu albo rozpatrzenie reklamacji chcielibyśmy jednak załatwiać z człowiekiem. Badanie przeprowadziły firmy UC Research i Brave Mind Fighters. Kolejne zwycięstwo klientów nad bankami, tak można nazwać informację UOKiK-u o tym, że Alior Bank, mBank, BNP Paribas oraz Bank Millennium ponownie rozpatrzą odrzucone wcześniej zgłoszenia dotyczące nieautoryzowanych transakcji. Decyzja urzędu na razie dotyczy tych 4 banków. W toku jest jeszcze 10 kolejnych analogicznych postępowań. Gaz jest coraz droższy. Jego ceny w Europie są blisko najwyższego poziomu od 3 lat. Przyczyną tych ostatnich wzrostów cen gazu na giełdach są obawy, że koniec wojny na Bliskim Wschodzie znowu się oddala. Orlen odpuszcza Kazachstan. Stan Ministerstwa Aktywów Państwowych informuje, że w związku m.in. z wojną Rosji z Ukrainą eksport surowców z Kazachstanu nie jest ani pewny, ani bezpieczny, a występujące ryzyka nie gwarantują sukcesu operacji w tym kraju. Kolejna porcja wiadomości gospodarczych w Radiu Z o 15.
10: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Bardzo przyjemny pogodowo poniedziałek, 23 stopnie na południu. No i 17 w rejonie Suwalszczyzny, tam też odrobinka deszczu, ale jutro, moi drodzy, wracają gorące 30.
4: Jak Kamil Baleja mówił o tym, że jutro będzie 30, to myślałem, że żartuje.
2: Nie, to jest fakt, kochany, to jest fakt.
11: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
4: Uwaga, prezydent FIFA, ten łysy, odwiedził Katowice. Powiemy wam za chwilę, co zamówił na obiad.

0: Void, Mad World na antenie Radio Z i prawie 11 minut po 10. Prezydent FIFA odwiedził ostatnio Katowice przy okazji Mistrzostw Świata Kobiet.
1: Pan
0: dziennikarze
1: Gianni
0: ustalili, co jadł na obiad.
1: Dawaj, co tam było na
0: tatar
1: tym talerzu?
0: Wołowy, stek, a właściwie steak i krewetki, ale to wcale nie było najciekawsze.
1: Tak, to prawda, bo prezydenta powitali prezes Cezary Kulesza i sekretarz generalny PZPN, pan Łukasz Wachowski. Wiemy, jak wyglądało przywitanie działacza z Zachodu, bo byliśmy tam z mikrofonem. Posłuchajcie.
2: Hej, halo! No, friend! Friend, siara! To jest też przyjaciel, friend! Wąski! Ich Schissen, friend!
3: Buenos dias, senior siara!
2: Buenos Aires!

0: Roztańczony i rozśpiewany John Newman, Love Me Again. Troszkę muzycznych endorfin zamiast kolejnej kawki od nas dla was, tu Radio Z. Jeśli ten poniedziałek rozkręca się za wolno, brakuje wam emocji, posłuchajcie, jak to było u Alicji.
1: Ja cała się trzęsę. Po prostu nie mogę uwierzyć, że naprawdę do mnie zadzwoniliście. I nie umiem dojść do siebie jeszcze.
2: No i dzisiaj będzie podobnie, bo nagroda główna to 400 tysięcy złotych, a w naszych walizkach między innymi 40 tysięcy złotych. I bardzo ważna sprawa, grając dzisiaj, gracie też o finał września. A to aż milion złotych
0: polskich. Żeby dołączyć do zabawy, wyślijcie teraz SMS o treści Radio Z pod 7353. On kosztuje 3,69 z VAT, bo od teraz wpada do gry aż 11 tysięcy razy. No nikt z nas nie wyśle tylu SMS-ków jednego dnia.
2: Bonus obowiązuje tylko do godziny 11. Radio Z pod 7353.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO.PLN w ofercie specjalnej.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
9: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
8: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
10: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już dziś widzimy się w Inowrocławiu na rynku. Mamy dla was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
14: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
15: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor. OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: Że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
18: Mamy niskie ceny!
19: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
20: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
21: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
22: Play.
23: Hej, tu Ikea.
0: Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Oscar Sims bez końca. To jest nasza wielka star, dlatego mówię z akcentem. Tu Radio Z, 25 minut do 11 i pytanko do ciebie, mój drogi. Najdziwniejsza rzecz, jaką zjadłeś na śniadanie?
1: Może bigos? A ty?
0: No kebab, kebab. Co zrobić? My w wielkiej trasie śniadaniowej Z dbamy o odpowiedni bilans posiłków i wesołe, szczęśliwe, radosne brzuszki naszych słuchaczy. Radio
2: Z i za chwilę szczegóły.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
6: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
5: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę?
12: Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
16: Aflofarm.
17: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
18: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
20: Alterart przedstawia LP w Polsce. Charyzmatyczna amerykańska artystka wystąpi 17 listopada w COS Torwar w Warszawie, grając zarówno utwory z nowego albumu Room 12 oraz przełomową płytę Lost on You w całości. Bilety dostępne na alterart.pl. Patron medialny Zwierciadło. Poleca Radio Z.
3: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: 12 do 11 to Radio Z.
1: Na relacje z trasy śniadaniowej zaprasza sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
2: Dzisiaj przystanek Inowrocław, gdzie jest smacznie, o czym opowie Hubert Radzikowski, nasz wysłannik.
3: Halo, halo.
4: Inowrocławski rynek dzisiaj pełen smaków. Pani Kasiu, co pani najbardziej smakowało? Czyli makarony, no tych u nas nie brakuje. Jest w wersji czerwonej, jest w wersji zielonej. Poza tym mamy nabiał, poza tym mamy fantastyczną kawę. Poza tym mamy strefę live cookingu, gdzie można popatrzeć, jak przygotowuje się wspaniałe potrawy. Dzisiaj debiutowała maczanka krakowska i podobno była znakomita. No na tyle znakomita, że nie zdążyłem spróbować. Pozostaje mi wierzyć na słowo. Szanowni Państwo, w Inowrocławiu, na rynku, dzisiaj jesteśmy do godziny 11, czyli jeszcze kilka chwil. Ale jedziemy dalej, bo jutro od godziny 8 będziemy parzyli kawę i częstowali znakomitymi daniami w Grudziądzu. Tam będzie można nas spotkać. Wielka śniadaniowa trasa Radia Z. Życzę smacznego i do zobaczenia.
2: Ale mi narobił smaka ten Hubert.
0: No
2: to
0: też.
2: Co, może kawka?
0: No pewnie, że
2: jakiś
0: tak.
2: Rogaliczek albo pączuś?
0: Do tego?
2: No to pędzę.
0: Jutro karmimy Was od rana w Grudziądzu.
1: Na relacji z trasy śniadaniowej zaprosił sponsor OSM Łowicz.

0: częściej 11 tysięcy razy. 3,69 W, tyle to kosztuje Radio Z7353.
1: Reklama. Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to,

0: Uwaga, wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz? Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Chcę rzucić palenie.
14: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
15: Desmoxan. I już nie palisz.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
18: Sąsiadko, witam.
19: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
18: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
9: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
19: Sylwester, mój kicić wrócił.
18: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
19: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
9: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
16: Po reklamie.
2: Dochodzi 11, słuchacie Radia Z, w studiu już Darek Klimczak, witaj.
11: Dzień dobry.
2: Zapraszamy na wiadomości.
11: Sprawa śmierci nastoletniej Natalii na początek. W Wadowicach ruszył proces policjantów. Trump ma dzisiaj rozmawiać i z Putinem, i z Zełenskim o końcu wojny. Idąc na grzyby do lasu, zabierajmy ze sobą telefon. Tak na wszelki wypadek, to apel policjantów.
1: 11.
11: Bez udziału ojca tragicznie zmarłej Natalii Zandrychowa rozpoczął się proces policjantów oskarżonych o nieumyślne spowodowanie śmierci dziewczynki. 3 lata temu zimą nastolatka straciła przytomność w drodze do szkoły, ale wcześniej zadzwoniła do ojca. Mężczyzna natychmiast powiadomił policjantów z komisariatu w Andrychowie. Według prokuratury nie podjęli odpowiednich działań, żeby znaleźć Natalię. Dziewczynka zmarła.

0: wychodzenia. Przed wadowickim sądem, gdzie trwa posiedzenie sądu, jest nasz reporter Przemek Taranek. Przemku, co mówili przed rozprawą prokurator i obrońcy oskarżonych?
1: Prokurator Oliwia Bożek-Michales, która oskarżyła funkcjonariuszy, podkreśla, że ojciec czekał na komisariacie półtorej godziny na przesłuchanie.
2: Ona, to nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca. Nastąpiła zwłoka w lokalizacji telefonu co najmniej 2 godziny po tym.
1: Do tych zarzutów odniósł się obrońca jednego z oskarżonych, mecenas Maciej Szczerba.
3: Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest w tych okolicznościach długo, czy nie. W mojej ocenie absolutnie nie.
1: Nie wiadomo, czy wcześniejsze odnalezienie Natalii pomogłoby ją uratować. Przytomność straciła z powodu masywnej wylewu krwi do mózgu. Wadowice, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Na wniosek obrońców rozprawa toczy się z częściowym wyłączeniem jawności. Policjantom grozi do 3 lat więzienia. Michał S., zabójca 13-letniej Izy z Gdyni, zaczął składać zeznania w prokuraturze. Mężczyzna został zatrzymany w lipcu po 15 latach od tej jednej z najbardziej zagadkowych zbrodni ostatnich dekad. Śledczym pomogło użycie nowoczesnej metody genealogii genetycznej. Reporter Radia Z Maciej Bąk ma informacje z prokuratury o postępach w tym śledztwie. Maćku, co się w nim wydarzyło przez ostatnie kilka tygodni?
4: 5 dni temu w miejscu zbrodni w Gdyni Dąbrowie przeprowadzono eksperyment procesowy z udziałem Michała S. Trwał 2 godziny, przebiegł bez zakłóceń. Co ważne, choć podejrzany na pierwszym przesłuchaniu odmówił składania wyjaśnień, to dalsze próby rozmowy z nim zaczęły przynosić owoce. Ostatnie przesłuchanie 19 sierpnia trwało ponad 6 godzin. Michał S. konsekwentnie przyznaje się do popełnienia zbrodni. Prokuratura nie zdradza jednak motywów, jakie skłoniły go do uduszenia wracającej z przystanku nastolatki. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Michał S. wiódł przez lata normalne życie, miał dobrą pracę, żonę, 2 dzieci. Najpierw telefon do Putina, potem rozmowa z Zełenskim. Po weekendowym dyplomatycznym tournée amerykańskich negocjatorów po Moskwie i Kijowie dzisiaj Donald Trump ma rozmawiać z prezydentami Ukrainy i Rosji. Amerykański prezydent chce jeszcze przed zimą zakończyć trwającą już blisko 5 lat wojnę. Negocjacje te śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocławski. Miłoszu, wiadomo, co Trump chce przekazać prezydentom?
5: Prawdopodobnie będzie chciał skłonić i Władimira Putina, i Wołodymyra Zełenskiego do kompromisu, obu przekonując na swój sposób albo obietnicami złagodzenia sankcji, albo gwarancjami bezpieczeństwa. Sztuka raczej trudna, bo Rosja stawia warunek niemożliwy do spełnienia dla Ukrainy, czyli oddanie bez walki Donbasu i rozbrojenie swojej armii. Już wczoraj amerykańscy negocjatorzy zapowiadali, że raczej przed zimą wojna się nie skończy. Trump potrzebuje jednak sukcesu przed jesiennymi wyborami w USA i chciałby pochwalić się zakończeniem wojny na wschodzie.
0: Trump chciałby też powrotu do wspólnych trójstronnych negocjacji przerwanych kilka miesięcy temu. Ruszył jesienny sezon grzybowy, w związku z tym coraz więcej osób wybiera się do lasów. Policja przypomina jednak o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, bo co roku dochodzi do zaginięć grzybiarzy. Dotyczy to głównie tych, którzy do lasu idą sami. Anna Kluj z wielkopolskiej policji prosi, by przede wszystkim informować bliskich. Co im powiedzieć?
6: Dokąd się wybieramy, kiedy zamierzamy wrócić, zabierajmy ze sobą naładowany telefon komórkowy. W razie zagubienia się posłuży on nam po pierwsze do wezwania pomocy, a także da możliwość udostępnienia lokalizacji i szybszego odnalezienia.
0: Ważny jest także jaskrawy ubiór, który pomoże w znalezieniu takiej osoby.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: No i rzeczywiście w prognozie ta 30 jutro na termometrach. Na pewno we Wrocławiu, widzę, że w Opolu także. Dużo słońca ogólnie na południowym zachodzie kraju.
9: Jutro troszkę chmur na północnym zachodzie, ale to będą opady przelotne, a poza tym lampa, moi drodzy. Można coś nadgonić z opalankiem, jeśli za mało brązu po wakacjach u was.
8: A za chwilę, słuchajcie, o polskich lasach, bo pojawili się tam Amerykanie.
9: O co chodzi, wyjaśniamy za moment. Teraz Brodka w Radiu Z.

0: Teddy Swims na antenie Radia Z. Teddy ogłosił już nową trasę koncertową. Startuje w marcu przyszłego roku. 10 minut po godzinie 11. Idziemy do lasu?
1: O, chętnie. Tym bardziej, że w polskich lasach Amerykanie się pojawili. Otóż złotoborowik wysmukły, nazywany przez grzybiarzy Amerykaninem lub borowikiem amerykańskim, zalewa polskie lasy. Ostatnio popularny jest w rejonie Świętokrzyskim.
0: Łatwo go podobno pomylić z prawdziwkiem, ale uznaliśmy z Eweliną, że to jest przebieraniec, bo tak naprawdę...
1: No, na bank.
0: On jest biały w czerwone paski, no.

0: Aleksandra Stani, niedyskretne pytanie do Norberta. O. Norbercie, czy ty masz to w swojej siłkowej plejce, bo to takie energetyczne jest?
1: Oczywiście, to jest zawsze mój numer jeden, zanim zacznę nawet rozgrzewkę.
0: Super, no bo nie wiem, czy wiecie, ale Norbi wyciska na siłce.
1: Tak.
0: Stąd ta forma fantastyczna.
1: No,
0: pięć
1: siedzi.
0: Dni w tygodniu.
1: Tak.
0: Dlatego to jest jedyny człowiek w naszej redakcji, który mógł dostarczyć do naszego studia dzisiejsze walizki, bo zawartość jest naprawdę imponująca, nawet przytłaczająca. Co
1: otwieram,
0: tam mamy?
1: Otwieram. O. No i wystarczy zajrzeć, żeby zobaczyć, że w środku czeka 400 tysięcy złotych, ale jest też taka mniejsza walizeczka dla ciebie, Ewelina, 40 tysięcy.
0: To nie dla mnie, to dla słuchaczy. Radio Z 7353 369 z VAT. Tyle robicie, żeby się zgłosić do zabawy. Przypominamy, że gracie też o milion pod koniec września tym jednym SMS-em. Chociaż to nie jest jeden SMS, bo od teraz
1: jedno
0: zgłoszenie. My zamieniamy w 14 tysięcy zgłoszeń. Proszę grać i proszę wygrywać. Proszę potem odbierać telefony od Zetuni. Radio Z 7353. Radio Z i już. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.

0: Plac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Media Expert to you.
6: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po reklamie.

0: Już za późno u ciebie, Norbercie, ale podobno to jest piosenka napisana z intencją pierwszego tańca na weseliskach. No jestem bardzo ciekawa, czy gdzieś już to było grane.
1: W mediach społecznościowych dużo takich filmików. Aha. Rzeczywiście, więc numer zadziałał. Zalia w Radiu Z, 25 minut do 12, a na Podlasiu stanął pierwszy w Polsce, uwaga, kartoflomat. Zamiast oddawać ziemniaki za darmo, 17-latek zbudował z tatą w Krynkach samoobsługowy punkt, w którym można kupić ziemniaki.
0: No to ciekawe. I pomysł podobno fantastycznie działa w weekendy, gdzie przez okolice przyjeżdżają turyści. No w końcu polska wieś postępem stoi, a polski kraj kartoflem. Chociaż my na razie przy drugim śniadaniu, przystanek Inowrocław i relacja naszego Huberta Radzikowskiego za moment.
2: Reklama. Co powiesz na weekend pełen energii?
3: Tak!
2: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
4: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
9: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
8: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
10: Też możecie wygrać.
8: Wielki finał 28 września.
11: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
8: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
12: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Znakomity Somber w Radiu Z 12 to 12, a za chwilę obiecany przepis na drugie śniadanie.
1: Sponsorem niezbędnika kulinarnego jest OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
2: Macie ochotę na słodki początek dnia? Super! Dziś proponujemy śniadanie, które od razu poprawia humor i przywoła wspomnienia z wakacji. Chrupiące gofry z bitą śmietaną i malinami. Gofry przygotujecie według swojego ulubionego przepisu, a po upieczeniu dodacie porcję puszystej bitej śmietany. Na wierzch oczywiście świeże, soczyste maliny i gotowe. Możecie dorzucić odrobinę cukru, pudru albo polać całość miodem. To prosty sposób na weekendowe śniadanie, które smakuje zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Śmietanka UHT. Mały dodatek, a tyle pysznych możliwości.
1: Sponsorem niezbędnika kulinarnego był OSM Łowicz, polski

0: Bardzo często pytacie nas z Eweliną, ile tych SMS-ów trzeba wysłać. No to odpowie Adam.
1: Jednego. No tak, mówię, wyślę, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I się udało. Teraz uważam, że się opłaca.
2: A dzisiaj ten jeden SMS o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 zł, może wam zapewnić 400 tysięcy złotych. To jest główna nagroda, a jeszcze przez 5 minut wasze zgłoszenie rozmnażamy do 14 tysięcy szans. Radio Z 7353. Grajcie, wygrywajcie i telefony odbierajcie.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało.

0: każdego 6 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
2: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
1: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
13: Kanapki do szkoły to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
14: U mnie na śniadanie króluje jajecznica z kiełbaskami mini, bez osłonki.
13: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radio.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyga. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
15: Po reklamie.
16: I to już prawie południe w Radiu Z. O tej porze najważniejsze wiadomości prezentuje Darek Klimczak. Prosimy.
17: Po zwycięstwie w lokalnych wyborach skrajna prawica coraz śmielej atakuje kanclerza Niemiec. Nie ma winnego pożaru kościoła w Lublinie. Śledztwo umorzone. W te wakacje pokochaliśmy samoloty. Polskie lotniska z rekordami. Także Radom.
16: Dwunasta.
17: Ale zaczynamy od zderzenia jadącej na sygnale karetki z lawetą na drodze krajowej numer 75 w Czchowie na trasie Brzesko-Nowy Sącz w Małopolsce. Ranni zostali pacjent i dwóch ratowników medycznych z karetki. Droga jest tam zablokowana w obu kierunkach. Kłopoty będą przez co najmniej 3 godziny. Niemiecka skrajna prawica na fali zwycięstwa w lokalnych wyborach w Saksonii-Anhalt atakuje kanclerza Friedricha Merza. Wiceprzewodnicząca Alternatywy dla Niemiec Alice Weidel nazwała go największym obciążeniem dla całego kraju. Sytuację za naszą zachodnią granicą obserwuje reporter Radia Z Miłosz Gocławski. Miłoszu, ten wczorajszy sukces AfD w Saksonii może namieszać w całym kraju?
18: To właśnie zapowiadają politycy AfD i tego obawiają się rządzący z bloku CDU-CSU. Za 2 tygodnie kolejny test dla rosnącej popularności Alternatywy dla Niemiec. Wybory odbędą się w Berlinie i w Mecklenburgii. Według politologów kolejne sukcesy przełożą się na ogólnokrajowy trend i kanclerz Friedrich Merz powoli zacznie tracić władzę. Wprawdzie do wyborów krajowych jeszcze 3 lata, ale pojawienie się AfD w poszczególnych krajach związkowych znacznie utrudni rządzenie. Może też sprawić, że Friedrich Merz straci poparcie swoich partyjnych kolegów.
17: W Saksonii-Anhalcie do samodzielnego rządzenia AfD brakuje 3 mandatów. Nie wiadomo, czy znajdzie się chętny, aby utworzyć z nią koalicję. Mamy umorzenie śledztwa w sprawie pożaru kościoła w Lublinie w Boże Narodzenie zeszłego roku. Biegli nie dopatrzyli się przestępstwa.

0: Mówi Radio Z Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
1: W toku śledztwa wykluczono celowe działanie lub zaniedbanie. Zdaniem biegłego najbardziej prawdopodobną przyczyną powstania pożaru, który swoje źródło miał na dachu obiektu, było wejście instalacji fotowoltaicznej w tryb awaryjny, co spowodowane było długotrwałą, ciągłą pracą instalacji.
0: Kościół przy ulicy Kunickiego w Lublinie jest w tej chwili odbudowywany. Nigdy wcześniej tak wielu z nas nie poleciało na wakacje jak tego lata. Niemal wszystkie lotniska pobiły rekordy frekwencji. Reporter Radia Z Tomasz Kubat zna pierwsze wyniki za sierpień. Tomku, kto ma największe powody do zadowolenia?
2: Na pewno Radom. Lato zawsze było tam czasem, kiedy ten port lotniczy odżywał, ale tego sierpnia oficjalne wyniki wystrzeliły aż o 67%, choć oznacza to jednak wciąż tylko niecałe 30 tysięcy odprawionych podróżnych. W Lublinie w sierpniu było to ponad 70 tysięcy, a we Wrocławiu ponad 700 tysięcy. Największe polskie lotnisko, warszawskie Okęcie, jeszcze nie opublikowało oficjalnych danych, ale już wiadomo, że i tu padł rekord. Zatłoczony port lotniczy obsłużył prawie 2 miliony 800 tysięcy pasażerów w sierpniu i niewiele mniej w lipcu.
0: Najlepszy miesiąc w swojej historii zanotował też Kraków. Lotnisko w Balicach w sierpniu odprawiło prawie 1,5 miliona podróżnych. Apetyt na podium rósł z każdym kolejnym spotkaniem, ale ostatecznie pozostał niedosyt. Nasze siatkarki wracają z Mistrzostw Europy bez medalu. Przegrany mecz o brąz z Serbią pozostawił w polskiej szatni żal, ale jednocześnie nadzieję na przyszłość.
3: Boli to, że gdzieś tam, gdy dotarłyśmy do tej czwórki, do tych najważniejszych meczów, nie potrafiłyśmy dać od siebie gdzieś tam jeszcze więcej, żeby pokonać tak naprawdę te potęgi. Dałyśmy naprawdę maksa i wierzę, że gdzieś tam to jeszcze zaowocuje na przyszłość.
0: Mówiła środkowa naszej kadry Magdalena Jurczyk. Od środy o prymat na Starym Kontynencie rywalizować będą panowie Polacy, którzy bronią tytułu, fazę grupową rozegrają w Sofii. Rywalami będą kolejno Portugalia, Izrael, Macedonia Północna, Ukraina i Bułgaria. Za chwilę jeszcze najlepsze życzenia urodzinowe dla bliźniaków polskiego kina. O kogo chodzi, powie wam Paulina Michalik w Wiadomościach Kulturalnych Radia Z.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Niezwykłe odkrycie w warszawskich łazienkach. Archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego odnaleźli fundamenty XVIII-wiecznej kordegardy piramidalnej. Początkowo była wartownią, później szynkiem, mówi dr Arkadiusz Cegliński.
6: Antyczny grobowiec, druga połowa XVIII wieku, to jest absolutna antykomania w Europie i szczególnie w Polsce. Sam król Stanisław August był wielkim miłośnikiem tradycji antycznej, świata antycznego, to było też modne.
5: Oprócz fundamentów odkryto też monety i kielichy. Na festiwalu w Wenecji Możliwa Miłość, czyli kolejna po historiach równoległych część międzynarodowego cyklu inspirowanego dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego. Jego producentami zostali Maciej Musiał i zmarły w maju tego roku Krzysztof Piesiewicz. Możliwa Miłość Lee Chang-donga to, jak mówi reżyser, rezultat pytań, czy po pandemii kino wciąż potrafi łączyć ludzi i co oznacza dzisiaj tworzenie filmów. Ten obraz ma pokazać Netflix na początku listopada. O Złotego Lwa walczy też m.in. thriller polityczny Jupiter Aleksandra Smii. W tym filmie polskiego premiera gra Robert Gulaczek. Zwycięzcę poznamy w sobotę. A dziś urodziny najsłynniejszych bliźniaków polskiego kina. Bez ich udziału inaczej wyglądałyby Sól Ziemi Czarnej, Brzezina, Perła w Koronie, Wabank, Seks Misja i wiele innych polskich filmów. Jerzy i Olgierd Łukaszewiczowie. Pierwszy to wybitny operator, reżyser i scenarzysta, a drugi aktor filmowy i teatralny. Kończą dziś 80 lat.
7: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
8: Sprawdzamy, jak tam mapy pogodowe na wieczór i na noc. Jeśli chodzi o temperaturę, od 9 stopni na Suwalszczyźnie przez 12 stopni na Mazowszu do maksymalnie 14 stopni w Lubuskiem. Dobrze widzę, Ewelina?
9: Dobrze.
8: Widzę. Bez opadów?
9: Bez opadów, natomiast jutro odrobinka deszczu na północnym zachodzie, ale za to upały wracają, nawet 30 stopni na południu.
7: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
4: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
9: Prawie 6 minut po południu. Czy istnieje dowcip, który rozbawi każdego?
8: Istnieje.
9: Bingo. Naukowcy twierdzą, że istnieje. My go nawet zaprezentujemy, więc zostańcie z nami koniecznie.
8: Teraz Bon Jovi, 6 minut po 12.

0: Fergie w Radiu Z. Mam wyłącznie dobre skojarzenie z tą piosenką. Wtedy chodziłem do liceum.
1: O, wow. Fajnie, ja już nie pamiętam, z czym się ona łączy. Natomiast ciekawostka z prasy. Brytyjski psycholog postanowił sprawdzić, organizując jeden z największych eksperymentów nad humorem, czy jest taki jeden dowcip, który śmieszy ludzi pod każdą szerokością geograficzną. W projekcie wzięło udział miliony internautów, którzy oceniali tysiące dowcipów. Efekt?
0: Zwycięzca jest tylko jeden. O zaprezentowanie zwycięskiego żartu poprosimy naszego naczelnego śmieszka Radia Z, czyli Szymona Majewskiego. Halo, Szymon.
2: Dwóch myśliwych jest w lesie. Jeden nagle upada i wygląda, jakby przestał oddychać. Drugi w panice dzwoni pod numer alarmowy. Mój przyjaciel nie żyje, co mam zrobić? Operator odpowiada. Proszę się uspokoić. Najpierw upewnijmy się, że naprawdę nie żyje. Słychać strzał. Po chwili myśliwy wraca do telefonu. Dobrze. I co teraz? To jest super żart, tylko że jest widocznie tak super, że w zeszłym roku też wygrał. I też go ocenili jako najlepszy żart. Więc jakby no trzyma się drugi rok, no to rewelacja. Zobaczymy, czy za rok też będzie dobrym żartem. Pozdrawiam was.
0: Pozdrawiamy.
1: Jak dobry, to po co zmieniać?
0: No, jak działa.

0: Kuduro.
1: Żon ma żonę i dzieci?
0: Naprawdę?
1: No, serio?
0: O matko, ja się nie dziwię. Od tych taktów nabiera się niebywałego poczucia rytmu w różnych kwestiach. Ale skupmy się na ojojoj, bo taki okrzyk może się dzisiaj pojawić na naszej antenie pod warunkiem, że zagracie w naszej zabawie o 400 tysięcy złotych i odbierzecie telefon.
2: Ja sama byłam w szoku, jak zadzwonili z tego radia, ze studia. Ja mówię, no chyba sobie żartują. Mąż mówi, żartują, ale patrzę, jakiś numer nieznany. Mówię, co to jest? A tu takie szczęście.
1: Dzisiaj nagroda główna to aż 400 tysięcy złotych, wow. W walizce także 40 tysięcy złotych, a w czerwonym portfelu dycha, gwarantowana.
0: Unbelievable. A żeby dołączyć do zabawy, wystarczy Radio Z, wyślecie je pod 7353, to hasełko, za 3,69 VAT, ale mamy coś jeszcze, to nie wszystko, my jesteśmy hojni. Norbercie,
1: 12 tysięcy szans. Wow. Tylko do godziny 13. Od teraz, tak się umawiamy. Żeby skorzystać, trzeba wysłać SMS-y o treści Radio Z pod 7356. Ja nie mogę, Ewelina, z tobą dzisiaj.
0: Trzymamy za was kciuki. Radio
3: Z i już. Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue. Reklama.

0: Pierwszy AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Osiem.
2: 8200.
1: 8600.
0: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
1: Potrzebujemy towaru.
3: I pieniędzy.
0: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
4: Castorama. Teoria
0: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
0: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: Tu hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz23drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz23drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
15: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
16: Po reklamie.
17: Radio Z.

0: Karol G, Bruno Mars, nowość w Radiu Z. To nowość pod tytułem Still. Krążą plotki, że Karol G i Bruno Mars są razem. Przy okazji tego bycia razem powstał ten numer.
1: No, zasłuchany jest też, mój drogi.
0: Bardzo,
1: ładne,
0: bardzo.
1: To, ładne, ładne to, ale z przebojów na antenie Radia Z mamy też takie finansowe. Dzisiaj w naszych walizkach 400 tysięcy złotych. Są też ukryte piękne kwoty, na przykład 40. Mhm. I jeszcze do 13. Każde zgłoszenie o treści Radia Z pod 7353 wpada do gry aż 12 tysięcy razy.
0: Radio Z pod 7353, my już teraz z Ewelą mamy dla was muzyczną niespodziankę.
1: Bo to jest fantastyczne... Britney!

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje
5: torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
8: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
9: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy. Szansa
8: pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry, wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
10: Też możecie wygrać.
8: Wielki finał 28 września.
11: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
8: Milion złotych może być twój, a co ty zrobisz z milionem?
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: Że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: Mamy niskie ceny!
22: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Grudziądzu na rynku. Mamy dla was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
23: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
24: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich. Po reklamie.
25: Dochodzi 13, słuchacie Radia Z, w studiu widzę Darka Klimczaka.
26: Tak jest.
25: Zapraszamy na wiadomości.
27: Znieważenie ciał zmarłych to sprawa jednego z domów pogrzebowych z Jarocina. Czy Nawrocki przyjmie ślubowanie Berka? Na razie kontaktu w tej sprawie nie było. Odpoczywający w Karkonoszach mają nową atrakcję. Konie pasące się na łąkach w Kruczej Dolinie.
28: 13.
27: Afera w jednym z domów pogrzebowych w Jarocinie w Wielkopolsce. Prokuratura bada sprawę przechowywania tam ciał zmarłych. Miały być trzymane w złych warunkach i w bałaganie. Informacje zbiera nasz reporter Adam Kaźmierczak. Adamie, co udało ci się dowiedzieć?
29: Śledczy wszczęli postępowanie w sprawie podejrzenia o znieważenie zwłok przez pracowników domu pogrzebowego, powiedział mi Maciej Meller z prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
30: Gromadzony jest materiał dowodowy, w tym trwają przesłuchania świadków, a także wykonywane są inne dalsze czynności pozwalające na zweryfikowanie tutaj informacji wskazanych w zawiadomieniu.
29: Dodaje, że na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
27: Więcej szczegółów w tej sprawie prokuratura nie chce zdradzać ze względu na dobro postępowania. W sądzie w Warszawie rozpoczął się proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka w sprawie wybuchu granatnika. Jak wiecie z wiadomości Radio Z, do eksplozji doszło 4 lata temu po wizycie generała w Ukrainie. Uszkodzona została konstrukcja pomieszczeń komendy głównej policji, a sam Szymczyk został niegroźnie ranny w ucho. Proces jest niejawny. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego w oczekiwaniu na ruchy głowy państwa. Żadnego kontaktu ze strony Kancelarii Prezydenta nie było, mówi Maciej Berek. Choć zaznacza, że jest jeszcze na to czas, bo sejmowe głosowanie było przecież zaledwie w piątek. Pytanie jednak, co dalej, jeśli Karol Nawrocki, tak jak w przypadku czworga poprzednich,

0: Ich prawników ślubowania Berka też nie przyjmie.
1: Wszystko krok po kroku, każdego dnia będziemy wykonywali. Wiem, że Państwo chcielibyście ode mnie usłyszeć, co się zadzieje, jeśli nie. Natomiast nawet jeśli takie scenariusze intelektualnie muszą być wykonane, to oczywiście one są wykonywane nie po to, żeby zakładać, że one są bezwzględne do realizacji. Chcę wierzyć w to, że wszystko będzie spokojnie i zgodnie z przepisami przebiegało.
0: Mówi Maciej Berek, kadencja sędziego, którego ma zastąpić w Trybunale, kończy się 18 września. Jadący autostradą A1 od Łodzi w stronę Gdańska muszą od dzisiaj liczyć się z utrudnieniami. Drogowcy wchodzą na jezdnię między węzłami Piątek a Kutno-Wschód. Jak będzie wyglądać organizacja ruchu w tym miejscu, powie teraz reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
2: Z ruchu wyłączone będą pasy prawy i awaryjne, mówił mi Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Ruch zostanie sprowadzony tylko do jednego lewego pasa, czyli do szybkiego pasa.
2: W miejscu prowadzonych prac trzeba będzie też mocno zwolnić do 80 km na godzinę. Drogowcy między węzłami Piątek i Kutno-Wschód muszą wymienić tak zwaną dylatację, która chroni drogę przed pęknięciami i odkształceniami. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Utrudnienia na prawym pasie potrwają do piątku. Po weekendzie drogowcy przeniosą się na pas lewy. Konie dołączają do stada ekologicznych kosiarek w Karkonoszach. Na Łąkach w Kruczej Dolinie konie mają przed sobą misję pod nazwą Life Apollo. Mają pomóc zachować Łąkę, wyjadając zbyt duże trawy. Przy okazji także chronić rzadki gatunek motyla, niepylaka Apollo, mówi Radio Z Kamil Berdys z Karkonoskiego Parku Narodowego.
4: Dzięki nim nie musimy wjeżdżać na łąki ciężkim sprzętem, ciągnikami z kosiarką, które wprowadzają więcej zamieszania w ekosystemie niż pożytku. Czy to krowa, czy koń, czy stado owiec pasących się na wysokogórskiej łące jest jednym z najpiękniejszych widoków na świecie.
0: Teren Kruczej Doliny można odwiedzać i wypas koni podziwiać, ale ich opiekunowie proszą, aby za blisko się do zwierząt nie zbliżać.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
7: Dzisiaj parasole przydadzą się, ale tylko na północnych rewirach naszego kraju i tam będzie to deszcz przelotny, poza tym mnóstwo słońca i naprawdę niezła temperatura, nawet 23 stopnie na południu.
8: We wtorek 30 na południowym zachodzie, a w środę widzę, że kolejne 30 stopni, tym razem na południowym zachodzie.
6: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
5: Sponsorem programu było raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
8: Ewelina, słyszałaś o takiej szczoteczce do zębów za 2000 zł?
7: Daj spokój. Nie.
8: Jest taka.
7: Ale to musisz wszystko opowiedzieć.
8: Dobra, to już za chwilę. Imagine Dragons teraz.

0: Co tobie, Ewelina? Loko. Nie, loka, przepraszam. 14 minut po 13. Radio Z.
1: A w prasie bardzo niepokojący tytuł. Blanka Lipińska pluje sobie w brodę. Po zakupie szczoteczki za 2000 zł jest również czytat. Cytat właściwie, ale że go czytam, to będzie czytatem. Czy mam jakoś super umyte zęby? I sama sobie odpowiada nie.
0: Otóż pani Blanko, żeby zobaczyć efekt, trzeba najpierw umyć zęby.

0: Everywhere. Fantastyczny przebój Fleetwood Mac, Little Lies w Radio Z. I teraz, moi drodzy, pora poznać kogoś, kto miał odrobinkę szczęścia i wygrał naprawdę niezłą kasę w Radio Z. Poznajcie Ewę.
1: No jeżeli ja wygrałam, to na pewno się opłaca, tak. Z czystym sumieniem będę polecać wszystkim. Tak samo koleżankom, które nie dowierzają, wszystkim będę polecać.
2: Dziewczyny, chłopaki, dzisiaj nagroda główna to aż 400 tysięcy złotych, a w naszych walizkach także między innymi 40 tysięcy. No i bardzo duży bonus, który dajemy wam z Eweliną od teraz, to 14 400 szans.
0: Moi drodzy, wy wysyłacie jedno zgłoszenie o treści Radio Z pod 7353, które kosztuje 3,69 zł, a my zamieniamy je na 14 400 zgłoszeń. Gracie nie tylko o 400 tysięcy w dzisiejszym finale, ale także o milion pod koniec września.
2: Radio Z pod 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Tutaj się to... Mamy go!
14: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
15: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
16: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Szykujemy skok.
18: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
19: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja.
20: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
21: Świat Ciebie potrzebuje.
20: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września. Poleca Radio Z.
22: Pan Rębiszewski?
23: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
24: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
27: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
28: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
29: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
30: Po latach zaniedbań Europa zaczyna na poważnie inwestować w obronność. W dobie zagrożenia kolejne państwa zwiększają nakłady na zbrojenia. Po raz pierwszy włącza się w to sama Unia Europejska. Eksperci mówią o historycznej zmianie. Czy to wystarczy, by sprostać historycznym wyzwaniom? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tokfm.pl oraz w aplikacji tokfm. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
4: Po reklamie.
0: Radio Z i już.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy Ad.

0: Muzyka numer 1 w Radio Z to Metzner, 22 minuty do 14, a skoro pora obiadowa, to trafiliśmy z Eweliną na przepis na rosół od Ewy Wachowicz. Sekretny składnik tego rosołu to, domyślasz się?
1: Nie pomidor.
0: No właśnie, jabłko. Podobno mocno. Jabłuszko dodaje rosołowi słodyczy i sprawia, że smak mięsa również będzie wybijał się na pierwszym planie.
1: Tego jeszcze nie robiłam, ale jestem ciekawa, czy to działa tak jak z pomidorową, czyli na drugi dzień z takiego jabłka da się upiec szarlotkę.
2: Radio Z i już. Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: Reklama. Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Co powiesz na weekend pełen energii?
3: Tak!
4: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt w resorcie jurajskim w hotelu Berkowa w Podlesicach. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroën C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
15: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: moi drodzy, został szczęśliwy kwadrans, żeby pomnożyć swoje szanse na dzisiejszą nagrodę. 400 tysięcy złotych i 14 400 szans. Jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 W.
1: Wysyłając teraz tego SMS-a, bierzecie udział także o nagrodę w finale września, czyli 1 000 000 złotych. 1 i 6 zer. Radio Z pod 7353.
0: Wysyłajcie, my trzymamy kciuki, my koniecznie odbierajcie telefon od Zetki.

0: 5 minut do 14 w Radiu ZSZR.
1: A za chwilę wiadomości. Będzie o pewnym wieczorze panieńskim, o którym głośno w prasie. Oj, głośno.
2: Reklama. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
4: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
5: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
4: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
7: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
13: Naturalnie, sam łowiłem.

0: na miednicy, a wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
2: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Alterart przedstawia LP w Polsce. Charyzmatyczna amerykańska artystka wystąpi 17 listopada w COS Torwar w Warszawie, grając zarówno utwory z nowego albumu Room 12 oraz przełomową płytę Lost on You w całości. Bilety dostępne na alterart.pl. Patron medialny Zwierciadło. Poleca Radio Z.
4: Po reklamie.
5: Płatne ogłoszenie wyborcze.
6: Bardzo miłe okoliczności przyrody. Jesteśmy podczas trasy śniadaniowej Radia Z, a ze mną wiceprezes OSM Łowicz Agata Makowska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry bardzo.
6: Jakie produkty OSM Łowicz najczęściej wybieramy na śniadanie?
7: Jest to mleko, masło, twarogi, kefir i maślanki. Te produkty na start są idealne.
6: A na co Polacy zwracają dziś największą uwagę przy wyborze nabiału?
7: Prosty skład i na jakość. Coraz częściej zwracają uwagę na pochodzenie danego produktu, czyli skąd pochodzi mleko, kto je przetwarza, to też jest dość istotne w wyborze produktów.
6: A jaki produkt OSM Łowicz poleciłaby Pani na śniadania? Taki absolutny hit.
7: Wybrałabym twaróg, ponieważ jest doskonały do takiej wersji i na słodko, jak i wytrawnie z ziołami, z warzywami, z rzodkiewką, z pomidorem, z ogórkiem. No możemy z nim zrobić po prostu wszystko.
6: Dziękuję za rozmowę i smacznego życzymy sobie.
7: Wszystkim słuchaczom Radia Z gorąco polecam produkt OSM Łowicz, polecam zdrowe odżywianie i życzę miłego dnia.
5: Płatne ogłoszenie wyborcze.
8: Tu Radio Z, dochodzi 14. W studiu ponownie Darek Klimczak. Zapraszamy na wiadomości.
9: Zatrzymany w związku z Onda Krypto milioner Roman Rzet już z zarzutami. Strzelał do kobiet, które bawiły się na wieczorze panieńskim, wpadł w ręce policji. Przyjaciele żegnają Jana Frycza, mówią, że był aktorem nie do podrobienia.
10: 14.
9: Kolejna osoba powiązana z aferą Zonda Krypto z zarzutami. Usłyszał je w Katowicach zatrzymany w sobotę Roman Rzet, wieloletni wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela Bitwaya, poprzedniczki Zonda Krypto. My łączymy się z reporterem Radia Z Tomaszem Kubatem, który na bieżąco śledzi tę sprawę. Tomku, co teraz stanie się z Romanem Rzet?
11: Usłyszał dwa zarzuty. Jak tłumaczył jego adwokat Błażej Gazda, nie są to czyny zagrożone specjalnie wysoką karą.
12: To jedno to dotyczy zorganizowanej grupy, drugie oszustwa, ale jak najbardziej mój klient się nie przyznał. Złożył obszerne wyjaśnienia, więcej już nic nie mogę powiedzieć.
11: Mecenas Gazda przewiduje, że jeszcze dziś do sądu wpłynie wniosek o areszt jego klienta. Prokuratura motywuje to możliwą, uzasadnioną próbą ucieczki do Chin przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Błażej Gazda wyjaśnia, że był to od dawna zaplanowany wyjazd biznesowy, zresztą kolejny z całej serii, a nie próba opuszczenia kraju.
9: Jak wiecie, naszych wiadomości, Sylwester Suszek przed 4 laty zaginął i do dzisiaj nie został odnaleziony. Mateusz Morawiecki chce przejąć stery prawicy i zostać jej przyszłym liderem. Czuję, że mogę jeszcze dużo w polskiej polityce zrobić, mówi w Radiu Z były premier. Polaków będzie przekonywać do siebie realizacją programu, ale nie tylko.
13: Wkrótce ukaże się również moja książka, którą pisałem od 2 lat o wielkiej strategii państwa polskiego. Będzie tam sporo propozycji, które dla polskiej klasy politycznej, a myślę, że na tym polega rola lidera, będą propozycją ciekawą, będą propozycją, aby nie patrzeć w przeszłość, gdzie Polska dzisiaj na naszych oczach dryfuje, tylko będzie propozycją w przyszłość.
9: Morawiecki zaznacza, że w jego ugrupowaniu Rozwój Plus są ludzie, którzy odpowiadali za wielkie projekty, takie jak CPK czy Polski Atom. Na razie 3 europosłów tego ugrupowania po odejściu z Prawa i Sprawiedliwości złożyło wniosek o utworzenie w Parlamencie Europejskim nowej delegacji. Jej szefem ma być Piotr Miller. Oprócz niego delegację Rozwój Plus tworzą Michał Dworczyk i Waldemar Buda. Policjantom z Gdańska udało się wytropić mężczyznę, który ostrzelał z wiatrówki uczestniczki Wieczoru Panieńskiego. Jak wiecie z wiadomości Radio Z, działo się to pod koniec sierpnia. Jedna z kobiet została wtedy trafiona śrutem w skroń. Okazało się, że strzelał do niej 62-latek. Łączymy się z Gdańskiem. Reporter Radia Z Maciej Bąk ustala szczegóły tej sprawy. Maćku, na co natrafili policjanci podczas tego przeszukania?
14: No była to pokaźna kolekcja broni i amunicji, mówi Mariusz Krzanowski z gdańskiej policji.
15: Między innymi 5 pistoletów, 3 rewolwery oraz 1 karabinek z lunetą. Mężczyzna miał też w mieszkaniu 2 łuki, kilkadziesiąt strzał.
14: Do tego pudełka ze śrutem i fiolki z prochem. Broń zabezpieczono do badań, a mężczyzna usłyszał zarzuty. Nie

0: tylko spowodowania u kobiety uszczerbku na zdrowiu, ale też zniszczenia mienia, bo okazało się, że tego samego dnia strzelał też do totemu informacyjnego. 39-latka z Kłodzka, której strzelec zrujnował wieczór panieński, na szczęście nie odniosła poważniejszych obrażeń. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
1: Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia, ma dozór policji. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe aktora Jana Frycza. Żegnają go jego koledzy, koleżanki, przyjaciele, miłośnicy. Byłeś artystą wielkim i, jak to się mówi, z łaski Bożej, niespodziewanym, kapryśnym, niekonwencjonalnym. To Krystyna Janda. Jan Englert mówił, że nigdy nie wiedział, co spotka go ze strony Frycza, i to było fantastyczne. A Mikołaj Grabowski dodawał, że Frycz był nie do podrobienia. Jan Frycz miał 72 lata. Sporo kłopotów na autostradzie z Wrocławia do granicy z Niemcami. Najpierw za Bolesławcem A4 jest zablokowana, bo był pożar busa, objazd przez Bolesławiec i DK94. Sporo tutaj korków na tych drogach. Do tego tuż przed granicą w Jędrzechowicach jest korek na 7,5 kilometra.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Na ten moment najcieplej w Katowicach, powyżej 21 stopni. Najchłodniej z kolei w Suwałkach 16, ale Ewelina, czy to jest chłodno?
4: No, absolutnie. Poza tym jutro to nas tak dogrzeje, że znowu być może będziemy mówić, ale gorąco, szczególnie na południu, bo tam nawet 30 stopni. Odrobinka deszczu na północnym zachodzie to jutro. A z nami już Kasia i Robert. Dzień dobry.
5: Hej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, cześć. A w środę ma być powyżej 30. Jak mi ktoś zacznie narzekać, to będę bić po łapach.
7: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
8: Jesteśmy teraz na takim etapie, że zanim wyjdziemy z domu, to warto poobserwować, jak ludzie są ubrani. Jedni w krótkich spodenkach, drugi w futrze. I tak pomiędzy i będzie okej.

0: Physical, to jest Dua Lipa w Radiu Z, 11 minut po 14. Jest poniedziałek, wreszcie, długo oczekiwany. No jak tam weekend?
1: Bardzo intensywnie, więc w zasadzie ja się cieszę, że jest poniedziałek. Rzeczywiście moje jedno z dzieci miało urodziny, więc najpierw miałam kinderball, a następnego dnia wzięliśmy wszystkie dzieciaki w rodzinie i pojechaliśmy do parku rozrywki. Ledwo zipie.
0: Ale taki park rozrywki taki, że taki małpi gaj, coś takiego, tak?
1: Tak, tak, tak. I tam banda 5-6-latków i ja między nimi.
0: A bo ty jesteś tą mamą, co chodzi za dziećmi po tym małpim gaju. Tam, gdzie nie wolno wchodzić dorosłym, tak?
1: Ale przyznam się, że ja to nawet lubię, tak? To jest jedyna jakaś forma wysiłku fizycznego, którą stosuję, więc nie zabierajcie mi tego, błagam.
0: Moje dzieci, jak jeszcze latały po małpich gajach, to rzeczywiście mówiły, tata chodź, ale ja miałem piękne wytłumaczenie. Tatuś się tam nie zmieści.
1: Zawsze można wciągnąć brzuch, naprawdę.
0: No to już było po wciągnięciu. Serdecznie polecam. Meja, All About Money w Radio Z. Za chwilę historię Kędzierskiego. Bądźcie z nami.

0: jest to Dawid Podsiadło w Radiu Z. A jakim kawałkiem można zacząć nowy tydzień? Najlepiej z prądem, i to zmiennym. O tym Kędzior. On już jest gotowy.
1: Jeden hit, jedna hit historia. Hit historię Kędzierskiego w Radiu Z.
2: No, ja się pytam, czymże byłaby muzyka rockowa bez hymnu Highway to Hell? O mały włos, słynny gitarowy riff nie uległby bezpowrotnej destrukcji. Taśma z oryginalnym nagraniem przypadkiem trafiła w ręce dziecka, producenta przeboju. Dzieciak bawiąc się powyciągał i poplątał taśmę. Na szczęście gitarzyście zespołu AC Piorundece, czyli AC/DC, Angusowi Youngowi, udało się rozplątać taśmowy węzeł i uratować oryginalne nagranie. Angusa bardzo dobrze znacie. Jego znakiem rozpoznawczym są nie tylko jego piosenki, ale i jego charakterystyczny ruch i strój sceniczny. No właśnie, o jaki element garderoby pana Angusa Younga chodzi? A. Kowbojski kapelusz? B. Spodenki na szelkach? Czy C. O skórzaną kamizelkę?
1: Dzwońcie 321-321-321.
3: To co? Wyciągamy z szafy zapomniane glany. Karpiu, miałeś takie?
0: Nie, takich nie miałem, bo nie miałem.
3: Bo miałeś chodaki. Rokowo miało być.
0: Ważne, żeby można było nimi rzucać.

0: to grał razem ze mną na niewidzianej gitarze, czyli na żebrach AC/DC Highway to Hell w Radiu Z. Kędzior, przed momentem zapytał was o taki charakterystyczny element garderoby Angusa Younga z AC/DC i gorąco witamy Magdę z Pruszcza Gdańskiego. Cześć Madzia.
1: Dzień dobry, witam, cześć.
2: Madzia, ty jesteś taka rock'n'rollowa?
1: A nie, ale lubię posłuchać.
2: Okej, okay. No to zawsze dodaje energii, nie? Szczególnie w poniedziałek po południu.
1: Tak.
2: Takie numery są potrzebne. To o jaki element garderoby chodziło?
1: O spodnie na szelkach chodziło.
2: Tak jest, tak jest. O, on jeszcze taki miał kaszkiecik, nie? Obowiązkowo. I ten ruch w podskokach bardzo, bardzo, bardzo charakterystyczny.
1: Bardzo,
0: to jest taki już
1: to jest naprawdę.
0: Pan w wieku emerytalnym,
2: nie mów
0: który,
2: tego.
0: Który wygląda, jakby dalej chodził do szkoły. Daj mi szansę,
2: no.
0: To komplement miał być, ale jeszcze go dopracuje.
2: Sprawdźmy, czy to jest poprawna odpowiedź. Może niech kędzior powie.
3: Dziewczyno, trafiłaś w punkt. Gratulacje.
2: O to chodziło, tak jest, świetnie.
0: To dziewczyno, spójrz na misia i wygrywasz Radio Z, czyli zestaw do słuchania Radia Z.
1: Bardzo mi miło, super, dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
2: Pięknego poniedziałku, cześć papa. A jutro po 14, dzięki śliczne, ściskamy. Jutro po 14 kędzior znowu będzie mieć dla was niespodzianki i kolejną historię, więc bądźcie z Radiem Z.
4: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę start. Kuchniawikinga.pl. Reklama. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Jak kanapki do szkoły, to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
3: U mnie na śniadanie króluje jajecznica z kiełbaskami mini, bez osłonki.
2: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyka. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
2: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
1: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
3: Też możecie wygrać.
1: Wielki finał 28 września.
4: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
1: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
9: Po reklamie.
10: Radio Z i już.
11: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Fast Boy Music Sounds w Radiu Z za 19 minut 15 i dobrze, że jest już poniedziałek i można zabrać się do roboty, albo inaczej, że można się wziąć za zarabianie pieniędzy, bo to do roboty to tam wiadomo, to nie w poniedziałek.
1: I to lepiej brzmi od razu.
0: Tak. Dzisiaj w jednej z walizek czeka 400 tysięcy złotych i jednym SMS-em wchodzicie do dwóch finałów.
1: Do tego dzisiejszego, który już po godzinie 17 i tego na koniec września o 1 000 000 złotych. A dzisiaj za odebranie telefonu macie tak po prostu pewne 10 tysięcy złotych. I co można zrobić z taką kasą, Dorota?
2: O nie wiem, coś tak sobie poszaleję po sklepach. Że jakiś fajny zegarek sobie wezmę, kupię, jakiś smartwatch.
0: No, z tymi zegarkami tylko trzeba później uważać, żeby tam, wiadomo, nie startować w żadnych olimpijskich zawodach, bo to już nie bywa. Ale od teraz, tylko do 15, każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy wam 10 tysięcy razy. Tylko do 15.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. W szawicach głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego. Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Chcę rzucić palenie.
12: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
15: Desmoxan. I już nie palisz.
16: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Duszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Grudziądzu na rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
2: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
3: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
2: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer.

0: Za 5 minut będzie godzina 15, tu Radio Z. Za chwilę zrobimy dla was przegląd cen na stacjach paliw.
1: No niestety, tanio to już było, ale więcej o tym punktualnie o 15. Radio Z
2: i już. Reklama. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Sąsiadko, witam.
4: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
3: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
5: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
4: Sylwester, mój kicić wrócił.
3: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
4: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
5: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: Tu hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł.

0: Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Po reklamie.
9: W studiu Radia Z witamy Idalię Tomczak. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Zbliża się 15:00, pora na najnowsze wiadomości.
10: Ceny paliw ciągle w górę, analitycy nie mają dobrych wiadomości. Projektów reformy ochrony zdrowia nie ma, Senat odwołuje posiedzenie. 50 lat minęło, kapitanowie wspominają rejs darem Pomorza do USA.
9: 15:00.
10: Tankowanie coraz droższe. Według analityków rynku paliw jeszcze w tym tygodniu możemy przekroczyć granicę 9 zł za litr diesla i 8 zł za litr benzyny. Przed jedną ze stacji paliw w Warszawie jest reporter Radia Z Michał Dzienyński. Dzień dobry, Michale.
11: Dzień
10: Rozmawiałeś
11: dobry.
10: Z kierowcami. Mają jakiś pomysł na obniżenie kosztów tankowania?
11: Wolniej i ekonomicznie jeździć, jak się da, korzystać z komunikacji, ale nie ma co ukrywać. Tankowanie coraz bardziej bije po kieszeni.
12: No boli, ale no trzeba tankować, po prostu trzeba jeździć i tyle.
11: Pan kierowca, ja kierowca, pan łysy, ja łysy, więc niech pan mi nie mówi, żeby nie chciałby pan, żeby było taniej.
12: A ja oczywiście, żebym chciał, no wiadomo, im większy wydatek, tym mniej w kieszeni, tak?
13: No oszczędzam, zwracam uwagę, nie depczę gazu.
11: Na jednej ze stacji usłyszałem, że poważnie zastanawiałem się, czy nie dołożyć 5. okienka na pylonie z cenami. Tak na wszelki wypadek, jeśli cena paliwa dojdzie do 10 zł za litr. Całe szczęście, że coś można jeszcze tutaj zrobić za darmo. Dzisiaj pan nie tankuje, tak?
13: Dzisiaj tylko uzupełniam powietrze w oponach.
11: Gratis.
13: Gratis.
11: O czym zupełnie gratis, informuje Michał Dzieliński, Radio Z.
10: Według analityków rynku na razie nie ma szans na obniżki, na horyzoncie tylko wzrosty. Rząd nie spieszy się z reformą systemu ochrony zdrowia. Do parlamentu nie wpłynął żaden rządowy projekt. Senat odwołał więc zaplanowane na ten tydzień posiedzenie. Ze szczegółami reporterka Radio Z Karolina Olszewska-Merk.
14: Powakacyjne posiedzenie, czyli początek września, to miał być ten, tu cytat, bardzo realistyczny termin, ale jak się okazuje, nie był i nie jest, bo projektów jak nie było, tak nie ma. Dostaliśmy więc informację, że odwołujemy obrady, mówi wicemarszałek Senatu Magdalena Biejac, Lewicy.
15: Jestem zaskoczona, bo temat naprawy sytuacji w ochronie zdrowia pozostaje palący.
14: Wiceszef kancelarii premiera twierdzi, że praca trwa, by ustawy były rzetelne. Na razie nie ma jednak twardej deklaracji, kiedy te gotowe projekty trafią na wiejską.
10: W tych pierwszych propozycjach miały się znaleźć rozwiązania dotyczące ograniczenia zarobków lekarzy i ograniczenie ich czasu pracy. Marszałek Sejmu twardo o wynikach wyborów w Saksonii-Anhalt. Ultraprawicowa AfD zdobyła prawie 44% głosów. Jak mówi Włodzimierz Czarzasty, jest to ostrzeżenie dla Polaków, bo widać trend zmiany kierunku na radykalny.
16: Rolą rozsądnych ludzi, polityków przewidywalnych jest mówienie o tym i pokazywanie tego zjawiska. Może dobrze, że to się stało w tej chwili. Źle, że w ogóle AfD dostała taki wynik, przepraszam za ocenę, ale może dobrze, że w tej chwili, bo mamy jeszcze rok na refleksję w tej sprawie.
10: AfD w Saksonii-Anhalt ma w tym landzie o ponad połowę lepszy wynik niż 5 lat temu. Ukraińska stolica przygotowuje się na kolejne ostrzały. W mieście gromadzone są rezerwy wody i jedzenia. Kijów od blisko 2 tygodni jest celem stałych rosyjskich nalotów. Sytuację na bieżąco śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
17: Władze stolicy

0: Czy dobrze pamiętają poprzednią zimę, gdy z powodu masowych ostrzałów zniszczone zostały elektrociepłownie i elektrownie, a w wielu domach temperatura spadła znacznie poniżej zera. W tym roku może być jeszcze gorzej. Ataki już teraz przybrały na sile, a liczba ostrzałów ma się jeszcze zwiększać. Miasto gromadzi żelazną rezerwę, w szczególności dla najbiedniejszych. Powstał też plan przeniesienia kilku tysięcy osób z najbardziej zagrożonych awariami miejsc do mieszkań w centrum miasta.
1: W ciągu ostatnich 2 tygodni Kijów atakowany był ponad 100 razy. 50 lat po przybiciu Daru Pomorza do Ameryki, dziś na pokładzie żaglowca muzeum spotkali się uczestnicy tamtego rejsu. Wtedy byli studentami, teraz większość z nich to emerytowani kapitanowie żeglugi wielkiej. Reporter Radia Z Maciej Bąk pytał o ich wspomnienia.
2: Wtedy to jeszcze komuna była, prawda? I mało ludzi widziało to, co my byliśmy w stanie zobaczyć. Taki odległy świat, o którym się tylko opowiadało i to niekoniecznie na głos.
3: Załoga była dobrze wyszkolona, dobrze oficerowie. Praktykanci też byli bardzo dobrze wyszkoleni.
4: Parada na rzece Hudson to był taki gwóźdź programu, którego się nie da zapomnieć, ale wszystkie porty, bo było ich sporo, Newport, Boston, Baltimore, Filadelfia.
1: 50 lat temu Dar Pomorza popłynął do USA z okazji 200-lecia kraju. Jego następca, Dar Młodzieży, wziął udział w tegorocznych obchodach 250. urodzin. Darek Klimczak obok mnie. Czas na wiadomości ekonomiczne.
5: Niestety nie najlepsze dla naszych kieszeni.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Ceny peletu, czyli surowca do ogrzewania w domach, nie chcą spaść. Rosną bezustannie, bo rośnie popyt. Zwiększa się też konkurencja o surowiec potrzebny do jego produkcji. W tej chwili za tonę peletu trzeba płacić już nawet 2400 zł, to ponad 30% więcej niż przed rokiem. Bezrobocie minimalnie u nas także rośnie. W sierpniu wyniosło 5,9%, w lipcu było to 5,8%. Bez zatrudnienia jest nieco ponad 900 tysięcy osób. Najgorzej ze znalezieniem pracy jest w Szydłowcu i przy Susze na Mazowszu oraz w Brzozowie na Podkarpaciu. A na europejskie rynki pracy coraz mocniej wpływają chińskie samochody. Jaguar Land Rover właśnie ogłosił, że w ciągu kolejnych 2 lat zwolni 4 tysiące osób. Kilka dni temu o zwolnieniu aż 50 tysięcy pracowników informował Volkswagen. Poza autami z Chin wpływ na europejski rynek samochodowy ma także rosnąca popularność aut elektrycznych oraz decyzje dotyczące ceł podejmowane przez Donalda Trumpa. Na koniec dobra wiadomość. Chyba kraje europejskie całkiem dobrze radzą sobie ze skutkami wojny USA z Iranem. Produkt krajowy brutto państw mających u siebie euro wzrósł mocniej niż przewidywano, o 0,6% w okresie od kwietnia do czerwca, głównie za sprawą Irlandii.
7: Dzisiaj trochę więcej chmur na północy kraju i tak mniej więcej od Trójmiasta przez Olsztyn, Elbląg aż po Suwałki będą pojawiały się przelotne opady deszczu, ale takie nieszkodliwe. W nocy temperatura poniżej dychy spadnie w Suwałkach, a w pozostałych regionach powyżej 10, a jutro 30 stopni na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.
8: Bardzo kibicujemy, żeby lato jeszcze trochę z nami zostało. Michael Jackson w Radiu Z, 6 minut po 15.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie to Męskie Granie Orkiestra, 13 minut po 15. Podoba wam się 800+, prawda? No to teraz zwariujecie, bo w Singapurze władze chcą walczyć z niskim przyrostem naturalnym, mają problem tak jak i u nas i będą płaciły ponad 200 tysięcy złotych za narodziny każdego dziecka. Tysięcy!
2: Ale to pięknie, 200 tysięcy złotych?
1: 200 tysięcy.
2: Za poród ze znieczuleniem czy bez?
1: Za 200 koła to masz prywatnego anestezjologa, on przyleci do ciebie ze Szwajcarii i będzie z tobą mieszkał w ogóle. Jeszcze ci naczynia pomyje.
2: Za 200 tysięcy to mój mąż mi dziecko urodzi. Naprawdę, to nie ma rzeczy niemożliwych.

0: poniedziałek w pracy szybciej leci. Move in the Right Direction w Radiu Z, 19 minut po godzinie 15. A zwykle powodów, żeby zagrać w rządzy pieniądza, jest wiele. Chcecie mieć więcej kasy, chcecie, żeby na waszych kontach bankowych pojawiły się naprawdę wielkie kwoty. Dzisiaj w walizkach czeka na was między innymi 40 tysięcy, jest też 400 tysięcy złotych, ale u Andrzeja z Wrocławia to było zupełnie inaczej.
1: Ja gram po prostu dla samej przyjemności grania, no jakiegoś tam ryzyka. Kto nie ryzykuje, sam pana nie pije, no. Akurat będę pił szampana, no.
2: Radości więcej niż bąbelków. To jest trochę tak jak z szansami, które chcemy wam teraz dać. Od tej chwili za każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 369 otrzymujecie 24 tysiące szans więcej.
0: I co? I mało? To bardzo proszę. Ten SMS zagra również w finale września o 1 000 000 złotych. No żal nie zagrać. Telefon w dłoń. Wysyłamy hasło Radio Z pod 7353.

0: There's a party, to jest DJ Bobo w Radiu Z, 25 minut po 15.
1: On tam robi takie o i ja mogę zrobić o. Mamy dobre wiadomości dla mieszkańców Torunia, a więcej w wiadomościach Radia Z o 15.30. O. Radio
2: Z i już. Reklama.
3: Cześć, tu Ewa Hadakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopplatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy,
5: a w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Mamy poniedziałek, 7 dzień września, jest 15.30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas i Daria Tomczak.
17: Policjanci w Kłodawie w Wielkopolsce zabezpieczyli klefedron o wartości 31 milionów złotych. Na posesji znajdowała się też linia produkcyjna narkotyków i gotówka. Na gorącym uczynku zatrzymano dwie osoby, które 3 miesiące spędzą w areszcie. Grozi im do 20 lat więzienia. Toruń będzie budował kolejny trzeci most drogowy przez Wisłę. Most zachodni ma powstać w ciągu najbliższych kilku lat i wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miasta i mostu Piłsudskiego, zapowiada prezydent Torunia Paweł Gulewski.
18: Górne kryteria napełnienia mostu Piłsudskiego osiągniemy w roku 2030 27, prawie 28 tysięcy aut na dobę, potężne potoki, więc bez tego te potoki będą tylko większe.
17: Urzędnicy przygotowali dwa warianty przebiegu trasy, które są konsultowane z mieszkańcami. Nowy rok szkolny w Austrii rozpoczyna się od zmian. Od dziś obowiązuje zakaz noszenia islamskich nakryć głowy przez uczennice poniżej 14 roku życia. Hidżabów i burek nie można zakładać w placówkach publicznych i prywatnych. Ustawę przyjęła koalicja kierowana przez konserwatywną Austriacką Partię Ludową. Rząd określa ją jako potwierdzenie zaangażowania na rzecz równości płci oraz środek ochrony praw dziewcząt. W Radiu Z wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Po pożarze busa na A4 w stronę Zgorzelca na odcinku Godzieszów-Bolesławiec odblokowano lewy pas ruchu. Ciągle zablokowany jest prawy pas. Utrudnienia na trasie S8 w Łódzkiem w stronę Wrocławia na odcinku Huta Zawadzka-Kowiesy trwa wymiana barier. Zablokowany lewy pas. Uważajcie też na S8 w Warszawie. Między Prymasa Tysiąclecia a Powązkowską kolizja dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Białegostoku. Twórzcie wiadomości dla kierowców razem z Radiem Z.
19: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
20: Noc będzie taka chłodna. Około 12-9 stopni. Nawet
9: Ja się staram być tutaj profesjonalna.
16: Doceniam to bardzo.
9: To jest poniedziałek, dajcie mi szansę. Za to wtorek przywita nas słońcem i prawdziwie letnimi temperaturami. Około 29-27 stopni prawie w całym kraju. Lepiej?
16: Lepiej.

0: 18 minut do godziny 16. A pamiętacie słynną samowolkę w Zakopanem? Jak gość nielegalnie postawił 5 domków na wynajem i później wszystkim próbował wmówić, że to nie są żadne domki, tylko to są poidełka dla koni.
1: Tak, ale tam jest prawomocny wyrok rozbiórki, nie? Że on to musi rozebrać i tam przewrócić wszystko do stanu,
0: jaki
1: był.
0: Tak, no. Tak. Tylko nie uwierzycie, ale pojawiają się wątpliwości co do możliwości egzekucji postanowienia sądu.
1: Nie.
0: I facet teraz ciągnie drogę i tłumaczy wszystkim, że to będzie droga na kulik dla koni.
1: No tak, bo poidełka już stoją.
0: Tak jest. Ale,
1: uwaga, mam puentę.
0: Aha.
1: O. Pójdą konie po betonie.
2: Radio Z i już. Reklama. Marian, jaki laptop jest top?
3: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
4: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Grudziądzu na rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z. Partnerem trasy śniadaniowej jest Italian Trade, oficjalny dystrybutor Kimbo, włoskiej kawy stworzonej z pasją i neapolitańskim charakterem.
6: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
9: Radio Z i już.
10: Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Magia, to dopiero zacznie się dziać. 400 tysięcy złotych czeka na was w walizkach i czeka również bonus. Jeden SMS do godziny 16 to 24 tysiące szans na finał. Ślemy SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Fiori i Artur Rojek w Radiu Z. Skoro mamy lato, no to oczywiście po deszczu w lesie mamy wysyp grzybów. Policjanci mają ostrzeżenia. O szczegółach powiemy w wiadomościach Radia Z o 16.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z

0: Już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromoney. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron. Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch. Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
1: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
0: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
2: Też możecie wygrać.
0: Wielki finał 28 września.
3: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
0: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
4: Po reklamie. Już prawie godzina 16, mamy poniedziałek, 7 dzień września, pora na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak, zapraszamy.
5: Proces w sprawie granatnika na komendzie. Na miejscu jest reporter Radia Z. Na stacjach paliw coraz drożej, szans na obniżki nie widać. Mieszkańcy i turyści w stolicy, dajemy znać. Od jutra możecie usłyszeć syreny alarmowe.
4: 16.
5: Przed sądem były komendant główny policji. Rozpoczął się proces Jarosława Szymczyka. Chodzi o granatnik, który wystrzelił w gabinecie komendanta. Zniszczył strop w komendzie, ale na szczęście nikogo nie skrzywdził. Rozprawa odbywa się przy drzwiach zamkniętych. Reporter Radia Z Marcin Friedrich był w warszawskim sądzie. Marcinie, już sam start procesu chyba jest sporym osiągnięciem w tej sprawie.
6: Akt oskarżenia został skierowany do sądu już w styczniu 2025 roku. Od tego czasu wyznaczono kilka, jeśli nie kilkanaście terminów rozpoczęcia tej sprawy i każdy z nich był anulowany. Dziś stawił się i oskarżony, i jego obrońca. Proces mógł ruszyć, choć za zamkniętymi drzwiami.
7: Nie tylko niejawne, ale również takie informacje wrażliwe. W obecnej sytuacji w państwie, kiedy mamy do czynienia z pewnymi działaniami dywersyjnymi, muszą pozostać niejawne.
6: Wyjaśniała prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa. Najwyższa kara do 8 lat więzienia grozi byłemu komendantowi za przewiezienie przez granicę i posiadanie granatnika bez koncesji. Marcin Friedrich, Radio Z.
5: Do wystrzału na komendzie doszło w grudniu 4 lata temu. Kierowcy, teraz ważne wiadomości dla Was. Ceny paliw ciągle w górę zbliżają się do poziomów niewidzianych od lat. Jeszcze w tym tygodniu mogą przekroczyć granicę 9 zł za litr diesla i 8 zł za litr benzyny. Jak mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z BM Reflex, perspektywy na kolejne dni nie są dobre.
8: Jesteśmy wciąż daleko od stabilizacji na rynkach międzynarodowych. Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w ciśnienie Ormus, będzie pozostawał rynek nerwowy. To nie wróży dobrze nam, kierowcom, już tutaj w Polsce.
5: Na razie nie ma szans na obniżki, na horyzoncie tylko wzrosty. Prawo i Sprawiedliwość zawiadamia prokuraturę, wskazuje na podejrzenie popełnienia przestępstwa przez premiera podczas piątkowego wystąpienia w Sejmie. Donald Tusk odczytał wtedy fragmenty zeznań z postępowania dotyczącego zonda krypto. Dotyczą możliwych powiązań finansowych między upadłą giełdą a politykami. Doszło tu do złamania prawa o prokuraturze, mówi były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.
9: W rządach prawa, właśnie kiedy tyle słyszymy o praworządności, o rządach prawa, prawo jest ponad wolą polityczną, nawet jeżeli w ramach woli politycznej Donald Tusk chce osiągać korzyści polityczne i osobiste i walczyć z opozycją, szykanować opozycję.
5: Politycy PiS zapowiadają uważne patrzenie śledczym na ręce. Kanclerz Niemiec komentuje wyniki wyborów w Saksonii Anhalt, gdzie prawie 44% głosów dostała skrajnie prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec. Friedrich Merz mówi, wszyscy jesteśmy głęboko wstrząśnięci. Nie spodziewaliśmy się takiego obrotu spraw. Na linii reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, jakie zdaniem szefa niemieckiego rządu będą konsekwencje tych wyborów?
10: Poważne i to nie tylko dla Niemiec, ale i dla całej sytuacji międzynarodowej. Friedrich Merz oczywiście uznaje wyniki głosowania i dodaje, że była to najdotkliwsza porażka jego partii CDU od dekad. Zamierza wyciągnąć z tego wnioski, jednocześnie uspokaja. Nasze instytucje są odporne i stabilne, rząd federalny będzie strzegł konstytucji i wynikającego z niej porządku. Kanclerz przekonywał jednocześnie, że nie zamierza zejść z drogi planowanych głębokich reform. Jego zdaniem wyniki głosowania pokazują wręcz, jak bardzo są potrzebne takie zmiany.
5: Saksonia-Anhalt będzie pierwszym niemieckim landem, w którym radykalnie prawicowa AfD przejmie rządy, sama lub z partią skrajnej lewicy. Rozkręca się sezon grzybowy, w związku z tym służby przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, bo co roku jesienią dochodzi do zaginięć grzybiarzy. Tematem zajmuje się reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Adamie, przed czym przestrzegają policjanci?
11: Przede wszystkim

0: przed wybieraniem się na grzybobranie samotnie. Jak powiedziała mi Anna Kluj z wielkopolskiej policji, jeżeli już się na to decydujemy, to poinformujmy o tym najbliższych. Weźmy także naładowany telefon komórkowy i, co ważne, załóżmy jaskrawą odzież.
1: Jeżeli już dochodzi do takiej akcji poszukiwawczej, to szukamy takiego człowieka nie tylko z lądu, ale także z powietrza, wykorzystując drony. Wtedy też w grę wchodzą te jasne ubrania z elementami odblaskowymi.
0: Poszukiwania mogą trochę potrwać, dlatego warto mieć ze sobą również latarkę, prowiant i ciepłą kurtkę. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
2: Według policyjnych danych co roku w kraju dochodzi do zaginięć nawet 400 osób. Głównie są to seniorzy. Testy syren alarmowych w 5 dzielnicach Warszawy. Od jutra będziecie mogli je usłyszeć w Śródmieściu, na Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie. Testy będą prowadzone do 18 września między 8 a 16.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
4: Dzisiaj po południu i wieczorem wciąż mogą się pojawiać takie przelotne opady deszczu. One głównie będą przechodziły przez Kujawy, częściowo przez południową część Warmii, ale w nocy już bez opadów deszczu. Jutro za to będziemy mieli upał, i mówię serio, upał sięgający 30 stopni na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, ale w ogóle całe południe z bardzo wysoką temperaturą.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
5: 5 minut po godzinie 16. Jeżeli macie jeszcze jakieś tam zaległe dni do odebrania, to polecam wziąć urlop we wtorek lub w środę, bo to mają być dwa ostatnie ciepłe dni, dwa ostatnie dni lata.
4: Nie strasz, nie strasz. Jak mówił prezydent Andrzej Duda, poczekamy, zobaczymy.
5: Ale to nie ja, to synoptycy. Przecież ja nie mam takiej władzy i wiedzy.
4: Powiedz mi, którzy synoptycy i trzeba z nimi porozmawiać. 5 po 16. Kasia Wilk.
5: Robert Karpowicz, hej, hej.

0: wiosną.
1: To Kacperczyk i Daria Zawiałow w Radiu Z, 12 minut po 16. Tak się zastanawiam, czy widzicie to już na horyzoncie, czy już widać gdzieś tam koniec pracy. Pora chyba już na małe podsumowanie poniedziałku. Co wam wyszło? Czym chcielibyście się pochwalić?
2: To ja, żeby was ośmielić, może zacznę, bo wypiłam dzisiaj tylko jedną kawę, a zwykle o tej porze, po 16, to już mam 3 za sobą.
1: No i to słychać jakby.
2: Ja wiem, że tam może jedną czy dwie wpadki mam na koncie, ale czy ty się chcesz dzisiaj pokłócić? Idziemy w tym kierunku?
1: Nie sprowokujesz mnie. Niech to będzie mój sukces tego dnia. Czekamy na wasze. Najciekawszą wypowiedź nagrodzimy 4 biletami na film 100 dni Misja Zeus.
2: Co wam się dzisiaj udało? Czekamy na wasze telefony. Dzwońcie 321 321 321.

0: Something I Need, One Republic w Radiu Z, 17 minut po 16, a w wygrywaniu dużej kasy w rządze pieniądza w Radiu Z, to najfajniejsze jest to, że w jednej chwili właściwie cała rodzina zaczyna rozporządzać tą wygraną. Prawda, Martyno?
1: Pisen już jak usłyszał, to stwierdził, że chce, żebym kupić mu jakąś grę na konsolę, a z mężem chyba stwierdziliśmy, że po prostu skoro jest to takie dodatkowe pieniądze, to na pewno jakoś tu wspólnie, rodzinnie, na jakiś wyjazd delikatnie, a resztę pewnie zasilić budżet domowy.
2: Mamy dzisiaj dla was 400 tysięcy złotych i za taką kasę można spełniać marzenia całej rodziny. I szwagier, i wujek, i ciocia się załapią. Zacznijcie już teraz robić listę, no a potem tylko sama przyjemność, realizowanie tych pomysłów i cyk, wykreślanie.
0: Z tym szwagrem to bym uważał, bo to jednak może pójść szybciej niż by się wydawało. Ale jeszcze jedna bardzo ważna informacja, że ten sam SMS zagra w finale września o 1 000 000 złotych.
2: I ten sam wasz SMS teraz zaczynamy skarpie mnożyć i to 14 tysięcy razy, a to jest ostatnia premia, jaką dzisiaj dla was mamy. O 17 zamykamy bramki i losujemy numer. Nie ma i nie będzie, tylko do 17 mnożymy SMS-y.
0: Łapcie za telefon, wpisujecie hasło Radio Z i wysyłacie to pod numer 7353 za 369.

0: No cudowne rodzeństwo, kwiat jabłoni od nowa w Radiu Z. A jak przychodzi wrzesień, to jest jedna pewna rzecz, która się wydarzy.
1: Spadną kasztany, grzybierze pokłócą się w lesie, wiewiórki zaczną chować orzech, dzieciaki zgubią zeszyty i nowe flamastry.
0: Dobra, dobra, dobra. Jesienią dzieje się jednak więcej. Jest wrzesień. Na drogi wróciły korki. Gdzie stoicie? To sprawdzimy w wiadomościach Radia Z o 16:30.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: 19:30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Polityczne trzęsienie ziemi w Niemczech po wygranej AfD. Rusza proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Drogo coraz drożej. Klimat winduje ceny kawy.
5: 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
16: Kaufland jest fresh!
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.
0: Mamy poniedziałek, 7 września, jest 16:30, czas na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Dalia Tomczak.
18: Zatrzymany został mężczyzna, który przyjechał autem na przesłuchanie na komisariat koło Żagania w Lubuskiem. Okazało się, że miał 3 zakazy kierowania pojazdami. Był też poszukiwany do odbycia kary. 25-latek do domu nie wrócił, trafił do zakładu karnego. Teraz odpowie również za kierowanie pojazdem mimo sądowych zakazów. Za to grozi mu do 5 lat więzienia. Co drugi Polak wyrzuca resztki jedzenia. Owoce i warzywa lądują w koszu u prawie połowy z nas. Równie często trafia tam pieczywo. Stąd kampania Dobry Smak zaczyna się w Polsce. Nie marnuję, wybieram odpowiedzialnie, mówi dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska.
19: Chcemy pokazywać, że odpowiedzialne zakupy, wybór lokalnych produktów i niemarnowanie żywności zaczynają się od prostych decyzji, które każdy z nas podejmuje każdego dnia.
18: Głównym powodem wyrzucania jedzenia jest kupowanie za dużo. Rekordowe lato w Rzymie, padł rekord liczby turystów, którzy odwiedzili miasto. Zarezerwowano prawie 2 miliony noclegów i to mimo ekstremalnych upałów. Szczególnie chętnie turyści wybierali apartamenty na wynajem i pokoje gościnne, co potwierdza rosnące znaczenie tych miejsc w porównaniu z hotelami. W Radiu Z wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Uważajcie na A4 w Małopolsce. W stronę Katowic na odcinku Kraków-Bieżanów, Kraków-Wieliczka zderzyły się dwa samochody osobowe i pojazd ciężarowy. Oba pasy zostały już odblokowane, ale w tym miejscu tworzyły się spore korki. Teraz muszą się rozładować. Problemy też na A4, ale na Dolnym Śląsku w stronę Wrocławia. Na odcinku Godzieszów-Bolesławiec trwa naprawa nawierzchni. Zablokowany jest prawy pas ruchu i tak będzie do 18. Czekamy na Wasze wiadomości z dróg. Dzwońcie.
15: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
20: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Jutro sporo chmur, szczególnie na północy kraju, ale padać z nich będzie w zasadzie wyłącznie w zachodniopomorskim. Za to będzie ciepło, więc tam ciepło, gorąco. Najchłodniej na Suwalszczyźnie 23 stopnie, ale to taki wyjątek. W pozostałych miejscach blisko 30. 30 pojawi się na zachodzie, mnóstwo słońca i oby tak dalej.
20: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.

0: na antenie Radia Z. Szkoda na to łez. Hania Kozimowicz i Keira. 19 minut do godziny 17. Ludzie sukcesu, łączmy się, bo nawet tymi drobnymi sukcesami należy się chwalić i wy to robicie rewelacyjnie. Co dzisiaj udało się naszym słuchaczom? Sprawdzamy.
1: Mnie się udało pół trawnika skosić. No i dalej będę chyba te drugie pół trawnika kosił, jeszcze kończył, nie?
2: Udało mi się odgryzować pokój 5-latki.
3: Dzisiaj ani jednego awizo, ani jednego zwrotu, ani jednego odmowy przyjęcia, ani rezygnacji. Wszyscy klienci zadowoleni. Czas pobiegać po pracy.
4: A ja dziś jestem tak bogata, bo dostałam taką mega premię.
5: A mi się udało dzisiaj w pracy nic nie zrobić.
6: Spokojnie. To jest dopiero poniedziałek, to jest dzień na rozruch. Rozkręcimy cię po pracy.
0: Wygrywasz 4 bilety na film 100 dni Misja Zeus. Dzwoń do rodziny, do bliskich, no i lećcie do kina.
7: Radio Z i już. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Pamiętacie, że po 17 finał Rządzę Pieniądza. Do 17 zdążycie wysłać SMS o treści Radio Z pod 7353. W zamian dostaniecie 14 tysięcy szans.
1: Dzisiaj gramy o 400 tysięcy złotych. To może być wasza kasa. Radio Z 7353.

0: takie fajne, pomyślcie. A to Monika Lewczuk, ty i ja w Radiu Z. Karpiu, czy ty może usłyszałeś zarzuty w sprawie Zonda Krypto?
1: Nie, i też nikt mi nie zaoferował roli Tosi.
0: Może w sprawę jeszcze. Tosi nas nie mieszaj, bo to jest wielka drama, to strach do tego podchodzić. A o kolejnych oskarżonych w aferze Zonda Krypto powiemy w wiadomościach Radia Z punktualnie o 17.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało,
3: żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: iPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Mamy poniedziałkowe popołudnie, na zegarach już prawie godzina 17. Najnowsze wydanie Wiadomości Radia Z ma dla nas Idalia Tomczak.
2: Wspólnik Sylwestra Suszka z zarzutami, śledczy chcą aresztu dla Romana Rzet. Umierała na mrozie w Andrychowie, ruszył proces policjantów. Iga Świątek lada chwila zagra o awans na US Open. Posłuchajcie relacji wysłannika Radia Z.
1: 17.
2: Kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto to zatrzymany w sobotę Roman Rzet, bliski współpracownik zaginionego Sylwestra Suszka. To on razem z Suszkiem zakładał przed laty giełdę BitBay, czyli poprzedniczkę Zonda Krypto. W studiu nasz reporter Michał Dzieneński, który uważnie słuchał konferencji w prokuraturze krajowej.
3: Zgadza się.
2: Michale, czego konkretnie dotyczą zarzuty wobec Romana Rzet?
3: Pierwszy zarzut to przywłaszczenie środków zainwestowanych przez użytkowników giełdy kryptowalut. Drugi zarzut, udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie oszustw komputerowych wobec osób inwestujących na giełdzie kryptowalut. Mówimy o milionach złotych, podkreślała rzeczniczka prokuratury Anna Damiak.
4: Tutaj prokurator w zarzucie o kwotę szkody, jaka powstała na rzecz użytkowników giełdy kryptowalutowej, to jest około 7,8 miliona złotych. Takie są ustalenia.
3: Roman Rzet nie przyznał się do winy. Prokuratura zawnioskowała o areszt, bo istniało realne zagrożenie ucieczki Romana Rzet za granicę. Miał wykupiony bilet do Chin. Grozi mu też wysoka kara.
2: Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Nikt nie powinien brać pieniędzy od Przemysława Krala. Mateusz Morawiecki odniósł się w Radiu Z do ujawnienia przez premiera Donalda Tuska fragmentów zeznań w sprawie afery Zonda Krypto. Jej prezes współpracuje z prokuraturą i twierdzi, że Zbigniew Ziobro chciał 2 milionów złotych za rozwiązanie jego problemów z prawem. Na konto Fundacji Ziobry trafiło niemal 500 000 złotych. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Daniel Wrzos.
5: Mateusz Morawiecki twierdzi, że wcześniej ostrzegał przed Zonda Krypto i porównywał giełdę kryptowalut do Amber Gold. Według niego PiS powinien wytłumaczyć się z kontaktów z Przemysławem Kralem, stąd wniosek o powołanie komisji śledczej, ale ta w Sejmie nie ma wystarczającego poparcia.
6: Padną tam bardzo trudne pytania. A co zrobił pan, panie premierze, z tą wiedzą, którą pan pozyskał już równo rok temu, że Zonda Krypto to jest oszukańcza machina, poprzez którą ten złodziej Kral kradnie pieniądze Polakom.
5: Morawiecki liczy, że afera pogrąży Koalicję Obywatelską.
2: A za godzinę gościem Radia Z w programie Trzy Pytania na koniec dnia będzie poseł Konfederacji Michał Wawer. Zaprasza Beata Lubecka. Ruszył proces policjantów oskarżonych w głośnej sprawie śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. 3 lata temu dziewczynka zadzwoniła do ojca w drodze do szkoły i powiedziała, że źle się czuje. Ojciec od razu zgłosił zaginięcie na komisariacie, ale policjanci nie podjęli odpowiednich działań, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Przemkiem Tarankiem prokurator Oliwia Bożek-Michalec.
7: Niewłaściwie zakwalifikowali jej poszukiwania jako zwykłe poszukiwania opiekuńcze, które jakby nie obligowały ich do podejmowania szerzej zakrojonej akcji poszukiwawczej.
8: Czego oni nie zrobili?
7: Tak naprawdę nastąpiła zwłoka w przesłuchaniu ojca dziewczynki, to raz.
8: Jak długo on czekał na przesłuchanie?
7: Około 1,5 godziny. Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca. Nastąpiła zwłoka w lokalizacji telefonu, co najmniej 2 godziny po tym.
8: Natalia
7: jak
8: miała przy sobie
7: zgłoszenie.
8: Telefon i on działał.
7: Miała, tak, na pewno działał.
2: Oskarżeni nie przyznają się do winy, odmówili składania wyjaśnień. Według biegłych Natalia zmarła z powodu krwotoku mózgowego, ale bezpośrednią przyczyną było wychłodzenie. Nastolatka spędziła kilka godzin na mrozie, siedząc przed sklepem 0,5 kilometra od komendy. Lato jeszcze się z nami nie żegna. Jutro od zachodu napłynie do nas zwrotnikowe powietrze. Będzie naprawdę ciepło, mówi profesor Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
9: Będzie zauważalne na początku w Polsce zachodniej wyraźne ocieplenie, gdzie temperatury maksymalne mogą dochodzić do tych około 28 stopni Celsjusza. W środę w południowej Polsce ta temperatura maksymalna może dojść nawet do 30 stopni Celsjusza, również w Polsce wschodniej.
2: Wieczorem w środę zrobi się chłodniej, w czwartek może przelotnie padać. Pół godziny zostało do meczu Igi Świątek. Polka zmierzy się w czwartej rundzie wielkoszlemowego US Open. Zagra z Chinką Qin Wen Zhen. Stawka pojedynku ogromna, dlatego nie mogło na miejscu zabraknąć specjalnego wysłannika Radia Z do Nowego Jorku, Mateusza Ligenzy. Mateusz, dzień dobry. Jakie są argumenty za tym, że to Iga awansuje?
10: Na korzyść Igi przemawia fakt, że spędziła na korcie niespełna 8 godzin mniej niż Chinka Qin Wen Zhen. Ona musiała przedzierać się do głównej drabinki przez kwalifikacje. Ma to związek z tym, że wciąż jest w drugiej setce rankingu po tym, jak dręczyły ją kontuzje. Toczyły ze sobą ostatnio dwie

0: Bardzo ciekawe pojedynki. Najpierw właśnie w Paryżu, gdy Chinka pokonała Igę na jej ukochanej paryskiej mączce i awansowała do wielkiego finału, później sięgając po złoto. Natomiast Iga miała okazję zrewanżować się w Indian Wells. To będzie na pewno zupełnie inne starcie, ale wierzymy, że będziemy mieć Igę w ćwierćfinale US Open Nowy Jork. Mateusz Igęza, Radio Z.
1: A my połączymy się z Mateuszem za godzinę i sprawdzimy, jak spisuje się Iga w pierwszym secie.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
4: Wieczorem deszcz będzie się jeszcze pojawiał na Kujawach i właściwie tylko tam, bo w nocy już przestanie padać, a jutro będziemy mieli prawdziwy upał. Od 28 mniej więcej stopni w centrum, przez 30 na południowym zachodzie, ale na zachodnim Pomorzu delikatnie może pokropić. Od czasu do czasu, bo przejaśnienia będą. Tam niestety najchłodniej, bo około 24.
3: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
2: Radio Z.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Plan jest prosty. Chcemy wam rozdać trochę kasy do dzieła.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z. Rządza
0: pieniądza. W jednej z walizek czeka 400 tysięcy złotych. Mamy już numer wylosowany, dzwonimy do kogoś, żeby po prostu wręczyć tą kasę. I mam wrażenie, że to może się dzisiaj udać. I są dwa znaki. Pierwszy taki, że jest poniedziałek i w poniedziałek potrzebujemy dobrych historii.
2: Dobry znak.
0: Drugi znak taki, że halo, dzień dobry, tu Radio Z, rządza pieniądza, cześć.
2: Kasia Wilki, Robert Karpowicz, kłaniamy się, cześć. Jak masz na imię?
3: Piotr.
2: Piotr, a gdzie jesteś, w jakiej miejscowości?
3: W Władysławiu Śląskim.
2: Władysław Śląski, dobra, świetnie. Możemy ci zająć chwilkę, czy jesteś mocno
3: oczywiście,
2: zajęty?
3: Oczywiście, oczywiście.
2: To się świetnie składa, bo my ci chwilę zajmiemy, a ty wyjdziesz z tej chwili z dużą kasą. Czego ci życzymy?
3: No, mam taką nadzieję.
0: Piotr, zanim przejdziemy do konkretów, co robisz o tej porze? Już jesteś po pracy? Przed?
3: Po pracy, odpoczywam sobie po pracy.
2: No i dobra, super. To patrz, jakie to będzie miłe odpoczywanie. Z jakim deserem do kawy. Zacznę od tego, co dzisiaj w pewniaku, dobra? Tak na poniedziałek, na początek tygodnia. Gwarantowane, pewne 10 tysięcy złotych.
0: Nie robi wrażenia taka kasa?
2: Robi.
3: 10 tysięcy robi, ale może być więcej.
2: Może, o,
0: dokładnie, dokładnie tak. W walizkach czeka na ciebie dzisiaj nawet 400 tysięcy złotych. I oczywiście życzymy ci z całego serducha, żeby to była twoja wygrana. Może być 40 tysięcy, 15 tysięcy złotych, 12 tysięcy, no albo mniej niż w portfelu, 5 tysięcy złotych. Wybierając walizkę, podejmujesz jakieś ryzyko. Nie wiadomo, co w niej jest.
3: Podejmiemy to ryzyko. Gram z wami już od dobrych kilkunastu lat, ale dopiero pierwszy raz, żeście się do mnie dodzwonili.
2: No to
3: więc...
2: wreszcie!
3: No wreszcie, Piotrze. Wreszcie, więc trzeba zaryzykować, bo może się taka sytuacja już nie powtórzyć.
2: Dobrze cię słyszeć wreszcie. Słuchaj, gdybyśmy do pewniaka dorzucili 2000 i zrobili 12 tysięcy?
3: Powiem tak, no jakby tam była jeszcze trójka dodatkowo z 15, no to bym się zgodził na te 15.
0: Ja tylko przypomnę, że teraz 12 tysięcy masz na stole, a w walizkach może być mniej, może być piątka.
3: Ja wiem, może być mniej, ja wiem o tym, ja was dosyć długo słucham, więc może by, ja wiem o tym.
2: No to co,
3: chyba,
2: gramy,
3: że
2: czy nie gramy?
3: Możecie dołożyć, a jak nie, no to wtedy gramy.
2: Czyli co, decyzja, bo 12 tysięcy złotych to jest nasza propozycja na pewniaka, a drugie propozycje to walizki.
3: Zagramy.
2: No to grajmy w takim razie. I już ci tłumaczę, co się teraz dzieje. Przed tobą napis Radio Z i musisz wybrać sobie jedną literę z tego napisu.
3: Ry.
0: Ry to jest twoja
3: jak
0: litera.
3: Tak.
0: Ry jak radio, a pod literą ry mamy 10 walizek. Która będzie twoja?
3: Czwórka.
0: Dobra,
2: szybko,
0: mamy walizka numer 4.
2: To tak szybko i pewnie mamy też otwierać?
3: Tak, już się nie mogę doczekać.
0: Podtrzymałem cię za rękę, ale na odległość nie mogę. Mentalnie cię ściskam.
2: Dobra, Piotrek, otwieramy.
1: Masz 5000 złotych.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Ale słyszymy uśmiech i to jest rewelacja.
3: No oczywiście, no jak to mówią, nawet
2: kto nie ryzykuje.
3: Nie chodzi piechotą.
2: To jest jasne, to jest oczywista oczywistość, bo jeszcze przed chwileczką przecież nie miałeś tej kasy, a tu już 5 tysięcy jest.
3: No oczywiście.
0: Poza tym, Piotr, cudownie się z tobą grało, cudownie razem z tobą mogliśmy się bawić i przeżywać te emocje, bo to zawsze jest wielka radocha, jak otwiera się te walizki, no i sprawdza się, co w nich na was czeka.
3: Tak.
2: A w Wodzisławiu wszystko fajnie?
3: No, fajnie. Pogoda się będzie robiła,
2: Tak. Jutro będziecie mieli piękny upał, więc to zaplanuj to sobie z 5000 na koncie.
3: Na pewno coś sobie zaplanuję.
0: No i to jest cudowne poniedziałkowe popołudnie. Słońce wyszło w Wodzisławiu, Piotrek wygrał 5000 złotych, a my bawimy się dalej. Przed nami kolejny finał. To co, tradycyjnie rozpędzamy się i dokładamy od teraz w grze 450 tysięcy złotych.
2: A do gry wchodzicie tak jak zawsze SMS-em o treści Radio Z, wysłanym pod 7353.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
4: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: które działają lepiej niż kawa. I na przykład takie lubimy wam serwować w Radiu Z. Justin Bieber, Nicki Minaj w Radiu Z. Beauty and the Beat, a już za chwilę 17.30 i wiadomości, również test dróg. Zostańcie z nami.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzeda.

0: na mediaexpert.pl. Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Grudziądzu na rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
1: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
0: Partnerem trasy śniadaniowej jest Italian Trade, oficjalny dystrybutor Kimbo, włoskiej kawy stworzonej z pasją i neapolitańskim charakterem.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
6: Po reklamie.
7: Poniedziałek, 7 września, jest 17.30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Idalia Tomczak.
8: 132 pary jednopłciowe w Polsce już po transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa w polskich urzędach. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 2 tygodnie temu. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, zapytany o odmowy transkrypcji przez niektóre urzędy, ocenił, że jest to skandaliczne. Gdańsk, Gdynia i Sopot głosują w budżecie obywatelskim. Mają do wydania prawie 50 milionów złotych na projekty lokalne i ogólnomiejskie. Głosowanie trwać będzie 2 tygodnie. Mogą w nim brać udział także dzieci i młodzież. Policjanci wracają z akcją Bezpieczna droga do szkoły. Przypominają najmłodszym zasady bezpieczeństwa, mówi Łukasz Tomaszewski z policji w Olsztynie.
9: Rozglądamy się na przejściach dla pieszych, powtarzamy zawsze w lewo, w prawo, w lewo. I jeszcze akcentujemy jedną rzecz. Jeżeli nadjeżdża pojazd, zwróćmy na to uwagę. My zawsze dzieciom przekazujemy taką informację. Widzimy, pojazd nie hamuje, nie zwalnia. Nie wchodźmy na te przejście dla pieszych.
8: Profilaktyka przynosi efekty. W zeszłym roku do końca sierpnia policjanci odnotowali mniej wypadków drogowych z udziałem dzieci. Na drogach zostajemy, posłuchajcie wiadomości dla kierowców.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Duże utrudnienia w stolicy na S8 między Lazurową a Prymasa Tysiąclecia. Autodostawcze zderzyło się z motocyklem. Jedna osoba jest ranna. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Białegostoku. S8 stoi też na innym odcinku między Wyszkowem a Radzyminem w stronę Warszawy. Korek ma 5 kilometrów. Dwie osobówki zderzyły się w pobliżu Półtuska na drodze krajowej 61. Za Makowem Mazowieckim w stronę Warszawy zablokowany jest jeden pas. W korku stoi Zakopianka od węzła Kraków Południe w stronę Zakopanego. Zator ma 2 kilometry. W drugą stronę także korki od miejscowości Gaj w stronę Krakowa. Pamiętajcie, jeśli widzicie utrudnienia, dzwońcie do nas.
10: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
11: To tak jak ja uwielbia złotą polską jesień, jak jest październik, na zewnątrz jeszcze 20 stopni. No właśnie, ja czytałam, że w tym roku tej złotej polskiej jesieni nie będzie, a przed nami są ostatnie... To nie ja ustalam. Okay. Naprawdę. Jakbym ustalała, to by była, ale nie będzie jej. A i we wtorek, i w środę powyżej 30 stopni, więc radzę wam z tej pogody skorzystać, póki ona jeszcze jest.
12: Dobrze. Do kogo mam się zgłosić? Podaj adres, to ja bym już napisał.
11: Synoptycy@synoptycy.pl. Tutaj zgłaszamy tak wszelkie wątpliwości.
12: Dlaczego nie będzie złotej polskiej? Pyta Kasia i Robert z Radia Z. Poszło.

0: robimy ten kawałek Supergirl Anna na Club w Radiu Z za 18 minut 18. No i co? I się zaczęło, nie? Przed chwilą ktoś na mojej grupie klasowej zadał pytanie, ja zacytuję, mam nadzieję, że mnie nie słyszą.
1: Na pewno, dzień dobry.
0: Nie słyszą. Co ty? Dzień dobry. Czy wasze dzieci potwierdzają, że na jutro na język polski mają być przebrani za wiewiórki, sowy, lisy, drzewa, Leszka, Mieszka i kto wie jeszcze za co?
1: Ja uwielbiam te wiadomości, ale powiem ci, ale to nie dotyczy mojego dziecka, ja już się stresuję.
0: Nie, bo jest już odpowiedź. Nie na jutro, na środę.
1: To jeszcze tak przy okazji. Chcemy wam przypomnieć, bo to już ten czas, 7 dzień września. Ludzie, pamiętajcie o kasztanach.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chcę rzucić palenie.
6: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
7: Desmoxan. I już nie palisz.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
14: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
15: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
2: Po reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.
0: No i właśnie. Przed chwileczką zacytowałem coś z mojej klasowej grupy. Z nadzieją, że nikt nie słyszy, jest odpowiedź. Słyszeliśmy.
1: To może przy okazji kadra nauczycielską też czule ściska.

0: Take Me Back, to jest Kygo w Radio Z. Za 5 minut będzie 18, a w wiadomościach Radio Z za chwilę połączenie z Nowym Jorkiem.
1: Na miejscu jest Mateusz Ligenza i oprócz tego, że robi nam nieustannie smaka na nowojorskie hot dogi, to śledzi wszystko, co dzieje się na US Open.
0: Trwa pierwszy set meczu Igi Świątek. Sprawdzimy, co dzieje się na korcie. Zostańcie z Radiem Z. Radio
2: Z i już. Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Kanapki do szkoły to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
4: U mnie na śniadanie króluje jajecznica z kiełbaskami mini, bez osłonki.
3: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyka. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
13: Co powiesz na weekend pełen energii?
14: Tak!
13: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś.

0: Koniec dnia Michał Wawer, poseł Konfederacji. Osiemnasta. Iga Świątek w Nowym Jorku walczy o awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open. Rywalką naszej tenisistki jest Chinka Qin Wenzhen. Trwa pierwszy set. Na miejscu zmagania obserwuje nasz specjalny wysłannik Mateusz Ligenza. Mateusz, kto lepiej wszedł w mecz? Dzień dobry.
1: No to jest piorunujące otwarcie Igi Świątek. 3-0 w pierwszym secie prowadzi Polka, no i pokazuje, że jakby pozazdrościła Chince, że to ona wychodziła na kort przy rytmach Taylor Swift, a wiemy, jaką fanką jest Iga Świątek. Trzyma nieprawdopodobnie swoje podanie, ale za każdym razem, kiedy dochodzi do wymian, no to rozrzuca po tych takich szerokich kątach piłki, no i rywalka ma wielkie problemy. Rywalka, która ma w nogach aż 8 godzin więcej spędzonych tutaj na nowojorskim korcie, bo musiała przedzierać się przez kwalifikacje. Czwarty gem trwa, jest po 40, ale wiesz, że Iga Świątek zamelduje się w ćwierćfinale. Nowy Jork, Mateusz Gęza, Radio Z.
0: A kolejna relacja Mateusza za godzinę. Jest ostateczna zgoda na wypłacenie Polsce prawie 8 miliardów euro w ramach KPO. Państwa członkowskie dały zielone światło przed ostatniemu wnioskowi o płatność z tego funduszu. Ostatni wniosek musi być wysłany przez rząd do końca września. Zwycięstwo AfD w Niemczech budzi niepokój byłego premiera. Według Mateusza Morawieckiego sukces skrajnej prawicy to zagrożenie dla Polski. Jak mówi w Radiu Z lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, niepokojące jest, że AfD formuje wobec Polski wnioski o zwrot ziem oraz domaga się odszkodowania za to, że nie wydaliśmy podejrzanego o udział w wysadzeniu rurociągu Nord Stream.
2: Ja jestem wśród tych chyba nielicznych polityków dzisiaj, którzy wcale się nie cieszą, jak Niemcy chwalą się tym, że rosną ich wydatki na zbrojenie, że armia niemiecka staje się coraz silniejsza, a to dlatego, że wolałbym tutaj widzieć pełną równowagę pomiędzy Polską a Niemcami, a tak naprawdę wolałbym, żeby polska armia była znacznie silniejsza.
0: Morawiecki przekonuje, że nie powinniśmy bojkotować AfD, a rozmawiać i przekonywać. Rozmawiać już teraz będziemy w Radiu Z. Trzy pytania na koniec dnia. Beata Lubecka.
3: Dzień dobry, ze mną jest Michał Wawer, wiceprzewodniczący Klubu Konfederacji i wiceprezes Ruchu Narodowego. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
3: No właśnie, AfD, partia antyimigrancka, skrajnie prawicowa i niechętna Polsce, tak trzeba powiedzieć, wygrała wybory w jednym z landów Saksonii-Anhalcie. To Konfederacja się cieszy z takiego wyboru?
4: Rozmontujmy to może. Antyimigrancka tak, eurosceptyczna tak, niechętna Polsce, no to już są takie raczej opinie oparte na posłuchaniu jakiegoś tam jednego przypadkowego działacza, na którego przypada wielu takich, którzy jak najbardziej deklarują chęć do współpracy z Polską, którzy sami zapraszali tą drugą część Konfederacji, tak, nową nadzieję do udziału w jednej grupie w Parlamencie Europejskim. I nie brakuje takich głosów, które właśnie na Polskę patrzą jako na, nawet pod wieloma względami, wzór, tak, chociażby naszą skuteczność nas jako narodów w zatrzymywaniu nielegalnej migracji na wschodniej granicy. Także tu pole do współpracy jest. Natomiast bez rzucania się sobie na szyję, tak, to znaczy z żadną partią z innego kraju, no my nie będziemy mieli nigdy w 100% zbieżnych interesów.
3: Czyli rozumiem, że daleki jest pan od entuzjazmu, rozumiem, tak? Czy tak sceptyczny, czy jak to nazwać?
4: Tak samo realistyczne podejście jak do każdej innej partii, która w innych krajach wygrywa wybory. No trzeba po prostu szukać tego, co nas łączy, umieć forsować swoje interesy wtedy, kiedy coś nas dzieli i nie obrażać się na rzeczywistość. No bo jeżeli ktoś uważa, że jak AfD wygra, to trzeba się obrazić, zamknąć w kącie i z nimi w ogóle nie rozmawiać, no to znaczy, że to jest człowiek, który po prostu nie rozumie, jak działa polityka.
3: No właśnie pytanie numer dwa. Pana zdaniem AfD może współrządzić Niemcami? No bo wybory już... No.
4: Rządzić.
3: Za kilka miesięcy.
4: Oczywiście, no tutaj jest...
3: Więc to jest taki prognostyk.
4: AfD jest na oczywistym trendzie wznoszącym. Oni walczą o to, żeby rządzić całymi Niemcami. Saksonia to jest oczywiście taki region, w którym tradycyjnie są szczególnie mocni. Natomiast jak najbardziej tutaj może być tak, że po kolejnych wyborach będzie rząd niemiecki za AfD albo wyłącznie przez AfD sformułowany i każdy rząd polski, który zostanie wybrany w kolejnych wyborach, będzie musiał sobie również z tym faktem radzić. No myślę, że my jako Konfederacja będziemy tutaj w lepszej pozycji, tak, niż ci, którzy w tej chwili się z pianą na ustach wyzywają AfD od nazistów.
3: I pytanie numer trzy. Czy to prawda, że wasz kandydat Konfederacji, Bartosz Bocheńczak, nie powalczy o Kraków, bo nie zebrał wystarczającej liczby ważnych głosów? A to jest zaledwie tylko 3000.
4: Jest taka sprzed chyba dosłownie kilku minut już oficjalna decyzja o odmowie rejestracji. Wydaje mi się, że ona będzie jeszcze zaskarżana i będzie ponowne przeliczanie tych podpisów, ale no, na chwilę obecną nie wygląda to zbyt optymistycznie.
3: Ale co się stało? Dlaczego? No, zabrakło podobno tylko 50 głosów, jak podawało publiczne radio.
4: Tak, no tam wielu kandydatów jest tak dosłownie na styk. Wygląda

0: na to, że była rzeczywiście problem. Różni kandydaci mieli problemy z tą zbiórką podpisów w Krakowie. Natomiast no, to nie jest żadne usprawiedliwienie. Tak, ja mogę tylko przeprosić wyborców Konfederacji z Krakowa, że może tak się zdarzyć, że nie będą mieli okazji, możliwości zagłosować na kandydata Konfederacji w tych wyborach. No i zapewnić, że wyciągniemy wnioski z tej sytuacji. Tak?
1: A co to znaczy jakie?
0: Nie ma tutaj jakby żadnego usprawiedliwienia, tak? W działaniu profesjonalnej partii politycznej takie sytuacje nie mogą się zdarzać i zadbamy o to, żeby się nigdy więcej nie zdarzyło.
1: I tutaj stawiamy pauzę. Michał Wawer oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam i zachęcam. Pan poseł też zachęca i zaprasza.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Jutro upały na południu i południowym zachodzie, natomiast na zachodnim Pomorzu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, bez stresu, bez spinki, bo pokropi tylko chwilę, ale jutro i pojutrze będziemy mieli takie ostatni dotyk lata, możemy to tak nazwać?
4: Oj, ale to będzie czuły dotyk, naprawdę będziemy się bardzo cieszyć z tego dotyku, tak, bardzo będzie przyjemny.

0: pytaj mnie.
1: Ale ja bardzo proszę, wróćmy może do tej prognozy pogody takiej.
2: Nie.
1: Znaczy, ja wiem, że to takie niepoważne było, że sobie żarty robiłam, że lato nas będzie czule dotykać i Karpiu się ze mnie teraz śmieje.
2: No jak to brzmi, no zastanów się, co jak czule dotykać, no gdzie
1: dobra,
2: jak?
1: Ale ja się przygotowałam, ja nie zmyślam. Eksperci piszą tak, dojdzie do dynamicznej walki dwóch skrajnych mas powietrza.
2: Ja, to brzmi jak z jakiejś takiej telenoweli. Czekaj, na innym podkładzie to trzeba. O, i teraz.
3: Dojdzie do dynamicznej walki dwóch skrajnych mas powietrza.
1: A ja to kiedyś oglądałam, tak? I tam na końcu okaże się, że brat bliźniak cyklonu to tak naprawdę jest zaginiony mąż wyżu astronomicznego. I wszystko jasne.
2: To jest to, widziałem to.

0: Wonderful Life, you heard w Radio Z, 19 minut po 18. Pogadamy teraz chwilę o ptakach.
1: No i
0: bo
1: fajnie.
0: Jest taka para ptaków w Australii, drobnych, niepozornych. I te ptaki nauczyły się rozkładu jazdy i podróżują koleją na takich określonych, wybranych przez siebie trasach. I spryciulą się latać nie chce, więc wybierają sobie po prostu kolej.
1: Ha, ja nawet wiem, dlaczego tak jest. Bo to nie są jakieś tam zwykłe małe ptaki. To kanary!

0: kierowcy, jak tam, jak się macie? A sprawdzimy to już za chwilę. Powiemy też o nowych utrudnieniach w Warszawie. Na drogach Wiadomości Radia Z punktualnie o 18.30. To już za chwilę. Bądźcie z nami. Radio Z
1: i już. Reklama. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
4: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
5: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy, Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
12: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na 123drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na 123drukuj.pl liczy się twoje biuro.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: Ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
18: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
17: No tak. 10 na 10.
19: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
21: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Po reklamie.
23: Na zegarach 18.30, mamy poniedziałek, 7 września, zapraszamy na Wiadomości w Radiu Z. W studiu Rafał Piech, dzień dobry.
24: Dzień dobry, witam.
0: Policjanci z Łódzkiego zatrzymali kierowcę sportowej korwety, który jeździł z podrobionymi tablicami rejestracyjnymi. Auto sprowadzone pół roku temu z USA nie było zarejestrowane w Polsce i nie posiadało obowiązkowego ubezpieczenia. 37-letniemu kierowcy grożą 5 lat więzienia. Lawina uwag do projektu rozporządzenia w sprawie Centrów Zdrowia Psychicznego. W ramach konsultacji społecznych zgłoszono prawie 900 zastrzeżeń. Nowe przepisy mają przekształcić dotychczasowy wieloletni pilotaż w stałe rozwiązanie systemowe. Jednak szpitale alarmują o nierealnych wymogach kadrowych, które NFZ chce jeszcze podnieść, a eksperci domagają się odrzucenia projektu w całości. Ministerstwo Zdrowia planuje wdrożenie nowych zasad od stycznia. Kierowcy, uważajcie, w Warszawie rozpoczął się nowy etap remontu mostu Poniatowskiego. Drogowcy zajmą się teraz balustradami zabytkowej przeprawy przez Wisłę. Jak przekazał Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich, prace wiązać będą się z utrudnieniami.
1: Zmienia się tam organizacja ruchu. Przede wszystkim będzie zamknięty chodnik przy barierach po tej północnej stronie. Również niewielkie utrudnienie dla kierowców, dlatego że jezdnia w stronę centrum będzie na krótkim odcinku za zjazdem na Wisłostradę. Jeden pas będzie zajęty, tam będą się kierowcy poruszali jednym pasem.
0: Prace mają potrwać miesiąc. Teraz sprawdzamy, co dzieje się na innych drogach.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
24: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Wypadek z udziałem dwóch osobówek i ciężarówki na A8C w pobliżu węzła Wrocław Stadion. Jedna osoba została ranna, zablokowane są dwa pasy w kierunku Warszawy. Dzwonijcie do nas w tej sprawie na czerwony telefon Radia Z.
25: Także uwaga, bo tam się korkuje bardzo mocno.
0: Zator ma prawie 5 km. Także dwa pasy w stronę Warszawy zablokowane na A2 w pobliżu węzła Poznań Zachód. Tam zderzyły się dwie osobówki. Z powodu prac drogowych korkuje się S17 na trasie w stronę Lublina. Wolniej jedziecie na kilku odcinkach między węzłami Świdnik i Piaski Wschód. Ten telefon w każdej ważnej sprawie.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
24: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
26: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
27: Wtorek będzie rewelacyjny, 28, 29, nawet 30 stopni, tyle na zachodzie, więc warto wyjść trochę wcześniej z pracy i skorzystać z tego jednego z ostatnich ciepłych dni, ale zanim wtorek, to jeszcze przed nami noc. Noc będzie taka przyzwoita. Najcieplej na zachodzie, tam 14 stopni, nie powinno padać, najchłodniej na Suwalszczyźnie, zaledwie 9.
26: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
23: Aha, dobry kawałek dla tych wszystkich, którzy dopiero teraz wracają do domu, bo jeszcze zakupy, bo jeszcze dzieci trzeba było odwieźć. Elton John, I'm Still Standing, żeby dodać wam trochę więcej energii.

0: Wake Me Up, Avicii w Radio Z za 18 minut 19. No i tak się baliśmy tego poniedziałka, tu ciach, pach, pach i już za chwilę będziemy mieli poniedziałkowy wieczór.
1: Ale będzie nam bardzo miło, jeżeli spędzicie go w naszym towarzystwie. W zasadzie nie w naszym, a w towarzystwie Mateusza Ptaszyńskiego. Już po godzinie 20 Mateusz zaprezentuje wam swoją wrześniową nowość na antenie Radia Z, czyli Hyde Park. Będziecie mogli słuchać, ale będziecie również mogli dzwonić i wypowiadać się na wybrany przez Mateusza temat. I w zasadzie to jest taki program, który tworzycie głównie wy.
0: To jest program po prostu dla was, o was i z wami.
1: No i fajnie. I jeżeli ktoś ma parcie na przykład na szkło czy sito, to będzie to mógł po 20 w Radiu Z przetestować, a my tego będziemy słuchać. To przygotujcie numer, bo on się przyda. 321-321-321.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
2: masz. Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Śledzimy to, co dzieje się na kortach US Open w Nowym Jorku. Iga Świątek niestety napotyka pierwsze trudności. O wszystkim usłyszycie w wiadomościach Radia Z. O tym opowie nasz wysłannik, który śledzi wszystko na miejscu. To punktualnie o 19. Radio Z i już. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Sąsiadko, witam.
4: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
3: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
5: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
4: Sylwester, mój kicisz wrócił.
3: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
4: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
5: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
6: Kanapki do szkoły to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
7: U mnie na śniadanie króluje jajecznica z kiełbaskami mini bez osłonki.
6: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyga. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
12: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Grudziądzu na rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
17: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
18: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor. OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
19: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
20: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z, na zegarach już prawie godzina 19, pora na najnowsze wiadomości. Rafał Piech, zapraszamy.
21: Kandydat Konfederacji nie powalczy o Kraków. Sprawę komentuje gość Radia Z. Dziki na ekspresówce w Warszawie o poranku zwierzęta doprowadziły do karambolu. Było już 5-0. Iga Świątek przegrała wygrany set na US Open.

0: już po tej rozmowie, Beata Lubecka.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Powiedz, co zdaniem twojego gościa zawiodło?
1: No, sam lokalny proces zbiórki i komunikacja z centralą, odpowiada poseł Wawer, ale zawiódł także nadzór ze strony centrali. Ja mogę tylko przeprosić, mówi Wawer, i obiecać, że wyciągniemy z tego wnioski. A sama decyzja o braku rejestracji kandydata przez Miejską Komisję Wyborczą być może będzie od niej odwołanie.
2: Wydaje mi się, że ona będzie jeszcze zaskarżana i będzie ponowne przeliczanie tych podpisów, ale no, na chwilę obecną nie wygląda to zbyt optymistycznie. Nie ma tutaj jakby żadnego usprawiedliwienia, tak? W działaniu profesjonalnej partii politycznej takie sytuacje nie mogą się zdarzać.
1: A co będzie z kandydatem Boheńczakiem? Czy będą wnioski personalne? To wewnętrzna sprawa Konfederacji. Poseł Wawer unikał konkretnej odpowiedzi. I wewnętrzna sprawa Nowej Nadziei, bo to był kandydat wskazany przez partię Mentzena. Tak czy siak, na rok przed wyborami do parlamentu o skuteczności Konfederacji nie świadczy to najlepiej.
0: A cała rozmowa do obejrzenia na radio.z.pl i w naszych mediach społecznościowych. Stado dzików spowodowało dziś spore utrudnienia. W jednej z dzielnic Warszawy uszkodzonych zostało 6 aut w 3 różnych kolizjach. Korek miał kilka kilometrów. O tym, skąd zwierzęta wzięły się na ekspresówce, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
3: Sześciopasmowa w tym miejscu trasa przechodzi przez teren leśny. Jezdnie są chronione płotem z siatki o wysokości 2,5 metra. Ogrodzenie nie zostało sforsowane. Dziki weszły na ekspresówkę ulicami, które tworzą w tym miejscu węzeł drogowy, wyjaśnia Małgorzata Tarnowska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: One najprawdopodobniej właśnie taką łącznicą weszły na trasę główną i potem się wydostały na drogę lokalną.
3: Samochody zaczęły gwałtownie hamować i dlatego doszło do 3 stłuczek i potężnych porannych korków.
0: Policja będzie ustalać dokładne przyczyny każdego z wypadków. Polskie siatkarki wróciły do kraju. Z Mistrzostw Europy niestety nie przywiozły medalu. W starciu o brąz przegrały z Serbkami. Słowem, który biało-czerwone najczęściej powtarzały na lotnisku, był niedosyt.
5: Chciałyśmy osiągnąć trochę więcej, chociaż myślę, że z perspektywy czasu ocenimy ten turniej in plus. Turniej przeplatany bardzo dobrymi momentami, z tymi gorszymi. Turniej bardzo długi, bardzo ciężki. Myślę, że i fizycznie, i też psychicznie. No ale jeżeli wyciągniemy odpowiednie wnioski, to wszystko będzie szło w dobrą stronę.
0: Mówiła rozgrywająca Katarzyna Wenerska. Polki zakończyły ten sezon reprezentacyjny. W kolejnym ich głównym celem będą Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Niepokojące chwile na korcie podczas wielkoszlemowego US Open przeżywa Iga Świątek. Choć była o włos od wygrania pierwszego seta, to przegrała go z Chinką Qin Wenzhen 5-7. Trwa drugi set, a na miejscu w Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Radia Z, Mateusz Ligenza.
6: Tak, jestem oczywiście.
0: Mateusz, co się dzieje?
6: Na początku powiem, że to jest naprawdę najważniejsza chwila, jeśli chodzi o to, co dzieje się na nowojorskim korcie z perspektywy polskiego kibica, bo Iga Świątek z jednej strony była tak blisko awansu do ćwierćfinału, a z drugiej już tak bardzo się oddaliła. 5-0 prowadziła w pierwszym secie, ale potem niewykorzystane 3 piłki setowe. Zachwiało ją chyba to, że nie udało się pójść za ciosem. Używała nieparlamentarnych słów i fatalnie przegrała tego pierwszego seta 5-7, ale teraz odradza się Raszynianka. Poszła przebrać swój strój i to też była taka chwila, żeby być może skupić się, założyć ręcznik na głowę i pomyśleć o tym, co zrobić, żeby przeciwstawić się Chince. W drugiej partii prowadzi 2-1 i wierzymy, że odwróci ten wynik. Nowy Jork, Mateusz Gęza, Radio Z.
0: A my wierzymy, że za godzinę, gdy znów połączymy się z Mateuszem, on przekaże nam dobre wieści z Nowego Jorku. Teraz zapraszam na wiadomości kulturalne.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: W Warszawie pożegnano Jana Frycza. Na cmentarzu Powązkowskim pojawili się przyjaciele i bliscy aktora. Byłeś artystą wielkim i, jak to się mówi, z łaski Bożej. Niespodziewanym, kapryśnym, niekonwencjonalnym, mówiła Krystyna Janda. Jan Englert dodawał, że nigdy nie wiedział, co spotka go ze strony Frycza i to było fantastyczne. Jan Frycz zmarł w połowie sierpnia, miał 72 lata. Wybitna amerykańska aktorka Ellen Burstyn odebrała honorowego Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji. 93-letnia artystka w przemówieniu nawiązała do napiętej sytuacji społecznej w USA. Wyróżnieniu za całokształt twórczości towarzyszyła światowa premiera jej najnowszego filmu Flash Impact, w którym artystka wystąpiła u boku Dakoty Johnson. Teatr imienia Juliusza Osterwy w Lublinie zdradził plany na nowy sezon artystyczny. Łącznie na widzów czekają 4 duże premiery i 3 na scenę kameralną. Na pierwszy ogień spektakl na podstawie 18-wiecznej powieści Niebezpieczne związki. Premiera 7 listopada.
7: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
8: Czy wy wiecie, że we wtorek i w środę będzie prawdziwy upał, prawdziwe lato, przypomina sobie o Polsce i wraca do nas? Chcielibyśmy, żeby to lato zostało na dłużej, ale niestety póki co wygląda na to, że w środę to będzie ostatni tak gorący dzień.

0: Już Mateusz Ptaszyński. Cześć Mateusz.
1: Cześć, a ja już schowałem te buty takie letnie do szafy.
0: To się nazywa sandały, to wyciągam.
1: Nie, ja mam takie żeglarskie, wiesz, to taki substytut sandałów.
2: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3: Lubię to w Radio Z. Lista przebojów Radia Z.
4: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl.

To się nazywa Start DJ Godza, Jason Derulo, Melody i Michiko. Dzisiaj na miejscu 10 listy Lubię To w Radiu Z. Głosujecie jak zawsze, radioz.pl, zakładka radio i lista Lubię To. Propozycje pod aktualnym notowaniem, dajcie łapkę w górę. Fastboy czeka, Music Sounds, tak nazywa się ten kawałek. Ostatnie brzmienia lata, tak bym go określił.

ma miejsca jak dom, dom Rozu w Radiu Z. Dzisiaj na miejscu 9. Listy lubię to poniedziałek, 7 września w kalendarzu. Czy to jest dobry moment na wygranie płyty Niespodzianki w Radiu Z? Bardzo dobry moment, więc dzwońcie 321-321-321. Żeby nie było zbyt trudno, to już mam pierwszą podpowiedź dla was. Dzisiaj trio złączone w jedną grupę na miejscu pierwszym. Ja już bym po tej podpowiedzi wiedział. Ciekawe, jak będzie u was. Co to za trio i jaka piosenka? 321-321-321. A my teraz gramy propozycję do listy Take That i Michael Patrick Kelly. Połączyli siły. No można powiedzieć, legendy lat 90. ponownie spotkały się w tym utworze, bo Michael Patrick Kelly z Kelly Family. No a Take That to chyba nie muszę nikomu mówić, co oznaczało w tamtych czasach. Feel My Love, tak nazywa się ten utwór. Twórcy powiedzieli, że dawno tak dobrze się nie bawili przy robieniu muzyki, jak w przypadku tworzenia tego singla. To posłuchajmy, jak to wyszło.

0: Tylko kochaj mnie, Azalia w Radiu Z na miejscu 8. Powiem wam, że za każdym razem, jak słyszę ten utwór w Radiu Z, jadąc na przykład samochodem, to zastanawiam się, kto to śpiewa. I za każdym razem zapominam, że Azalia, bo tutaj jakoś troszeczkę inaczej jednak śpiewa. Chociaż są momenty, zwłaszcza w refrenie, kiedy jak się wsłuchamy, to słychać, że to Azalia. Czyli dziewczyna wielu talentów, no ale ona też pracuje głosem w dubbingu, więc potrafi zmieniać trochę ten charakter. Słuchajcie, a co jeśli chodzi o Azalię? No wszystko dobrze u niej. Wrzuciła długi post, w którym dziękuję za odbiór tej piosenki. Cieszę się, że jest miejsce w Polsce na taką muzykę. My też się cieszymy i czekamy na więcej. Somber, My Body Isn't Ready za chwilę na miejscu 7. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl. Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
8: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
11: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
12: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
17: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
16: To w ogóle możliwe?
17: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

David Guetta, Aloxic Figure, Run, Run River, miejsce szóste dzisiejszego wydania listy Lubię To w Radiu Z. No, polubiliście ten utwór, ale dzisiaj nie jest na miejscu pierwszym. Ostatnio już tak bywało, więc musicie wzmocnić głosowanie. Zapraszam na radioz.pl, tam głosujecie na swoich ulubieńców. Płyta niespodzianka czeka, druga podpowiedź. Robią muzykę przez pół roku ciągiem, zamykają się na ten czas w Nowym Jorku. To trio, które jest dzisiaj na miejscu pierwszym. Wiecie, o kogo chodzi? 321, 321, 321. Kuba i Kuba, chłopaki, to propozycja do listy teraz.

0: Sanach, ITP, ITD, dzisiaj na miejscu piątym listy Lubię to w Radiu Z. Oj, widziałem, co tam się działo na tym Narodowym. Postaci naprawdę znakomite pojawiły się na koncercie Sanach w piątek. I na scenie, i na trybunach widziałem, nawet politycy byli. To jest ciekawe, że przyznają się do swoich sympatii muzycznych, tak swoją drogą. Sanach w weekend zagrała ostatni koncert tej trasy stadionowej. Śpiewała blisko 3 godziny, jak się okazuje, ale naprawdę, działo się. Za chwilę Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem na miejscu czwartym.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: Reklama.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
4: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
3: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Lista Lubię to. Wejdź na radioz.pl i głosuj na swoje ulubione utwory.
12: Kto powiedział pierwszy? Kocham wcześniej.

Hania Kozimowicz, Keira, szkoda na to łez, propozycja do listy, ale Keira ładnie śpiewa po polsku, co? Dotychczas nie znaliśmy tej umiejętności z jej strony, ale naprawdę nieźle to wychodzi. Płyta niespodzianka czeka, ostatnia odpowiedź. Zespół powstał w tym roku, ten, który dzisiaj na miejscu pierwszym. 321-321-321, jeśli wiecie, to dzwońcie. A teraz Alex Warren z płyty, która sprzedała się już w 75 tysiącach egzemplarzy w pierwszy weekend od premiery. Brawo, Passenger z tej płyty właśnie na trzecim.

Tak, tak, to Sylwia Grzeszczak, która pojawiła się na imprezie, na której Skytek grał tę piosenkę. Tam pojawił się też taki portugalski ksiądz. To był charytatywny koncert w Opolu. No i zagrali właśnie ten kawałek, jak słyszycie. No całkiem nieźle to wyszło w takiej wersji klubowej. Miley Cyrus, Bass Persuades. To dzisiaj propozycja, jeszcze przed miejscem pierwszym. Let's go.

0: Nie wiem, czy tylko ja słyszę, ale spore wpływy Madonny tutaj wyczuwam u Miley Cyrus, Bass, Persuades. Głosujcie, to propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Kto dzisiaj na miejscu pierwszym? To jest dobre pytanie, słuchamy.
1: Dzisiaj numerem jeden jest zespół Temper City.
0: Tak jest, a to mówiła Ania, do której wysyłamy płytę niespodziankę. Self-Aware, Temper City na pierwszym, listy Lubię to.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Co powiesz na weekend pełen energii?
4: Tak!
5: Spędź go na Euromoney i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską Ci osobą wyjątkowy pobyt w resorcie jurajskim w hotelu Berkowa w Podlesicach. Czekają na Was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromoney. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
6: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień. Tuszy za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
18: To Radio Z.

0: wielkoszlemowego turnieju US Open. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka przegrała z Chinką Qin Wenzhen 5-7, 3-6. Wszystko na własne oczy oglądał specjalny wysłannik Radia Z do Nowego Jorku, Mateusz Ligenza.
1: To mecz, którego Iga na pewno długo nie będzie potrafiła wyrzucić z pamięci. Miała pierwszy set pod pełną kontrolą. Wydawało się, że to będzie spacerek. 5-0, 3 piłki setowe i później niewytłumaczalna zapaść. 7 wygranych gemów z rzędu przez Chinkę Qin Wenzhen. Druga partia rozpoczęła się dobrze, bo Iga prowadziła 2-1, ale potem poprosiła o konsultację z fizjoterapeutą. Były problemy z udem i niestety nie udało się wrócić do tego spotkania tak, żeby doprowadzić do trzeciej decydującej partii. 6-3 wygrała Chinka Qin Wenzhen i to ona zameldowała się w ćwierćfinale. Nowy Jork, Mateusz Ligenza, Radio Z.
0: W przyszłotygodniowym notowaniu rankingu Świątek spadnie na 9 miejsce. Więcej wieści ze sportowych aren tuż po wiadomościach. Marszałek Sejmu, krótko o prezydencie, można się po nim spodziewać wszystkiego, mówi Włodzimierz Czarzasty, bo w związku z wyborem Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pojawia się pytanie, czy tym razem Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie.
2: Myślę, że to zależy, proszę Państwa, od temperatury, od opadów deszczu, to może zależeć. To może zależeć od nastroju, to może również zależeć od tego, jakiej piosenki wysłucha, bo wiem, że jest zwolennikiem różnej muzyki. Myślę, że to są takie merytoryczne historie, które wpływają na decyzję.
0: Mówił marszałek Włodzimierz Czarzasty. Teoretycznie prezydent ma jeszcze czas, bo formalnie kadencja sędziego, którego ma zastąpić Berek, kończy się 18 września. W atmosferze skandalu odchodzi ze stanowiska. Chodzi o zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa w szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. Jak ustaliła Wirtualna Polska, dr Mateusz Hen w związku ze skazaniem za pobicie na podstawie zapisów Lex Kamilek ma zakaz leczenia dzieci, a pełnił jednak dyżury na SOR-ze, oddziale i w poradni chirurgicznej. Gdy dzieci trafiały do placówki w dniu, w którym lekarz miał dyżur, musiały zostać odesłane do innego szpitala. O tym, co mówi szef placówki i sam lekarz, reporter Radia Z, Michał Dzieneński.
3: Zarząd szpitala zdecydował się na odwołanie Hena po medialnym nagłośnieniu sprawy. Pan doktor został zawieszony z małym wyjątkiem, mówi dyrektor placówki Filip Waligura.
4: Został zawieszony we wszystkich świadczeniach, jakie tutaj dla naszego szpitala realizował poza oddziałem paliatywnym, no bo tam dzieci nie mamy.
3: Sam doktor Hen nie rozumie decyzji.
5: Jedyne, co w tym wszystkim mnie szokuje, to tak naprawdę reakcja dyrektora, który być może mu się ulało.
3: Zarząd powiatu gnieźnieńskiego zapowiada kontrolę w placówce.
0: Jutro rozpocznie działalność specjalnie powołana komisja. Ostatnie deszcze i ciepłe noce dały efekt. W lasach trwa prawdziwy wysyp grzybów. Coraz częściej można spotkać nowy gatunek. Chodzi o złotoborowika wysmukłego, którego grzybiarze nazywają Amerykaninem.
6: Nie wszędzie, ale miejscami są kurki, podgrzybki, a przeważnie maślak. Zdarzają się też prawdziwki.
7: Tych amerykańskich żeśmy natrafili borowików tyle, że jakbyśmy jeszcze mieli gdzie pakować, to jeszcze byśmy nazbierali więcej.
8: Można było bagażnik otworzyć.
7: No, bagażnik można, bo otworzyć też żeśmy otworzyli. Kolega akurat wysypał. Poszedł sobie jeszcze na grzyby z powrotem.
0: Trzeba jednak zachować ostrożność. Jak przestrzega sanepid, nie powinniśmy zbierać grzybów, których nie znamy. A teraz obiecane wiadomości sportowe.
9: I znany.
0: W studiu Krzysztof Wilanowski.
9: Zapraszamy.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Na początku przypomnijmy jeszcze raz złą wiadomość z Nowego Jorku. Iga Świątek niestety odpadła z wielkoszlemowego US Open. Już w 1/8 finału przegrała z chińską tenisistką Qin Wenzhen w 2 setach 5-7 i 3-6. Iga była naszą ostatnią singlistką w tegorocznej edycji nowojorskiej imprezy. Niedosyt to słowo łączy występ Igi Świątek i naszych siatkarek na Mistrzostwach Europy. Polki wróciły już do kraju bez medali. Turniej zakończyły na 4. miejscu. To boli, mówi libero Justyna Łysiak.
11: Rozkręcałyśmy się w ciągu trwania tych Mistrzostw Europy. Na pewno te ostatnie mecze bolą, ale też trzeba pamiętać, że były to mecze z absolutnym topem, nie tylko w Europie, ale również na świecie. Myślę, że niestety pokazały, że jeszcze nam trochę do tego topu brakuje, ale jesteśmy na bardzo dobrej drodze.
9: A w piłkarskiej ekstraklasie remis w Krakowie. Wieczysta 1-1 zremisowała z Zagłębiem Lubin. Oba gole padły w końcówce. W 87 minucie gola dla gości strzelił Aleks Sławniczak. Punkt ekipie Beniaminka uratował Duje Dujmowicz, zdobywając bramkę w 91 minucie. Za niespełna pół godziny zacznie się pojedynek w Szczecinie. Pogoń zagra z Wisłą Płock.
10: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
12: Sprawdzam prognozy na dzisiejszy wieczór. Bardzo pozytywne. To chyba sprawdza się to, że pogoda ma się poprawić w najbliższych dniach, bo nawet dzisiaj około 21, czyli tak za godzinę, na termometrach nawet 18 stopni, to w Opolu, w Warszawie 19, 16 w Gdańsku, 14 w Suwałkach i mniej nie będzie. I deszczu też nie będzie.

0: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: September, Cry for You, a mamy September w kalendarzu, tak się składa, czyli wrzesień. I wrzesień jest dobrym miesiącem, jeśli chodzi o ogłaszanie koncertów tych, które czekają nas w najbliższym czasie. Po 3 latach przerwy James Blunt wraca do Polski. To jest artysta dobrze wam znany z Radia Z, między innymi z takich hitów jak You're Beautiful. Może niech zaśpiewa.
1: You're beautiful.
0: Ale to nie jest artysta jednego przeboju, co udowodnił, wydając Goodbye My Lover.
1: Goodbye my lover, goodbye my friend, you have been the one.
0: No, romantyk. Tyle trzeba o nim na pewno powiedzieć. Jamesa znacie z Radio Z, więc i znacie sporo jego piosenek, które będziecie mogli śpiewać razem z nim na koncercie. Będą i klasyki, będą też nowości, bo Trasa promuje nadchodzący album Airplane Mode. Radio Z ma nad tym patronat, więc możecie w przyszłości spodziewać się wejściówek od nas. Słuchajcie uważnie.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki. Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Kanapki do szkoły to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
12: U mnie na śniadanie króluje jajecznica z kiełbaskami mini, bez osłonki.
11: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyga. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
13: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Szykujemy skok.
15: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
16: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
17: Świat Ciebie potrzebuje.
16: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września. Poleca Radio Z.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer 1.

Ale stoi Zara Larsson, Words w Radio Z, a teraz czas na propozycję, wyjątkową propozycję do listy Lubię To, od Liwki, którą już doskonale znacie z Radia Z. Liwka, poza tobą nic, jeśli nie zagłosowaliście, to zapraszam, Radio Z.

0: Blinding Lights, The Weekend w Radiu Z, i przypomniałem sobie, jak ślepłem od świateł na Narodowym w Warszawie, gdzie The Weekend grał w te wakacje. No chyba ostatni raz jako The Weekend. No szkoda, ale może jeszcze uda się nam wybrać na jakiś jego koncert. Mówię nam, myśląc też o was, gdzieś na świecie, bo dużo latamy. Właśnie różne porty lotnicze udostępniają swoje dane za wakacje. Okazuje się, że naprawdę to było rekordowe lato pod tym względem. Nawet radomskie lotnisko, port lotniczy Radom, pobił rekord, ruch wzrósł o 67%. Także nawet stamtąd latamy, a wszyscy się tak śmiali. No ale w związku z tym też obserwujemy sporo różnych sytuacji. Niektóre dzieją się w Europie, niektóre dzieją się na świecie, w Stanach. Dzisiejsze doniesienia z przestworzy przypominają raczej scenariusz jakiegoś filmu akcji niż spokojną podróż, bo na pokładzie samolotu linii American Airlines lecącego z Dallas do Newark rozegrały się naprawdę dantejskie sceny. 67-latek wpadł w furię, wykrzykiwał rasistowskie hasła i wulgaryzmy w stronę załogi i współpodróżnych. Sytuacja eskalowała do tego stopnia, że doszło do rękoczynów. No i na wysokości zadania musieli stanąć inni pasażerowie, którzy obezwładnili agresora, użyli specjalnych kajdanek od stewardesy, takich plastikowych trytytek, a kiedy mężczyzna wciąż się rzucał, przykleili go do fotela mocną taśmą klejącą. Może ten obrazek gdzieś wam się w internecie dzisiaj przewinął. Samolot, jak się domyślacie, musiał awaryjnie lądować. Tam już czekało na niego FBI. Teraz badają tę sprawę, bo być może był pod wpływem alkoholu albo narkotyków. Dodam, że w tym roku już w samych Stanach odnotowano ponad 1000 podobnych incydentów. Mamy dopiero 7 września. Czy jesteście za jakimiś zmianami, jeśli chodzi o loty? Może jakiś zakaz sprzedaży w trakcie lotu? Albo kontrola trzeźwości, no bo wiadomo, że można się też napić na lotnisku. Albo narkotesty przed wejściem do samolotu. Wiem, że to może uderzyć w nasze wolności obywatelskie, ale może to będzie za chwilę jedynym rozwiązaniem. Po 21 będziecie się mogli wypowiedzieć na żywo. W Lubię to komentary 321-321-321. Zapamiętajcie numer telefonu, to będzie taki Hyde Park. Można się wypowiedzieć bez cenzury w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
11: Po reklamie.
12: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Alter Art przedstawia LP w Polsce. Charyzmatyczna amerykańska artystka wystąpi 17 listopada w COS Torwar w Warszawie, grając zarówno utwory z nowego albumu Room 12 oraz przełomową płytę Lost on You w całości. Bilety dostępne na alterart.pl. Patron medialny Zwierciadło. Poleca Radio Z.
7: Zaczęło się. Wypadają ci włosy.
8: Robią się zakola.
7: Wygląda to coraz gorzej.
8: Nie szukaj biletów do Turcji.
7: Mam coś nowego.
8: Prosto z apteki.
7: Kerafortin. Suplement diety.
8: Kerafortin dostarcza keratynę.
7: Tak, keratynę.
8: Główny składnik włosów.
7: Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp.
8: Dla wzmocnienia i wzrostu włosów.
7: Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%.
8: Wyobrażasz sobie?
7: 19% więcej włosów.
8: Sam widzisz.
7: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Chcę rzucić palenie.
14: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
17: Desmoxan. I już nie palisz.
0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
19: Po reklamie.
20: Poniedziałkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Rafał Piech już w studiu.
21: Wyrwana z amerykańskiego snu Iga Świątek kończy przygodę z US Open. Policjanci zatrzymali pijanego maszynistę, który prowadził pociąg pod Chojnicami. 6 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa.
20: Dwudziesta pierwsza.
21: Smutek w szeregach polskich kibiców. Iga Świątek nie zagra w ćwierćfinale wielkoszlemowego US Open. Nasza najlepsza rakieta odpadła w czwartej rundzie z Chinką Qin Wenzhen 5-7 i 3-6. Igę z trybun Arthur Ashe Stadium dopingowała grupa polskich fanów. Na miejscu w Nowym Jorku rozmawiał z nimi specjalny wysłannik Radia Z Mateusz Ligęsa.
22: Ale smutno.
23: No to tragedia. Ja kilka razy już byłem tutaj na US Open, jak Iga grała i pierwszy raz widziałem coś takiego, że 5-0 prowadziła i przegrała.

0: wysiadającą kobietę z małym dzieckiem. 51-latek jest już w rękach policji. Nasz reporter Maciej Bąk poznał szczegóły tej sprawy.
1: W piątkowe popołudnie kobieta jechała z dzieckiem w wózku pociągiem przewoźnika Arriva. Chciała wysiąść na stacji Racławki, jednak po wystawieniu wózka drzwi zatrzasnęły się w momencie, kiedy wysiadała. Wezwano na miejsce policję, która przebadała maszynistę alkomatem. Okazało się, że miał prawie promil alkoholu w organizmie. 51-latek usłyszał już zarzut prowadzenia pociągu w stanie nietrzeźwości, ale to nie wszystko. W grę wchodzi też zarzut narażenia kobiety i dziecka na niebezpieczeństwo. Na to jednak będą dopiero zbierane dowody.
0: Kobiecie i dziecku na szczęście nic się nie stało. PiS zawiadamia prokuraturę, wskazuje na podejrzenie popełnienia przestępstwa, m.in. przez premiera. To po piątkowym sejmowym wystąpieniu Donalda Tuska, w którym odczytał fragmenty zeznań z postępowania dotyczącego zonda krypto. Doszło tu do złamania prawa o prokuraturze, mówi były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.
2: W rządach prawa, właśnie kiedy tyle słyszymy o praworządności, o rządach prawa, prawo jest ponad wolą polityczną, nawet jeżeli w ramach woli politycznej Donald Tusk chce osiągać korzyści polityczne i osobiste. I walczyć z opozycją, szykanować opozycję. Stąd te zawiadomienie.
0: Jak zapowiada politycy PiSu, będą uważnie patrzeć prokuraturze na ręce, żeby to postępowanie było prowadzone rzetelnie. Jest już 6 oficjalnych kandydatów na stanowisko prezydenta Krakowa. Warunkiem zarejestrowania było dostarczenie 3000 podpisów. Trwa ich weryfikacja. Dziś przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej przekazał najnowsze informacje. A z tymi najnowszymi informacjami teraz reporter Radia Z Przemek Taranek. Problemy ma były szef NIK Marian Banaś.
3: Dokładnie tak. Miejska Komisja Wyborcza uznała za błędne ponad 3000 dostarczonych przez niego podpisów i odmówiła zarejestrowania.
4: Nie było jakiś jeden rodzaj błędu. To były raczej powtarzające się informacje o tym, że osoba nie zamieszkuje w tej gminie. Nie było to coś takiego charakterystycznego.
3: Mówił sędzia Krzysztof Dyl, przewodniczący komisji. Banaś ma 2 dni na odwołanie do komisarza wyborczego. Komisja nadal sprawdza podpisy dostarczone przez Darię Gosek-Popiołek z Lewicy, Bartosza Bochenczaka z Konfederacji i Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Pewny jest już start Moniki Piątkowskiej z KO, Michała Drewnickiego z PiS, Aleksandry Owcy z Razem, Michała Klimka z Konfederacji Korony Polski, a także niezależnych Łukasza Gibały i Jana Hoffmana. Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. Teraz w Radiu Z czas na wiadomości sportowe i Krzysztof Wilanowski.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: 7. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy kończy się w Szczecinie. W jej ostatnim meczu Pogoń po pół godzinie gry 0-0 remisuje z Wisłą Płock. Wcześniej w Krakowie Wieczysta 1-1 zremisowała z Zagłębiem Lubin. A jutro kibice futbolu w Europie znów usłyszą znajomą melodię. Praca Liga Mistrzów i to z przytupem. Już w pierwszym dniu mamy na rozkładzie hit. W Madrycie Real podejmie Inter Piotra Zielińskiego. Trener królewski José Mourinho ma jasny cel. Chce wygrać. Mógłbym powiedzieć, że chce grać dobrze, ale nie chce grać dobrze, jak przeciwko Betisowi, i przegrać. Chce wygrać. Przed nami oczywiście 8 spotkań fazy ligowej. Głównym celem jest awans i wierzę, że uda nam się go zrealizować, ale w tym meczu chcę myśleć osobno. Chcę go wygrać. Jutro też zagra najbardziej polska ekipa w tej edycji Ligi Mistrzów. Porto, Bednarka, Kiwiora i Pietuszewskiego zmierzy się z Manchesterem City.
7: A w pogodzie jutro całkiem przyjemnie. Można powiedzieć, że wraca prawdziwie letnia aura. Ci, którzy mają jeszcze wakacje, to na pewno się cieszą, bo nawet nad morzem 24 stopnie. To nawet latem tak nie bywało, w sensie w tych letnich miesiącach, lipiec, sierpień. Nie było tak dobrze. A jutro nawet 30, wyobraźcie sobie. Wrocław, Kraków, Rzeszów, Warszawa 28, najchłodniej w Suwałkach 23. 5 minut po 21, Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór. Za chwilę Lubię to komentarze, czyli Hyde Park, w którym będziecie mogli zabrać głos w dyskusji telefonicznie. Więcej szczegółów za moment.

Benson Boone, Mystical Magical w Radio Z i 12 minut po 21. Czas na Lubię to komentarze. Tak będzie w poniedziałki i środy w Radio Z, czyli ważne tematy. Często tematy dnia, które możecie komentować bez cenzury i na żywo w Radio Z. Numer telefonu 321-321-321. Linie są otwarte, więc już można dzwonić na żywo. Dzisiaj o naszym bezpieczeństwie i spokoju w przestworzach. Pewnie widzieliście to zdjęcie faceta, który został przyklejony do fotela w samolocie, a to tak naprawdę awanturujący się 67-latek, który podróżował pierwszą klasą linią American Airlines, leciał z Dallas do Newark. No to są loty międzystanowe, więc to nie była jakaś daleka podróż, a mimo wszystko zrobił awanturę, wykrzykiwał rasistowskie hasła. No furia maksymalna rozlała się z jego strony na cały samolot. Interweniowali pasażerowie. No właśnie, ale czy to oni powinni robić? Może przed wejściem na pokład powinna być jakaś kontrola trzeźwości, czy to alkoholowej, czy narkotykowej, albo niesprzedawanie też alkoholu i w samolotach, i na lotniskach. Co o tym uważacie? Jesteście za takimi kontrolami, jak latacie? Może zdarzyły wam się jakieś sytuacje równie krańcowe? 321-321-321, numer telefonu do studia, zadzwońcie, wypowiedzcie się, jestem bardzo ciekaw, co o tym myślicie. Wasz głos jest bardzo ważny w Radiu Z.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie, orkiestra w Radiu Z. 18 minut po 21. Lubię to komentary, czyli zabieracie głos w ważnych tematach. No, okazuje się, że ponad połowa Polaków przynajmniej raz w życiu leciała samolotem. Oznacza to, że statystycznie nieco więcej niż co drugi Polak ma za sobą taką podróż lotniczą. Widzę, że z dużych miast no, Polacy przynajmniej 80% mieszkańców tych miast lata. No i właśnie bezpieczeństwo w przestworzach jest bardzo ważne. Dzisiejsza sytuacja opisana w mediach i zdjęcia, które wyciekły pasażera przywiązanego do fotela, bo się awanturował, zastanawiają wszystkich, czy powinniśmy przeprowadzać jakieś kontrole. Ja nie mówię o testach psychologicznych, ale może testach alkoholowych. Co zrobić, żeby było bezpieczniej w przestworzach? Odbieram telefony w tej sprawie. 321-321-321. Halo, dobry wieczór, jak masz na imię?
2: Dobry wieczór, Beata z tej strony.
1: Beato, czy ty byłaś świadkiem takiej sytuacji, czy masz jakieś rozwiązanie może?
2: Byłaś świadkiem i powiem tak, jak zwykle nie chciałabym, jak w wielu sytuacjach, wylewać przysłowiowo dziecko z kąpielą i nie chciałabym też tutaj stosować metody, która jest na przykład w wojsku stosowana, jak z muszkieterami, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To znaczy, jesteśmy ludźmi dorosłymi, tak? Tak, zakładamy, że dorosły człowiek podejmuje decyzję i wie, na tym polega dorosłość, że za to ponoszę konsekwencje różne, prawne, finansowe, przeróżne. I teraz akurat dokładnie tydzień temu mniej więcej byłam świadkiem, gdzie pan na lotnisku najpierw zrobił, powiedziałbym, taką elegancką kołyskę. Trochę się wystraszyliśmy wszyscy na płycie lotniska przed wejściem do samolotu. Okazało się, że rodak, a jakże. Ale pan delikatnie się pozbierał z tego wszystkiego. Potem mu wszyscy, bo to był ostatni wieczorny lot, wszyscy sekundowali, o dziwo i nawet miło, pomogli mu wejść do samolotu. Na szczęście chyba kontrola przepuściła na zasadzie, niech on już leci do tej Polski, no już nieistotne. Ale pan usiadł cichutko jak niemowlę, 3 godziny później stał, wysiadł, absolutnie się nie awanturował. Więc ja nie jestem, jak mówię, przeciwnikiem, nie jestem zwolenniczką rozwiązań od razu zakazywać i wszystkich karać. Dlaczego nie mam prawa do wypicia lampki wina albo kieliszka wódki, jeśli mam ochotę, dla kurażu, na wieczór idę spać i tak dalej? Nie jestem zwolenniczką tego, natomiast jestem jak najbardziej zwolenniczką w takich sytuacjach. Jeśli ktoś z jakichkolwiek przyczyn się awanturuje, trudno, przywiązujemy pasami, nie ma co dyskutować. Za przeproszeniem, jak trzeba będzie, to ja mu też pójdę jeszcze przysłowiowo usta zakleję taśmą. No więc krótko i wojskowo powiem. Także tu krótkie rozwiązania i nie chciałabym karać całego społeczeństwa, co robimy jak zwykle najłatwiej, bo tak jest najprościej. Jak nie umiemy czegoś, to od razu się karze wszystkich.
1: Beata, to może tak podsumujmy tylko jednym zdaniem. Czy jesteś za tym, żeby podnieść te kary? One i tak są bardzo wysokie, bo czasem to jest po kilkadziesiąt tysięcy złotych albo nawet po 150 tysięcy.
2: Nie jestem za tym, tylko byleby były egzekwowane.
1: Okej. Okej. Bardzo Ci dziękuję za Twój głos. Czekam na kolejne 321-321-321. Co zrobić, żeby było bezpieczniej w przestworzach i żebyśmy opanowali tych niesfornych pasażerów? Macie jakieś pomysły?

0: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
2: No. Teraz.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: DJ Gotcha, Jason Derulo, Melody i Michiko w Radiu Z, 28 minut do 22. Dzisiejszym punktem wyjścia do komentarzy w programie Lubię to jest sytuacja z Ameryki, gdzie pasażer dostał takiego szału w samolocie, że inni pasażerowie musieli go obezwładnić. Myślę sobie, że chyba na każdym rejsie powinien być taki ochroniarz lotu. Ja kiedyś na takiego trafiłem, akurat wylosowało mi miejsce, lecąc jedną z niemieckich linii obok niego, no i uczyliśmy sobie pogawędkę. Pokazał mi, miał normalnie pistolet, wyglądał jak Liam Neeson w jakimś filmie sensacyjnym amerykańskim. Czy to rozwiązałoby sytuację takich niesfornych ludzi na pokładach samolotów? Dobre pytanie. Pytanie do was. 321-321-321. Witam kolejnego słuchacza. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Grzegorz z tej strony, lubelskie.
0: Grzegorzu, słuchamy cię.
1: Wszystkich pozdrawiam z lubelskiego. Chciałem powiedzieć, że przede wszystkim alkomat przed wejściem na samolot, czy coś takiego, żeby był zawsze dmuchany balonik, bo alkohol, wiadomo, rozwiązał już niejedną rodzinę, niejedno zdrowie i niejedno życie, także alkomaciki wskazane.
0: A co jeśli to są narkotyki? Bo to teraz, wiesz, to jest popularniejsze czasem niż alkohol.
1: Są też takie chyba testy szybkiego...
0: Na ślina.
1: Szybkiego tego.
0: I co, uważasz, że to jakby rozwiązuje w całości sprawę, czy może jednak wyższe kary? To też odstraszyłoby potencjalnych bohaterów takich skandali.
1: Kary, jak ktoś jest pijany, to na kary nie patrzy, mi się wydaje. Przede wszystkim jakieś dwie kontrole, jedna przed wejściem w ogóle na lotnisko, a druga już w luku bagażowym, tak? Tam, okay, gdzie już wszyscy idą.
0: A powiedz mi, czy na pokładzie powinien być albo na lotniskach sprzedawany alkohol w związku z tym, czy też nie?
1: Jeszcze raz.
0: Czy alkohol powinien być sprzedawany? Czy zakazałbyś też sprzedaży?
1: W samolocie?
0: Tak.
1: Nie, no normalnie dla każdego powinna być tam lampka winka, czy no, dwie takie. Jak ja leciałem osobiście, to wypijałem sobie tam dwie buteleczki takie małe, ale to dla mnie to 100 kilo chłop, to nic, nie?
0: Okej, okay. Dziękuję ci bardzo za twój głos w takim razie. Czekam na...
1: Bardzo pozdrawiam wszystkich z Lubelskiego.
0: Pozdrawiamy Lubelskie. 321-321-321, numer do studia. Jak słyszycie, możecie komentować bez cenzury w Radiu Z właśnie ten temat bezpieczeństwa w lotach. No ale to i zdarzały się politykom naszym, już nie będę wymieniał nazwisk, i synom znanych wokalistów disco polo takie sytuacje. Też nie będę mówił nazwiska, chociaż chyba każdy wie, o kogo chodzi.

0: I'm alive, Celine Dion w Radiu Z. Ta pewnie to trochę po świecie polatała i niejedno widziała. Chociaż jak się lata prywatnym odrzutowcem, to tam można robić wszystko. Dzisiaj o bezpieczeństwie w przestworzach. Co robić z niesfornymi pasażerami? Czy przyklejać ich do fotela? Czy może w ogóle nie wpuszczać ich na pokład samolotu? To a propos tej sytuacji w Stanach. I Radio Z, lubię to komentary teraz dla was. Numer telefonu 321-321-321. Witam kolejną osobę. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Tutaj Roman z Gubina.
0: Witamy cię, Romanie. No to co ty byś zrobił z takimi osobami?
1: No niestety przykleić do fotela, a przede wszystkim stewardesa lub steward wchodzących na pokład, no to trzeba mieć troszeczkę rozeznania od pierwszego odzewu i tak dalej, czy mogą wejść, czy nie mogą wejść. W każdym bądź razie nie jestem za zaostrzaniem przepisów, zwiększeniem kar. I te trzeba po prostu tylko szanować i egzekwować. No, i... no jakby na to nie patrzeć, wszyscy widzimy, nie tak dawno, tydzień temu, było, no, bo to akurat nie jest może związane z samolotem, ale policjanci zatrzymali faceta, który trzykrotnie miał zakaz dożywotnio jeżdżenia i, jak to się mówi, poszukiwany listem gończym. I co, policjanci go zatrzymali? A pan prokurator go wypuścił. Także wie pan, tu nie chodzi o to, żeby zwiększyć karę, bo każdemu może się zrobić jakieś coś tam hopa i żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Niech będzie, ale te kary, które już są, żeby je po prostu uczciwie wykonywać.
0: Dziękuję ci za ten głos. Myślę, że ważny w tej dyskusji. No, zobaczcie, jak sobie radzą z tym, jak ktoś przekroczy na przykład kilogramy albo obwód bagażu. To wtedy nie mają problemu, żeby to egzekwować. A w takich sytuacjach wygląda to trochę inaczej. PZ Tower, Dom nad Wodą w Radiu Z. Lubię te komentarze również w środę.

0: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Sąsiadko, witam.
13: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
12: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
14: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
13: Sylwester, mój kicić wrócił.
12: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
13: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
14: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
0: Po reklamie.
15: Czas na wiadomości o 22 w Radiu Z w poniedziałek. Temat dla nas Rafał Piech.
16: Iga Świątek tłumaczy przyczyny bolesnej porażki na US Open. Były szef Zonda Krypto zeznaje, zdradza prokurator Ewa Wrzosek. To już ostatnie takie dni. Przed nami powrót letnich temperatur. To nie był dzień Igi Świątek. Polska tenisistka pożegnała się z wielkoszlemowym US Open na etapie 1/8 finału. Lepsza okazała się Chinka Qin Wenzhen. Polka żałować może szczególnie pierwszego seta, w którym prowadziła 5-0. Najlepsza tenisistka, nasza rakieta, najlepsza z najlepszych. Tak tłumaczy przyczynę porażki.
17: Na pewno nie zagrałam dzisiaj na tyle solidnie, na ile powinnam była i dużo robiłam błędów z prostych piłek, więc no, grając tak ciężko jest po prostu wygrać mecz na takim poziomie.
16: A więcej sportu tuż po wiadomościach. Zaskoczenie w Niemczech i Europie to po zwycięstwie skrajnie prawicowej AfD w regionalnych wyborach w Saksonii-Anhalt. Alternatywa dla Niemiec dostała prawie 44% poparcia. O komentarzach do nowego układu sił w niemieckiej polityce reporter Radio Z Tomasz Kubat.
18: Kanclerz przyznaje, że jest w szoku, a politycy wygranej AfD zapowiadają mocną ofensywę i podobne wyniki w kolejnych wyborach. Głosy zadowolenia płyną z USA, a miliarder Elon Musk jest wręcz zachwycony i gratuluje dobrze wykonanej roboty. Uradowany wynikiem jest były szef węgierskiego rządu, a socjalistyczny premier Hiszpanii dla odmiany ostrzega przed narastającym zagrożeniem ekstremistycznym. Głosy poważnego

0: Wielu istotnych okoliczności, które są weryfikowane teraz w toku śledztwa prowadzonego przez Śląski Zamiejscowy Wydział Prokuratury Krajowej, wnioskuje, że jego obawa przed wymiarem sprawiedliwości jest mniejsza niż przed jego dotychczasowymi kompanami.
1: Prokurator Wrzosek nie wykluczyła też, że Kral wraz z rodziną jest pod opieką polskich służb. Nie chciała jednak powiedzieć, czy w Polsce, czy za granicą. To już ostatnie podrygi lata. Już jutro od zachodu napłynie do nas cieplejsze powietrze. Przez kilka dni w Polsce zrobi się naprawdę gorąco. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasia.
2: Już od jutra wyraźne ocieplenie przede wszystkim w Polsce południowo-zachodniej. Tam miejscami nawet 28 stopni. Jeszcze cieplej w środę, mówi mi profesor Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
3: W środę w południowej Polsce ta temperatura maksymalna może dojść nawet do 30 stopni Celsjusza.
2: Cieplej będzie też w centrum i w Polsce wschodniej. Trochę chłodniej w górach i nad morzem. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Ale już w czwartek powrót temperatur, które znamy z ostatnich dni. Susza i fale upałów niszczą uprawy we Francji. Tegoroczna produkcja wina drastycznie spadnie i może osiągnąć najniższy poziom od prawie 70 lat. Najbardziej ucierpiał region Szampanii. Wino to tylko jedna z ofiar brutalnego lata w Europie. W Słowenii straty w uprawie kukurydzy sięgają nawet 70%. Chorwacja spodziewa się spadku plonów owoców i winogron o około 30%. A już teraz w Radiu Z sport i Krzysztof Wilanowski.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Piłkarska ekstraklasa na początek. W ostatnim meczu 7. kolejki Pogoń Szczecin 1-1 remisuje z Wisłą Płock. Wynik trafieniem dla gospodarzy otworzył Jan Biegański, wyrównał Markus Hanglik-Tangre. Minęła 70. minuta gry. A jeszcze przed tym meczem portowcy odpalili bombę transferową. Pogoń ogłosiła, że wykupiła z Wisły Kraków Jordiego Sancheza. Zapłaciła za niego zaledwie 250 tysięcy euro. Hiszpan jest liderem klasyfikacji najlepszych strzelców ekstraklasy w tym sezonie. W 6 meczach strzelił 6 goli. Niedalej jak w czerwcu związał się z Wisłą nowym kontraktem. A nasze siatkarki już nie myślą o rywalizacji. Po długim sezonie reprezentacyjnym, który zwieńczyły Mistrzostwa Europy, Polki udają się na zasłużone urlopy.
6: Po każdym takim turnieju, po tych 4 miesiącach, przychodzi okres u każdego sportowca, że czuje, że w końcu może chwilę zwolnić i ta ciągła gotowość ucieka i w końcu czujesz się rozluźniony, inaczej patrzysz na słońce.
5: Mówiła przyjmująca Paulina Damaskę. Polki wróciły dzisiaj do kraju. Mistrzostwa Europy zakończyły na 4. miejscu.
7: Jak już wiemy, jutro nawet 30 stopni. W środę bardzo podobnie, nawet cieplej, 32-33 na południu, ale wtedy deszcz i burze mogą krążyć po kraju. W czwartek powrót do normy. Do normy już takiej wczesno-jesiennej, chociaż mimo że mamy lato w kalendarzu. No wtedy 17-20 stopni. Sobota, niedziela widzę bardzo podobnie. Chociaż niedziela prezentuje się naprawdę nieźle. Też 26 stopni. A kolejny tydzień, kurczę. Nie, no taki w kratkę. Powiem wam, lepiej nie patrzeć, bo to się zmienia co chwilę. Michael Jackson, Billie Jean w Radiu Z, 5 minut po 22, Mateusz Ptaszyński. Hej ponownie.

Hej, jeszcze raz, Patrycja Markowska w Radiu Z. To jest właśnie muzyka numer jeden wieczorową porą w poniedziałek w programie Lubię To, w którym śledzę dla was najciekawsze rzeczy ze świata i z sieci. Nowa Tesla, czyli ten samochód firmy Elona Muska, ma zarabiać na nas, kiedy my śpimy. Cybercab to się nazywa, ma wozić pasażerów bez kierowcy, będzie kosztować około 30 tysięcy dolarów, jak czytam. No i kiedy my się kładziemy, to nasz samochód zarabia i wozi innych. Ciekawe, czy później będziemy mogli zobaczyć, co się działo pod nieobecność w tym samochodzie. Skąd ta plamka tutaj? Przepraszam. Albo wielka plama.

Katie Vera, I Kissed a Girl w Radiu Z, 22 minuty po 22. Imieniny godziny, a my gramy dalej. Depeche Mode za chwilę, Enjoy the Silence, a to Kygo, Khalid Griffin, Save My Love, jeden z hitów wakacji.

0: bez ciebie tu.
1: A wilki na zawsze i na wieczność. Zdradzę wam taki sekret. Tydzień temu myślałem, że grają koncert w niedzielę w Warszawie. Przyjechałem nawet na miejsce, gdzie miał się odbywać ten koncert, pod Pałacem Kultury. No i okazało się, że koncert był w sobotę. Także zawiodłem się, nie zobaczyłem wilków na żywo, ale mam nadzieję, że będzie mi to dane jakoś w najbliższym czasie, bo koncertowo są naprawdę dobrze. Karol G, Bruno Mars i Steel w Radio Z. No, Bruno Mars to podobno miał najlepszy sezon, jeśli chodzi o ten rok i koncerty w Europie. No mam nadzieję, że też nam będzie dane zobaczyć go w Polsce. Za chwilę też James Blunt, który na pewno do Polski przyjeżdża.

kombi, pokolenie w Radiu Z. No właśnie, jak to jest z tymi kolejnymi pokoleniami? Czy nie jest przypadkiem tak, że dziedziczymy niektóre cechy charakteru po naszych rodzicach? No w tej sytuacji z Czernichowa, no to chyba tak się stało, bo ojciec doniósł na synów, że ci mają narkotyki, a ci w odwecie donieśli, że ojciec ma broń. Taka rodzina donosicieli. Małopolscy policjanci opisali interwencję, którą na początku września podjęli właśnie w Czernichowie, w powiecie krakowskim. No i początkowo chodziło o znalezione na jednej z posesji narkotyki. Później okazało się, że jest też ta broń. No także taka rodzinka PL nam się trafiła. Wyobrażam sobie tę scenę już nawet jak na tym obrazku w więzieniu, kiedy siedzą razem ze sobą i jeden pyta drugiego, za co siedzisz? Nie wygłupiaj się, tato, no. Przecież wiesz, za co. Gugu do Osiris w Radiu Z.

0: Reklama.
1: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
2: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
1: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
2: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
1: A skrócenie szkoleń BHP?
2: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
1: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
2: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
3: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
0: Po reklamie.
4: To już czas na ostatnie poniedziałkowe wiadomości. W Radiu ZT przygotował i przedstawi Rafał Piech.
5: Rok bez wielkiego szlema. Pierwszy taki sezon Igi Świątek od 5 lat. Tragedia w Tatrach. Odnaleziono ciało 27-latka. Ruszył przetarg tramwaj na wrocławskie Jagodno. Najwcześniej za 3 lata.
4: Dwudziesta trzecia.
5: Koniec wielkoszlemowego snu Igi Świątek. Polka nie wygra po raz drugi w karierze US Open. W czwartej rundzie przegrała z Chinką Qin Wenzhen. Spotkanie miało być okazją dla Polki do rewanżu za bolesną porażkę w półfinale Igrzysk w Paryżu. Mecz na korcie centralnym w Nowym Jorku śledził specjalny wysłannik Radia Z Mateusz Ligenza. Mateusz, co zaważyło o zwycięstwie rywalki?
6: Pójścia za ciosem do samego końca w pierwszym niemal wygranym secie, gdy prowadziła 5-0 w gemach po kilkunastu minutach rywalizacji na trybunach. Nikt nie spodziewał się, że dojdzie do takiego zwrotu akcji. Niewykorzystane 3 piłki setowe zapewne będą się śnić po nocach. Spektakularny powrót Qin Wenzhen na długo zapisze się w historii tenisa. Idze pozostaje skupić się na reszcie sezonu.
7: Po prostu zaczęłam robić za dużo błędów, z czego one wynikały. Ciężko mi ocenić. Może jak obejrzę, to będę wiedziała więcej.
6: Wierzymy, że za rok na US Open Iga Świątek znów pokaże moc. Nowy Jork, Mateusz Ligenza, Radio Z.
5: W ubiegłym sezonie Świątek odpadła w US Open w ćwierćfinale. Tragiczny finał poszukiwań polskiego turysty w słowackich Tatrach. Ratownicy odnaleźli ciało 27-letniego mężczyzny w północnej ścianie małego lodowego szczytu. Turysta wyruszył w góry w niedzielę rano. Po tym, jak nie skontaktował się z rodziną, ta zaalarmowała służby. Jego samochód znaleziono na parkingu na Łysej Polanie. Słowackiej policji udało się ustalić lokalizację telefonu. Wszczęto szeroką akcję poszukiwawczą z użyciem dronów i śmigłowca. Właśnie z pokładu tego ostatniego ratownicy znaleźli ciało turysty. Roman Rzet kolejną osobą z prokuratorskimi zarzutami w aferze Zonda Krypto. Śledczy wnioskują także o tymczasowy areszt. Pierwszy zarzut to przywłaszczenie środków zainwestowanych przez użytkowników giełdy kryptowalut. Drugi zarzut, udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie oszustw wobec osób inwestujących. Mówimy o milionach złotych, podkreśla rzeczniczka prokuratury Anna Adamiak.
8: Tutaj prokurator w zarzucie o kwotę szkody, jaka powstała na rzecz użytkowników giełdy kryptowalutowej, to jest około 7,8 miliona złotych. Takie są ustalenia.
5: Roman Rzet nie przyznał się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia. Policjanci oskarżeni w sprawie śmierci 14-letniej Natalii nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Przed sądem w Wadowicach ruszył proces w głośnej sprawie z małopolskiego Andrychowa. 3 lata temu dziewczynka zaginęła w drodze do szkoły. Z powodu guza w mózgu straciła przytomność przed jednym ze sklepów. Wcześniej jednak zadzwoniła do ojca, a ten

0: Z powodu wylewu krwi do mózgu zmarła w szpitalu. Wadowice, Przemek Taranek, Radio Z.
1: Więcej o tej sprawie piszemy na radioz.pl. Konflikt na linii USA-Iran nie ma końca. Po tym jak skończył się z kolei rządowy pakiet CPN, polscy kierowcy płacą coraz więcej za paliwo. Z ekspertami rynku rozmawiał nasz reporter Mateusz Szkudlarek.
2: Ceny paliw osiągnęły w ostatnich dniach wartości nienotowane od dłuższego czasu, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
3: Jesteśmy w tym momencie blisko takich rekordowych poziomów, zarówno dla benzyny i oleju napędowego.
2: Cena litra benzyny zbliżyła się dziś do poziomu 8 zł. Diesel przebił barierę 9 zł. Co gorsza, eksperci nie zostawiają złudzeń, podwyżki nie wyhamują, bo za kilka dni na ceny na stacjach przeniosą się też wzrosty z rynku hurtowego. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Ceny benzyny zbliżają się teraz do poziomów, które po raz ostatni były notowane tuż po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Kolejarze wbudują wiadukt, żeby puścić tramwaj na wrocławskie Jagodno. To jedna z obietnic koalicji rządzącej po wygranych wyborach. Polskie linie kolejowe rozpoczynają proces inwestycyjny, ale dopiero na przygotowanie dokumentacji. Pieniądze po połowie wyłożą PLK i miasto. Ile jeszcze mieszkańcy poczekają na efekty tej inwestycji, o tym reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
4: 2029 rok to wstępna data uruchomienia tramwaju na Jagodno. O tym mówi Urząd Miasta. Kolejarze chcą przyspieszyć samo przygotowanie dokumentacji dla swojego wiaduktu, ale pierwotne założenia dają im więcej czasu. Oto kiedy ta obietnica będzie zrealizowana, dopytuje wiceministra rozwoju z KO Michała Jarosa.
5: Nie przełamać ten imposybilizm, który był. Przyszliśmy, to zrobiliśmy. Dlatego tak późno.
4: To za ile lat?
5: To są lata, co dużo mówić.
4: Ile konkretnie? Tu już deklaracji brak. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Pierwsze plany tramwaju na Jagodno we Wrocławiu pojawiły się 20 lat temu. A na wiadomości o północy w Radio Z zapraszam już w imieniu Michała Krasuckiego.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Jutro nawet 30 stopni w ciągu dnia, a w nocy 13 w Katowicach, w Rzeszowie 12, Zakopane 11, chociaż będą miejsca, gdzie temperatury spadną poniżej 10 stopni, mimo tych jutrzejszych upałów, to będzie Białystok tam 9, a w Suwałkach 8 stopni, ale bez deszczu dzisiaj na szczęście. Mateusz Ptaszyński, miłej nocy z Radiem Z.

0: Reklama.
1: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
2: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
1: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
2: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
1: A skrócenie szkoleń BHP?
2: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
1: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
2: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
3: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
0: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer jeden.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: północ. Wtorek, 8 września, Michał Krasucki, dobry wieczór, zaczynamy pierwsze dziś wydanie wiadomości Radia Z. Kończy się przygoda Igi Świątek na wielkoszlemowym US Open. Polska tenisistka odpadła w czwartej rundzie z Qin Wenzhen. Chinka była górą 7-5 i 6-3. Raszynianka dwie poprzednie rundy spędziła na trzecim co do wielkości obiekcie. O ćwierćfinał walczyła na korcie centralnym Arthur Ashe Stadium. Czy to miało wpływ na jej grę?
1: Ciężko mi ocenić, bo pierwszą część meczu, wiadomo, widać było, że gram dobrze, więc raczej nie mówiłabym o tym, po prostu, no żeby wygrać taki turniej, trzeba grać dobrze na każdym korcie, więc nie ma co, myślę, tego tak przeanalizowywać.
0: Qin Wenzhen zaliczyła drugie tak cenne zwycięstwo przeciwko Polce. Poprzednio pokonała ją w półfinale igrzysk w Paryżu, a następnie sięgnęła po złoto. Nasze siatkarki już nie myślą o rywalizacji. Po długim sezonie reprezentacyjnym, które zwieńczyły Mistrzostwa Europy, Polki udają się na zasłużone urlopy.
2: W każdym takim turnieju po tych 4 miesiącach przychodzi okres u każdego sportowca, że czuje, że w końcu może chwilę zwolnić i ta ciągła gotowość ucieka i w końcu czujesz się rozluźniony, inaczej patrzysz na słońce.
0: Mówiła przyjmująca Paulina Damaskę. Polki wróciły już do kraju. Mistrzostwa Europy zakończyły na 4. miejscu. Rządowy poślizg przy reformie ochrony zdrowia, bo zgodnie z zapowiedzią pierwsze projekty ustaw miały trafić do parlamentu na początku września, ale do tej pory żaden dokument nie wpłynął. W związku z tym Senat był zmuszony odwołać zaplanowane dodatkowe posiedzenie. Co się więc stało? To jest pytanie do minister zdrowia. Ja uważam, że powinny być zmiany w polityce zdrowotnej, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
3: Powiem szczerze, zadzwonię przy okazji, się zapytam, jaki jest tego powód. Nie wchodzę w sferę rządu. Ja wchodzę w sferę rządu wtedy, kiedy przychodzą, i to też nie wchodzę w sferę rządu. No mam styczność z rządem wtedy, kiedy przychodzą ustawy.
0: Na razie nie ma twardej deklaracji, kiedy gotowe rządowe projekty trafią na wiejską. Po ponad 1,5 roku od skierowania aktu oskarżenia ruszył proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Chodzi o wystrzał z granatnika w gabinecie komendanta, do którego doszło w grudniu 4 lata temu. Podczas incydentu niegroźnie ranny został on sam. Proces, ze względu na niejawne informacje zawarte w materiałach postępowania, odbywa się za zamkniętymi drzwiami, mówi prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
4: Akt oskarżenia został odczytany, treść wyjaśnień i wszystkie dowody, które będą przeprowadzone w trakcie procesu, są jawne, dlatego no, nie można udzielić tych żadnych informacji.
5: Ale złożył oskarżenie więzienia.
4: Pierwsza rozprawa trwała długo, no to już mogę jakby tutaj Państwa wnioskom to pozostawić. Czynności będą kontynuowane na następnym terminie.
0: Były komendant jest oskarżony o przewiezienie przez granicę i posiadanie granatnika bez koncesji oraz sprowadzenie zagrożenia.

0: 39-letnia mieszkanka Kłodzka, która przyjechała do Trójmiasta na imprezę z koleżankami.
1: Kobieta 28 sierpnia, tuż przed północą, idąc ulicą Subisława, nagle poczuła silny ból w okolicy prawej skroni. Pokrzywdzona trafiła do szpitala, gdzie podczas zabiegu usunięto z jej skroni śród.
0: 62-latek usłyszał zarzut spowodowania u kobiety uszczerbku na zdrowiu i narażenia jej na niebezpieczeństwo. Odpowie też za zniszczenie mienia, bo tego samego dnia zrobił sobie tarczę z totemu informacyjnego wartego 2,5 tysiąca złotych. Policja w Wielkopolsce zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy mieli produkować dopalacze. Służby znalazły przy nich aż pół tony klefedronu o wartości ponad 30 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty wytwarzania i posiadania znacznych ilości środków odurzających. Grozi im 20 lat więzienia. O szczegółach Adam Kaźmierczak.
2: Mężczyźni trafili na 3 miesiące do aresztu. Zostali oni zatrzymani na gorącym uczynku, gdy produkowali syntetyczne narkotyki w jednym z domów w Kłodawie.
3: Podczas prowadzonych czynności policjanci zabezpieczyli kompletną linię produkcyjną tych narkotyków. Łącznie zabezpieczyli 512 kg gotowego do sprzedaży produktu, ale dodatkowo zabezpieczyli tam również 1500 litrów substancji w trakcie krystalizacji.
2: Mówił Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji. Na posesji służby znalazły także wykopany dół, do którego zlewane były odpady od produkcji narkotyków. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Na miejscu musiała pojawić się Straż Pożarna i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, aby przeprowadzić badania gleby. Nigdy wcześniej tak wielu z nas nie poleciało na wakacje jak tego lata. Niemal wszystkie lotniska pobiły rekordy frekwencji. Kto ma największe powody do zadowolenia? Reporter Radia Z Tomasz Kubat zna pierwsze wyniki za sierpień.
4: Na pewno Radom. Lato zawsze było tam czasem, kiedy ten port lotniczy odżywał, ale tego sierpnia oficjalne wyniki wystrzeliły aż o 67%. Choć oznacza to jednak wciąż tylko niecałe 30 tysięcy odprawionych podróżnych. W Lublinie w sierpniu było to ponad 70 tysięcy, a we Wrocławiu ponad 700 tysięcy. Największe polskie lotnisko, warszawskie Okęcie, jeszcze nie opublikowało oficjalnych danych, ale już wiadomo, że i tu padł rekord. Zatłoczony port lotniczy obsłużył prawie 2 miliony 800 tysięcy pasażerów w sierpniu i niewiele mniej w lipcu.
0: Najlepsze miesiące w swojej historii zanotował też Kraków. Lotnisko w Balicach w sierpniu odprawiło prawie 1,5 miliona podróżnych. Jest kluczowy etap przygotowania tramwaju na wrocławskie Jagodno. Ile jeszcze ta inwestycja konkretnie będzie trwać, tego jednak nie wiadomo. Pojawiła się data, ale o dwóch znaczeniach. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły, że zaczynają proces przygotowania dokumentacji dla wiaduktu dla linii kolejowej, tak żeby tramwaj mógł przejechać pod nim. Samo jej opracowanie to jednak kwestia nawet kilku lat, mówi Radio Z Rafał Banaszkiewicz z PLK.
5: Przy naszych założeniach pod koniec 2029 roku.
6: Teraz właśnie widzimy, szlaban się zamknął, jak potrzebny będzie ten wiadukt.
7: Zdajemy sobie sprawę, jak długie są to procesy inwestycyjne, niemniej jednak liczymy, że uda się zrealizować tak, abyśmy mogli zrealizować deklarację związaną z tramwajem na Jagodno, czyli żebyśmy mogli tą inwestycję zakończyć w 2029 roku.
0: A to już mowa o przejeździe tramwaju, mówi Paulina Teniec-Piszcz z Wydziału Transportu Urzędu Miasta. Władze Wrocławia mają porozumienie z kolejarzami o sfinansowaniu budowy kluczowego wiaduktu pół na pół.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Afera w jednym z domów pogrzebowych w Jarocinie w Wielkopolsce. Prokuratura bada sprawę przechowywania tam ciał zmarłych. Miały być trzymane w złych warunkach i bałaganie. Informacje zebrał nasz reporter Adam Kaźmierczak.
1: Śledczy wszczęli postępowanie w sprawie podejrzenia o znieważenie zwłok przez pracowników domu pogrzebowego, powiedział mi Maciej Meller z prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
2: Gromadzony jest materiał dowodowy, w tym trwają przesłuchania świadków, a także wykonane są inne dalsze czynności pozwalające na zweryfikowanie tutaj informacji wskazanych w zawiadomieniu.
1: Dodaję, że na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Więcej szczegółów tej sprawy prokuratura nie chce zdradzać ze względu na dobro postępowania. Prokuratura rejonowa w Lublinie umorzyła śledztwo w sprawie pożaru kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Kunickiego w Lublinie. Jak wiecie z Radia Z, do pożaru doszło w Boże Narodzenie w ubiegłym roku. Świątynia została zniszczona, zawalił się dach, strop oraz znaczna część wnętrza. Straty oszacowane są na ponad 3 miliony złotych. O wynikach śledztwa nasz reporter Mateusz Kasiak.
3: Biegli nie dopatrzyli się przestępstwa, na przykład podpalenia. Prawdopodobną przyczyną pożaru była awaria techniczna na dachu, gdzie pożar się zaczął.
4: Było wejście instalacji fotowoltaicznej w tryb awaryjny, co spowodowane było długotrwałą ciągłą pracą instalacji.
3: Mówi mi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. W tym czasie doszło jednak, zdaniem biegłych, do kilku błędów technicznych. Prokuratura nie może przypisać pożaru więc jednemu konkretnemu podmiotowi. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Akcja gaszenia pożaru trwała całą dobę. Od tego czasu świątynia jest odbudowywana i wyłączona z użytku. Były premier chce być przyszłym liderem prawicy. Mateusz Morawiecki w Radio Z zapowiada walkę o głosy wyborców swojej dawnej partii i zarzeka się, że nie interesują go już spory wewnątrz PiSu. Morawiecki będzie przekonywać wyborców do tego, że jest sprawczym politykiem poprzez realizację programu, a nie jak Donald Tusk, który według Morawieckiego obiecał 100 konkretów i sporo z tego zostało jedynie na papierze. Morawiecki zapowiedział też publikację książki, w której będzie o strategii rozwoju Polski.
5: Będzie tam sporo propozycji, które dla polskiej klasy politycznej, a myślę, że na tym polega rola lidera, będą propozycją ciekawą.
0: Morawiecki dodał, że to w jego ugrupowaniu Rozwój Plus są osoby, które odpowiadały za wielkie projekty inwestycyjne jak CPK czy Polski Atom. Otoczenie byłego premiera zleciło badania. Po nich zapadnie decyzja, jak ostatecznie będzie się nazywać jego partia. Potrzeba miliardów złotych inwestycji w cyberbezpieczeństwo, by skutecznie chronić nasze dane, uważa prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bo Polska jest jednym z państw najczęściej atakowanych w sieci. Postępowanie po wycieku danych z bazy medycznej MyDoktor trwa, ale są też inne zagrożenia. O tym po rozmowie z prezesem urzędu reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
6: Te miliardy na inwestycje w odporność na cyberataki są potrzebne, mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
7: Jesteśmy krajem, który rzeczywiście jest poddany wojnie hybrydowej.
6: A chodzi nie tylko o bezpieczeństwo naszych danych, wykorzystania ich przez oszustów.
7: Ale są także potrzebne do przygotowania, bym powiedział, jakichś działań dywersyjnych. Tak? To jest kwestia już nie tylko i wyłącznie ochrony

0: Unii Europejskiej na potrzeby sprawy karnej prowadzonej w innym państwie. Liczymy, że to coś w naszej sprawie ułatwi, mówią Radio Z byli pracownicy fabryki.
1: Zaległe pensje, odprawy, różne inne świadczenia, no to generalnie jesteśmy cały czas zwodzeni.
2: Ciągle takimi informacjami, że sprawy zostają przekazywane do kolejnych instytucji, do kolejnych.
1: Ale pytamy się każdej nadziei, każdej instytucji, która nas przynajmniej chociaż trochę jakoś pozytywnie stara się na jakoś nastawić.
3: Mam nadzieję, że to no, faktycznie uda się cokolwiek odzyskać.
2: Jakaś iskierka nadziei na pewno jest.
0: Europejski nakaz dochodzeniowy ma też pomóc ocenić majątek portugalskiego właściciela firmy na potrzeby roszczeń ze strony byłych pracowników. Polska spółka jest w upadłości. Sprawa byłej fabryki materawców ciągnie się już od półtora roku. Portugalski pracodawca zniknął z dnia na dzień, przestał wypłacać pracownikom wynagrodzenia. O ustaleniach z ustaleń śledczych wynika, że w podobny sposób działał też poza granicami Polski. 50 lat po przybiciu Daru Pomorza do Ameryki wczoraj na pokładzie żaglowca Muzeum spotkali się uczestnicy tamtego rejsu. Wtedy byli studentami, teraz większość z nich to emerytowani kapitanowie żeglugi wielkiej. Reporter Radia Z Maciej Bąk pytał ich o wspomnienia.
4: Wtedy to jeszcze komuna była, prawda? I mało ludzi widziało to, co my byliśmy w stanie zobaczyć. Taki odległy świat, o którym się tylko opowiadało. I to niekoniecznie na głos.
5: Załoga była dobrze wyszkolona, dobrze oficerowie. Praktykanci też byli bardzo dobrze wyszkoleni.
6: Parada na rzece Hudson to był taki gwóźdź programu, którego się nie da zapomnieć, ale wszystkie porty, bo było ich sporo, Newport, Boston, Baltimore, Filadelfia.
0: 50 lat temu Dar Pomorza popłynął do USA z okazji 200-lecia kraju. Jego następca, Dar Młodzieży, wziął udział w tegorocznych obchodach 250. urodzin. Apetyt na podium rósł z każdym kolejnym spotkaniem, ale ostatecznie pozostał niedosyt. Nasze siatkarki wracają z Mistrzostw Europy bez medalu. Przegrany mecz o brąz z Serbią pozostawił w polskiej szatni żal, ale jednocześnie nadzieję na przyszłość.
7: Boli to, że gdzieś tam, gdy dotarłyśmy do tej czwórki, do tych najważniejszych meczów, nie potrafiłyśmy dać od siebie gdzieś tam jeszcze więcej, żeby pokonać tak naprawdę te potęgi. Dałyśmy naprawdę maksa i wierzę, że gdzieś tam to jeszcze co sobie na przyszłość.
0: Mówiła środkowa naszej kadry Magdalena Jurczyk. Od środy o prymat na starym kontynencie rywalizować będą panowie. Polacy, którzy bronią tytułu, fazę grupową rozegrają w Sofii. Rywalami będą kolejno Portugalia, Izrael, Macedonia Północna, Ukraina i Bułgaria.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Kierowcy, dajcie głośniej. Poważne utrudnienia na A1 w Łódzkiem. Dzwonicie w tej sprawie na czerwony telefon Radia Z.
1: Dobry wieczór, kierowca z dużego 388 km autostrada A1, kierunek Częstochowa, wypadek śmiertelny. Na tą chwilę zamknięte, puszczają przez stację benzynową. Pozdrawiam wszystkich kierowców.
0: W okolicy MOP Stobiecko-Szlacheckie Zachód doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego. Jest miana Katowica jest zablokowana, a jeśli to na waszej trasie są utrudnienia, dajcie znać 321-321-100. Roman Rzet, zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy kryptowalutowej Zonda Krypto, trafi do aresztu, poinformował późnym wieczorem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Rzet jest kolejną osobą z prokuratorskimi zarzutami w aferze Zonda Krypto. Pierwszym to przywłaszczenie środków zainwestowanych przez użytkowników giełdy kryptowalut. Drugi zarzut – udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu pełnienie oszustw wobec osób inwestujących. Mówimy o milionach złotych, podkreślała rzeczniczka prokuratury Anna Adamiak.
2: Tutaj prokurator w zarzucie o kwotę szkody, jaka powstała na rzecz użytkowników giełdy kryptowalutowej, to jest około 7,8 miliona złotych. Takie są ustalenia.
0: Roman Rzet nie przyznał się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego w oczekiwaniu na ruch głowy państwa. Żadnego kontaktu ze strony Kancelarii Prezydenta nie było, mówi Maciej Berek, choć zaznacza, że jest jeszcze na to czas, bo sejmowe głosowanie było przecież zaledwie w piątek. Pytanie jednak, co dalej? Jeśli Karol Nawrocki, tak jak w przypadku czworga poprzednich prawników, ślubowania Berka też nie przyjmie.
3: Wszystko krok po kroku, każdego dnia będziemy wykonywali. Wiem, że państwo chcielibyście ode mnie usłyszeć, co się zadzieje, jeśli nie. Natomiast nawet jeśli takie scenariusze intelektualnie muszą być wykonane, to oczywiście one są wykonywane nie po to, żeby zakładać, że one są bezwzględne do realizacji. Chcę wierzyć w to, że wszystko będzie spokojnie i zgodnie z przepisami przebiegało.
0: Mówi Maciej Berek. Kadencja sędziego, którego ma on zastąpić w Trybunale, kończy się 18 września. Mateusz Morawiecki chce przejąć stery prawicy i zostać jej przyszłym liderem. Czuję, że mogę jeszcze dużo w polskiej polityce zrobić, mówi w Radiu Z były premier. Polaków będzie przekonywać do siebie realizacją programu, ale nie tylko. Morawiecki zaznacza, że w jego ugrupowaniu Rozwój Plus są ludzie, którzy odpowiadali za wszelkie projekty, takie jak CPK czy Polski Atom. Na razie 3 europosłów tego ugrupowania po odejściu z Prawa i Sprawiedliwości złożyło wniosek o utworzenie w Parlamencie Europejskim nowej delegacji. Jej szefem ma być Piotr Miller. Oprócz niego delegację Rozwój Plus tworzą Michał Dworczyk i Waldemar Buda. Konflikt na linii USA-Iran nie ma końca. Po tym, jak skończył się rządowy pakiet CPN, polscy kierowcy płacą coraz więcej za paliwo. Ceny benzyny zbliżają się teraz do poziomów, które po raz ostatni były notowane tuż po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Uwaga kierowcy, w Warszawie zaczął się nowy etap remontu mostu Poniatowskiego. Drogowcy zajmują się teraz balustradami zabytkowej przeprawy przez Wisłę. Jak przekazał Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich, prace wiązać będą się z utrudnieniami, a mają potrwać miesiąc. Policzone są dni starego dworca PKS w Gdańsku. Pomorski konserwator nie zgodził się na wpisanie go do rejestru zabytków. Ochronę budynku chcieli społecznicy. Wygrał deweloper, który w miejscu przy ulicy 3 Maja chce postawić kompleks z hotelem i usługami. Tę sprawę obrońcom gdańskiego dworca przysługuje jeszcze odwołanie do generalnego konserwatora zabytków. To już ostatnie podrygi lata. Dziś od zachodu napłynie do nas cieplejsze powietrze. Przez kilka dni w Polsce zrobi się naprawdę ciepło, ale już w czwartek powrót temperatur, które znamy z ostatnich dni. Susza i fale upałów niszczą uprawy we Francji. Tegoroczna produkcja wina drastycznie spadnie i może osiągnąć najniższy poziom od prawie 70 lat. Najbardziej ucierpiał region Szampanii. Wino to tylko jedna z ofiar brutalnego lata w Europie. W Słowenii straty w uprawie kukurydzy sięgają nawet 70%. Chorwacja spodziewa się spadku plonów owoców i winogron.